Thank you.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Prezydent USA Donald Trump poinformował w nocy, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to wychodząc z kolacji w Wersalu i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte. Następnie agencja Reutera opublikowała krótkie nagranie z tego wydarzenia.
1: Yes. Brawo!
0: Przypomnę, porozumienie ma zostać oficjalnie podpisane jutro w Szwajcarii. Wracamy do Polski. Premier zapowiada większą kontrolę wydatków w publicznej służbie zdrowia. To reakcja na ostatnie doniesienia, między innymi na sprawę lekarza Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w trakcie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Szef rządu przekonuje, że od lipca możliwe będzie sprawdzanie wynagrodzeń w publicznych placówkach, a to dzięki uruchomieniu Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Podkreślał przy tym, że wprowadzenie takich zmian z perspektywy rządzących nie jest jednak łatwe.
2: Wiecie, ile ja mam podpowiedzi? Zrób pan to, to, to i to. To jest bardzo niepopularne, no ale w końcu trzeba tak zrobić. Proszę bardzo. Tylko na końcu dostanę weto. No bo przecież cały czas na tym też problem polega. Wiecie, dlaczego w lipcu wchodzi ta ustawa, dzięki której będzie można kontrolować zarobki w SPZOZ-ach? Tylko dlatego, że ona była, ten punkt był zaszyty w zupełnie innej ustawie. Znaczy, powiem wam wprost, prezydent się nie zorientował.
0: Śląsk. W bytomskiej kopalni Eko Plus doszło do podziemnego wstrząsu. 8 pracowników opuściło rejon zagrożenia, jeden pozostał jednak na wyrobisku. Późnym wieczorem służby potwierdziły, że górnik został odnaleziony, jego życia nie udało się niestety uratować. Na koniec podsumujmy minioną noc w kwestii trwającego mundialu. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1 w swoim pierwszym meczu grupy K. Odbyły się też dwa mecze grupy L, Anglia-Chorwacja, tu wynik 4-2 dla Anglii, oraz Gana-Panama, tu 1-0 dla Gany. Trwa starcie Uzbekistanu z Kolumbią, o 18:00 mecz Czechy-RPA, a 3 godziny później Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Wygląda na to, że możemy zrzucić cieplejsze ubrania, bo termometry pokazują teraz od 10 do 15 stopni. W zależności od regionu, o którym rozmawiamy, w większości kraju budzi nas piękne i bezchmurne niebo. Jedynie mieszkańcy zachodniej Polski oraz Pomorza mogą zobaczyć nad głowami więcej chmur, z których gdzieniegdzie może symbolicznie pokropić. Ale w ciągu dnia szykuje się prawdziwy powiew lata, słońce będzie się przeplatać z chmurami, a temperatura wystrzeli i lokalnie przekroczy 25 stopni. Od Podlasia przez Śląsk aż po Karpaty pełna strefa komfortu. Tam nie spadnie ani kropla deszczu. W pozostałych regionach warto mieć pod ręką mały parasol, bo chmury mogą czasem uronić przelotny, ale bardzo słaby deszcz. Za to burz nie będzie. No i w nocy szybko deszcze zanikną, w całym kraju zrobi się sucho.
5: Sucho.
4: Znów.
5: To ja może rzucę okiem jednak poza kraj na razie. Dajmy się rozgrzać naszemu słońcu, naszemu słoneczku. Dzisiaj jest mnóstwo urodzin ciekawych, także nasze słoneczka będą się rozgrzewać. Budziba 23 już w tej chwili słonecznie, w Rzymie 22, ale ostrzeżenie przed wysoką temperaturą, a mianowicie w Rzymie przewidywana jest do 35 dzisiaj.
4: Naprawdę.
5: Zresztą w Budżibie do 28, także też tutaj można zrzucić trochę rzeczy. Na Hydrze, to taka piękna wyspa, godzinę wodolotem od Aten, 22 stopnie w tej chwili, ale do 26 może być. W Paryżu 23 i do 29 może się rozchmurzyć po prostu. I jeszcze może bliższa zagranica, czyli Jazgarzewszczyzna, teraz jest 13. pod kołdrą 24, ale podobno temperatura spod kołdry przeniesie się na zewnątrz, też ma być do 24 na Jazgarzewszczyźnie, chociaż głównie chmury. No i jeszcze wiem, że dla miłośników, bo czekają na to, w Dębogórzu jest 13 w tej chwili, pochmurnie, ale nie martwcie się, do 21 dociągniecie dzisiaj.

0: Brian Setzer i 8 minut po godzinie 6. No to oficjalnie i z wielką radością otwieramy
1: poranny radiowy teatr wyobraźni.
2: Nowy świt.
0: Mirosław Oczkoś
1: i Ksenia Matczak.
0: Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: I gorąco,
0: jak
1: oczywiście.
0: Zawsze. I gorąco, tak. A w pogodzie, jak Państwo słyszeli, też będzie ciepło.
1: Szaleństwo normalnie, szał.
0: A w weekend jakie będzie szaleństwo? To szaleństwo włoskie, o którym mówiłeś, dotrze także do
1: rzymskie,
0: Polski.
1: Tak, dojdzie
0: tak,
1: do nas.
0: Także proszę.
1: Rzymski szał.
0: Także proszę uważać, bo naprawdę 34 stopnie na naszych termometrach też będzie można w sobotę zobaczyć.
1: I będzie można ponarzekać na coś innego niż zimno.
0: Ale żebyśmy od narzekania zaczynali, no ja nie wiem.
1: Nie,
0: no
1: będzie to... można.
0: Aha, będzie można. No dobrze, do tej wersji się trzymają. Trzymajmy. No to kto z nami? Już na nogach? O poranku?
1: No ciekawe właśnie.
0: No właśnie, proszę dać nam znać.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Tak, Marta, Marta, sleep.
2: George Michael. 12 minut po godzinie 6. No dobrze, pytanie było, kto z nami na równych nogach od samego rana, ale przecież nie podaliśmy ścieżek kontaktu z nami.
3: No ale wszyscy wiedzą, ale podamy oczywiście telefon. To jest 224-280-280. I nie, że się zaciąłem, tylko dokładnie tak to wygląda. Czyli 22-42-80-280.
2: Mm-hmm. Natalia Róża-Harkiewicz czuwa przy telefonie. Jeśli Państwo zapamiętali, to proszę Natalię obudzić. A z adresem mailowym będzie nieco prościej. nowy.świt@nowyswiatonline. Można też pisać. Jesteśmy w mediach społecznościowych, jesteśmy na naszym radiowym fanpage'u, także proszę się dzielić z nami swoimi wrażeniami, swoimi wątpliwościami.
3: Jest pisać, proszę dzwonić, pagerować, lajkować, w ogóle wszystko robić.
2: Pan Tadeusz napisał na nogach, a mundial, dzień dobry, dzień dobry. Tak, wiemy, panie Tadeuszu, że trwa, nawet nasz redakcyjny kolega tutaj podpatruje, co się dzieje na murawie i zdaje się, że ogląda pewien mecz, a o jego wyniku z pewnością będzie opowiadał o 8.30. Już się skończył. No to nie masz co oglądać, to możesz ćwiczyć.
3: Na bieżnię wróć. Proszę bardzo, Kuba, na bieżnię.
2: I przy tej okazji możemy Państwu powiedzieć, kto już nie śpi po naszej stronie, a nie śpi oczywiście nasz wydawca Jakub Jędras, Franek Wójcicki, który naszą audycję realizuje. Wspomniana przeze mnie Natalia Róża-Harkiewicz już odbiera od Państwa telefony, a ponadto Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Jan Janczy, Patryk Rabiega, Klaudiusz Slezak i Paweł Orlikowski. No, jak Państwo słyszą, cała ta ekipa będzie dbała o to, by czwartkowy poranek jak najlepiej stroił Państwa na resztę dnia.
3: Oczywiście, a ponieważ jest sezon urodzinowy, mnóstwo ważnych ludzi na świecie obchodzi urodziny w czerwcu, to dzisiaj też jest taki dzień, który jest bardzo ważny, ponieważ 84. urodziny obchodzi jeden z czwórki z Liverpoolu, Paul McCartney, 84. urodziny i cały czas koncertuje, gra. Byłem parę lat temu na koncercie, jest naprawdę w świetnej formie. To jest ten Beatles, mój zresztą ulubiony, chociaż doceniam oczywiście wszystkich, to Paul McCartney zawsze był moim idolem, chociaż nie gram na niczym, poza nerwami czasami.

0: 19 minut po godzinie 6, a Państwo nie śpią i są już z nami. Z tego powodu naprawdę jest nam bardzo, bardzo miło. Niektórzy już czekają od 4 rano na nas, więc tym bardziej naprawdę.
1: No, ja też chciałem być od 4, ale niestety nie dostałem się do środka. Do studia było zablokowane, bo tutaj ćwiczył Kuba.
0: Także... lepiej się przyznaj, że nie mogłeś głowy od poduszki oderwać, a nie to.
1: No nie mogłem, tak.
0: No
1: nie
0: właśnie.
1: Mogłem. Zabrałem ją ze sobą.
0: Bardzo dobrze nam się spało. Mamy nadzieję, że Państwu też, ale po godzinie 10 powiedzą Państwo, było warto.
1: Jednak. Tak jest. Miejmy
0: przynajmniej
1: nadzieję.
0: Tej wersji się będziemy trzymać. No dobrze, to skoro 19 minut po godzinie 6, to pora opowiedzieć, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. A na początek przyjrzymy się naszym portfelom i planom wakacyjnym. No bo czerwiec to jest miesiąc absolutnego szczytu pracy sezonowej, pracy dorosłej.

0: na którą szli państwo z sercem w gardle.
1: Mm, i na co poszła pierwsza wypłata?
0: No i wiadomo, tak, na co przecież. Mm, no.
1: A jeśli na wakacje, to mamy podpowiedź, co zrobić, żeby w tym roku kasa została w kieszeni, a wakacje były naprawdę udane. 5 m2, tylko tyle wystarczy, by spędzić w wakacje z niesamowitymi przygodami i mieć w sobie więcej wolności niż kiedykolwiek wcześniej.
0: Brzmi jak plan idealny. Ale wiem, nasza redakcyjna koleżanka Klaudia Kowalczyk wsiadła właśnie na pokład takiego kultowego ogórka, czyli Volkswagena Transportera, nie do Jelcza tego ogórka. I sprawdziła, co tak naprawdę gra w duszy ludziom, którzy decydują się na podróżowanie niczym prawdziwe dzieci kwiaty.
1: Oby tylko silnik nie zgasł na pierwszym wzniesieniu, ale zobaczymy i zapraszamy państwa na tę wyjątkową, pełną wolności podróż. A to kwadrans po godzinie 7. 7.30 oczywiście należy do Klaudiusza Slezaka, więc proszę się przygotować na wieści ze świata polityki. A po godzinie 8 Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego oddziału Aspen Institute, połączy się z nami, by porozmawiać o wstępnym porozumieniu USA i Iran w sprawie odblokowania cieśniny Ormus. Czy Amerykanie, ogłaszając sukces, dali się ograć i zalegalizowali irański haracz na najważniejszym szlaku naftowym świata? No, to jedno z pytań oczywiście do naszego gościa.
0: Tak, odblokowanie cieśniny Ormus to ulga dla globalnej gospodarki. Tę ulgę z pewnością czują też tysiące kibiców, którzy właśnie podróżują między Kanadą, USA i Meksykiem. Ci, co mogą oczywiście, a nie przebywają w punktach odosobnienia. Na mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata, tak? Proszę Państwa, trwają Mistrzostwa Świata. Jest coś takiego. Skoro ceny paliw mają szansę spaść, sprawdzimy, jak rośnie temperatura na światowych boiskach. Ale o tym wszystkim niestrudzony, chociaż teraz się trudzi, widzę na bieżni, Jakub Jędras opowie nam wszystkim i Państwu oczywiście też.
1: A o czym będzie opowiadać Ruda Papuga? Resort Sprawiedliwości wraca do prac nad alimentami natychmiastowymi, obiecując nakaz zapłaty, uwaga, w zaledwie 7 dni. Brzmi jak piękny sen rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, ale diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach, a o te szczegóły dopytamy mecenas Anitę Swachę jeszcze przed godziną 9.
0: Tak, tak. Inni szatani są tam czynni w wielu miejscach. Po 9 mamy wyjątkowe szczęście, ponieważ będzie kolejna pielgrzymka i wizyta matki nadredaktorki Magdy Jeton, która opowie o 6 urodzinach naszego radia. Tak, tak, proszę Państwa. 6 lat za chwilę będziemy mieli. To niesamowite. Z tej okazji Magda Jeton opowie o niesamowitej drodze, jaką razem przeszliśmy, oraz o tym, co przygotowaliśmy dla Państwa, by uczcić ten jakże poważny wiek. No, za rok do szkoły idziemy.
1: Dokładnie, to już naprawdę.
0: Jesteśmy w starszakach.
1: Jest o czym mówić. No i z tego też powodu pocztówka z północy rozpocznie się nieco później, około 9.30, a przeniesiemy się na Dwór Królewski w Sztokholmie. Porozmawiamy o wielkiej miłości, tradycji, no i o jednym z największych hitów w historii muzyki pop, bowiem w tym tygodniu świętujemy złote gody szwedzkiej pary królewskiej. No to zajrzymy za kulisy tej niezwykłej półwiekowej historii, a dokładnie oczywiście zajrzy Jan Janczy. Później z lekkim poślizgiem, ale będzie słodki oczkość, czyli pozytyw tygodnia i na zakończenie, no właśnie, zaczynamy od kasy, to i na koniec też będzie kasa, czyli finanse osobiste Pawła Orlikowskiego. Taki mamy plan i bardzo będziemy się starać go zrealizować.
0: Tak jest,
1: do 10
0: kasa,
1: oczywiście.
0: Kasa. Mhm.

0: Fleetwood Mac i 6:28.
1: Dreams to był ten utwór przed chwilą. Wiecie, że 49 lat temu trafił na pierwsze miejsce listy Billboard. 49 lat temu. Nic się nie zestarzało.
0: Nic, absolutnie. A wracając do pierwszej pracy, rozpisali się już państwo, tak liczyliśmy troszeczkę na to,
1: no to ci pracusi już nie śpią, wiesz.
0: Że państwo powspominają, pani Ela między innymi. Pierwsza praca była na studiach w spółdzielni studenckiej. Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim, a w ramach pracy sprzątałam dworzec w Bielsku-Białej. Dlatego bardzo proszę wszystkich korzystających z tego dworca o uszanowanie mojej pracy sprzed, wiemy, wielu lat. I nieśmiecenie. A z pierwszej pensji to kupiłam sobie przepiękny płaszcz, którego zazdrościły mi wszystkie koleżanki. Wszak między innymi po to go kupiłam.
1: No ale rzeczywiście, no to jest oczywiste, że jest dobrze wysprzątane, to do dzisiaj jest czysto.
0: Nie mam co do tego wątpliwości. Więc nie wiem, czy ktoś powtórzy sukces pani Elżbiety, ale można się starać. Dlaczego nie?
1: Żeby jakiś inny dworzec wysprzątać.
0: Na przykład. I żeby na tyle lat starczyło, rzecz jasna.
1: No i żeby pierwszy płaszcz można było sobie kupić.
0: O, właśnie, właśnie. No właśnie, o tych zarobkach to też możemy sobie chwilę porozmawiać. Czy państwo w ogóle pamiętają na przykład swoje pierwsze wypłaty takie z tej pracy dorywczej?
1: Niektórzy pamiętają w milionach wypłaty pewnie. Sami milionerzy byli.
0: Tak.
1: Ja też pamiętam taką wypłatę, tak.
0: Ale z pracy dorywczej, czy takiej już?
1: Znaczy może nie pierwszy, ale zarabiałem 2 400 000.
0: Ale kupa kasy, nie?
1: No, tylko że za mieszkanie musiałem płacić za wynajem połowę, czyli 4 miliony. Trochę brakowało.
0: No właśnie, i co, rodzice dołożyli?
1: Oczywiście.
0: No jasne, dobrze, kochani rodzice. No dobrze, no to sobie za chwilę porozmawiamy o tym, że czerwiec w wielu sytuacjach ratuje ten budżet domowy, a właśnie startuje Festiwal Pracy Dorywczej. Gastronomia, festiwale muzyczne, kurorty, bazy logistyczne szukają rąk do pracy od zaraz, co najlepsze. W wielu miejscach nie potrzeba żadnego doświadczenia, a grafik nawet można ułożyć samemu. No to za chwilę Kacper Badura opowie, kto, gdzie i ile może dorobić, żeby na przykład zarobić na wakacje w trochę późniejszym terminie, ale nie tylko.
1: Nie, no oczywiście, przecież jest parę innych fajnych rzeczy.
0: Na przykład można sobie kupić płaszcz.
1: O, dokładnie, albo buty.

0: Przebiśniek, jej 6.33. No to pani Jadwiga, dobrze pamiętam? Tak, pani Jadwiga do nas napisała, że pamięta swoją pierwszą pracę. No trudno jej nie pamiętać, a było to dawno, dawno temu, 55 lat temu. I to była praca w sklepie spożywczym. Zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej postanowiłam się nie nudzić w wakacje, ale pójść do prawdziwej pracy. No ale trzeba było zrobić podstawowe badanie lekarskie połączone z sanepidem. No tak, książeczka z sanepidu, tak, to był... Zresztą jest do tej pory obowiązkiem. Pracowałam w sklepie spożywczym 2 miesiące i muszę przyznać, że wiele się wówczas nauczyłam. Początkowo wykładałam towar na półki, a później mogłam nawet obsługiwać klientów. Było to bardzo pouczające, a za pierwszą wypłatę kupiłam modną bluzeczkę, stylową lampkę nocną, a resztę oddałam mamie. Pozdrawiam serdecznie.
1: To niezła pierwsza wypłata była.
0: No, że tyle...
1: Tyle rzeczy było. I jeszcze pani miała to szczęście, że jakiś towar wykładała wtedy, bo nie zawsze było do wykładania co.
0: O, właśnie, właśnie, słuszna uwaga. No dobrze, w restauracji, za barem, w hotelu, za sklepową ladą, na inwentaryzacji, rozwożąc jedzenie, udzielając korepetycji, zbierając plony, a nawet tworząc profile firm w mediach społecznościowych. Idą wakacje, a to oznacza, że więcej czasu będziemy mieć na dodatkowy zarobek. Takie zajęcia to nie tylko pierwsza praca młodego człowieka po szkole. Coraz częściej pracujemy w dwóch, a nawet w kilku miejscach po godzinach, kroczek po kroczku. Budujemy własny biznes. Kacper Badura zapytał przechodniów, czy dorabiają albo dorabiali.
2: Nie, ja się zawsze po prostu bardzo dobrze uczyłam, miałam wysokie stypendia naukowe.
3: Nie wiem, czy da się jeszcze bardziej dodatkowo zarabiać. I tak jestem zarobiony, więc dodatkowo już nie.
4: Po maturze z pizzą jeździłem, także tak. Teraz, że tak powiem, obowiązki zawodowe pochłaniają na tyle, że już nie trzeba dorabiać, ale jak najbardziej zdarzało się w historii.
5: Jak pan wspomina tę pracę jako dostawca pizzy?
4: Bardzo dobrze. Znaczy uważam, że to jest fantastyczne, że miałem taką możliwość. Natomiast no było to te paręnaście lat temu, więc warunki, czy to finansowe, czy sam standard pracy pewnie dzisiaj by już nie przeszedł. Ale uważam, że to bardzo potrzebne doświadczenie, no.
5: Ile pan wtedy zarabiał?
4: 5,90 za godzinę bez żadnej umowy, także nawet na czarno byłem zatrudniony. Teraz już mogę powiedzieć, bo się przedawniło, pozdrawiam tutaj urzędy skarbowe.
6: Dorabianie w drugiej pracy ma się dobrze, nie tylko wśród najmłodszych, mówi profesor Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
7: Praca dodatkowa jest wciąż atrakcyjna i nie jest tylko domeną studentów. Jak wskazują badania, spora grupa Polaków deklaruje, że albo dorabia, albo też szuka dodatkowego źródła dochodu.
6: Żeby uzbierać na oszczędności, na szybszą spłatę kredytu, remont, nowy samochód, wymarzone wakacje albo po prostu na przeżycie. Możliwości dodatkowego zarobkowania jest wiele, wskazuje adwokat Joanna Turbe-Jacko, specjalistka prawa pracy.
8: Czasami to jest praca typowo sezonowa, ale czasami zdarzają nam się na przykład nauczyciele, którzy podejmują się na przykład za granicą świadczenia usług opieki, pielęgniarze czy pielęgniarki, którzy się podejmują do świadczenia takich usług w okresach dla siebie wolnych. Mamy grupę studentów, którzy też chętnie wyjeżdżają za granicę nadal, bo to nie tylko chodzi o pracę, ale też o to, że można sobie właśnie podszkolić język w tym okresie. Mamy bardzo dużo ofert pracy, właśnie nie tylko na pracę sezonową, ale na wiele takich zajęć, które mogą być zajęciami może nie sezonowymi, ale właśnie takimi krótkoterminowymi. I tak mamy też osoby, które łączą na przykład taką pracę, nie wiem, w magazynie, a po południu robią coś jeszcze. Tą pracę taką wakacyjną sobie dywersyfikują na przykład kilka miejsc.
6: I tak dodatkową pracę znaleźć można w gastronomii, w sklepie, na taksówce, jako kurier, przy zbiorach, a nawet przez internet, ucząc, robiąc zdjęcia albo publikując w mediach społecznościowych, wylicza profesor Spytek-Bandurska.
7: Mogą pisać teksty, czy prowadzić profile przedsiębiorstwa. Zwróćmy też uwagę, że jest zapotrzebowanie cały czas na korepetycje i edukację, bo mimo, że mówimy o wakacjach, to jednak część młodzieży przygotowuje się do różnych egzaminów, poprawiają też oceny, więc też jest zainteresowanie wśród właśnie nauczycieli i właśnie studentów, młodych ludzi, żeby prowadzić takie korepetycje.
6: Taka praca nie w wyuczonym zawodzie może okazać się lepiej płatna.
7: Niejednokrotnie były podawane przykłady, no chociażby młodych lekarzy, czy nauczycieli, którzy poniżej swojego przygotowania zawodowego, swoich kompetencji wyjeżdżali, czy wyjeżdżali wyjeżdżają za granicę i podejmują się pracy właśnie w gastronomii, w rolnictwie. Zbieractwo jest też bardzo popularne, żeby po prostu więcej zarobić w tym okresie wakacyjnym, a więc są to świadome wybory w ramach tej pracy dodatkowej, czy to w kraju, czy za granicą, kiedy dorywczo, przejściowo podejmujemy pracę poniżej naszych kwalifikacji, kierujemy się tą racjonalną przesłanką zarobkową, ekonomiczną.
6: Wakacje będą lub już są dla wielu młodych ludzi okazją do podjęcia pierwszej pracy zarobkowej. Najważniejsze, by była to praca bezpieczna i w oparciu o podpisaną umowę. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Wielu taksówkarzy przecież pracuje weekendowo. Wykształcił się też rynek złotych rączek przez aplikację w telefonie. No, zamówimy szybko kogoś takiego do drobnych, takich domowych napraw. No, a jeżeli ktoś chce zarobić więcej, to też troszeczkę opcji jest. Gorzej, gdy w naszym wyuczonym zawodzie zarabia się tak mało, że człowiek musi szukać drugiego źródła pieniędzy. A czy państwo dorabiają albo dorabiali w przeszłości? Proszę się pochwalić, o ile państwo pamiętają tę swoją pierwszą pracę, pierwsze wypłaty, no i na co one poszły? Masz jakąś historyjkę?
1: Mam, bo pani Jolanta napisała a propos tych milionów. Ja w 93 jesienią zarabiałam 1,5 miliona. W szkole miałam, czy pewien nauczycielka, tak. Najniższe zaszeregowanie, a płaszcz zimowy kosztował 1,7 miliona. Rodzice dołożyli, no ale rodzice zawsze.
0: Czyli cały miesiąc trzeba było pracować, żeby nawet nie kupić płaszcza.
1: No, zimowego. Pewnie letni był za 1,450 miliona, ale to...
0: To jeszcze...
1: Pani Jolanto, pozdrawiamy serdecznie oczywiście.
0: Absolutnie, to ja jeszcze zacytuję wpis pani
1: i rodziców
0: Joasi,
1: najbardziej.
0: Absolutnie,
1: też.
0: Którzy dołożyli. A ja swój pierwszy milion, a właściwie ponad dwa, wygrałam zaraz po maturze. Zatrudniłam się w przetwórni warzyw i owoców, żeby zarobić na wakacje. I za pierwszą wypłatę, proszę państwa, pani Asia pisze, że skreśliła 6 cyfr w lotto. No i pykło. Piąteczka wygrała równowartość miesięcznej wypłaty mojego taty. No to była chyba najszybsza praca dorobkowa.
1: Kurczę, ale wiesz co, no to jednak hazard, nie? Legalny, ale hazard.
0: Ale pomyśl sobie, pierwsza wypłata, pierwsze pieniądze, skreślasz cyferki i się okazuje, że wygrywasz.
1: No są rzeczy, o których się z filozofą nie śliło, także...
0: Fizjologą
1: może
0: też.
1: Bo patrzę, jak Kuba ćwiczy i naprawdę po co się, że...
0: I Kuba się z fizjologią skojarzył?
1: Tak, bo on się znowu zaczął pompki na jednej ręce robić, także to jestem, podziwiam go po prostu.

0: Mobi i 6.44 to jeszcze wpis pana Bartłomieja. Pierwsza praca na umowę to wakacje, 96 rok, jako pomocnik elektromontera na dużej poznańskiej budowie. Praca załatwiona przez kuzyna, abym, uwaga, mógł zapłacić rodzicom za rachunek telefoniczny nabity wydzwanianym internetem TPSA. Ale to był szok, ten raczkujący wtedy internet. No to proszę się przyznać, panie Bartłomieju, na ile opiewał ten rachunek, skoro musiał pan podjąć dodatkową pracę,
1: żeby tam ściągał?
0: Wyrównać, tak, rodzicom tę stratę. 224-280-280, nowy.świat.online.
1: To jeszcze nie, to jeszcze
0: przed. Popołudnie jeszcze przed państwem. I jeszcze pan Hubert, pierwsza praca, zbieranie czereśni, zarobki. Dobrze, że nie musiałem dołożyć do interesu, bo uwielbiam te owoce. Chyba byłbym większym szkodnikiem niż stado szpaków. I ja tutaj piątkę przybiję z panem Hubertem, bo gdybym się zatrudniła przy zbieraniu czereśni, to obawiam się, że też bym musiała dopłacić do tego interesu.
1: Ja zbierałem wiśnie, ale to było bezpieczne, bo nie cierpię wiśni. W sensie takim, konfitura, tak, tam jakieś, ale takie z drzewa, to nie, także były bezpieczne ze mną.
0: Zbierałam też ogórki, muszę państwu powiedzieć, że nie polecam.
1: Transportery takie, te?
0: Zapamiętam te lekcje do końca życia, moje dłonie zapamiętają i w ogóle.
1: Są gorsze rzeczy do zbierania, moim zdaniem porzeczka jest. Dobrze, ale to jest ten moment, na który bardzo wiele z państwa czeka, czyli przegląd prasy Unplugged. I ten szelest oczywiście już wszyscy rozpoznają, to jest Gazeta Wyborcza. No i to jest mnóstwo różnych ciekawych artykułów, ale mnie zaintrygował artykuł, no w zasadzie przyciągnął moją uwagę od samego rana, a mianowicie na stronach ekonomicznych, strona 11 Gazety Wyborczej, ekonomia i głośny tytuł: Sakiewicz ogłasza wojnę gospodarczą z Niemcami. Ja się zabiję. Leszek Kostrzewski, Piotr Mjączyński, redaktor naczelny TV Republika, Tomasz Sekielski, ogłosił bojkot wszystkich niemieckich firm reklamujących się w stacji. Gratuluję, naprawdę to jest świetny pomysł. Firm tych po serii rasistowskiej wypowiedzi na antenie praktycznie już nie ma, w związku z tym nie wiadomo, co będzie bojkotował. Niemniej Sakiewicz wzywa 10 milionów widzów do niekupowania niemieckich produktów. No i tu może być many problems, że tak powiem, ponieważ generalnie nie wiem, czy wyjdą z tych samochodów niemieckich,
0: czy
1: przestaną używać airfryery i tak inne rzeczy. Środowisko PiSu ogłosiło, że na listę hańby ma zostać wpisane każde przedsiębiorstwo, które odmówi dalszego przekazywania pieniędzy na TV Republika, czyli Air Today. No i tak, stacja ogłasza bojkot i w ogóle tam inne rzeczy. A ponieważ są same problemy, no to pytanie, o co kaman? A jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dobrze, no ale to ten artykuł. Jeszcze tam oczywiście parę innych rzeczy. Wolność gospodarcza to nie dziki kapitalizm i tak dalej, ale dobrze, przechodzimy do następnego szeleszczenia. Uwaga! Tak, doskonale państwo wiecie. To jest Rzeczpospolita. No i tu jest mnóstwo rzeczy, ale ja od rana zaczytałem się wręcz i przeczytałem w całości wywiad ze strony A5. To jest rozmowa. Marek Kozuba rozmawia z podpułkownikiem doktorem Markiem Świeczkiem, byłym oficerem ABW zajmującym się rosyjskimi służbami. Wywiad jest wstrząsający. Tytuł wywiadu: Polska jest wywiadowczą anomalią. W latach 90. XX wieku z powodów politycznych zrealizowano leninowską zasadę, że państwem może rządzić sprzątaczka. No i tak już zostało. Potrzebna jest głęboka reforma służb specjalnych, ich pełna profesjonalizacja. Myślę, że tak jest. Mamy do czynienia z przeciwnikiem, który ma w swoich szeregach niebezpiecznych, inteligentnych ludzi, którym się płaci, żeby nas oszukali i zniszczyli, mówi właśnie pan dr Marek Świerczek, podpułkownik, były oficer ABW. Polecam, strona A5, wstrząsający wywiad, a obok jest na A4 też, ale to będzie już bardzo mocno znane, a mianowicie Zdrowie kolejnym jeźdźcem apokalipsy. Ta afera zaboli Donalda Tuska dużo mocniej niż 1000 kłótni w rządzie, które wyciekają do mediów. Klasa średnia zobaczyła wyraźnie, jak w praktyce wygląda system publiczny, którego sama jest coraz bardziej wykluczana.
0: Szpital Południowy?
1: Tak. No i tu Michał Kolanko. No, taki jest duży artykuł. I na zmiany w zdrowiu, na drugi próg, na regulację najmu, to cierpliwość nie jest wieczna. Polecam Rzeczpospolitą. Oczywiście. I teraz uwaga, nie będę szeleścił, bo to jest taki krótki szelest. O, właśnie. I to jest Dziennik Gazeta Prawna, ostatnia strona, A12. I to są zawsze cudowne artykuły, bardzo mi się podobają, o świecie. Rozmowy o nowej siedmiolatce ruszają na dobre. Michał Literowicz napisał artykuł. Otóż Polska i inni przyjaciele spójności nie zamierzają godzić się na cięcia w funduszach dla słabiej rozwiniętych regionów. Skąpcy wzywają do oszczędności. To jest wielki artykuł, no, na pół strony, o którym warto przeczytać. Jak to się tam dzieje i co przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma do zaproponowania. No i teraz właśnie dzisiaj rozpoczynają się rozmowy na szczycie Rady Europejskiej. Przyjedzie też Władimir Zełenski i tak dalej, i tak dalej. No i coś, co wiem, że najbardziej państwa rusza. Uwaga. Słabo coś szeleści. Czy tak bezszelestnie szeleści, ale dlatego, że to jest najbardziej poczytny dziennik w galaktyce. Fakt, Gazeta Codzienna. Są wszystkie informacje naprawdę z Drogi Mlecznej, z Jowisza, Saturna, Marsa i Engelsa. Znaczy tego Jowisza. I na pierwszej stronie jest Dzień Życia Bankruta. I bankrutem jest niejaki Janusz Palikot, lat 61, czy ktoś jeszcze pamięta, jak to jest, który przechadza się z Kamilą, zwaną przez niego Rebeką. No i żeby się dowiedzieć, o co chodzi, to modna restauracja, droga fura i piękna kobieta. Tylko skóry nie ma. A wszystko przy 200 milionach długu. Kto bogatemu zabroni. Tak jest. No i tutaj jest tak, nowe partie się pojawiają w rytmie Konfederacji. Ryszard Petru znowu kombinuje, lat 53, a jeszcze kombinuje. Proszę bardzo, wyciągam 19 tysięcy emerytów. To?
0: Ciekawe, kto mu uwierzy.
1: No, Joanna Senyszyn nie narzeka. Przez wiele lat była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny politycznej, a z tego co wiem, również założyła partię, bądź zakłada. Pytanie zasadnicze a propos Szpitala Południowego. Mm-hmm. Pytanie brzmi, kiedy on spał? I ja myślę, że to jest zarzut nietrafiony, bo ja znam takich lekarzy, którzy pracują kilkanaście godzin na dobę, ale też nie lekarzy, którzy pracują kilkanaście godzin na dobę. W związku z tym pytanie tylko, czy rzeczywiście pracował, czy po prostu odbijał kartę, czy jak to się tam robi. Ale tutaj Joanna Wicha, pielęgniarka i posłanka Lewicy, jest przekonana, że lekarze zarabiający podobnie jest w Polsce więcej i to nie jest odosobniony przypadek, że pracuje się kilkanaście godzin na dobę. Dla mnie wstrząsającym artykułem jest taki, no tytuł jest szokujące słowo amerykańskiego pełnomocnika do spraw ułaskawień, a mianowicie Ziobro. Pamiętacie? Jest taki Ziobro. Jest prześladowany jak Trump.
0: Czekaj, ale ktoś chyba ostatnio powiedział, że właściwie to już go chyba nawet nie ma w Stanach Zjednoczonych.
1: Gdzie jest, w Meksyku?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Kto wie? Mhm.
1: No i tam Bąkiewicz nadymił w Berlinie i też musi założyć pieluchomajtki. To jest bardzo ciekawe. Jeszcze tutaj miałem takie... Ach, już wiem. Słuchajcie, bo to jest naprawdę. Całusek i rozwód. Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska spotkali się na sali sądowej. Michał Wiśniewski jest nałogowym małżonkiem i nałogowym rozwodnikiem. Piąty rozwód lidera ich troje.
0: To bardzo... ciekawy nauk, muszę ci powiedzieć.
1: No, taki... Słuchaj, suma uzależnień musi się zgadzać. Jeżeli nie pije, nie gra, to musi po prostu się rozwodzić. Znaczy pobrać i później rozwodzić. Natomiast wstrząsający artykuł pod tytułem Sama płaca za swoje torebki. Wiesz kto?
0: Skandal.
1: Mariola Bojarska-Ferenc jest niezależna od bogatego męża. I to jest to. Mariola Bojarska-Ferenc, lat 65, jak podaje, ma męża Krzysztofa Ferenca, lat 75 i jest od niego niezależna i torebki rzeczywiście ma bardzo fajnie. Naprawdę. W sierpniu nowy sezon serialu 1670, Szlachta znowu pracuje. To jest wstrząsająca informacja. Ale jeszcze jeden tytuł, który odbije się szerokim echem w galaktyce. Syn też będzie osłem. I nie jest to relacja z jakiegoś pastwiska czy ze stada, tylko będzie Shrek number 5. I pamiętamy, że osła w Shreku grał niezapomniany i fenomenalny Jerzy Sztur. Natomiast w piątej części, już za chwilę, za parę dni będzie premiera 30 czerwca, osła wykreował Maciej Sztur, lat 50, syn Jerzego Sztura. I podejrzewam, że będzie to wielka sprawa, bo Maciej jest wybitnie utalentowanym aktorem. Wybitnie utalentowanym aktorem. Pozdrawiamy cię, Macieju.
2: I mnie też.
1: No i to jest tyle. To jest fakt. Gazeta Codzienna. Najlepsza, najlepiej poinformowana gazeta w galaktyce.
0: A wracając do Berlina, pani Karolina się wybiera jutro i niestety ma takie obawy, czy wracając nie spotka powracającej krucjaty z krzyżem.
1: Nie spotka, bo oni wymieniają teraz spodnie.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Przedstawiciele Polski i Niemiec podpisali wczoraj nową umowę o współpracy w zakresie obronności. To dotyczy m.in. wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury i cyberbezpieczeństwa oraz współpracy na Bałtyku.
1: Dokładamy kolejny element do budowania nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Nie ma bezpieczeństwa bez Polski, nie ma bezpieczeństwa bez Niemiec, bez naszych wartości, bez naszego udziału w Unii Europejskiej i NATO.
0: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnę, umowę podpisano wczoraj w 35. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dzień wcześniej w Berlinie doszło do demonstracji w wykonaniu członków Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem na czele. Grupa chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum miasta pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Tak odniósł się do tego szef niemieckiego MSZ Johann Wadepul w TVP Info. Tłumaczenie również tej stacji.
2: Tak, te demonstracje mnie zaskoczyły i zmartwiły. Oczywiście, że antyniemieckie resentymenty mnie niepokoją. Chciałbym jednak powtórzyć, że zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności historycznej, natomiast chcemy razem kształtować przyszłość. To nie znaczy, że chcemy tę przeszłość zostawić za nami. Ja, tak jak wszyscy Niemcy, przyznajemy się do naszej historii, ale skupmy się teraz na budowaniu wspólnej przyszłości w Europie. Wisi tu też flaga Ukrainy. Wspólnie musimy wspierać Ukrainę, a na świecie nie brakuje innych wyzwań.
0: Niepokojące statystyki z nowego raportu Human Rights Count opublikowanego przez ONZ. W ciągu minionego roku liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła rekordowy poziom. Prawie 1000 osób zginęło lub zaginęło bez wieści. To ponad 2 razy więcej niż dekadę temu. Z dokumentu wynika, że średnio co 10 godzin traci życie lub staje się ofiarą wymuszonego zaginięcia obrońca praw człowieka, dziennikarz lub związkowiec. Ponadto co godzinę w konflikcie zbrojnym ginie dziecko. Na koniec Parlament Europejski. Tam przemawiał wczoraj Andrzej Poczobut w związku z przyznaniem mu w zeszłym roku Nagrody Sacharowa.
3: Wasz głos jest słyszalny nie tylko w wolnym świecie. O tym, że są podejmowane działania w mojej obronie, że przyjmujecie rezolucje w sprawie więźniów politycznych, że zostałem laureatem Nagrody Sacharowa, ja się dowiedziałem, będąc w więzieniu. Te wasze działania, one potrafią złagodzić zachowanie strażników więziennych, gdyż są sygnałem, że o danym człowieku nadal pamięta się, niezważając na lata, które upływali.
0: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia. W białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Jeśli są Państwo jeszcze w łóżkach, no to pora zrzucić kołdrę. Przed nami czwartek, który pachnie prawdziwym latem. Zapominamy o chłodnych porankach, bo termometry już teraz serwują nam od 10 do bardzo przyjemnych 15 stopni. Słońce już teraz zagląda przez żaluzje, jedynie na zachodzie kraju i po morzu chmury próbują jeszcze walczyć o uwagę i mogą uronić symboliczną łzę drobnego deszczu, podobnie na południu naszego kraju, o czym informuje nasza słuchaczka Kraków. Tam spore zachmurzenie i właśnie nasza słuchaczka pyta, czy zabrać parasol. Może się przydać, ale ten deszcz nie będzie groźny. No a co przyniosą kolejne godziny? Czystą przyjemność. Słońce zaprosi chmury do tańca i będą się tak przeplatać przez cały dzień. No ale proszę szykować raczej letnie ubrania, bo po południu słupki rtęci wystrzelą powyżej 25 kresek. Pas od Podlasia przez Górny Śląsk aż pod Karpaty jest dzisiaj pod pełną ochroną słońca. Tam 0 opadów. No a wreszcie kraju czasem może przelotnie pokropić, ale to będzie taki krótki letni prysznic dla ochłody. Burz na horyzoncie przynajmniej na tę chwilę brak.
6: Mhm. Mam świetną informację pogodową. Sopot walczy.
5: Sopot
6: walczy, bo jako jedyny z uzdrowisk i miast pretendujących oraz kurortów ma poniżej 15, ma 14. Ale przewidywana jest w Sopocie dzisiaj do 22 i to jest bardzo, bardzo dobrze. W Strzegomiu ma być 28. Już jest 19. W Jazgarzewszczyźnie poza kołdrą ma być 24. W Kosakowie 21, chociaż pochmurnie. Kosakowo też walczy. W Polanica-Zdrój ma być do 26. W Dębogórzu do 21. W Polańczyku 23. Wysowa-Zdrój 22. Świnoujście 23. Jastrzębie-Zdrój 26. Augustów 21. Nałęczów 25. W Czaplinku 23, Busko-Zdrój 25, Wapienne 23, Rabka-Zdrój razem z Żabką, Klaszcze w łapki, bo będzie 23 stopnie.
4: Brawo, brawo, brawo.
6: Cudownie, fantastycznie. I ja jeszcze oczywiście prostuję, bo ten szereg to za 3 dni, ale za rok. Mhm. Czyli tam, no może nie za 3, za 12 dni, tam, do 30, tygodnie, ale 2027, mhm. Także strasznie poczekamy. Chyba zatęskniłem za Szrekiem i za Osłem i za całą tą menażerią.
4: Państwo chyba też.
6: Pa, pa.

0: Joe Cocker i 10 minut po godzinie 7.
1: Cóż za głos po prostu.
0: I takim oto sposobem
1: sukienki
0: jesteśmy.
1: Spadają, znaczy te buty spadają.
0: Tak, a ja chciałam powiedzieć, i takim oto sposobem jesteśmy w drugiej godzinie porannego, czwartkowego
1: już?
0: Spotkania.
1: Mm-hmm. No proszę cię, Ksenia. No myślałem, już. Że to jest tak pierwsza dopiero.
0: No co, możemy kontynuować.
2: Nowy świt.
0: To znaczy państwo, nasi słuchacze już wiedzą, że jesteśmy w drugiej godzinie, a my będziemy udawać, że jesteśmy jeszcze w pierwszej, bo naprawdę nie kończą się państwa wspomnienia, jeżeli chodzi o pierwszą pracę.
1: Pracę
0: Pani Agnieszka
1: tak.
0: między innymi napisała, że wieki temu bardzo chciała mieć przekute uszy. Mama stwierdziła, że nie ma problemu, ale muszę sobie zarobić. Jej znajomy pracował wtedy w urzędzie, gdzie zajmowali się płatnymi parkingami. No i tak zarobiłam więcej niż moja mama, pobierając opłatę. Trafiły mi się nawet dewizy. Przekułam sobie uszy, nakupowałam kolczyków, a nadmienię, że miałam wówczas 14 lat. Jakoś jeszcze nie mamy męskiego głosu. Co
1: o przekuwaniu uszu?
0: Nie. Co panowie kupili za pierwszą wypłatę? Właśnie za takie pierwsze dorobione pieniądze.
1: No, wiesz,
0: no bo panie, jakoś... słyszysz, no tu płaszcze, tu buty, tu ładna bluzeczka modna, tu kolczyki. A panowie, to co?
1: Nie wiem, cicho biegi brazylijskie, jakieś, wiesz, spodnie, jęsy. Tam, nie wiem, no... Trudno powiedzieć.
0: No to jeszcze pani Anna. Pierwszą pracę podjęłam w przetwórni warzyw i owoców, a potem dorabiałam, uwaga, jako sędzia koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki. W wakacje oczywiście wychowawca kolonijny. Zawód wykonywany nauczyciel. Ale dzisiaj już sobie odpuściłam. Doceniam wolny czas, który najchętniej spędzam w waszym towarzystwie. O, jakże nam miło.
1: Mój kolega na przykład był kaowcem, no, tak, takim nad morzem i mówi, że naprawdę niewiele pamięta z tego czasu.

Już 14 minut po godzinie 7. Pana Macieja, przepraszam, bo mówiłam, że mężczyźni nie napisali, nie podzielili się tymi wrażeniami, wspomnieniami ze swojej pierwszej pracy i na co przeznaczyli pierwszą wypłatę. Tymczasem uciekł mi tutaj list od pana Macieja, który napisał, że dorabiał w stolarni zaraz po podstawówce. Oczywiście nieletni na czarno. Kasa była bardzo dobra, po 12 godzin 6 dni w tygodniu, a za pierwszą wypłatę kupiłem sobie oryginalną ścieżkę dźwiękową z Pulp Fiction na CD i mam ją do dzisiaj, a było to około 30 lat temu, około 30 lat temu. To Państwa wspomnienia listowne oczywiście, ale przypominamy o naszym numerze telefonu 224-280-280. Proszę Natalii nie pozwolić zasnąć na tym dyżurze. Niech Państwa głos również pojawi się w takiej formie. No a jeszcze wracając na chwilę do tej pierwszej godziny i właśnie patentów na czerwcowy zarobek, no to pomysły są różne, a cel jeden, zdobyć pieniądze. Na różne cele oczywiście, ale można na przykład na wakacje. Można, nie trzeba, ale gdyby mieli Państwo taką wątpliwość, czy wydać te zarobione pieniądze, czy nie, to Klaudia Kowalczyk za chwilę pokaże sposób na niecodzienne wakacje w starym stylu, ale z przygodami i wspomnieniami, których nie da się kupić za żadne pieniądze.

0: Me and You i Bonobo i 19 minut po godzinie 7. No to proszę wyobrazić sobie taką przestrzeń. Kierowca, dwa fotele, z tyłu małe łóżko, składany stolik i turystyczna kuchenka. 5 metrów kwadratowych. Tyle i aż tyle wystarczy, by spędzić wakacje życie, przeżyć niesamowite przygody i poczuć więcej wolności niż kiedykolwiek wcześniej. Zero rezerwacji, zero wielkich hoteli, luksusowych kurortów. Tylko państwo, droga i ryk klasycznego silnika. No i właśnie Klaudia Kowalczyk wsiadła na pokład takiego legendarnego ogórka, czyli Volkswagena Transportera, by sprawdzić, co tak naprawdę gra w duszy ludziom, którzy porzucają wygodną codzienność i decydują się na podróżowanie niczym autentyczne, wolne dzieci kwiaty. Co ich urzeka w tym surowym, minimalistycznym stylu życia? Jak radzą sobie w drodze i dlaczego te kilkudziesięcioletnie samochody wciąż mają dla nich duszę?
1: No tak, to jest, uzależnijmy też, zawsze mówimy, że jesteśmy przede wszystkim garbusiarzami, czyli miłośnikami starych Volkswagenów i garbusów i busów. I gdzieś oczywiście pasja do

0: Nawet. I oczywiście, że łatwiej było. Natomiast no, nie jechalibyśmy wtedy naszym busem, który jest naszym domem.
1: To jest uzależnienie od wielu, wielu lat także. Ogólnie to jestem rogacek z Wrocka. Siedzimy w ogórku, który ma już 48 lat. Ja nim jeżdżę 19 i podróżujemy. Na całym świecie rodzina tak zwanych garbusiarzy, jak my to nazywamy, jest o tyle duża, że zawsze znajdziemy wsparcie. Czyli nieważne, czy jesteśmy w Kanadzie, czy jesteśmy w Australii, czy jesteśmy w Serbii, zawsze znajdzie się ktoś, kto nam pomoże przy tym aucie naprawić, kto ma części do tego samochodu. Nie jest to auto, które jest takim autem współczesnym, które może się zepsuć, trzeba znaleźć mechanika. To auto można naprawić przy pomocy prostych narzędzi i każdy na całym świecie znajdziemy osobę, która miała taki samochód lub takim samochodem podróżowała i zawsze znajdziemy do tego części lub potrzebne rzeczy.
0: Pierwsza taka nasza duża podróż, bo tak ją nazywamy, to jest taka, która była dla nas wymagająca pod tym względem, że musieliśmy zrezygnować z wielu rzeczy. Przede wszystkim zrezygnowaliśmy z pracy, bo obydwoje pracowaliśmy, chcieliśmy wyjechać na rok albo dłużej. I musieliśmy przede wszystkim przełamać strach, żeby po prostu wyjechać i nie bać się. I to była podróż właśnie do Ameryki Północnej. Wysłaliśmy auto do Kanady, przejechaliśmy przez całą Kanadę, dotarliśmy do Alaski, przez zachodnie Stany, Stanów Zjednoczonych, do Meksyku. W Meksyku spędziliśmy 3 miesiące, Gwatemala, Belize po drodze i wróciliśmy do Stanów.
1: Mamy wodę, mamy ogrzewanie, mamy kuchenkę gazową, mamy lodówkę. Jesteśmy niezależni i możemy stanąć w dowolnym miejscu i mieć dom. To jest nasz dom na kołach. I na tej mimo małej przestrzeni dajemy sobie spokojnie radę przez 3-4 tygodnie mieszkać w tym samochodzie bez problemów. 4-osobowa willa z najpiękniejszymi widokami na świecie.
2: Dlaczego warto? Warto przede wszystkim realizować swoje marzenia, swoje pasje. Tak udało nam się wszystko spiąć w tym momencie, że powiedzieliśmy sobie, chcemy to robić, nie boimy się, znaczy boimy się, wiemy, że auto się na pewno zepsuje, więc jak już to sobie uświadomiliśmy, to już było dużo łatwiej. No i wysłaliśmy auto i wtedy nasze życie się zmieniło diametralnie, bo po 3 tygodniach już nie tęskniliśmy w ogóle, nie pamiętaliśmy, jak się pracuje, to życie w drodze jest niesamowite, przybliża nas do, nie tylko do wspaniałych miejsc, ale przede wszystkim do ludzi, których pełno życzliwych jest na trasie. No i to takie wspomnienia, które zarysowują się na dłużej naszej pamięci.
3: A te kultowe ogórki oraz ich niezwykle barwnych właścicieli odwiedziliśmy, a właściwie Klaudia Kowalczyk odwiedziła z mikrofonem na wyjątkowym festiwalu Podróży w Mosinie, nad którym z dumą objęliśmy oczywiście nasz radiowy patronat medialny. No to kto takim jeździł w wakacje w czasach dzieciństwa albo pamięta go jako kultowy autobus PKS-u? No i jakie wspomnienia budzi ten widok ogórka?
4: Ogórek taki niebieski jeździł na przykład. No ja myślę, że spokojnie. No, na polskim wybrzeżu to się ściągało z NRD. To też no, nie moje czasy, ale oglądałem to i pamiętam, że taki ogórek występował też w filmie Żandar na emeryturze z Lucien Define i tam dzieci kwiaty też właśnie jeździły po południu Francji. Ach, się rozmarzyłem, ale to dostaliśmy informację, że poza kołdrą w Jasgarzewszczyźnie już powyżej 14, panie Rajmundzie, bardzo dziękujemy i miłej kawy życzymy i dostaliśmy z Sopotu informację, że Sopot walczy o to, żeby w ogóle wstać z łóżka. Także jest...
3: Tak ciepło czy tak zimno?
4: Tak zimno, że pochmurno, tak. Także dziewczyny, nie dajcie się, wstawajcie.

0: Ach, jak Ach, pięknie wyróżniało Katrin Russell i 7.20.
1: Sekcja Denta tam pracowała bardzo mocno. Ale propos ogórków.
0: Tak, a mogę, pan Andrzej napisał. No jasne, że pamiętam, w latach 80. mój tata miał takiego błękitnego, a zdaje się, że ty też o niebieskim mówiłeś, w wersji pasażerskiej. Jeździliśmy nim całą rodziną i paczką sąsiadów. Co roku nad Solinę silnik ryczał, że nie dało się rozmawiać. W środku było gorąco jak w saunie, ale to były najpiękniejsze wakacje mojego życia. Dzisiejsze klimatyzowane SUVy nie mają nawet promila tamtego klimatu.
1: No tak, bo tutaj poruszamy się w dwóch kategoriach, bo ten ogórek, czyli Volkswagen i ogórek Jelcz.
0: PKS, tak.
1: Tak, znaczy autobus i były takie, że właśnie tam niebieski, pamiętam, na wycieczki i były też z przyczepą.
0: O, właśnie, o tych przyczepach pan Hubert napisał. No. Ogórek to jedno, ale pamiętają państwo przyczepę do ogórka zwaną Bonanzą i zero kontaktu z kierowcą w przypadku jakichkolwiek informacji czy pytań.
1: Ja wiem, ale mi się przypomniał taki dowcip z tamtych czasów o milicjantach. To byli ówcześni policjanci, że komendant mówi do milicjantów na wycieczkę, autobus odjeżdża, pamiętajcie, o godzinie 9:00. Jakieś pytania? Podnosi się ręka i tak słucha, mówi, o której odjeżdża przyczepa?

0: Rock and roll. Ja tam na końcu widziałem te gitary roztrzaskiwane o te wzmacniacze i po prostu...
1: Po tym utworze to myślę, że już wszyscy obudzeni. Ale wracając jeszcze do ogórka, pani Kasia napisała, do dzisiaj mam ciarki na samą myśl i jechałam takim jako nastolatka na obóz harcerski. Pod górę na Podkarpaciu jechał tak wolno, że my harcerze wysiedliśmy z tyłu i udawaliśmy, że go pchamy, a ludzie we wsi bili nam brawo. Taka to historia. 224-280-280, a od państwa płyną jeszcze wspomnienia związane z pierwszą pracą. Prosiłam mężczyzn, żeby powiedzieli, przypomnieli sobie, co kupili za pierwszą wypłatę.
0: No i,
1: no i mamy takie głosy. Tak.
2: Skończywszy szkołę średnią, byliśmy pierwszą klasą kształconą dla potrzeb metra. To był 89 rok. Za pierwszą wypłatę mama pozwoliła mi kupić coś sobie. Więc poszedłem do Peweksu w Mariocie i za 16 dolarów za całą wypłatę kupiłem Walkmana.
1: No, proszę bardzo. I ty wyobraź sobie, że ja chyba jeszcze...
0: sobie armatę.
1: A za dwie armaty. A ja chyba jeszcze swojego Walkmana gdzieś mam na strychu, wiesz?
0: Działa?
1: Działa, na pewno działa.
0: Trzymaj, bo teraz wartość urosła.
1: Ale wiesz, teraz musiałbym kaset poszukać.
0: Coś spokojnie, kasety też wrócą.
1: Myślisz?
0: Tak,
1: wszystko wraca.
0: Wiesz, to jest, wszystko wraca. Moda się zatacza i w ogóle wszystko będzie w porządku. Zobacz.
1: No dobra, 7:34, bo mamy małą obsługę.
0: Dobrze, przenosimy się do Wenecji. Znaczy, przepraszam, na wiejską się przenosimy, ale będzie o Wenecji. Klaudiusz Slezak.
3: Cześć, Klaudiusz.
4: Dobry dzień, dobry. Ja też wracam.
0: Jak tam
4: ja
0: w gondoli wracam. Jesteś?
1: Klaudiuszu, co kupiłeś za pierwszą wypłatę?
4: Co kupiłem za pierwszą wypłatę?
0: Mikrofon.
4: Walkmana chyba gdzieś sobie uzbierałem z kieszonkowego jeszcze. Pamiętam dwa. Jeden był taki pierwszy, bardzo kolorowy, żółty był. A potem miałem takiego, który miał funkcję, wow, można było piosenkę przewinąć. Od piosenki do piosenki można było przewinąć. Miał auto rewers.
0: To wypasiony był, to musiałeś dużo zbierać.
4: Drugi.
0: Albo miałeś dobre kieszonkowe.
4: Tak, ale za pierwszą wypłatę nie pamiętam, co sobie kupiłem.
1: A, widzisz, to będziesz miał okazję sobie
4: odkładałem wtedy chyba, tak mi się wydaje, na Cinquecento. Tak, do którego jeszcze
1: zbieramy szczęki tutaj ze stołu, wyobraź.
0: Ja szukam mojej podstawy. Nie mam szczęki.
4: Tak. Potem tym Cinquecento jeździłem już w pracy reporterskiej. No, tak było.
1: No, to służył ci, proszę bardzo.
0: Kupił narzędzie pracy, popatrz.
4: Tak, absolutnie. Także takie czerwona strzała taka to była, tak.
1: No dobrze, ale rozumiem, że nie będziesz nam opowiadał o tym, co politycy kupili za pierwsze zarobione pieniądze.
4: Też trochę historycznie dzisiaj. Ale niedaleka historia, taka bardzo bliska historia. Mhm. Dzisiaj już ta sprawa ma może mniejsze znaczenie, ale wrócimy do niej, ponieważ no, może warto czasem po prostu powiedzieć, że jakieś sprawy mają swój początek i swój koniec. Mówię, ma mniejsze znaczenie, bo Krajowa Rada Sądownictwa już zaczęła działać, już ta nowa wybrana, pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwołał jej posiedzenie, ona się ukonstytuowała i działa. Przy wszystkich wątpliwościach, zarzutach, które były, że to jeszcze pod działaniem starych ustaw, tych, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do obiegu prawnego, ona została powołana. Przy czym dodajmy, że Koalicja Obywatelska próbowała i to dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, przywrócić jej dawną formę tejże Radzie, no ale prezydent tutaj wetował i nie było możliwości. I w ramach tych wet prezydenckich prezydent wysłał też do Sejmu swój pomysł na ustawę. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to był luty tego roku, kiedy prezydent... No wiem, to dawno przy tym natłoku różnych spraw.
0: To w zimie
4: to
0: było,
4: jest dawno.
0: Tak. Jesteśmy przed latem.
4: To była taka ustawa, tych ustaw kagańcowych było trochę za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To była taka nowa ustawa kagańcowa prezydenta, który chciał, żeby sędziowie mieli całkowity zakaz podważania statusu innego sędziego, nawet jeżeli sędzia odmówiłby orzekania z tymi tak zwanymi neosędziami, to automatycznie wykluczałoby go z zawodu, musiałby się zrzec z statusu sędziego. Oczywiście zakazywała pod karą z kodeksu karnego, elementarnego zresztą podważania kompetencji organów konstytucyjnych, takich jak Trybunał Konstytucyjny, czy właśnie Krajowa Rada Sądownictwa i ich orzeczeń. Więc to tam wszystko było, jak mówię, nawet kodeks karny tutaj wchodził w grę. No i wtedy, mówię o lutym tego roku, marszałek Czarzasty, kiedy dostał tę ustawę na swoje biurko, to przypominam, w zamian za te weta to było wszystko, czyli prezydent nie chciał zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, a zamian wysłał tę ustawę o karaniu sędziów, jeżeli tylko będą podważać to wszystko, co w wymiarze sprawiedliwości się dzieje. I wtedy w lutym marszałek Czarzasty mówił tak.
3: Ponieważ ta ustawa w opinii naszych prawników narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy, powtórzę, niezawisłość sędziowską i podział władzy i przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim, podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej.
4: No i właśnie tak. I Komisja Wenecka od lutego tę sprawę badała. Kilka dni temu swoje orzeczenie wydała, ale wczoraj trafiło na biurko, czy przedwczoraj na biurko marszałka Sejmu. Marszałek w takim razie postanowił powiedzieć, co Komisja Wenecka w tej sprawie orzekła. No pewnie nie będzie dla was wielkim zaskoczeniem, jak Komisja Wenecka przeczytała tę ustawę i pomysł prezydenta na to, jak powinni być karani sędziowie.
0: Żeby wtrącać do tower sędziów.
4: Pewnie nie zaskoczę was, że Komisja Wenecka tak spojrzała na tę, znaczy członkowie komisji spojrzeli i powiedzieli,
0: chyba co was tu się właściwie.
4: Ja bym tak nie powiedział, ale niech będzie, dobrze, zostańmy przy tej poetyce. No i marszałek oczywiście wczoraj przedstawiając tę opinię Komisji Weneckiej mówił tak.
3: Komisja Wenecka przedstawiła szerokie uzasadnienie powyższych uwag i zastrzeżeń. Dostrzegła kryzys w porządku polskim, wyraziła zaniepokojenie impasem między skrajnie spolaryzowanymi siłami politycznymi w Polsce, ale stwierdziła, że prezydencka ustawa tylko by ten kryzys pogłębiła. Zaleciła Polsce zaniechanie dalszych prac nad prezydenckim projektem ustawy. W związku z tym, proszę Państwa, przede wszystkim z opiniami biur sejmowych, prawników sejmowych, polskich opinii oraz opinii Komisji Weneckiej, ale zwracam uwagę, że przede wszystkim naszych prawników, nie nadaje biegu projektowi ustawy. Temat uważam za zakończony.
0: No pięknie, naprawdę.
4: Marszałek po prostu zastosował to tak zwane przez niego samego marszałkowskie
0: weto. Tak.
4: I powiedział, sorry panie prezydencie, nie będziemy tego procedowali. Co prawda też dodajmy, skoro już jesteśmy przy literze prawa, że nie ma czegoś takiego formalnie jak marszałkowskie weto.
0: No parę rzeczy też jest, na przykład w obecności prezydenta nie ma czegoś takiego.
4: Tak. No więc jesteśmy niewątpliwie
0: na etapie narodem wybranym.
4: Bardzo kreatywnego podejścia do tego, co zapisane w prawie. Oczywiście marszałek formalnie nadaje bieg ustawą, więc skoro można nie odebrać ślubowania, to można też nie nadać biegu. Tak?
0: Dokładnie. Do biegu gotowi nie biegniemy.
4: Więc formalnie powinno to być tak, że skoro prezydent wysyła, to jednak posłowie mają taką możliwość, żeby w tej sprawie się wypowiedzieć, czy nawet mogą w pierwszym czytaniu odrzucić, no ale teoretycznie powinno to być. Natomiast marszałek uznał, że nie nadaje, bo nie nadaje.
0: Są ważniejsze rzeczy, tak jest.
4: No więc tutaj jakby zamykamy klamrą ten rozdział. Tego pomysłu prezydenckiego po prostu nie będzie. Przynajmniej dopóki marszałek Czarzasty jest marszałkiem Sejmu. A co będzie po wyborach?
0: To się zlikwiduje Komisję Wenecką. To jest proste.
4: Tego akurat polski parlament nie może, ale parę innych rzeczy.
0: Klaudiusz. Może, tak, Klaudiusz.
1: Ale udawać, że nie istnieje?
0: Jak to powie ewentualna następna władza, podtrzymaj mi piwo.
4: Znaczy, ja przypomnę tylko, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości to ministrowie tegoż rządu sami
0: wysłali
4: Komisję Wenecką o opinię, czego potem bardzo żałowali.
0: Się tłumaczyli, że byli niepoczytalni wtedy przez moment.
1: Tak, ale skąd my to znamy? Najpierw padają oskarżenia, że idziemy, skarżymy się do Unii Europejskiej, tutaj donosimy,
0: tak?
1: A później w konsekwencji sami pytamy te trybunały i tak dalej. O co
0: sami donosimy.
1: I sami donosimy.
0: Dokładnie. Ale to nikt tego nie zgadnie. Klaudiuszu, bardzo ci dziękujemy. Przypomniałeś nam po prostu, że czerwone Cinquecento jeszcze istnieje, czy Seicento.
1: Cinquecento.
0: No wiem, ale tam tego. Dobra.
1: Klaudiusz 700 czy 900?
0: O rany.
4: 700.
1: 700.
0: Dobrze, proszę Państwa, to oni sobie porozmawiają o ile wyciągał taki, ile palił, a my zajrzymy w zakamarki naszych dusz i zespół DAP.

0: 7.48, wracając jeszcze do relacji Klaudiusza, pani Karolina napisała, bo pan marszałek prawie powiedział, sorry Karol, ale jest różnica między ustawą a ustawką. No, co tam chciał powiedzieć pan marszałek, to tylko pan marszałek wie. Wracają oczywiście pierwsze wypłaty i co państwo za nie kupili. Chris napisał, że za pierwszy zarobek na budowie kupił sobie rower. Jeden z pierwszych modeli górali, jakie pojawiły się w Polsce. Pozdrawiam pana od Walkmana. Ja taki za 20 bonów PKO kupiłem sobie za drugą wypłatę. No i jeszcze pan Rafał, państwo tu odcinkłaczęto, a radny Kacprzyk za pierwszą wypłatę to kupił sobie Porsche.
1: No, tak jest.
0: I to jest pierwsza wypłata.
1: No ale to dodajmy, że tu jest błąd w założeniu, bo nie radny, tylko lekarz. Lekarz, bo tam za wypłatę radnego to może na Cejczęto by mu nie wystarczyło nawet.
0: Obawiam się, że dzisiaj może tak.

0: Sanit Gol i 7.52. A list od Państwa płynął. Co Państwo kupili za pierwszą wypłatę? Między innymi Iwona. Za pierwszą wypłatę w pierwszej pracy jako dyrektor hurtowni sklepu AGD kupiłam sobie piękny, klasyczny prochowiec z mody polskiej. Mam go do dzisiaj.
1: Wow.
0: I do dzisiaj wzbudza furorę. Dobrze zainwestowane pieniądze. Młodszym nieco możemy wytłumaczyć.
1: Tłumaczmy, proszę bardzo.
0: Proszę
1: Ksenia.
0: Bardzo, ja nie.
1: No właśnie, no to właśnie młodszym tłumaczymy teraz. Kseniu, prochowiec to taki płaszcz. Lekki, modny. Nawet piosenki o nim powstawały, na przykład słynny niebieski prochowiec.
0: Dobra, Leonard a jakieś Cohen. Znaki szczególne? No ktoś właśnie, chodził w tym płaszczu znany?
1: Ale oczywiście, że tak. Abwera.
0: Agenci. Okay, no, widzisz, to trzeba od razu, tak?
1: Bo Gestapo chodziło w skórzanych płaszczach czarnych, a Abwera chodziła. Porucznik Colombo w każdym odcinku chodził w prochowcu właśnie takim miodowym. To jest prochowiec.
0: Aha, proszę,
1: wytłumaczę. Porucznik Colombo to taki serial z detektywem.
0: To już,
1: no młodszym tłumaczę.
0: No jeszcze młodszym ode mnie, dobrze, rozumiem. Tłumacz. No dobrze.
1: No powiedz jeszcze, że znasz wszystkie odcinki i masz każdy sezon, jasne, tak.
0: No każdego sezonu nie, no ale porucznika Colombo znam akurat, no, ale...
1: A Kojaka widziałaś?
0: Pewnie. Mm.
1: Ten widzisz? Był bez włosów akurat. Mm.
0: MacGyvera też
1: bez
0: pamiętam.
1: Bez prochowców. Tak.
0: No dobrze, to jeszcze pan Jakub, że za pierwszą wypłatę całą co do złotówki za pracę na budowie kupiłem gitarę basową. Basową też. Nie było za co żyć do kolejnej wypłaty, ale za to gitara była i nic się więcej nie liczyło. To przesyłka od
1: super,
0: pana
1: w ogóle, świetnie.
0: Proszę bardzo, jakie wspomnienia. Natomiast pan Paweł pyta w grupie patronackiej, ciekawe, czy ktoś się przyzna, że pierwszą wypłatę, a przynajmniej jej część, puścił na przelew.
1: No mówiłem przecież, no. To są tacy, którzy się przyznają, nie. I tacy, którzy o tym mówią, no.

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Ukraińskie drony uderzyły minionej nocy w rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie. To drugi atak w ciągu tego tygodnia, tak podała państwowa agencja TASS. Kyiv Independent informuje, że skuteczne uderzenia przeprowadziła także strona rosyjska. W ukraińskiej stolicy zawyły syreny, serię eksplozji odnotowano w miejscowościach Sumy i Połtawa. To również był drugi atak w tym tygodniu. Miasto znalazło się pod ostrzałem także w poniedziałek. Rannych zostało wówczas 35 osób, a 5 osób zginęło. Zakończony wczoraj szczyt państw G7 przyniósł zdaniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona przełom w sprawie Ukrainy. Francuski przywódca ocenił, że kraje grupy są dziś bardziej zgodne niż wcześniej, zarówno w kwestii wsparcia dla Kijowa, jak i zwiększenia presji na Rosję. Po raz pierwszy pojawiła się też wyraźna gotowość USA do wspólnego działania z europejskimi sojusznikami na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy. Macron ocenił szczyt jako sukces i moment jedności państw G7. Premier Donald Tusk zapowiada kontrolę w szpitalach po tym, jak ujawniono informacje o preferencyjnym traktowaniu polityków wraz z rodzinami przez niektóre placówki. Wcześniej warszawski szpital południowy rozwiązał umowę z lekarzem Dawidem Kacprzykiem po doniesieniach dotyczących zarobków lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu zapowiedział też szersze działania wobec nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia.
2: Już w lipcu wchodzi w życie ustawa. Centralny rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych. Umożliwi także kontrolę płac w SPZ-ach. Ale będziemy oprócz tej ustawy lipcowej szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu. Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
1: Na koniec informacje z raportu Nestle. Istotne szczególnie o tej porze dnia. Średnio co trzecie dziecko nie je w domu śniadania, głównie ze względu na brak czasu i pośpiech. Z kolei śniadaniówka zabierana do szkoły często nie rekompensuje tego braku o poranku, mówi ekspertka do spraw żywienia Joanna Łukasiak-Chełstowska.
3: Rodzice często traktują śniadaniówkę jako przekąskę, co jest błędem, bo tak naprawdę śniadaniówka powinna być osobnym posiłkiem. Powinna spełniać po prostu funkcję drugiego śniadania.
4: Spotykając się z dziećmi, pytam zawsze, czy jesteście po śniadaniu i od razu widać dzieci, które nie zjadły śniadania, mają zdecydowanie mniej energii, są bardziej ospałe niż te dzieci, które każdego dnia jedzą regularnie śniadanie, które daje im bardzo dużo energii.
1: Kontynuowała wiceprezeska Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Małgorzata Hołub-Kowalik, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Czwartek oficjalnie pachnie już latem, za oknem zrobiło się wyjątkowo przyjemnie, a temperatura w całym kraju rośnie dynamicznie i pokazuje już do 15 stopni. Większość Polski będzie dziś tonąć w słońcu, które już teraz błyskawicznie przegarnia te resztki senności. Chmury próbują jeszcze swoich sił na Pomorzu oraz na zachodzie kraju. Tam lokalnie może Państwa złapać drobny, chociaż taki niezauważalny, ale jednak deszcz. A w południe czeka nas przeplatanka słońca i chmur i słupki rtęci przekroczą 25 stopni. Mieszkańcy naszego kraju w pasie od Podlasia przez Górny Śląsk aż po Karpaty mogą całkowicie zapomnieć o parasolach. Tam czeka nas absolutnie suchy dzień, a w innych regionach chmury mogą czasem uronić symboliczny przelotny deszcz, ale bez obaw burz z tego nie będzie.
6: No to muszę ci powiedzieć, że Sopot walczy, doszedł do piętnastki.
5: O, proszę bardzo.
6: Jest całkiem przyzwoicie, ale teraz dobrze. To drugi przegląd temperaturowy.
5: Podajemy tę temperaturę na 8.03.
6: 8.03, absolutnie. 8.03, nawet 8.04 w tym momencie. Drugi przegląd miast uzdrowisk i kurortów i miast pretendujących. I zaczniemy od Sopotu. 15 rzeczywiście w tej chwili jest, wstrzegamy 21 już. Jaskarzewszczyzna 17, Kosakowo 15. Dobrze. Polanica-Zdrój 19, Dębogórze 15, Polańczyk 16, Wysowa-Zdrój 17. W Świnoujściu już jest całkiem rozchulało się lato, 18. Jastrzębie-Zdrój 19, Augustów 16. No, augustowskie noce jeszcze nie parne i nie gorące. W Nałęczowie 17, w Czaplinku 17, w Busku-Zdrój 18, Wapienne 17, Rabka-Zdrój 17. No, nie jest najlepiej, ale nie jest też najgorzej. Czyli jak to było zawsze, że jak jest dobrze, a w dwóch słowach niedobrze.
5: Tak pokombinowałeś. No dobrze, to niech ci będzie. No to my w oczekiwaniu na gościa przypomnijmy. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego oddziału Aspen Institute, za chwilę powinien pojawić się na naszych łączach. Wrócimy do polityki.
6: Do ciśniny.
5: Tak, też, oczywiście. Wrócimy, a państwo słuchają tradycyjnie w każdy czwartek po 8 depeszów.

0: 9 minut po godzinie 8. A wracając jeszcze na chwilę do wypłat, pani Katarzyna napisała: a mój mąż to pierwszą wypłatę rozwiesił sobie na ścianie i zrobił zdjęcie. Ciekawe, czy widnieje podpis jeszcze.
1: Jezus ma.
0: Na przykład milioner.
2: Nowy świt.
0: Nie, no mógł jakoś inaczej podpisać również to zdjęcie. Ale nie mam pomysłu jak, bo nie wiem na ile opiewała i w jakiej walucie.
1: Tak jest, jak duża ta ściana była.
0: Tak, i jak duża ściana była, oczywiście. No to jeszcze pan Sebastian ze Śląska, że na Śląsku jest taka tradycja, że pierwszą wypłatę oddaje się rodzicom, co i ja uczyniłem, a państwa serdecznie przy ostrej pozdrawiam. I to już jest drugi wpis, bo zdaje się, że pan Krzysztof pisał, że faktycznie na Śląsku taka tradycja jest i pan Krzysztof również tak uczynił.
1: I bardzo dobrze.
0: I bardzo dobrze. 10 minut po godzinie 8, no to zapowiadana polityka. Razem z nami już jest, mamy przynajmniej taką nadzieję, Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego oddziału Aspen Institute. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry.
3: Witam państwa.
0: Panie dyrektorze, Donald Trump ogłasza w swoim stylu wielki sukces. Niech ropa popłynie, a agencje potwierdzają podpisanie w Genewie porozumienia USA z Iranem. Czy to faktycznie, jak twierdzi Biały Dom, historyczny przełom, którego wcześniej nikt nie potrafił dokonać, czy raczej taka zręczna iluzja dyplomatyczna?
3: Mi się wydaje, że Donald Trump bohatersko rozwiązuje problemy, które sam generuje.
1: Tak jest.
3: Więc no niestety, ale jeżeli popatrzymy na to, nawet zakładając, że te cele wojny się zmieniały, że nie był w stanie na samym początku ich jasno określić, to wówczas nawet publicznie mówił o tym, że celem jest oczywiście zmiana reżimu w Teheranie, że celem jest pozbycie się potencjału balistycznego Iranu, że celem jest oczywiście ograniczenie potencjału jądrowego Iranu, o ile nie pozbycie się go również w całości. No i jeżeli popatrzymy na to Memorandum of Understanding, to w zasadzie to, co ono osiąga na dzień dzisiejszy, to osiąga odblokowanie cieśniny Ormus, czyli coś, co jest oczywiście konieczne z punktu widzenia nie tylko i wyłącznie gospodarek światowych, ale też przede wszystkim no, polityki wewnętrznej amerykańskiej, ograniczenia kwestii inflacji, która jest paląca i oczywiście też wpływa bezpośrednio na potencjał republikanów, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory połówkowe. Kwestie tego, czy będziemy mieli realnie ograniczony potencjał jądrowy Iranu, to jest dopiero będzie zawarte w tym porozumieniu, które ma zakończyć rzeczywiście tę wojnę. Tam jest jeszcze chyba 60 dni na to, żeby wynegocjować to porozumienie i zobaczymy, jak tak naprawdę będą wyglądać postanowienia tego porozumienia. Natomiast no, osiąga Iran na pewno bardzo wiele, jeżeli chodzi o kwestie nie tylko wyłącznie zniesienia sankcji, ale też tam jest taki nawet mowa o tym, że miałby być fundusz na odbudowę Iranu. A to, co Stany Zjednoczone tracą, no to tracą przede wszystkim swój wizerunek, bo wydaje mi się, że dość jasno pokazały nie tylko i wyłącznie sojusznikom i nie mówię nawet o sojusznikach amerykańskich w Europie, bo to jest jedna kwestia, pokazały Izraelowi, to też jest kwestia kolejna, którą pewnie poruszymy, tych relacji amerykańsko-izraelskich, że wcale te porozumienia nie są takie, czy ten sojusz nie jest taki stabilny, ale też pozbyły się ogromnej ilości swoich zasobów ofensywnych, które nie będzie tak łatwo i szybko odbudować, a w budżecie Departamentu Wojny pojawiła się dość duża luka budżetowa.
0: Mm-hmm. To zaraz do Izraela jeszcze wrócimy, ale największe kontrowersje budzi ujawniony punkt 6. USA i partnerzy mają wyłożyć co najmniej 300 miliardów dolarów na odbudowę Iranu. Panie dyrektorze, dlaczego Ameryka decyduje się na tak ogromne ustępstwo finansowe wobec reżimu w Teheranie?
3: Już Trump powiedział, że wcale nie jest powiedziane, że to Stany Zjednoczone mają wyłożyć te 300 miliardów. Że to jest napisane, że powinien się pojawić taki fundusz na odbudowę Iranu, ale to być może ktoś inny będzie zainteresowany tym faktem. Więc
0: tylko kto?
1: Prywatne konto Donalda Trumpa będzie następne, tak jak z tym Radą Pokoju. Tak.
3: On tam wskazywał Zjednoczone Emiraty Arabskie, jakoby miały na przykład być zainteresowane, czy mogły być, to był przykład, że mogły być zainteresowane na przykład budową elektrowni w Iranie. Znaczy, no to jest bardzo mgliste. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zostanie to wykonane, tak jak zresztą i większość innych postanowień tego porozumienia, to jeszcze zobaczymy. Tam Irańczycy na przykład wskazują na to, że W zasadzie tam jest mowa o tym, że w tym początkowym okresie odblokowywania ciśniny Ormus nie mają praw do pobierania ceł, ale jest taka furtka, że w zasadzie państwa regionu mogą się porozumieć między sobą co do tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości, oczywiście z poszanowaniem prawa międzynarodowego, ale to jest na przykład, to jest argument po stronie irańskiej, że wcale nie jest tak, że na wieczną rzeczy pamiątkę jest wykluczona możliwość pobierania ceł za żeglugę w cieśninie Ormus. Jakby diabeł jest w szczegółach. Zobaczymy, co będzie jakby ostatecznym elementem tego zakończenia konfliktu, bo realnie o funduszach, które odbudowują, czy miałyby odbudowywać jakieś miejsca w tym regionie, to słyszeliśmy też dość dużo na przykład o Strefie Gazy i ten temat też dość mocno ucichł.
1: No tak, tam miała być Rywiera Gazeńska. No właśnie, panie dyrektorze, a jak tym wszystkim zyskuje, traci Izrael? Bo tam w porozumieniu zdaje się nie ma Libanu i dalej trwają ostrzeliwania Libanu.
0: No i punkt pierwszy mówi tego porozumienia o trwałym rozejmie także w Libanie, a Iran zachowuje status quo podczas negocjacji.
1: No właśnie o to chodzi. Natomiast cały czas przebija się do świadomości opinii społecznej, że to jednak Benjamin Netanyahu wyprowadził w pole Donalda Trumpa.
3: No to dwa tematy, które warto byłoby tu poruszyć. Rzeczywiście Liban jest nawet w punkcie pierwszym wielokrotnie wspomniany. To jest to tak mocno wspomniane, że mam wrażenie, że naprawdę intencjonalne musiało to być i bardzo istotne w tych negocjacjach, żeby on się tam pojawił. Bo on się pojawia nie tylko i wyłącznie w kontekście tego, że jest mowa o tym, że tam też mają być zawieszone działania, ale także pojawia się w kontekście potwierdzenia jego suwerenności. Co integralności także terytorialnej, co jest istotne z punktu widzenia tego, że wojska izraelskie są dzisiaj okupują część terytorium Libanu. Izrael, czy Netanyahu raczej podkreśla, że on się nie czuje do końca zobowiązany tym, co jest napisane w tym Memorandum of Understanding, ale Trump już na szczycie G7 kilkukrotnie powiedział, że to jest nawet taki cytat, on powiedział, że to on jest, czy to Stany Zjednoczone są tym dużym partnerem, a Izrael jest tym małym, a nawet bardzo małym. Chyba taki sposób użył tego sformułowania. Zresztą w rozmowie z Axios użył też przekleństwa, odnosząc się do tego, że Netanyahu jest oderwany od rzeczywistości, bo swoją aktywnością chciał wywrócić całe to porozumienie. Tam jest dość mocne napięcie, dlatego że w obu wypadkach, zarówno w przypadku Netanyahu, jak i Trumpa, są realia polityki wewnętrznej. Zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Republikanie mają tragiczne notowania. Prezydent ma tragiczne notowania. Doszło do podziału w łonie partii republikańskiej wokół kwestii irańskiej, a w zasadzie jej implikacji gospodarczych na same Stany Zjednoczone. W zasadzie Senat, i mówię teraz o republikanach w Senacie, głosują przeciwko Trumpowi od pewnego czasu. A z drugiej strony, a więc tutaj jakby po stronie Trumpa jest takie dość mocne ciśnienie, żeby jak najszybciej zakończyć ten temat, żeby on już nie wpływał na politykę wewnętrzną amerykańską. A po stronie Netanyahu jest zupełnie przeciwnie, tak? Jakby Netanyahu też ma za chwilę wybory, gdzie w zasadzie utrzymanie się jego rządu, a co z tym idzie praktycznie też być może i jego postępowań karnych, które są przeciwko niemu, byłoby możliwe wtedy, kiedy by wojna się utrzymywała, bo raczej tutaj tendencje w elektoracie są takie, że Netanyahu obiecał zniszczenie reżimu irańskiego, a w zasadzie nie dowiózł tego, nie ma tego na tym w tym porozumieniu. I brak tego to jest klęska polityczna, mówię już też o polityce wewnętrznej samego Netanyahu.
1: Jeżeli dojdzie do wyborów w ogóle.
3: Tak, więc to są dwa zupełnie rozbieżne interesy po stronie tych sojuszników, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób weszli w tę wojnę.
0: To ja mam jeszcze pytanie o te negocjacje, bo tam kluczową rolę odegrał Pakistan. A czemu nie pośrednicy z Zatoki Perskiej, jak Katar czy Oman? Nie zaskoczyło to pana?
3: Nie no, Katar na samym końcu był bardzo mocno aktywny, więc to poszczególne etapy, tak, poszczególne etapy tych negocjacji też miały oczywiście różną dynamikę, ale jeżeli chodzi o państwa Zatoki, no trudno powiedzieć, że były totalnie bezstronne, tak, bo w pewnym momencie stały się same ofiarami aktywności irańskiej, przerzucania tej agresji na właśnie sojuszników amerykańskich, w szczególności w regionie. Trump zresztą też na samym końcu no, tych negocjacji starał się dopisać do tego porozumienia coś w rodzaju, znaczy zachęcenia państw arabskich regionu, żeby uznały Izrael, czy dołączyły do porozumień abrahamowych. To spotkało się z takim pobłażliwym, to źle powiedziane, ale z uśmiechem może w taki sposób, bo nawet to było chyba w taki sposób wskazywane, że w kontakcie z dziennikarzami chyba wręcz niektórzy z tych dyplomatów czy przywódców arabskich się uśmiechali, jak mieli odpowiedzieć realnie na to, czy to jest możliwe. No i nie było sukcesu po tej stronie, więc tutaj Trump też jakby nie dał Izraelowi tego, co być może byłoby taką osłodą na zakończenie tego konfliktu. Natomiast no, zwróćmy uwagę, że państwa arabskie się dość ciekawie zachowywały, tak, bo z jednej strony były same ofiarą agresji, ale nie chciały podnosić tej poprzeczki tego konfliktu, nie chciały go zaogniać, wiedząc, że w niczyim interesie nie było długotrwałe utrzymywanie się tego napięcia.
0: No to zostawmy na boku tą wielką geopolitykę i mapy wojskowe. A co to porozumienie realnie zmienia w życiu przeciętnego obywatela? Co odczuje taki Polak, który pojedzie pojutrze zatankować samochód albo zacznie planować wakacje? Co z bezpieczeństwem, z podróżami? Przecież Bliski Wschód był w ostatnich miesiącach strefą zakazaną dla ruchu lotniczego.
3: Długotrwale i krótkotrwale. No krótkotrwale, no rynki reagują, tak? Jakby wszyscy widzą, że jest jakaś nadzieja na to, żeby temat zakończyć i rzeczywiście powrócić do żeglugi w ciśnienie Ormus. Długotrwale wiele zależy, czy będzie od tego, gdzie będziemy za 60 dni i czy te negocjacje, które będą trwały, się utrzymają. Tak.
0: Czy to pokój krótkotrwały?
3: No tam jest możliwość też oczywiście przedłużenia tej sytuacji.

0: to na pewno.
1: No dobra, to który ci się podobał do tej pory najbardziej?
0: Wczorajszy. A zaraz do tego przejdę.
1: Dobra.
2: Dobra.
0: Za nami już pierwsza kolejka meczów grupowych i wszystkie drużyny się już zaprezentowały. Zagrały po jednym meczu. 75 goli strzelili piłkarze w tych 24 meczach.
2: Pierwszych. Dużo, mało?
0: Średnia 3,1 gola na mecz. To całkiem,
2: Sporo.
0: Nie ma wstydu. Tylko jeden bezbramkowy remis w tym czasie padł, jeżeli dobrze pamiętam. To wstyd. Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka.
2: To wstyd.
0: A najwięcej osiem goli
1: chciałam
0: padło.
1: Chciałam obejrzeć ten mecz. No w sumie nic nie straciłam.
0: Nic nie straciłaś. Nie. Zresztą tam, jak już wspominaliśmy z Mikołajem, że tam w tym tamtym meczu najciekawsze były przerwy na nawodnienie, więc...
1: Tak, nawodnienie, ważna rzecz.
2: Wodzianki tak, chodziły ładne takie.
0: Tak, 8 bramek padło w meczu Niemcy-Curaçao. To też no, wiemy.
2: Tak.
0: 7-1 dla Niemców. No a wczoraj wieczorem i w nocy, wieczorem, w nocy i nad ranem w trzech meczach padło 13 bramek, z czego blisko połowa w najbardziej chyba wyczekiwanym spotkaniu tej pierwszej kolejki, ale może nawet całej fazy grupowej.
1: Anglia-Chorwacja.
0: Anglia-Chorwacja, tak.
2: No, tak.
0: No Anglicy tradycyjnie wymieniani w gronie faworytów, głównie przez siebie samych.
2: No ale no, najlepsza liga jednak świata.
0: No to
2: co
0: prawda,
2: o tym nie mówisz? Tak. No to jak nie teraz, to kiedy?
0: No właśnie. No i po drugiej stronie Chorwacji, czyli drużyna, całkiem która w dwóch ostatnich mundialach była na podium.
2: W czwórce, tak.
0: Więc nie byle kto. Piłkarze nie zawiedli, to trzeba powiedzieć. Moim zdaniem to był najlepszy dotąd, tak jak wspomniałem, mecz tych mistrzostw. Anglia zaczęła od gola z rzutu karnego Harry'ego Kane'a w 12 minucie, powtórzonego zresztą, bo za pierwszym razem nie trafił w bramkarza. Ale dopatrzono się, że bramkarz chorwacki troszeczkę za wcześnie stopę...
2: Stał za bardzo na środku.
0: Stopę
2: tak,
0: wyprowadził poza linię i poza tym nie dotykał stopą linii w momencie strzału. Tak.
1: I później już trafił bramkę.
0: Była powtórka, Harry Kane trafił, było 1-0. Ale Chorwaci wyrównali po 24 minutach. Baturina strzelił bramkę po kilku minutach, jednak Harry Kane huknął po raz drugi. A już nie z karnego. Jeszcze przed przerwą Anglicy myśleli, że zejdą sobie do szatni ze sprowadzeniem, ale nie, Chorwaci wyrównali za sprawą Petera Musy. No i 2-2, świetny mecz. Czekaliśmy na drugą połowę, a w tej drugiej połowie to Anglicy jednak podkręcili tempo. Jude Bellingham szybko strzelił na 3-2. Anglicy przeważali, dominowali, nie spoczęli na laurach, szukali kolejnego gola. To się udało rezerwowemu Marcusowi Rashfordowi. W 85 minucie Chorwaci już nie mieli argumentów za bardzo, żeby powalczyć o choćby punkt. Anglia zaczęła efektownie. Euforia na wyspach. No bo tak jak powiedział Mirek, no jeśli nie teraz, no to kiedy?
2: No tak.
0: 60 lat po jedynym mistrzostwie świata, prawda?
2: No jedynym.
0: Piękna rocznica.
2: Kraj narodzenia piłki nożnej i co? I krykieta.
0: O. Tak, ale Chorwaci też pokazali, że nie należy ich jeszcze skreślać. Trochę szczelniejsza obrona i
2: jeszcze?
0: Powinno być nieźle. Słucham?
2: Kto w grupie jeszcze jest?
0: Oni w grupie mają jeszcze Ganę i Panamę.
2: Okay.
0: I te dwa zespoły wczoraj się spotkały w bezpośrednim meczu, właściwie dzisiaj, bo zaczęły o północy.
2: Jak wyglądał ten śmiertelny bój?
0: Ten śmiertelny bój wyglądał tak, że bardzo, bardzo długo było 0-0, ale zwycięski gol w doliczonym czasie gry dla Gany.
2: Tak.
0: I to Gana ma 3 punkty w tej chwili. A
2: czyli na pierwszych miejscach, na pierwszym miejscu Anglia, na drugim Ghana.
0: Tak jest, tak to wygląda. Grała też grupa K, a tam Portugalia ku rozczarowaniu swoich kibiców głównie biła głową w mur. Tam były jakieś chyba około 800 podań wykonali piłkarze z Portugalii, no ale to się przełożyło tylko na jednego gola i to na początku
2: 800?
0: Meczu. Tak. I to na początku meczu.
2: Czyli tiki-taka grali po prostu.
0: Grali tiki-taka, która nic absolutnie nie wnosiła. W meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Także strzelili bramkę na początku, ale też stracili jedną. Pod koniec pierwszej połowy. No i remis. Trochę niespodzianka, ale Demokratyczna Republika Konga to naprawdę solidna drużyna.
2: Więc... Tam szał jest na ulicach, widziałem.
0: No, nie ma się co dziwić.
1: No wiesz, grali z Portugalią.
2: No prawda. Mówię, tak.
0: Po raz drugi grali Mistrzostwa Świata.
2: Demokratyczna Republika Konga.
0: Tak, po raz drugi grali Mistrzostwa Świata. Wcześniej, w 74 roku, jeszcze pod szyldem Zairu, tak się nazywał
2: wtedy byli niedemokratyczni, tak.
0: Wtedy nie strzelili żadnej bramki. Teraz mają pierwszą w historii.
1: Proszę.
2: Kurczę.
0: No i mieliśmy jeszcze nad ranem mecz Kolumbii z Uzbekistanem. Kolumbia strzeliła bramkę w 40 minucie. W drugiej połowie przez chwilę drżała o wynik, bo rywale wyrównali. Także pierwsza bramka w historii Mistrzostw Świata.
2: A który występ Uzbekistanu na Mistrzostwach Świata?
0: No pierwszy.
2: No właśnie. Tak. Historia.
0: Tak jest. Kolumbijczycy potem jednak trafili do siatki jeszcze 2 razy i wygrali 3-1. No a dziś po raz drugi na boisko wyjdą drużyny w grupach A i B, czyli w tych, które zaczęły mistrzostwa. O 18 Czesi zmierzą się z RPA.
1: Mm-hmm.
0: O 21 Szwajcaria z Bośnią i Hercegowiną.

0: A o północy Kanada zagra z Katarem. Natomiast o trzeciej w nocy, to już jutro, Meksyk z Koreą Południową i ewentualni zwycięzcy tego meczu będą już pierwszymi, którzy będą awansują. Mieli pewny awans. Także gra jest warta świeczki oczywiście.
1: Normalnie emocje jak na grzybach.
0: No, gdyby Polska grała w tych mistrzostwach, myślę, że inaczej byśmy tutaj opowiadali.
1: Wiesz co, to już nie, myślę, że zostawmy ten wątek, bo on jest bolesny straszliwie. Jak patrzy się na niektóre prezentacje i poziom, to naprawdę, jak myśmy się tam nie mogli zakwalifikować, to ja nie wiem.
0: No, jesteśmy w jednej grupie, w jednym rzędzie z Włochami i Duńczykami, tym się pocieszajmy póki co.
1: Nie, bo to jest polska metoda, że u nas jest źle, ale tam jeszcze gorzej, także nie, to ja bym nie szedł tą drogą, naprawdę.
2: Naprawdę chciałeś obejrzeć te trzy mecze, Mirek.
1: Nie, to słuchajcie, naprawdę, nie drążmy, bo to jest dla mnie bolesna rana, naprawdę.
0: No to przejdźmy do takiego sportu, gdzie jest trochę lepiej, a nawet o wiele lepiej, do siatkówki.
1: Tak jest.
0: Polskie siatkarki pokonały Bułgarki w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Tym razem biało-czerwone grają w Tajlandii, no i najwyraźniej służy im tamten klimat. W pierwszym secie meczu z Bułgarkami Polki, przewaga Polek była kolosalna. Wygrały do 12 nasze zawodniczki. No w siatkówce rzadko na tym poziomie się to zdarza. Ale w dwóch kolejnych Bułgarki już postawiły twardsze warunki, no ale jednak nie na tyle, żeby urwać choćby seta Polkom. 3-0, awans na piąte miejsce w tej 18-zespołowej stawce, więc cały czas realne duże szanse na awans do turnieju finałowego. Prowadzą niepokonane w pięciu meczach Brazylijki i Japonki, a dzisiaj Polki grają z Ukrainkami, w sobotę z Holenderkami, w niedzielę z Kanadyjkami. Myślę, że wszystkie te mecze są jak najbardziej, wszystkie te rywalki są jak najbardziej w zasięgu Polek na dość pewne zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że ta passa będzie trwała. Koszykarze Legii Warszawa są już bardzo blisko obrony tytułu Mistrzów Polski. Piąty mecz finałowy we własnej hali wygrali z Orlen za Stalem Zielona Góra 84-80, chociaż przez pierwszą połowę przegrali 8 punktami, no i ostatnią kwartę też zaczynali goniąc wynik, ale mimo wszystko zdołali wygrać. No i co teraz? Rywalizacja znów się przenosi do Zielonej Góry. Legia potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa, więc niewykluczone, że już jutro będzie cieszyć się z triumfu i obrony tytułu. Ale jeśli to jednak zielonogórzanie wygrają na własnym parkiecie, no to decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Warszawie. Na pewno byłyby wtedy ogromne emocje.
1: I tutaj są większe emocje niż na grzybach, tak. Dokładnie.
0: Niepowodzenie Huberta Hurkacza niestety.
1: Szkoda akurat.
0: Tenisowe. Nie przebrnął przez drugą rundę turnieju na trawiastym korcie w niemieckim Halle. Po świetnym meczu w pierwszej rundzie, gdzie pokonał, przypomnę, Andrija Rublowa. Rywal w drugiej, posiadacz dzikiej karty, Daniel Altmaier, wydawał się o wiele łatwiejszą przeszkodą, no ale jak to w tenisie bywa, było zupełnie inaczej. Nic z tego. Mimo wygranej w pierwszym secie 6-3, kolejne poszły nie po myśli Huberta Hurkacza. W efekcie przegrał kolejne 3-6 i 5-7. A przy okazji przypominam, że Wimbledon już za 11 dni się rozpoczyna.
1: No i dzika Maja będzie.
0: Będzie dzika Maja. I jeszcze trzy inne nasze zawodniczki na pewno w turnieju głównym.
1: Tak,
0: więc
1: to jest potęgą zostajemy w tym tenisie.
0: No i ja trzymam kciuki też za Kamila Majchrzaka, który na trawie
1: pięknie
0: pokazał
1: to idzie,
0: w tym, tak, w tym sezonie trawiastym, że jest bardzo, bardzo mocny.
1: I truskawki będą, ach jej.
0: I truskawki wimbledońskie, tak. I na koniec wrócimy do futbolu, bo wiemy już, z którymi zespołami zagrają polskie kluby w kwalifikacjach do europejskich pucharów.
1: Jakieś przekleństwo jest, ale dobrze.
0: Mistrzowie Polski, Lech Poznań, walkę o Ligę Mistrzów rozpocznie od drugiej rundy eliminacji z mistrzami Danii, AGF Aarhus. Eksperci podkreślają, że to najgorsze możliwe losowanie. Tam była cała masa łatwiejszych drużyn, no ale...
1: Nie idziemy na łatwiznę. Ja
0: ale
1: też
0: nie
1: tak
0: idziemy
1: uważam,
0: na łatwiznę. Dokładnie. Jeśli chce się grać w Lidze Mistrzów, to trzeba takich rywali po prostu pokonać.
1: Ale drugi zespół wylosował zadanie. Równie gorzej.
0: Trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który trafił na Fenerbahce Stambuł.
1: No niestety,
0: czyli
1: tak.
0: Potęgę, jeden z najlepszych zespołów w całych eliminacjach. Łatwo nie będzie, ale jedyna nadzieja w tym, że...
1: Jak tam Fenerbahce się znalazło?
0: Jedyna nadzieja jest w tym, że kilkunastu piłkarzy Fenerbahce, którzy grają właśnie w Mistrzostwach Świata, nie zdąży odpocząć.
1: Wykończą się tam po prostu. Tak. Niech dojdą jak najdalej.
0: Tak, pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów zaplanowano na 21-22 lipca, rewanże tydzień później, a jeszcze w przypadku Górnika jest dodatkowy smaczek.
1: A to sadystyczne podejście jest chyba dla tych, co grają na Mundialu.
0: No tak, no ciężko będzie, zwłaszcza dla tych, którzy by się do finału dostali.
1: No.
0: Ale oni chyba w eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji to nie grają, to chyba jednak wyższa półka.
1: Wiesz co, ale nie, no Fenerbahce, no, zależy ile jest tam Turków, nie?
0: Chyba 7 z tego, co pamiętam.
1: No właśnie, tak. To jest dużo.
0: Tak. Natomiast jest dodatkowy smaczek, bo Lukas Podolski, czyli właściciel Górnika Zabrze, grał przecież kiedyś w Fenerbahce Stambuł, więc no, to tak będzie ciekawie także z tego względu. W Lidze Konferencji Europy na trudnego rywala trafił GKS Katowice. Będzie to przegrany z potyczki Hajduk Split Żylina. Dwie solidne ekipy. A najbardziej zadowoleni mogą być w Częstochowie. Raków zmierzy się z maltańską Valettą. Medaliki, czyli piłkarze Rakowa, będą miały okazję, żeby odwiedzić pobliską Budzibę. Już im zazdroszczę.
1: A, i medaliki do kontroli.
0: Tak.
1: Rozumiem.
0: No i ta Budziba.
1: Ale wiesz, to jest w ogóle super, nie? Bo to będzie takie starcie duchowe również.
0: Być może. Mam nadzieję, że jednak na boisku będą konkrety.
1: Co, i zawsze są konkrety. Może być cud nad bramką. Pod bramką. Nie, w bramce.
2: W bramce.
0: Ode mnie to tyle. Bardzo dziękuję. Wracam bardzo. Do...
1: Wyciskania. Dobrze, Kuba, naprawdę podziwiamy cię, że ty tak co tydzień potrafisz...
0: Że jeszcze tutaj... mówię po tym wyciskaniu, prawda?
1: Nie, ale naprawdę...
2: Ja jeszcze podziwiam Kubę za coś zupełnie innego.
1: No to...
2: Jak dzielnie radził sobie z muszką owocówką.
0: Oj tak, muszka owocówka zaatakowała nas.
1: Szkoda, że państwo tego nie widzieli.
2: Owoce, proszę tak. Się przyznać.
0: Ale to nie z moich owoców.
2: A z czyich?
0: A ja nie wiem.
1: Po owocach ich poznamy.
2: Właśnie.
1: Dobrze, Jakub Jędras, ostra gra. No i naprawdę to się zaczyna kręcić w bardzo dobrym kierunku. Zobaczymy, kto przejdzie dalej i kto jeszcze tam da jazzu. I czekamy na jakieś mecze, które będą miały takie przynajmniej poziom emocji jak Anglia. Chorwacja.
2: Pan Tadeusz jeszcze napisał, to Mirku do ciebie. Emocje na grzybach są olbrzymie i różnorodne. Wiem, co mówię.
0: I tu się zgadzam.
1: Ale ja się zgadzam, bo jestem grzybiarzem, uwielbiam zbierać grzyby. Natomiast, wiesz, jak idę w chłonę las i to trwa 4 godziny, no to nie ma takich meczów. No. Albo meczy. No, no dobra.
2: Będą.
1: Myślę, że czas na krakowski Splin. Absolutnie.

0: Ruda papuga.
1: Ja.
2: Już jest.
1: Zawsze w czwartkowym poranku, od sportu do prawa, tylko rzut, to właściwie sport. Nie wiadomo czym. To też sport, to też prawda. Mecenas Anita razem z nami. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień
2: witamy
3: dobry,
2: dzień papugę.
3: Dobry, witam państwa.
1: Pani mecenas, Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do prac nad alimentami natychmiastowymi. Szybki nakaz w 7 dni, zero badania dochodów. Tablice alimentacyjne, o których kiedyś rozmawialiśmy tutaj w naszym studiu i w naszej audycji, definitywnie trafiają do kosza. To ja może zapytam na początek o realność tego projektu.
2: Tak, co to jest now?
3: Ale to już było.
1: O, właśnie, właśnie.
3: Bo pierwsze podrygi w tym temacie to tam kojarzę 2019-20, no, to już był jakiś taki pomysł na temat tych alimentów natychmiastowych. Proszę państwa, nie jest to co do zasady zły koncept, bo tak jak z tymi tablicami, tak, miałoby to usprawnić to procedowanie w sądzie, bo to jest naprawdę, słuchajcie państwo, ogromny problem, bo my stoimy w tych kolejkach nawet po rok czasu, zanim jakiekolwiek rozstrzygnięcia mamy.
1: I dlatego, rozumiem, że zanim jakiekolwiek pierwsze pieniądze
3: oczywiście,
1: trafią na konto.
3: Też tak bywa. Mhm. W związku z tym to jest dobry koncept, który miałby taką naprawdę skrótową ścieżkę do chociażby minimum tego zabezpieczenia dzieci zrobić. Miałoby to być
2: na minimum ustalone?
3: Nie ma, to znaczy tak, przy tych alimentach natychmiastowych będzie to zależne od ilości dzieci, taki jest koncept przynajmniej, że będzie to zależne od ilości dzieci, będą to minimalne stawki, ja myślę, że od 1000 będziemy grać, tak sobie to wyobrażam.
1: Tak, profesor, to rozważa sztywne wskaźniki od płacy minimalnej, 21% na jedno dziecko, 19% na dwójkę,
3: no, dokładnie.
1: A przy płacy minimalnej za ten rok oczywiście, no to daje niespełna 1000 zł.
2: Ale
1: no,
2: po 19 na głowę, czy w ogóle 19 na dwójkę?
1: 19%, 1000 zł na jedno dziecko przy płacy minimalnej. Mhm.
2: Okay.
3: Dokładnie tak. I tak naprawdę, proszę państwa, znowu są plusy dodatnie i plusy ujemne tego wszystkiego, jak to zwykle bywa. Dlaczego? Dlatego, że to jest szybko, to ma być skrótowa ścieżka w postępowaniu takim bezosobowym, czyli my tak naprawdę składamy pozew bez większości dowodów, które do tej pory składamy, i te rachunki, świadków, nie wiadomo co tam jeszcze. Ma być w ciągu 7 dni wydany nakaz, który tak naprawdę będzie miał klauzulę wykonalności, co równa się, od razu mogę iść do komornika, gdyby te alimenty nie były
1: gdyby
3: płacone.
1: Gdyby konto się okazało być pustym.
3: Dokładnie, no, zdarza się. I taka to ścieżka ma być. Tyle tylko, że znowu wszyscy porówno, wszyscy bez względu na to, gdzie mieszkają, w jakich konfiguracjach żyją, jakie potrzeby mają, czy to jest trzylatek, czy 15-latek trenujący wyczynowo sport, który na jedzenie potrzebuje
2: jest
3: więcej
2: różnica.
3: Niż 1000 zł.
2: Więc tak.
3: Jedno musicie państwo pamiętać. To nie zamyka drogi do postępowania sądowego i wykazywania, przynajmniej taka jest koncepcja, do wykazywania tych wyższych kosztów, jeżeli one rzeczywiście są. I tych wyższych potrzeb, jeżeli one rzeczywiście są.
2: Albo niższych.
1: Zapada decyzja. Rozumiem, że zostają zabezpieczone na pieniądze na koncie rodzica, ale ten rodzic mówi, nie, no nie róbmy żartów, tak? 1000 zł na dziecko, a te potrzeby, nie wiem, 2-3 tysiące, to rozumiem, składamy i tak wniosek do sądu.
3: Do sądu idziemy z pozwem o różnicę.
1: O,
3: czyli między tym pierwotnym naszym żądaniem, a tym, co już mamy. Mm. Bo projekt ma za zadanie zabezpieczenie tu i teraz. Takie zadanie miały spełniać wnioski o zabezpieczenie w tym postępowaniu, które mamy teraz. Ale teraz każdy jeden pozew wjeżdża, kolokwialnie mówiąc, z wnioskiem o zabezpieczenie i to tak spowszedniało, że w tej chwili i tak czekają te zabezpieczenia na rozpoznanie bardzo długo i tak czekają, a ten projekt ma być po prostu skróconą ścieżką.
1: No dobrze, pani mecenas, no to wiemy nie od dziś, że długi alimentacyjne w Polsce to są koszmarne kilkanaście miliardów złotych. Co komu na papierze ta decyzja sądu i że w 7 dni coś powinno zostać mi przyznane, skoro komornik i tak słyszy od dłużnika, ale ja pracuję na czarno i nic nie mam. I?
3: Proszę państwa, i to jest znowu... tak.
2: Że nic nie mam, to mówi tak.
3: Nie mam nic po prostu. Proszę państwa.
1: Mam umowę o pracę, nie
3: daje
1: nie
3: to
1: wiem,
3: tyle samo jak...
2: Tak.
3: Daje to dokładnie tyle samo, co każdy inny wyrok zasądzający zapłatę, bo to jest tak naprawdę wyrok o zapłatę, sprawa o zapłatę. Zapłatę regularnych kosztów utrzymania mojego dziecka. Jeżeli my będziemy mieli wyrok, czy to w długim postępowaniu, czy to w natychmiastowym, i jeden i drugi będzie miał klauzulę, to taka sama będzie skuteczność ściągalności, jak w każdym innym przypadku. Jeżeli komornik coś znajdzie, to komornik to ściągnie. Natomiast nikt nam nie zapłaci tylko z powodu tego, że było to w przyspieszonej ścieżce orzeczone.
2: Także a po co to jest?
3: Po to jest, żeby wypuścić... osłabić, że tak powiem, zmniejszyć kolejki w sądzie, bo być może jest część osób, której ta kwota wystarcza, tak? To są takie, bo też mamy pozwy o 1000 zł alimentów.
2: Jasne, takie się składa.
3: I te osoby nie będą szły już do sądu z całym pakietem dowodów na to, jakie rzeczywiście są usprawiedliwione koszty dziecka, tylko pójdą ścieżką skróconą przez te nakazy zapłaty w postępowaniu przyspieszonym.
2: I co, i być może ci, którzy nie są jakoś strasznie uchylający się, to ich trochę wystraszy, tak? Że to jest nakaz natychmiastowy, żeby komornik...
1: Znaczy ja myślę, że generalnie troszkę wystraszy, no bo jednak czym innym jest dochodzenie w sądzie rok, czy tak jak pani mecenas powiedziała na początku, bo nie wiem, bo ktoś rozkłada ręce i mówi, że nie mam, nie zapłacę i tak dalej. A tutaj jednak jakiekolwiek pieniądze się na koncie pojawią, no to zostaną natychmiast zabezpieczone.
3: Ja powiem szczerze, że tak trochę komsa, tak, tak naprawdę upatruję w tego jakiegoś złotego rozwiązania i przestraszenia, bo takich ci klienci niepłacący, ci niealimenciarze tak zwani, oni nikogo tak naprawdę mało kogo się boją i mało czego. Natomiast no chciałabym w to wierzyć oczywiście, że będzie to szybciej, że będą to kwoty takie, które będą w stanie zapłacić i rzeczywiście te dzieci coś dostaną, no bo ewidentnie mamy niewydolny system, skoro my nie jesteśmy w stanie ściągnąć takich kwot alimentów i ten dług alimentacyjny rok do roku się tak bardzo powiększa.
1: I ile prób mieliśmy i pomysłów na to, aby ścigać dłużników alimentacyjnych i nic z tego. No to ja spróbuję jeszcze na koniec zamieszać. Pani mecenas, pójdźmy o krok dalej, no bo system ma automatycznie wypluwać nakaz zapłaty tylko na podstawie PESEL-u. No i oczywiście dziecka, tak? Mamy je. No to jeśli skonfliktowany rodzic złoży taki wniosek na dziecko, które od roku mieszka z drugim rodzicem albo jest w opiece naprzemiennej, sąd w 7 dni wyda nakaz dla tego, nazwijmy go, oszukańczego trochę rodzica, a komornik wejdzie na konto niewinnego człowieka. No to zanim ofiara udowodni prawdę w sądzie, miną miesiące, a pieniądze przepadają. No to jak państwo chce chronić drugą stronę przed takimi nadużyciami w imię szybkości, z tego co rozumiem?
3: A to, proszę państwa, kłania się historia dotycząca 800+. Ja mam cały czas takie historie, gdzie kto pierwszy, ten lepszy, i się szarpiemy i wyjaśniamy i blokuje ZUS wypłaty do momentu wyjaśnienia sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Tu będzie dosłownie taka sama historia. Tak naprawdę, proszę państwa, to co jest ważne, my o tym wielokrotnie mówiliśmy u państwa. Jeżeli się rozstajecie, jeżeli jest sytuacja konfliktowa z drugą stroną, idźcie do sądu po ustalenie, gdzie jest stałe miejsce pobytu dziecka. Bo jeżeli jest ustalone, że to dziecko jest przy was, to jest, macie od razu mocniejszą kartę przetargową w każdym jednym postępowaniu i tak naprawdę pozew o alimenty, ten nawet na przyspieszonym i skróconym formularzu powinien oprócz aktu urodzenia mieć również ustalenie, gdzie i przy którym rodzicu to rzeczywiście, czy ten rodzic składający ten wniosek ma prawo do tego, tak? I ma legitymację do tego, żeby składać ten pozew, bo dziecko jest z nim.
1: Bo jeśli nie, to możemy być niemile zaskoczeni.
3: Możemy być. Kto pierwszy, ten lepszy. To tak niestety... A wiecie państwo, Polak to zawód. Myśmy już o tym mówili.
1: Potrafi. Pani mecenas, na niecie pani troszkę. No i tak? Co z tą realnością tego projektu? Pani zdaniem wejdzie w życie?
3: Czy wejdzie w życie?
1: Czy skończy się tak jak tablica alimentacyjna?
3: Ja jestem załamana tym, że te tablice poszły w kosz, tak powiem szczerze, bo liczyłam na to, że to będzie dużo bardziej klarowny projekt i to, że mają te natychmiastowe wejść w miejsce tablic, albo że tablice zostają porzucone, to jestem bardzo rozczarowana, bo liczyłam na to, że jednak jedno od drugiego nie wyklucza i można by było procedować, zanim zrobią te tablice, zrobić te alimenty natychmiastowe. Czy wejdzie? No obietnice są duże. Mniej więcej taki ten projekt ja oceniam w takiej kategorii, jak ten projekt obligatoryjnej opieki naprzemiennej. Jest, ale czy wejdzie? Tak,
2: no to
3: nie byłabym aż taką entuzjastką.
1: Ministerstwo Sprawiedliwości
2: czuję zawód,
1: że przełom tego roku i przyszłego to jest ten czas, kiedy projekt miałby wejść w życie. No to bezradnie mówiąc, pożyjemy, zobaczymy jak będzie. Mecenas Anita Swacha, bardzo dziękujemy.
2: Ruda Pawuga odlatuje i zapraszamy za tydzień.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.
1: A za 3 minuty serwis informacyjny na naszej antenie.

0: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Prezydent USA Donald Trump podpisał w nocy memorandum do porozumienia z Iranem. Doszło do tego w Wersalu we Francji. Oficjalne porozumienie ma zostać podpisane jutro w Szwajcarii. Do zapisów tego memorandum odniósł się na naszej antenie Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego oddziału organizacji Aspen Institute.
2: To, co on osiąga na dzień dzisiejszy, to osiąga odblokowanie cieśniny Ormus, czyli coś, co jest oczywiście konieczne z punktu widzenia nie tylko i wyłącznie gospodarek światowych, ale też przede wszystkim polityki wewnętrznej amerykańskiej, ograniczenia kwestii inflacji, która jest paląca i oczywiście też wpływa bezpośrednio na potencjał republikanów, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory połówkowe. Kwestie tego, czy będziemy mieli realnie ograniczony potencjał jądrowy Iranu, to jest dopiero będzie zawarte w tym porozumieniu, które ma zakończyć rzeczywiście tę wojnę. Tam jest jeszcze chyba 60 dni na to, żeby wynegocjować. I zobaczymy, jak tak naprawdę będą wyglądać postanowienia tego porozumienia.
1: Pozostajemy za oceanem. Kuba mierzy się z pogłębiającym się kryzysem energetycznym. Na wyspie doszło wczoraj do kolejnej awarii głównej elektrowni. To już 16. awaria w tym roku i druga w tym tygodniu. Usuwanie usterki potrwa co najmniej do niedzieli. W tym czasie ponad 10 milionów ludzi pozostaje pozbawionych prądu. Teraz w serwisie statystyki zza naszej wschodniej granicy Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii w najnowszym badaniu zapytał Ukraińców o ich oczekiwania względem okresu po wojnie. Zdecydowana większość chce powojennej reformy rządu, domaga się tego 83% badanych. Rośnie też odsetek liczących na odsunięcie Wołodymyra Zełenskiego od władzy, to 67% respondentów. 3 lata temu w tym samym badaniu za zmianą prezydenta po zakończeniu wojny opowiadała się zaledwie co czwarta osoba. W jednym niemal wszyscy są zgodni, żadnych zmian, póki trwa wojna. Na koniec kultura w Poznaniu. W niedzielę startuje festiwal Malta, przygotowany z myślą o tym mieście. Artyści pojawią się zatem nie tylko w salach teatralnych, ale też na ulicach i placach, mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu.
3: Malta zaczęła się nad Jeziorem Maltańskim w 1991 roku. Zaczęła się jako festiwal, który wprowadzał na ulice i do obiegu najbardziej kolorowe, różnorodne, pobudzające spektakle z całego świata i temu jesteśmy wierni. Malta w czasie tego festiwalowego tygodnia jest jedną wielką sceną, w którą zamienia się Poznań. I to w kilkunastu lokalizacjach prezentujemy przeróżne wydarzenia.
1: Festiwal Malta otworzony zostanie w niedzielę koncertem pod dyrekcją Natalii Kukulskiej. Na to wydarzenie wstęp jest wolny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Czwartek serwuje nam iście lekki klimat. Wygląda na to, że przynajmniej na razie rześkie powietrze o poranku to już przeszłość. W tej chwili termometry w całym kraju pokazują już bardzo przyjemne 14, 15, a miejscami nawet 17 stopni. Najczystsze niebo dziś w centrum, na wschodzie, południu, a na zachodzie i po morzu może delikatnie, ale tak tyci. Pokropić. Żadnych gwałtownych burz czy nawałnic na horyzoncie nie widać. W nocy niebo całkowicie się oczyści i wszędzie zrobi się sucho.
6: Sucho wszędzie. Dobrze, no to ostatni już na dzisiaj przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących pod kątem temperatury. Rabka-Zdrój 19, także jest nieźle. Wapienne 19, Busko-Zdrój doskoczyło do 20, Czaplinek 18, Nałęczów 19, Augustów 18, Jastrzębie-Zdrój 21, brawo, oczko padło. Świnoujście 19, Wysowa-Zdrój 18, Polańczyk 18, Dębogórze-Słobiutko 16, Polanica-Zdrój 21, Kosakowo 16, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą już 19, naprawdę jest nieźle, Strzegon 22 i Sopot, który dzielnie walczy, ale przegrywa głównie z chmurami, ma 16 i specjalnie dla naszego Jakuba Jędrasa w Budżibie już 26. Fajosko. Ciekawe, a u Giorgi Meloni 3:27, no to też dobrze jest.
5: O, to cieplutko. 5 minut po godzinie 9, no to my już za chwilę, no właśnie, przyzwyczailiśmy Państwa, że przeniesiemy się na północ,
6: mamy
5: ale
6: pielgrzymkę.
5: Tym razem przeniesiemy się przynajmniej w opowieściach do centralnej Polski i opowiemy Państwu, dlaczego każdy nasz patron powinien sobie zarezerwować wolne na drugi weekend lipca, a opowie o tym kobieta, która trzyma stery tego całego zamieszania, czyli redaktorka naczelna naszego radia, Magda Jeton. To już za chwil kilka.

0: Peter.
1: I ostatnia gitarka.
0: Oj, to wcale nie ostatnia.
1: Fajnie, nie, ale to jest ostatni akord bardzo. Peter Gabriel, super, harps na gitarce.
0: Przed wizytą matki nadredaktorki, czyli redaktorki naczelnej naszego radia Magdy. Jest on 9 minut po godzinie 9. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry.
1: Witamy, pielgrzyma.
2: Zdziwicie, że nie przyszłam dzisiaj mówić o Kasie. Ale nie dlatego, że po ostatnim wystąpieniu otrzymałam parę negatywnych opinii na temat moich wystąpień. Tym się nie przejęłam, dlatego że zauważyłam, że te wszystkie opinie to są od osób, które się nie podpisują imieniem i nazwiskiem, więc nie biorę ich poważnie. Ale nie będę mówiła o Kasie nie z tego powodu, tylko dlatego, że mam coś fajniejszego do opowiedzenia, bo zbliżają się nasze 6 urodziny.
0: Tak,
2: i w tym roku obchodzić je będziemy w samym środku Polski. Naprawdę, tak żeby było sprawiedliwie.
0: Żeby każdy miał blisko.
2: To w Brzezinach. I nie myślcie, że tylko wy możecie sobie odwoływać się do różnych miast, czytając pogodę, bo ja się odwołałam do 7 miast dużych w Polsce. Począwszy Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Łódź i Kraków. To jest 7 takich miast. Zobaczyłam, jaka jest odległość tych miast do Brzezin. Obliczyłam, bo w tym jestem dosyć dobra, średnio. Jak myślicie, ile to jest średnio w Polsce, ile jest kilometrów do Brzezin?
1: 80.
2: 240.
0: Ale nie z Warszawy.
2: Pamiętaj, że średnio. A czas dojazdu samochodem średnio to jest 2 godziny i 40 minut. To nie jest dużo. Gdzie już mamy całkiem dobre drogi z tych wszystkich miast. Bo
1: z Gdańska
2: Brzeziny
1: też
2: są bardzo. Nie, 240 średnio. Mhm. Ze Szczecina jest najdalej.
1: No tak,
2: ale
1: to południe Szwecji.
2: Z Krakowa jest, z Łodzi jest najbliżej. Mhm. Z Warszawy jest jako tako, tam 140 czy coś takiego. Średnio 240. To tak tylko, żeby pokazać, że wybraliśmy to miejsce nie tylko z tego powodu, że tam się urodził nasz kolega Zbigniew Zamachowski, ale dlatego, że jest to środek. Często słuchacze mówią, kiedy jesteśmy w Gdańsku, ci z Krakowa nie przyjedziemy, bo za daleko. Jak jesteśmy w Krakowie, to ci z Gdańska mówią, nie przyjedziemy, bo za daleko. Mhm. Teraz wszyscy mają równo, prawie równo.
0: Co mówiąc krótko, każdy ma mieć tak samo blisko.
2: Tak, i zaczynamy tak w piątek, 10 lipca o godzinie 16, specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia, obecna w studiu, Ksenia Matczak i Polska. Michał Porycki, z udziałem wielu naszych redaktorek i redaktorów, między innymi z Marcinem Kydryńskim, z Markiem Napiórkowskim, z Byszkiem Zamachowskim oraz siedzącym po mojej prawej ręce Mirosławem Oczkosiem,
1: Polska.
2: Który też się uda do
1: tak
2: Brzezin, bo ma bardzo blisko 100 ileś kilometrów.
1: Tak, ja mam bardzo blisko, to prawda.
2: Zakończy się jak zwykle o godzinie 19, ale my tam będziemy znacznie dłużej. No oczywiście cały czas będziemy mogli się spotykać, integrować, rozmawiać nie tylko między sobą, słuchacze, patroni, ale właśnie z naszymi redaktorami. No więc po tej popołudniówce robimy malutką przerwę, bo o godzinie 20 na letniej scenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym obok naszego znakomitego redaktora i kolegi Zbigniewa Zamachowskiego wystąpią Zuzia Iłęda, Zuzanna Iłęda i Maria Zamachowska Marysia. Koncert ten nie będzie transmitowany na antenie, więc żeby go usłyszeć, trzeba przyjechać do Brzezin. W repertuarze jest dużo piosenek nowych i starych, niektóre bardzo znane, na przykład Czy te oczy mogą kłamać, w zupełnie nowym wydaniu, albo Naprawdę nie dzieje się nic. Myślę, że to bardzo będzie sentymentalne i urocze spotkanie. Oczywiście wstęp wolny, ale trzeba będzie mieć wejściówkę. Jak zdobyć taką wejściówkę, poinformujemy wkrótce. Będzie ona dostępna, ta informacja, we wszystkich możliwych miejscach. Czyli na naszej stronie, w mediach społecznościowych, będziemy mówić na antenie. Po koncercie około godziny 22 zapraszamy na potańcówkę przy świetle księżyca. Do jakiej muzyki będziemy tańczyć? No, zdecydują o tym nasi redaktorzy i redaktorki muzyczne.
0: Proszę państwa, pogodę zamówiliśmy, tak szczerze.
2: Tak, bo to oni to poprowadzą. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że będą wodzirejami w jakimś sensie muzycznym.
1: No będą, jasne.
2: Potem krótki sen. Krótki dlatego, że nie wiadomo, o której się potańcówka skończy. Nie chcę podawać tej godziny.
1: A czy jak ktoś nie będzie chciał, nie musi spać, także spokojnie.
2: Tak. Ale jak ktoś lubi życie higieniczne, to się na trochę położy, ale już musi wstać pewnie ósma, dziewiąta, żeby coś przegryźć i na dziesiątą sobotę koncert życzeń. A to specjalne wydanie poprowadzi trójka naszych wspaniałych redaktorów. Zastanawiałam się, jak ich wymienić i ostatecznie zrobię to alfabetycznie, żeby było jakoś tam sprawiedliwie, więc tak. Profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. Więc naprawdę zestaw, jak to mówią...
1: Creme de la creme.
2: Petarda, tak? Tego samego dnia, czyli w sobotę, 11 lipca, uruchomiona zostanie strefa Sito Druku, gdzie będzie można wykonać nadruk na koszulkę, torbę, spodnie, czy tam inne materiałowe akcesoria. I będzie to z autorskim projektem Fisza. No, akcja Sitodruk rozpocznie się o godzinie 10, potrwa do 14. Można przyjść z własną koszulką czy torbą lub zakupić ją na miejscu, bo to też będzie możliwe. Po koncercie życzeń, obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami. Spoglądam na Kubę, bo Kuba jest inicjatorem tego wydarzenia. To będą spacery po okolicach Brzezin. Wystartują około godziny 12.30. Liczbę grup spacerowych uzależniamy od liczby zainteresowanych patronów i słuchaczy, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w tych pieszych wędrówkach. Zapisy na spacery, no więc właśnie, chyba będą różne i takie możliwe do przejścia.
1: Na przykład,
2: ja już powiedziałam, żeby zachodzić. Przynajmniej jeden spacer był taki, że ja bym mogła przejść. No więc zapisy... No, ile można iść tak dla takiego zwykłego człowieka, nieprzyzwyczajonego? To godzinę? Mm-hmm.
1: To chyba zaszalałaś, zaszalałaś.
3: Nie będą wędrówki.
2: Tak,
1: te zapisy, i nie pod górę, nie? To najważniejsze.
2: Zapisy na... Ja nie wiem, czy to jest teren górski w Brzezinach.
1: Nie ma.
2: Nie.
1: Nie,
2: to... Zapisy na spacery rozpoczną się w środę 1 lipca. Do każdej grupy spacerowiczów dołączą nasi redaktorzy, więc będzie można się integrować nie tylko w środku, wśród słuchaczy i patronów, ale również z naszymi redaktorami, bo no, w każdej grupie będzie kilku naszych redaktorów. Zależy nam na Państwa licznej obecności, dlatego już dzisiaj proszę rezerwować sobie miejsca w kalendarzu i być z nami, jeśli nie w oba dni, 10 i 11, to 10 lub 11. Fakt, że już po raz szósty będziemy obchodzić nasze urodziny, zawdzięczamy oczywiście Państwu, naszym dobroczyńcom, patronom, bez których nie byłoby czego świętować. I tu jest okazja, że podziękuję. O kasie nie powiem, o kasie za tydzień. Albo za jeszcze trochę. W każdym razie dziś nie, bo dziś o urodzinach. I jeszcze chcę jedną rzecz na koniec powiedzieć, bo to będzie się działo w czerwcu. Zapraszamy naszych patronów i słuchaczy do Wrocławia. 27 czerwca po raz pierwszy właśnie z Wrocławia specjalne wydanie koncertu życzeń. Oczywiście w godzinach normalnych, czyli 10-12. Które to wydanie poprowadzą znakomici muzycy i redaktorzy Radia Nowy Świat, Marek Napiórkowski oraz debiutujący w tej roli José Torres. Więc proszę Państwa, będzie się działo. Informacje, gdzie się to odbędzie, podamy wkrótce. Będą one na antenie, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i wszędzie. Zapraszamy Państwa do Wrocławia. I tutaj jeszcze dodam, że nasze radio będzie partnerem obchodów 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu. I właśnie z tej okazji będzie ten koncert życzeń. Wszystko ja powiedziałam. Jeśli macie jakieś pytania, krótkie i łatwe, to słucham.
0: Pan Mieczysław jeszcze raz dopytuje, gdzie to ma być, bo nie dosłyszałem. Panie Mieczysławie, Brzeziny koło Łodzi, jak powiedziała matka nadredaktorka, 140 kilometrów mniej więcej od Warszawy. Ja wczoraj spoglądałam, ode mnie 120, więc nawet 20 kilometrów mniej.
2: Z Łodzi to nawet chyba 20 kilometrów, 30, coś
1: takiego.
0: Tak, w zależności od tego oczywiście.
2: No są miejsca, skąd może być dalej. Jest tam, ale można na przykład, jeżeli ktoś chce fajnie spędzić weekend, może sobie zarezerwować nocleg w okolicach Brzezin. Nie musi być w samych, na przykład właśnie w Łodzi, bo tam na pewno jest duża baza hotelowa.
0: I dojechać.
2: I te 20 kilometrów to jest tak, jak ja do pracy, czy ty, czy każdy z nas, tak?
1: Tomaszów tutaj blisko jest jeszcze, można wpaść na dzień do Tomaszowa później.
0: No i oczywiście pojawiają się.
2: A Tomaszowa pytania blisko do Brzezin?
1: Tak.
2: Sprawdziłeś?
1: Tak, oczywiście.
2: No to można tak do Tomaszowa, bardzo tak, na dzień, na dwa dni do Tomaszowa i przyjechać do Brzezin.
0: Pojawiają się jeszcze pytania o wejściówki, to będziemy o nich oczywiście na bieżąco Państwa
2: Tak. Za chwilę to wszystko będzie wiadomo.
0: No dobrze, no to skoro Państwo...
2: Ja w tej chwili już bez tych szczegółowych danych jednak postanowiłam przyjść po to, żeby Państwo rezerwowali sobie wolny dzień w tym czasie. czasie, a szczegóły to będziemy podawać.
0: No to jak Państwo usłyszeli, podobno do Brzezin każdy z nas ma tak samo blisko i tak samo daleko, to oficjalnie ogłaszamy, że w drugi weekend lipca wszystkie drogi w naszym kraju prowadzą w jedno miejsce. No to co, pakujemy koszulki.
1: Do Brzezin.
0: I do zobaczenia.
1: Młody przyjacielu.
0: Brzezina.
1: Czekamy na Was.
0: Do zobaczenia na urodzinowym szlaku, a my za chwilę jeszcze o jednej imprezie będziemy Państwu opowiadać.
1: No, nie jednej.
2: No jeszcze Wrocław, dni
1: Europy.
0: Też tak. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
1: Tak jest.

0: Jay Bernard i 9.23. Jedni się cieszą, inni trochę mniej, ale generalnie dużo komentarzy, że będą Państwo razem z nami. Pan Hubert napisał, że matka nadredaktorka popełnia błąd w obliczeniach. Powinna policzyć średnią odległość do Brzezin z całego świata, bo ja na przykład z Norwegii miałbym 1570 km. Mimo tej odległości bardzo chętnie bym przyjechał, ale praca, praca, praca, miłej zabawy i oczywiście będę obecny duchem i uchem. Pan Krzysztof, że z Krety też daleko. No, niektórzy mają daleko, ale pan Włodzimierz się cieszy. Hurra, ja mam fajnie, mieszkam między Tomaszowem a Brzezinami. Do zobaczenia.
1: Z Księżyca też nie jest tak blisko, ale to, ponieważ nie pożegnaliśmy się z matką na redaktorką, bo z jednego powodu. Dobre zapowiedzi trzeba czasami sprostować. I mamy dwa sprostowania.
2: Tak, no bo jeszcze jest takie powiedzenie, że do puenty można dokleić jeszcze jedną puentę.
1: Tak jest.
2: I ja właśnie to jeszcze jedną, bo się okazuje, że powiedziałam coś fatalnie, że tam płaski teren, a właściwie nie powiedziałam, tylko zapytałam, czy tam są, to ty,
1: to ja.
2: Oczkosiu, powiedziałeś, że tak tam jest płasko, a wcale tam płasko nie jest. Jak się okazuje, no nie byłam w Brzezinach, a szkołę kończyłam dawno i tu przepraszam bardzo, bo ponoć są pagórki. A co do tych odległości, proszę państwa, jeżeli się coś podaje, że jest średnio, to zawsze za tym się kryje jakaś manipulacja. I jest nawet taki żarcik.
1: Jest.
2: Co to jest statystyka, tak? To jest nauka, która próbuje udowodnić, że jak człowieka głowa znajduje się w lodówce, a nogi w piecyku, to jest w średnio przyjemnej atmosferze.
1: Tak jest.
2: Więc to jest, tak wygląda statystyka. I wiadomo, że jak ja coś takiego podaję, to było trochę dla zabawy, bo przecież ja wiem, że znam naszych patronów, którzy mieszkają w Szwajcarii, w Austrii, we Francji. Więc gdybym chciała tę statystykę tak zrobić bardziej niż w tym piecyku i lodówce, no to musiałabym się jednak pokusić o jakąś manipulację, bo inaczej bym państwa zniechęciła i nagle ktoś, kto mieszka 20 kilometrów, powiedział, nie, 1000 kilometrów to ja nie przyjadę, bo tak by wyszło pewnie. Mhm. Więc ja z kolei zmanipulowałam w drugą stronę i mówię do wszyscy mają jakoś średnio blisko.
1: Słuchajcie, miasto urodzin Zbyszka Zamachowskiego, piękny koncert, piękne Brzeziny. Spacery, Brzeziny, środek wszechświata.
0: Pagórkowaty, tak wzniesienia łódzkie, także będzie pięknie.
2: To jest sprawiedliwie, bo jednak, jak cyrkiel wstawisz, to wygląda prawie na środek.
1: Dokładnie. I na pewno nie trzeba wchodzić na rysy. Tam będą takie pagórki, że nawet dacie radę.
0: No dobrze, to wszystkie wątpliwości rozwiane. Państwa zapraszamy do Brzezin. Rezerwują sobie Państwo drugi weekend lipca i są Państwo z nami. Do zobaczenia na urodzinowym szlaku. Matce nad redaktorce bardzo dziękujemy za wizytę i zapraszamy oczywiście za
2: tydzień. Dziękuję bardzo, już naprawdę wychodzę. Dziękuję.
0: A zapraszamy oczywiście Jana Janczego, bo przeniesiemy się na obiecaną północ.

0: 45. I punktualnie, no nie wiem czy punktualnie, no ale 9:30 na naszym zegarze. To jednak z małym poślizgiem, ale przenosimy się na północ, bo szwedzka para królewska obchodzi właśnie złote gody, czyli niesamowite 50 lat małżeństwa. Choć oficjalne uroczystości państwowe i huczne parady przetoczyły się przez szwedzką stolicę w minioną sobotę, to dokładnie jutro przypada rocznica ślubu. No to jak olimpijska hostessa z Monachium zawróciła w głowie młodemu królowi i jak to naprawdę było z zespołem ABBA, który dzień przed ślubem zaśpiewał dla, no jeszcze wówczas rozumiem, nie królowej,
1: narzeczonej,
0: Dancing
1: tak.
0: Queen, to wszystkie pikantne i romantyczne szczegóły zza kulis dworu tak zdradzi w tej chwili Janek
1: Jamczyk,
0: który jest teraz
1: Janek Jamczy. Nasz gal anonim, który jest nieanonimowy.
2: Cześć, dzień dobry. Tak, to jutro przypada ta jakże okrągła rocznica. Natomiast dlaczego, bo to jest bardzo ciekawe z perspektywy szwedzkiej, dlaczego to zostało przeniesione na zeszłą sobotę, czyli na 13?
0: Ten wątek jest bardzo ciekawy.
2: Trochę głupio, prawda?
1: Czyli przyspieszono.
2: 50 lat, tak, przyspieszono 50 lat, to się zdarza raz na pół wieku. Ale chodzi o to, że w tym roku Midsommar tak wypada. To znaczy dzisiaj jest, jutro jest Wigilia, Midsommar wypada w sobotę. No i to jest święto takie, że to nawet koronowane głowy nie podniosą ręki. W związku z czym przeniesiono te obchody na miniony tydzień. A jak to było z tym Monachium? To właściwie było w drugą stronę. To on zawrócił w głowie jej.
0: O, proszę bardzo.
2: Ale zanim

0: Ponad 100 lat musieliśmy czekać na to. To był Oskar II i królowa Sofia. No i po 120 prawie latach mamy Karola, Gustawa, tak, i Sylwię. Też jest to wyjątkowe z tego powodu, że Karol był, kiedy wchodził w ten związek małżeński, to już był królem. I na ogół było tak, że monarcha, kiedy zasiadał na tronie, to już był w tym związku małżeńskim. Natomiast on nie, i to też było jakieś pierwsze takie wydarzenie od tam 200 iluś lat, więc tu dużo takich okrągłych, powiedzmy, rocznic.
1: Normalnie by ją otruli 300 lat temu, a tak
0: to... tak to oszczędzili ją. O Karolu mówiliśmy przy okazji jego 80. urodzin, to było nie tak dawno temu, to dziś może słowo o tej Sylwii właśnie.
1: Koniecznie.
0: Nazywa się tak naprawdę Sylwia Sommerlath. Rodzina pochodziła z Brazylii, żeby było zabawniej, ale przeprowadziła się do Niemiec jeszcze przed jej narodzinami. Ojciec Walter Sommerlath był szychą, jakbyśmy powiedzieli, był dyrektorem firmy, która, no i tu tak trzeba powiedzieć, ogólnie produkowała różne metalowe przedmioty, ale te różne metalowe przedmioty zaprowadziły ich ponownie po wojnie do Brazylii, gdzie pracował, i tu pierwszy wątek szwedzki, dla takiej firmy Uddeholm, która, to był koncern cały, on już nie istnieje, zdaje się nawet, i działał w branży drzewnej. A ponieważ pan Walter miał doświadczenie właśnie w produkcji takich metalowych przedmiotów, które się przydają w wycinkach, prawda?
1: Gwoździe?
0: Na przykład.
1: Piły tarczowe.
0: Tak. No to go do tego Uddeholmu w Brazylii wzięli, a później przenieśli go do Düsseldorfu, czyli znów takich rzucało po świecie całą rodzinę, no i w tym Düsseldorfie pracował, był dyrektorem generalnym już tej szwedzkiej firmy, i w tym samym Düsseldorfie 20-letnia Sylwia zdała egzaminy na studia i w drugiej połowie lat 60. zaczęła się kształcić już w Monachium, tym razem na tłumaczkę ustną. Te egzaminy
1: jakiego języka
0: zdała? To był język portugalski.
1: Czy nie szwedzki?
0: Nie. Tego szwedzkiego, ale ona jest prawdziwą poliglotką, tego szwedzkiego się później nauczyła, no ale właśnie ten portugalski ją zaprowadził później, między innymi portugalski, na igrzyska olimpijskie, przy których pracowała. To było akurat w Monachium w 72 roku, ale w całym komitecie pracowała od 71 do 3 roku.
1: Nie trafił się król portugalski, niestety.
0: No tak, ta historia mogłaby się potoczyć inaczej. No i tak się właśnie składa, że, co zupełnie nie było planowane na przykład z perspektywy ojca, mającego już zawodowe pewne związki ze Szwecją, że na tych igrzyskach w roku 72 pojawił się wtedy jeszcze książę koronny Karol. To nie było niezwykłe dla niego, bo on był za pan brat ze sportem, zresztą trzykrotnie ukończył bieg wazów, to już w późniejszym czasie, jak był królem, żeglował, jak przystało na oficera marynarki wojennej. No i tutaj właśnie są zdania podzielone, ale było tak, że to tak deklaruje sama zainteresowana Sylwia, że on ją wypatrzył przez lornetkę. Tylko że ta odległość, no przez lornetkę się zazwyczaj patrzy, jak ktoś jest daleko. Natomiast tutaj wyszło takie dosyć specyficzne, powiedziałbym, poczucie humoru Karola i takie momentami suche. On ją wypatrzył z bardzo bliskiej odległości. To znaczy stał obok niej po prostu i patrzył na nią przez lornetkę.
1: A może odwrotnie ustawił lornetkę.
0: A może, że ją widział
1: wiesz,
0: dalej.
1: Z jednej strony lornetki się oddalasz, a drugiej przybliżasz.
0: No tak. No i to tak jakoś od słowa do słowa się zaczęło.
1: Wziął ją na dowcip. Dobrze.
0: Wziął ją na dowcip.
1: Dobrze. No, dziewczyny lubią dowcipnych mężczyzn.
0: A też, że Sylwia miała talent do języków, bo poza tym, że znała ten portugalski, niemiecki, który był językiem jej ojczystym, oczywiście, to też władała i włada biegle francuskim, angielskim i hiszpańskim. Więc tego szwedzkiego się nauczyła dosyć szybko. Taka uwaga, a że też jest bliski niemieckiemu, to może było ułatwienie. Taka uwaga na marginesie, co jest moim zdaniem super imponujące i mało znane. Ona zna też szwedzki migowy. Nauczyła się go. Co dla osoby, która nie jest takim urodzonym użytkownikiem języka, no nie jest proste. Wracając do szwedzkiego, nauczyła się go dosyć sprawnie. Szybko się zaręczyli, bo w roku 72 już, a ślub w tym czerwcu, 19 czerwca 76 roku.
1: To kiedy on został królem? Bo już mówiliśmy ostatnio.
0: W 73.
2: Mhm. Tak. Czyli 3 lata później.
0: Okej. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ponieważ w 76 roku, to już szybko kończąc, premierę miała bodaj, znaczy tak się mówi i sama Abba tak mówiła, najlepsza ich płyta, czyli Arrival. I ta płyta tak mniej więcej zaczyna się, to jest chyba drugie albo trzecie nagranie od tego Dancing Queen. I teraz w tym samym roku, przypomnijmy, był ślub królewski. I teraz jest takie przekonanie, że to nagranie

0: nie powstało z okazji tego ślubu, co jest nie do końca prawdą. Zgadzałoby się to, bo w Operze Królewskiej na dzień przed ślubem zespół wystąpił z tą piosenką. Ale to nie jest tak, że oni to napisali i nagrali specjalnie z okazji tego ślubu, bo piosenka powstawała już od 75 roku, czyli już byli zaręczeni, ale jeszcze przed ślubem.
1: No to była przewidująca, wiesz.
0: Tak jest. A wybrano tę piosenkę i w ogóle zaproszono Abbę, dlatego że kontekst pasował po prostu, bo ta piosenka jest nie do końca o tym, ale pasuje. No wiadomo, Dancing Queen, a to jeszcze takie zderzenie dwóch różnych światów, też warto o tym powiedzieć, bo z jednej strony mamy człowieka z arystokracji, który no, całe życie swoje spędził dotychczasowe wtedy 20-30-letnie w no, takich dosyć specyficznych warunkach, a z drugiej strony dziewczynę...
1: Kapciuszek.
0: No trochę tak, wykształconą, ale jednak spoza tych królewskich sfer, tak. Kręgów i sfer. Więc pod tym względem być może...
1: Piękna bajka.
0: Tak jest, to Dancing Queen
1: super.
0: Pasowało. Ponoć ta jest niepotwierdzona, ale królowa Elżbieta, która była także wtedy w operze, nóżką zaszurała, ale nigdzie się to nie uwieczniło na kamerach, więc jest to niestety jedynie plotka,
2: nie
0: ale te jakże
2: czasy,
1: fajtu łapy tak. Po
2: dzisiaj
1: prostu
2: to by
1: operatorzy.
2: Nie przeszło, tak. Bez uwagi.
0: Tak jest.
1: Dobrze, no to rozumiem, Janku, że nie mamy wyboru.
0: No nie za bardzo,
1: i
0: no, lepszej okazji
1: zagrać.
0: Nie będzie.
1: Dancing Queen, Janek Janczy,
2: bardzo
1: fantastyczny jak zwykle. Dziękuję ci bardzo i zapraszamy za tydzień. I proszę państwa, Abba.

I to jest ten moment, ten czas, ta chwila na otwarcie słodkości. Dzisiaj będą słodkości światowe, no bo zawsze mówimy, że z kraju mlekiem, miodem i wazeliną płynącą czasami, a teraz będzie lever master, to znaczy wszystko coś największe, najdalsze, najwspanialsze, najcudowniejsze, najpiękniejsze, najbardziej wszechświatowe. Odbyły się urodziny. Urodziny. I wcale nie chodzi o urodziny Stanów Zjednoczonych, że 250 lat tamtego, tylko ważniejsze urodziny się odbyły. Odbyły się urodziny Donalda Trumpa. I to było najsłodsze wydarzenie na świecie, a nawet i wszechświecie prawdopodobnie, ponieważ wiadomo, że niektórzy obchodzą urodziny skromnie, tam tort, świeczki, ciocia z wałówką, wujek z pół litrą mleka, który po dwóch kieliszkach wujek opowiada ten sam dowcip o policjantach na przykład, albo o teściowych, nie, i tak dalej. Ale są też urodziny Donalda Trumpa. Ja to nawet powtórzę. Urodziny Donalda Trumpa. Tam świeczki wcale nie stoją na torcie. Tam tort stoi na świeczkach. I to takich świeczkach, których widać z kosmosu po prostu. Bo Donald Trump nie organizuje przyjęć. Donald Trump organizuje wydarzenia geopolityczne. Każdy przeciętny człowiek kończący rok życia dostaje skarpetki. Kiedy Trump kończy rok życia, pół świata zastanawia się, czy przypadkiem nie ogłosi właśnie nowego państwa, własnej waluty albo kolejnego pola golfowego na Księżycu. Wyobraźcie sobie te przygotowania. Pada pytanie do Trumpa, ilu gości zaprosić? Na co Donald odpowiada, wszystkich. Na sali politycy, biznesmeni, celebryci, ludzie, którzy nie wiedzą, dlaczego tam są, ale są, bo uznali, że skoro wszyscy są, to oni też tam są. No i z tej okazji odbywa się też ogólnoświatowe mordobicie, co powoduje pewne wycie. Biały dom zamienia się w biały pokój treningowy, także oktagon przed Białym Domem, trawa zadeptana. Naprawdę Trump od zawsze miał wyjątkowy talent do bycia głównym bohaterem własnego filmu. To jest to. On nawet kiedy jest statystą, a był taki film, jeżeli stoi na przykład 10 osób, takie jest ujęcie kadr, po 5 minutach wszystko wygląda tak, jakby tych 9 nie przyszło tam grać, tylko robić sobie z nim zdjęcie. I trzeba przyznać, konsekwencja jest godna podziwu. Sami państwo wiecie, jedni zbierają znaczki, inni monety. Trump zbiera nagłówki gazet. Nagłówki gazet. Niektórzy ludzie budzą się rano i pytają, co dziś zrobić? Trump budzi się rano i pyta, jak sprawić, żeby świat mówił o mnie do obiadu? A potem okazuje się, że do kolacji też, a później jeszcze do śniadania i tak dalej. Najbardziej fascynujące jest jednak to, że Donald Trump od lat funkcjonuje jednocześnie jako polityk, celebryta, marka, mem internetowy i temat rodzinnych kłótni przy niedzielnym rosole. Niewielu ludzi potrafi wywołać awanturę jednym wpisem, on to potrafi. Jeszcze mniej potrafi wywołać awanturę samym pojawieniem się na ekranie telewizora, Trumpowi się udaje. Jedni go uwielbiają, drudzy go nie znoszą, trzeci zarabiają na komentowaniu tego, co robią pierwsi i drudzy. Powstał wręcz cały przemysł trumpologiczny. Trumpologia na przykład. Eksperci analizują jego słowa, eksperci analizują jego gesty, eksperci analizują jego fryzurę. To jest bardzo ważne. Na pewno na świecie gdzieś istnieje jakiś ktoś, nie wiem, profesor habilitowany, i to nie z kulu wcale, na kierunku zaawansowane studia nad wiatroodpornością uczesania Donalda Trumpa. Albo nad długością krawata, który sięga tam, gdzie wzrok nie sięga. I właśnie dlatego jego urodziny są czymś więcej niż zwykłą imprezą. Zresztą tak to się odbyło. To święto ludzi, którzy wierzą, że wszystko jest możliwe. Że można zostać miliarderem, prezydentem, bohaterem serialu, tematem memów i nadal codziennie trafiać na pierwsze strony gazet. Nawet jeśli połowa tych gazet pisze dokładnie odwrotnie niż druga połowa, a więc wszystkiego najlepszego, panie Donaldzie Trumpie. Niech liczba świeczek na torcie będzie mniejsza od liczby komentarzy w internecie, to jest 8 dych, choć przy Trumpie to akurat matematycznie niemożliwe. Są ludzie, którzy obchodzą urodziny i jest Trump, przy którym urodziny obchodzą media, internet i połowa świata. Ale druga połowa świata komentuje. A kto komu dał po buzi, to już jest inna sprawa. Poza tym urodziny były bardzo wesołe, było dużo bicia, wycia, natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w ogóle na świecie, to można powiedzieć, że inni szatani są czynni i że szatan wcale już nie musi pić, ponieważ sami sobie to robimy.

A rano, gdy ich dopadł kac w przydrożnym wiejskim rowie, anioł do Pana rzecze tak: mój dobry Boże, powiedz, czy diabeł sobie wszył, czy co, że trzeźwy musi być? Pan odpowiedział: spójrz na kraj, czart już nie musi.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Prezydenci USA oraz Iranu podpisali wstępne porozumienie o zakończeniu wojny. Jutro, czyli w piątek, ma wejść w życie. Ma też odblokować cieśninę Ormus. Ropa tanieje do poziomu około $74 w przypadku WTI. Skutki tej wojny będziemy jednak odczuwali jeszcze w najbliższych miesiącach, a nie jest też do końca jasne, jak w praktyce będzie to porozumienie wyglądało, no i co zrobi z nim Izrael. To trzeba będzie obserwować, bo będzie to miało przełożenie na inflację w Polsce. Jednak również wczoraj swoje pierwsze wystąpienie miał nowy szef Rezerwy Federalnej, czyli odpowiednika Polskiego Banku Centralnego. FOMC, czyli taka tamtejsza Rada Polityki Pieniężnej, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie i tu bez zaskoczeń. Jednak wydźwięk pierwszego wystąpienia nowego szefa Fed był daleki od oczekiwań Donalda Trumpa. To prezydent USA nominował Kevina Warsha. Ten, jego zdaniem, miał wpłynąć na dalsze osłabianie dolara, by obsługa długu USA była mniej bolesna, a można to zrobić po prostu obniżając stopy procentowe. No ale jednak dane makroekonomiczne na to nie pozwalają, póki co. Jednak wydźwięk był też tak zwany jastrzębi, bo pojawiły się nawet prognozy o zaostrzeniu polityki monetarnej. Rynki zareagowały błyskawicznie. Dolar wyrażany w polskim złotym wzrósł do poziomu 3,70. Teraz nieco się stabilizuje, ale otwarte pozostaje pytanie o trwałość tego ruchu. Często taka gra na danych jest chwilowa. Wczoraj mocno osłabiło to m.in. złoto. Przy silnym dolarze za tańszą ropę i tak płacimy nieco więcej, dlatego kluczowe będą kolejne dni i to, co wydarzy się po weekendzie, bo może się okazać, że po słowach nowego szefa Fed już nie będzie śladu i wszystko wróci na ścieżkę taką z początku tego tygodnia. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie zacznie się naprawdę poprawiać, a do tego dolar wróci do spadków, to z naszej perspektywy będzie dobry sygnał, że nie wróci drożyzna. Cena dolara i ropy będzie dla nas kluczowa w najbliższym czasie. Odchodzenie od programu CPN ma się zbiegać z tańszą ropą, ale jeśli zawirowania będą się nasilały, może się okazać, że w lipcu paliwa znowu mocno zdrożeją, a bez programu osłonowego po prostu dadzą impuls do wzrostu inflacji. To osłabi nas gospodarczo, ale dodatkowo wróci ryzyko do podniesienia stóp procentowych w Polsce, choćby w czwartym kwartale. No ale to na razie scenariusz negatywny, żaden tam bazowy. Jest on rozważany, ale jeszcze chwilowo mniej prawdopodobny. W przypadku powrotu do normalności nie powinny nam grozić droższe kredyty i zbyt wysokie odbicie w cenach na sklepowych półkach. W lipcu z pewnością będziemy bogatsi o więcej danych, by móc coś konkretnie prognozować. W maju inflacja wyniosła 3,1%, to się potwierdziło ostatnio w danych GUS, no i była nieco niższa niż w kwietniu. Jednak to właśnie dane za czerwiec będą kluczowe dla naszych portfeli.

0: Harry Styles i 9.56 przy naszym zegarze. Gdańsk wita nas. Pilne info. Właśnie zarezerwowałam w Brzezinach pokój w pensjonacie czteroosobowy, bo wybór niewielki, łóżka osobne. Będę jechać 10 lipca z Gdańska sama. Podzielę się pokojem oraz ewentualnym transportem, napisała pani Agnieszka. Gdyby ktoś chciał, to proszę zajrzeć do naszej grupy patronackiej. Niektórzy nie mogą uwierzyć, że aż tak blisko będzie. Na przykład pan Bartosz, jako mieszkaniec Koluszek, będę miał rzut beretem. Niektórzy z państwa rowerem do Brzezin, bo aż z Łodzi. No a pani Magdalena napisała, mam do Brzezin 190 kilometrów. Nie jest źle.
1: Nie jest źle, nie jest źle. Zapraszamy bardzo 10-11 Brzeziny, centrum Polski, ale jutro i pojutrze zapraszamy do Teatru Współczesnego na ostatnie Macki Miłości i przyjdźcie, bo będzie też Krzysiek Dałszewicz, występował. Krzysztof, pozdrawiamy cię serdecznie.
0: I będzie Mirosław Oczkoś i chyba będzie Ruda Papuga,
1: będzie.
0: Czyli Anita Swacha, tak. I wielu, wielu innych naszych redaktorów i nie tylko. No i tym miłym akcentem dopływamy do brzegu naszego dzisiejszego spotkania. Pięknie dziękujemy Państwu za cały wspólnie spędzony poranek czwartkowy, za każdą wiadomość, za każdy uśmiech, za energię, którą od Państwa dostaliśmy. No, przejechaliśmy dziś całkiem sporo, bo i przez szwedzką rocznicę i zajrzeliśmy do Brzezin i sprawdziliśmy, jak złapać letnią pracę, na co wydać pierwszą wypłatę. No to mamy nadzieję, że ten dzień minął Państwu równie przyjemnie, jak nam w studiu. Mirosław Oczkoś.
1: Ksenia Matczak.
0: Kłaniamy się Państwu pięknie, życząc dobrego dnia. I ja...
1: Zamykamy poranny radiowy teatr wyobraźni.
0: A ja na kolejny czwartek zapraszam w imieniu własnym i Jakuba Jędrasa. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Memorandum do porozumienia USA-Iran podpisane. Jutro podpisane zostanie oficjalne porozumienie. CNN podaje, co znalazło się w jego wstępnej wersji. Dokument przewiduje m.in. rozpoczęcie negocjacji pokojowych oraz stopniowe znoszenie sankcji wobec Teheranu. Jest też zapis o utworzeniu Funduszu Odbudowy Iranu o wartości co najmniej 300 miliardów dolarów. Ale kto miałby brać w tym udział? O tym mówił na naszej antenie Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego oddziału organizacji Aspen Institute.
1: On tam wskazywał Zjednoczone Emiraty Arabskie, jakoby miały na przykład być zainteresowane, czy mogły być, to był przykład, być zainteresowane na przykład budową elektrowni w Iranie. Znaczy, no to jest bardzo mgliste. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zostanie to wykonane, tak jak zresztą i większość innych postanowień tego porozumienia, to jeszcze zobaczymy. Tam Irańczycy na przykład wskazują na to, że w tym początkowym okresie odblokowywania ciśniny Ormus nie mają praw do pobierania ceł, ale wcale nie jest tak, że na wieczną rzeczy pamiątkę jest wykluczona możliwość pobierania ceł za żeglugę w cieśninie Ormus.
0: Warto wspomnieć, że rzecznik Białego Domu kwestionuje autentyczność tekstu, który trafił do światowych mediów za pośrednictwem stacji CNN. Premier Donald Tusk zapowiada kontrolę w szpitalach po głośnej sprawie wokół Dawida Kacprzyka, lekarza i byłego już radnego KO. Kacprzyk miał zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych w publicznym szpitalu. Po tej aferze na światło dzienne wyszły informacje o innych politykach, którzy mieli być traktowani w szpitalach na preferencyjnych warunkach, oni oraz ich rodziny. Teraz rząd zapowiada kontrolę. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił o tym w TVP Info.
2: Lekarz, od którego się to wszystko zaczęło, już ani nie jest członkiem partii, ani nie pracuje w tym szpitalu, no ale też oczywiście kontrola NIK, kontrola NFZ-u i myślę też, jeśli doszło do nieprawidłowości prawnych, to że prokuratura, konsekwencje prawne i konsekwencje polityczne wobec tych osób, które w tym uczestniczyły, tu na pewno nie będzie żadnej taryfy ulgo.
0: A na koniec ostrzeżenia pogodowe. Dziś jeszcze pogoda będzie umiarkowana, ale jutro już sytuacja ma się zmienić. Będzie upalnie i burzowo, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie Polski, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
3: Piątek już ciepła, zwrotnikowa masa powietrza obejmie już niemal cały kraj. Będzie to pierwszy dzień z wyraźnie letnią pogodą. Sobota zapowiada się jako jeden z najgorętszych dni całego tygodnia. Do Polski napłynie bardzo ciepłe zwrotnikowe powietrze miejscami. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni, w centrum do 32, natomiast na północnym wschodzie do 29 stopni.
0: Dla części południowej i zachodniej Polski IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń pogodowych drugiego stopnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Wybory osobiste. Like a moth to a flame, burned by the fire, fire, fire, fire, fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.

Zaczęły się już obłędne, wczesnoletnie wschody i zachody słońca i to jest bez dwóch zdań mój najukochańszy czas w roku. Ostatnio ścieżką dźwiękową pod zachodzące czerwcowe słońce była u mnie Janet Jackson. Ależ piosenka That's the way love goes brzmi właśnie w takich okolicznościach przyrody. No muszą mi państwo albo uwierzyć na słowo, albo sprawdzić na własnej skórze, na własnych uszach w zasadzie, do czego zachęcam. U nas na początek nieco inna wersja przeboju Janet, przygotowana przez CJ McIntosha. Dzień dobry. Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Janet i ten mój wywód o zachodach słońca to było takie leniwe, błogie otwarcie. To proponuję jeszcze przez chwilę płynąć w tym kierunku.

Już wielokrotnie publicznie na antenie wyznawałem moją miłość do tych debiutantów z Wysp Brytyjskich, ale zrobię to ponownie. Grupa Deary i ich pierwsza tegoroczna płyta Birding to muzyczny zachwyt, z którego nie wychodzę i nawet powiem Państwu szczerze, nie zamierzam, bo bardzo dobrze mi w tym ich rozmarzonym, niespiesznym świecie. Choć do nas zapuka teraz nieco więcej energii.

Mhm. Otworzyłem dziś szufladę z napisem Wielkie Gwiazdy znane wokalistki po Janet Whitney Houston. A tak jakoś dobrze zagrała mi niedawno jej mniej popularna i niedoceniona płyta I'm Your Baby Tonight. Przeniosłem tym samym państwa do samego początku lat 90. I'm Knockin'. Tak muzycznie zapukała do nas Whitney. Jedna z jej bardziej energetycznych piosenek. Nie będzie dziś dużo nowości, ale kilka się pojawi, na przykład teraz, choć to taka nowość, nie nowość, bo ta piosenka już fanom twórczości Joan S. Policewoman jest znana, natomiast właśnie ukazała się jej nowa wersja, w której gościnnie pojawia się Crystal Warren.

I Defy to nowa, stara piosenka od Joan S. Police Woman. Wszystko w związku z 20-leciem debiutanckiej płyty Joan. Artystka z tej okazji właśnie przygotowała nowe wersje piosenek z pierwszego albumu. Kilka dni temu w formie płyty Real Life Evolution trafiły do wszystkich fanów twórczości tej piosenkarki. A niebawem, bo 10 lipca ukaże się Frozen Charlotte, nowy album Jacka White'a. Myślę, że w ostatnich dniach nieraz słyszeli Państwo na naszej antenie piosenkę zapowiadającą właśnie tę płytę, czyli Dollar Bill. To zresztą jeden z naszych singli tygodnia. Dla równowagi coś z przeszłości. Sięgamy po pierwszą solową płytę pana Jacka.

Między innymi tak wyśmienicie brzmi Jack White na pierwszej solowej płycie Blunderbuss. A jak brzmi 14 lat później na nowym albumie, no to jeszcze odrobina cierpliwości. W lipcu wszystko się wyjaśni. Muzyczny kolaż poszywany z różnych gatunków mam dla Państwa. O tym kolażu nie wymyśliłem tego osobiście, bo sam główny zainteresowany właśnie tak opisuje swoją twórczość. To jej najnowsza odsłona, Romar.

Archie Fairhurst ukrywa się pod pseudonimem Romar i Computer Love, które przed momentem wybrzmiało, to kolejny z tych muzycznych kolaży, o których wspomniałem, a które misternie tworzy Romar. Misternie swoje płyty tka także Ellie Jackson, czyli LaRue. Nie rozpieszcza swoich fanów, bo przerwy między kolejnymi albumami są zawsze wieloletnie. Ten najnowszy, zapowiedziany właśnie na listopad, ukaże się po 6 latach ciszy. Wzorem Jacka White'a nie zagram Państwu teraz nowego singla LaRue, a spółki

Silent Partner i Let Me Down Gently. Dwa fragmenty Kłopotów w raju, Trouble in Paradise, czyli drugiej płyty LaRue. Nie wiem jak państwo, ale ja w oczekiwaniu na ten nowy album, który przypomnę, ukaże się w listopadzie, zamierzam odświeżyć dyskografię Ellie Jackson. To raptem trzy płyty, ale muzycznie górna półka. Wracamy do nowości. Generation, francuski DJ i producent, połączył siły z moim ulubieńcem, liderem Falsów, Yanisem Filipakisem i proszę posłuchać, jaka perełeczka im wyszła.

Love and Tears, tytułowy utwór z nowej płyty Generation z gościnnym, wokalnym udziałem Janisa Filipakisa, czyli lidera grupy Falls. Przy okazji polecam Państwu także teledysk do tej piosenki, w którym wystąpiła sama Charlize Theron. Naprawdę warto. Początek audycji był leniwy i błogi, no to powoli zataczajmy koło.

Nicky and the Dove and the Grace. Już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. A skoro wybrzmiał utwór zatytułowany Future Promise, no to ja mam dla Państwa obietnicę. I to na taką całkiem niedaleką przyszłość. Wybory osobiste wrócą za tydzień. Także jesteśmy umówieni. A za dziś bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Jeszcze tylko przypominam, że jutro i pojutrze ostatnie spektakle Macki Miłości. Patrzę właśnie na listę gości specjalnych, tych gości niespodzianek i powiem tak, nie chcą Państwo tego przegapić. Zostały dosłownie ostatnie bilety, także zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. A żeby zamknąć dziś koło w audycji, to do gwiazd i wielkich wokalistek dodaję jeszcze Mary J. Blige. Będzie letnie, czerwcowe kołysanie na napisach końcowych.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował premier Donald Tusk. Mężczyzna posługuje się gruzińskim paszportem, służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy.
1: Posługiwanie się paszportem gruzińskim rzeczywiście nie musi oznaczać, że to jest Gruzin. Ten paszport musi być zweryfikowany. To jest jedna z czynności, z całej serii czynności, które służby teraz muszą wykonać. Coś więcej będziemy wiedzieli dopiero po paru dniach. No oczywiście wiele rzeczy byłoby prostszych, gdyby ten osobnik zaczął mówić, przekazałby nam szczegółowe informacje na temat, co się stało i jaka jest jego rola. Tak czy inaczej jest to ogromny sukces polskich służb.
0: Komentował w TVP Info były szef Agencji Wywiadu pułkownik Andrzej Derlatka, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Klub Koalicji Obywatelskiej rozpoczął zbieranie podpisów pod listą poparcia dla kandydatury mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.
2: To jest bardzo dobra kandydatura i jako klub zbieramy podpisy pod tą kandydaturą. Moim zdaniem to jest podstawowe zadanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Bronić praworządności, stać zawsze po stronie obywateli. Jeżeli ktoś nadużywa władzy, Rzecznik Praw Obywatelskich jest po to, żeby stać po jego stronie. Pamiętam sytuację na przykład ze strajku kobiet, czy z innych jakichś demonstracji, czy naprawdę pani mecenas Gregorczyk-Abram zawsze była po stronie tych, którzy potrzebowali wsparcia, jeśli chodzi o kwestie prawne.
0: Przekazał w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka. Pięcioletnia kadencja obecnego rzecznika, profesora Marcina Wiącka, kończy się 23 lipca. Ukraińskie drony drugi raz w tym tygodniu zaatakowały rafinerię w Moskwie. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Obiekt leży blisko Kremla i stanowi krytyczny obiekt infrastruktury paliwowej stolicy. To w pełni uzasadniona odpowiedź na rosyjskie ataki na nasze miasta i społeczności, napisał prezydent Wołodymyr Zełenski. W ostatnich dniach wszyscy nasi partnerzy dostrzegli precyzję i skuteczność naszych ataków, wskazał, nawiązując do przebiegu szczytu G7 we Francji. Zaatakowano również cele w obwodzie rostowskim i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, poinformował Zełenski. Czas zakończyć wojnę, a Rosja musi podjąć niezbędne kroki dyplomatyczne, zaapelował. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś w Polsce dominowała będzie ciepła i na ogół pogodna aura za sprawą wyżu falk. Termometry wskażą od 20 do 22 stopni nad morzem i na terenach podgórskich około 24 w centrum do nawet 27 na zachodzie. Po południu lokalnie mogą pojawić się przelotne opady i słabe burze.

0: Zostań ze mną przez środek dnia. Tak przekładam ten tytuł, bo on brzmi Stay with me through the night, no ale my mamy przecież trochę inną porę. Fabiana Palladino, 7 minut, no właśnie a propos tej pory, 7 minut po 11 dopiero.
1: W środku dnia.
0: Franek Wójcicki i Jan Niebudek. Rozpoczynamy dzisiejsze wydanie. Dzisiejsze jest dwugodzinnym wydaniem, proszę Państwa, no bo miejsce dla kolegów po godzinie 13, więc my, matematyka szybka raz jeszcze, czy dobrze powiedziałem? Tak, 2 godziny dziś. Krampin.

Pompon i Cranbin, proszę Państwa, 11 minut po godzinie 11. Dzisiaj będzie z nami między innymi, wprawdzie w kolejnej godzinie naszej audycji, ale znakomita gościni, Anna Kępińska, scenarzystka, utytułowana, wybitna scenarzystka już, no bo stojąca za takimi produkcjami jak między innymi Heweliusz. Opowie o takim konkursie scenariuszowym, ale myślę, że też porozmawiamy o znaczeniu, generalnie znaczeniu scenariusza dla dzieła filmowego, dlaczego scenariusz jest taki ważny. Wydaje się, że były takie filmy, w których może nie do końca scenariusz był notą, był tak ważnie i w sposób należyty potraktowany. Są oczywiście takie filmy, które zakładają sobie, ostatnio raptem wczoraj opowiadaliśmy o Erupcji, która programowo miała być bez scenariusza i to jest jej scenariuszem, że ona nie ma scenariusza, że jest właściwie wymyślana każdego dnia praca od podstaw przed rozpoczęciem zdjęć, ale to jest co innego. Rozmawiamy o produkcjach, które chcą mieć scenariusze. No i o tym, dlaczego scenariusz, myślę, że po jednak czasie być może trochę lekceważącego podejścia czasami do tego elementu filmu, dzisiaj staje się elementem, no po prostu zyskuje swoje należyte miejsce, ale o tym, o to, jakie ma dzisiaj miejsce, na pewno Annę Kępińską zapytam, bo to nie jest coś, co mogę twierdząco powiedzieć, to jest coś, o co chciałbym naszą gościnę zapytać, a będziemy rozmawiać o konkursie na scenariusze, konkursie Wyobraź Sobie, tak się ten konkurs nazywa. Jest ogłoszony przez firmę Watchout Studios, właściwie w tej chwili zbliża się już ku końcowi, no i będziemy mówić o tegorocznej edycji, ale też o edycji ubiegłorocznej, w której Anna Kępińska wspomniana była jurorką, no i nawet jeden ze scenariuszy, jeden z treatmentów, a więc takiej fazy wcześniejszej scenariusza, zyskał jej uznanie, zainteresował na tyle, że postanowiła się w to przedsięwzięcie razem z jego autorką zaangażować. A zatem Anna Kępińska dzisiaj po godzinie 12 pojawi się w naszym studiu i scenariusze w roli głównej, no ale będziemy też oczywiście przyglądali się jak zwykle repertuarom, będziemy słuchać historii jednej piosenki. Dzisiaj to naprawdę będzie jeden utwór, ale jaki? Zapowiadałem wczoraj już Cream, Wu-Tang Clan. Będziemy także na wystawie prac Kazimierza Mana. A to jest Tori Amos.

Tori Amos, Tear in Your Hand, utwór, który też, no nie, chociaż nie wiem tego, bo nie byłem. Byłem na tym koncercie, ale domyślam się, że można było usłyszeć 12 maja na warszawskim Torwarze, gdzie artystka wystąpiła. No i taki mamy właśnie sezon, proszę Państwa, że co chwilę ktoś, co chwilę coś występują, przyjeżdżają, no a my... Do nas należy tylko to, tylko albo aż to, żeby kupić bilety, no i na koncercie się pod sceną najlepiej pojawić. 19 minut po godzinie 11 to Przebiśniegi, Czarny Hi-Fi z albumu tygodnia Sen, Multiplayer, albumu tygodnia w Radiu Nowy Świat, utwór Melatonina.

Melatonina, przebiśniegi, czarny hi-fi. No a za chwilę już informator, czyli garść potrzebnych wiadomości o tym, co może na nas czekać albo czyhać na ekranach lub na scenach teatralnych. I ta garść należy jak zwykle do orgii. Olgi Bobienko, Pink Floyd i Free For jeszcze wcześniej. One, two.

0: I found something. In the store.
1: Okay. What did you find?
2: Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej na pierwszy rzut oka pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce, kobieta uznaje, że mogą to być omamy, które zapowiadają pogorszenie stanu psychicznego Clarka. Sytuacja zmienia się, gdy mężczyzna przestaje przychodzić na wizyty, a zaniepokojona terapeutka próbuje dowiedzieć się, co się z nim stało. Backrooms. Bez wyjścia. Wyreżyserował Kane Parsons. Od jutra w kinach. This is the American Forces Network in Frankfurt. 1949 rok. Po raz pierwszy od zakończenia wojny i podjęcia decyzji o emigracji do Stanów Zjednoczonych, Thomas Mann wraca do Europy. Razem z córką, pisarką i aktorką Eriką podróżują czarnym Buickiem między terenami pod kontrolą amerykańską a strefą wpływów sowieckich. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Do zobaczenia w kinach od jutra.
3: Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood.
2: Robin Hood, który do tej pory wiódł życie bandyty, naznaczone przemocą, krwią i cierpieniem, pogodził się, że każda kolejna bitwa może być jego ostatnią. Los jednak pisze dla niego inny scenariusz. Ciężko ranny mężczyzna trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, gdzie poznaje bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stając w jej obronie, Robin Hood przekonuje się, że to może być jego najważniejsza walka. Walka o odkupienie. Robin Hood. Koniec legendy w reżyserii Michaela Sarnowskiego. Od jutra w kinach.
4: Great books are supposed to make you feel uneasy and make you question what you take for granted.
5: Books like this can be a crime against the truth.
2: Po rewolucji w Iranie ulice Teheranu są patrolowane przez obrońców moralności, a fundamentaliści przejmują kontrolę nad uniwersytetami. Kobiety muszą nosić hijab, ich swobody są ograniczane, a lektura zachodniej literatury staje się aktem buntu. Taki stan rzeczy sprawia, że ambitna wykładowczyni literatury rezygnuje z pracy na Uniwersytecie Teherańskim i zaczyna potajemnie zapraszać do swojego domu grupę najbardziej zaangażowanych studentów. Razem czytają zakazane klasyki literatury zachodniej i początkowo nieśmiałe młode kobiety stopniowo otwierają się. Dzielą marzeniami, lękami, historiami miłosnymi, a także upokorzeniami związanymi z życiem w totalitarnym reżimie. Czytając Lolitę w Teheranie w reżyserii Erana Riklisa. W kinach od jutra. Witaj w Instytucie Postprawdy. Postprawda nie jest jedynie problemem społecznym czy politycznym. Jest to głęboko osobisty problem każdego i każdej z nas. Wszyscy możemy w pewnym momencie naszego życia doświadczyć dezinformacji. Za chwilę podłączymy aparaturę i spróbujemy zrozumieć, co dzieje się w umyśle człowieka, którego poglądy uległy radykalizacji. Zmierzymy puls, przewodnictwo skóry, ruchy źrenic i elektryczne impulsy przepływające przez mózg. Premiera spektaklu Pranie mózgu w reżyserii Magdy Szpecht. Jutro o godzinie 19 w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi.

próbuje zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości polityczno-społecznej, na przykład zmienić postrzeganie naszych sąsiadów. No myślę, że niestety Ukraińców, myślę, że niestety badania kolejne pokazują i w ostatnim czasie w ogóle widzimy, że ta dezinformacja niestety pomimo wszelkich naszych prób jest skuteczna, a przynajmniej skuteczna wobec wystarczającej grupy ludzi, żeby było to zauważalne. 25 minut do 12. Bedroom i Standard Tuning.

21 minut do godziny 12. Za chwilę Zuza i Wendo opowie o Cream, Wu-Tang Clan'u, ale wcześniej jeszcze no, takie bardzo, bardzo interesujące muzyczne połączenie, które na naszej scenie zaistniało, a właściwie nie zaistniało, tylko oni chcieli, ona chciała, Nene Heroin i Kasia Lins. Proszę bardzo.

0: tak wspaniały utwór, że mogli Państwo zapomnieć, że teraz będzie też o wspaniałym utworze. Będzie Zuza i Wendo opowiadała o Cream Wu-Tang Clanu w ramach historii jednej piosenki. No to proszę.
1: Historia zaczyna się w 1967 roku, kiedy soulowa grupa z Memphis, The Charmels, wydaje utwór As Long As I've Got You.

The Charmels to żeński kwartet R&B związany z wytwórnią Volt, będącą filią Stax Records. Słodko-gorzka, melancholijna ballada As Long As I've Got You jest dziś zapamiętana jako jedna z pierwszych wspólnych produkcji legend sceny Stax, Isaaca Hayesa i Davida Portera. Kompozycja opierała się na delikatnej, kruchej melodii fortepianowej, połączonej z mocnym rytmem perkusyjnym oraz bogatymi, harmonijnymi wokalami zespołu. Mimo pięknej aranżacji, oryginalne nagranie nie odniosło sukcesu na listach przebojów i z czasem popadło w

Producent RZA z Wu-Tang Clan odnalazł mało znaną płytę singlową z 1967 roku w swojej kolekcji i obficie wykorzystał w samplingu charakterystyczne urywane dźwięki fortepianu z początku utworu, a także fragmenty perkusji i wokali. Dzięki temu powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych bitów w historii.

zapętlił te elementy, tworząc mroczną, przejmującą podstawę klasycznego utworu Cream, skrót od Cash Rules Everything Around Me, grupy Wu-Tang Clan z 1993 roku. Zestawienie nostalgicznego, pełnego tęsknoty soulu The Charmels z surowymi ulicznymi opowieściami Wu-Tang Clan zaowocowało ogromnym sukcesem, również komercyjnym.

Sukces Cream całkowicie odmienił losy oryginalnej piosenki The Charmels. Utwór stał się jednym z najbardziej poszukiwanych i najczęściej wykorzystywanych sampli soulowych w muzyce. W późniejszych latach sięgnęli po niego m.in. Blackstreet w remiksie All Star utworu No Dig.

Wniosek? Nie warto się załamywać małymi zasięgami piosenek. Znajdzie je kiedyś za 20-30 lat producent i zrobi hip-hopowy hit. I wtedy o oryginałach będzie w końcu głośno. Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me.

Wu-Tang Clan Cream, czyli kasa misiu, kasa po prostu w tłumaczeniu na język polski, proszę państwa. Dwa utwory jeszcze przed nami w tej godzinie. Po godzinie 12 przypomnę, że Anna Kępińska nas odwiedzi i będziemy rozmawiać o scenariuszach, a to jest Laetitia Sadier, Notre Attente.

Laetitia Sadie, merci beaucoup. W takim razie, no i jeszcze jeden utwór, ale za to jaki pamiętam ten moment w pandemii, kiedy za DJ-ki obserwowałem pracę, no, tej legendy.

0: Suki rodziły, po krzakach, po śmietniskach, bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć, zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej, Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek Bruksela i spotkanie ministrów obrony państw NATO. Głównym tematem rozmów są przygotowania do zaplanowanego na 7 i 8 lipca szczytu sojuszu w stolicy Turcji Ankarze.
2: Będziemy pracować na dwóch sesjach głównych. Pierwsza dotycząca zdolności odstraszania nuklearnego. Dla Polski to jest bardzo ważne, ponieważ jest i parasol nuklearny, sprawa francuska, jak i nuclear sharing dotycząca zdolności amerykańskiej. Do tego dochodzi sesja plenarna, na której będziemy przygotowywać strategię na szczyt sojuszu w Ankarze. Na poprzednim szczycie w Hadze uzgodniono 5%. Teraz raporty z poszczególnych państw, jak to wygląda, i Polska będzie mogła się pochwalić, że jest jednym z liderów wykorzystania i zagospodarowania środków na obronność.
1: Mówił jeszcze przed wylotem do Brukseli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd zapowiada zmiany systemowe w ochronie zdrowia. W tle doniesienia o zarobkach radnego lekarza, czy tak zwanym saloniku VIP w szpitalu południowym.
3: 1 lipca wchodzi rozwiązanie, które było wcześniej przyjęte, o rejestracji wszystkich umów B2B, generalnie umów, na których pracują lekarze, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to jest ta ustawa, która została przyspieszona, chociaż Ministerstwo Zdrowia nad nią pracowało i została przyjęta przez rząd i będzie przyjęta na tym posiedzeniu, która pozwala Ministerstwu Zdrowia mieć pełną wiedzę i przypisanie do konkretnego numeru PESEL, ile, to po pierwsze to jest wiedza o skali, ale też w ilu miejscach dany lekarz może pracować. I wtedy, jak ma się tą pełną wiedzę, można iść dalej, jeśli chodzi o rozwiązania systemowe, czy wprowadzać limity, czy wprowadzać ograniczenia dotyczące możliwości zatrudnienia.
1: Nie będzie taryfy ulgowej, przekonywał w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do ujawnianych w ostatnich dniach nieprawidłowości. Izrael prowadzi negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, dążąc do utrzymania obecności swoich wojsk w południowym Libanie, podaje agencja Reutera, cytując dwóch przedstawicieli izraelskich władz. Informacje przekazano zaledwie kilkanaście godzin po podpisaniu przez Stany Zjednoczone i Iran tymczasowego porozumienia, które między innymi wzywa strony do zapewnienia integralności terytorialnej i suwerenności Libanu. Izrael rozszerzył operację zbrojną na południowy Liban, gdy Hezbollah otworzył ogień w kierunku Izraela, by wesprzeć Iran. Od tego czasu Izrael prowadzi kampanię powietrzną i lądową, której celem, jak twierdzi, jest zniszczenie Hezbollahu. Izraelski urzędnik powiedział, że wynik rozmów będzie ostatecznie zależał od tego, czy prezydent USA Donald Trump zdecyduje się wymusić rozwiązanie tej kwestii, grożąc konsekwencjami, jeśli Izrael nie zastosuje się do warunków tymczasowego porozumienia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś przyjemna, wczesnoletnia już właściwie pogoda, no bo temperatury od 18 nad morzem do 27 stopni na ziemi lubuskiej. Pogodnie powinno być, chociaż lokalnie mogą wystąpić słabe, przelotne opady. W nocy także zapowiada się pogodnie, termometry mają wskazywać od 12 do 18 stopni.

0: Notowałem, zanotowałem. Bullet in the Head, proszę Państwa, Rage Against the Machine, oczywiście na początek drugiej godziny, drugiej i ostatniej dzisiaj, no bo dzisiaj dwie godziny, a po 13:00 koledzy będą. O, taki jest plan.
1: W środku dnia.
0: 9 minut po godzinie 12:00, a za konsoletą nie pozwala pracować. Nie, mówi takie różne rzeczy. Grzegorz Muranowicz, nieoceniony, wspaniały realizator. Proszę Państwa, i teraz przeniesiemy się do Nowego Jorku, chociaż czy my się musieliśmy tam przenosić? W sumie nie, no jesteśmy cały czas jakoś muzycznie na pewno, cały czas w audycji w środku dnia. Nowy Jork częstym miejscem akcji jest.

Incinerate, Thurston Moore i oczywiście Sonic Youth. Kwadrans prawie po godzinie 12. Za chwilę spodziewamy się u nas wizyty Anny Kępińskiej, utytułowanej i nagradzanej producentki kreatywnej. Ja wcześniej wspominałem o tym, że będziemy rozmawiać o scenariuszach i być może z rozpędu powiedziałem scenarzystka. Nie, to oczywiście jest producentka kreatywna takich tytułów jak Heweliusz, ale wcześniej również Wielka Woda, czy na przykład z trochę innego bieguna, bardziej polityczny serial, nie wiem, czy państwo go jeszcze pamiętają, Pakt. To jednak rzecz sprzed chyba ponad dekady już. No więc za chwilę Anna Kępińska, ale z perspektywy producenckiej właśnie o scenariuszach rozmawiać za chwilę będziemy, o tym, dlaczego one są takie ważne, a wszystko w kontekście konkursu Wyobraź sobie, zorganizowanego przez Watch Out Studios. Wcześniej jeszcze Jasmine Lacey, to jest jeden z trzech singli tygodnia, Sweetest Season.

0: Buraka Sound Systema. Utwór nazywa się Hangover, a tytuł alternatywny to Ba Ba Ba. 23,5 minuty po godzinie 12, a w naszym studiu już zapowiadana Anna Kępińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Producentka kreatywna tak bardzo dobrze znanych wszystkim tytułów jak Heweliusz, Wielka Woda, ale też właśnie ten Pakt mnie zainteresował, bo pamiętam ten serial, polityczny serial z takim z wątkiem kryminalnym, no trochę obnażający to, co dzieje się na szczytach władzy. To już ładnych parę lat temu, prawda? Pakt.
1: No tak, już ładnych. No, myślę, że to jakiś był...
0: Marcin Dorociński grał, tak.
1: Oj, to jakiś 18, 17, jejku. Gdzieś te okolice. To były dwa sezony.
0: Będziemy rozmawiać...
1: Ale to był format.
0: A, okej. Czyli tutaj jednak dobrze. No ale będziemy rozmawiać teraz o tym, jak duże znaczenie w dziele filmowym, w całej tej układance ma scenariusz. No wydawałoby się, że to rzeczą oczywistą, ale może najpierw powiem, jaki jest kontekst naszej rozmowy. Rozmawiamy w kontekście tego, że odbywa się konkurs scenariuszowy Wyobraź Sobie, organizowany przez Watch Out Studios, czyli firmę założoną przez Piotra Woźniaka-Staraka. No i teraz jest już szósta edycja, za dwa dni zostaną wyłonieni laureaci, czyli kolejne scenariusze, można powiedzieć, pójdą w świat. Miejmy nadzieję, że to będzie oznaczało, że znajdą no, kolejnych ludzi do tego, by się po prostu mogły rozwijać i stać już gotowymi dziełami filmowymi. Natomiast my będziemy rozmawiać o jednej z historii sprzed lat dwóch, w tej chwili z trzeciej edycji, ponieważ nasza gościni była jurorką edycji trzeciej tego konkursu. No i tam właśnie, jak takie spotkanie może wyglądać? To jest bardzo ciekawy moment, kiedy dwa kreatywne umysły mogą się spotkać, prawda? Umysł scenarzystki konkretnie i jej scenariusz z producentką w pani przypadku. No właśnie.
1: Ja może zacznę od początku. Tak, ja byłam wtedy w jury. Oczywiście nie podejmowałam sama tej decyzji, ale właśnie tytuł Olbrzymka Zuzy Plisz otrzymał najwyższe oceny i wygrał tą edycję. No i tak to też się stało, że Zuza pomyślała akurat o mnie i do mnie przyszła z tym projektem już po konkursie oczywiście. I to jest konkurs, w którym powstają treatmenty, nie scenariusze. Czyli to jest taki, to jest w ogóle bardzo ciekawe, tak myślę z perspektywy producentów, że jest taki konkurs, bo bardzo mało jest w Polsce konkursów, w którym jakby takim docelowym elementem, dziełem jest treatment i dopiero on potem jest rozwijany dalej
0: w scenariusz. Ja muszę teraz oczywiście jako dziennikarz pytać, treatment czyli?
1: Treatment to jest taki, definicja treatmentu to jest tak naprawdę opis historii, która znajdzie się w scenariuszu z bardzo już szczegółowymi sytuacjami, czasami nawet z opisanymi scenami, może jeszcze nie ze wszystkimi, ale jakby z opisem zdarzeń, tego, co się w scenach może wydarzyć i o czym w ogóle jest ta historia.
0: Ale także spojrzał nie ma dialogów, na nią, spojrzała na niego aż do tego stopnia, czy to bardziej są po prostu pewne emocje, intencje?
1: Pewne emocje, intencje. Mhm. Czasami to zależy też od autora. Niektórzy dość precyzyjnie rozpisują już treatment. Zazwyczaj nie ma w nim dialogów. Także to jest taka, to jest bardzo w ogóle ciekawa forma, która pokazuje, jaka może być struktura tego scenariusza, o czym to jest i też jakby w taki zwięzły sposób można znaleźć jakby taki poziom meta tej historii.
0: Mhm. Tamta historia Olbrzymka była o...
1: To jest, jeśli chodzi o gatunek, to jest dramat z elementami fantazy. To jest bardzo ciekawe, bo ja generalnie nie jestem fanką fantazy, natomiast to jest bardzo ciekawy projekt, który jest bardzo realistyczny, osadzony w latach, dokładnie w 79 roku, w bardzo głębokim PRL-u. Bardzo zamysł jest taki, żeby ten świat był bardzo właśnie realistyczny. Natomiast pojawia się tam jeden element, który jest a la fantazy. My to nazywamy z Zuzą elementem nadnaturalnym, który też jest postacią realistyczną, ale powiedzmy, że 6-7-krotnie większą niż właściwa postać ludzka, a też jest to człowiek. Czyli w tym sensie jest to fantazy. Olbrzymka, tak. Jest to fantazy, natomiast osadzone w bardzo realistycznym świecie i mi się to podobało, bo ja lubię realizm w kinie. I nagle takie zaburzenie tego realizmu poprzez jeden taki element, który ma trochę rozbić ten świat, daje taką bardzo ciekawą, oryginalną perspektywę do opowiadania o bohaterach.
0: A kino też uwielbia takie sytuacje, prawda? Jeden element jakoś niepasujący, który staje się być może katalizatorem zdarzeń, może
1: zmian,
0: trzeba się...
1: Zmian zachowań tak. bohaterów. Znaczy po prostu nagle taki jeden element powoduje totalnie rozsypanie jakby takiego schematu, w którym funkcjonuje ten świat, więc to jest w tym sensie, a poza tym jest to wizualnie też bardzo ciekawe, ale też trudne.
0: No dobrze, to mamy teraz, nie chcę oczywiście o wszystkie szczegóły tej produkcji dopytywać, bo niektóre mogą być okryte tajemnicą. Natomiast gdybyśmy na tym przykładzie mieli zobaczyć, jak to działa w praktyce. Spotyka się producentka ze scenarzystką, która ma ten treatment już, prawda? Czyli teraz trzeba to przepisać na scenariusz już gotowy, tak? A w międzyczasie producentka robi co? Szuka pieniędzy? To jest jeszcze
1: producent to w ogóle bardzo ciekawy zawód, bo on łączy tak różne kompetencje.
0: No my chyba nie rozumiemy też do końca, czym jest producent.
1: Myślę sobie, że to jest jeden z ciekawszych zawodów, jeśli chodzi o branżę filmową, z mojej perspektywy oczywiście, bo on łączy, może łączyć, nie zawsze łączy, ale może łączyć bardzo różne kompetencje i kreatywne, i organizacyjne.
0: Budowanie zespołu.
1: I takie, tak, interpersonalne i też finansowe. Także bardzo różne kompetencje, które teoretycznie nie mogą się nie spotkać. To akurat w tym zawodzie uważam, że fajnie te wszystkie kompetencje mieć, co oczywiście nie jest częste.
0: Czy producent ma ego? Czy reżyser ma ego na planie? Czy jeszcze ktoś inny ma ego? No aktorzy nawet nie pytam oczywiście, bo oni pracują na ego, to powinni nawet.
1: No to jest różnie, to zależy od osoby. Czasem producent ma ego, czasem ma reżysera, czasem mają oboje i to jest wtedy najgorzej. Ja akurat staram, wydaje mi się, że jestem takim producentem, który staje jednak krok z tyłu za twórcą, to znaczy szczególnie jeśli chodzi o projekty fabularne i tutaj wracając do tego spotkania, no przede wszystkim musiałam się zakochać w tym projekcie, no bo w jego historii, oczywiście ona jest do pracy i tu wszyscy mamy świadomość, że nawet taki treatment, który wygrał, nawet taki projekt, który już ma ułożoną historię, to nie znaczy, że to już jest gotowy prawie scenariusz, tak? To jest jeszcze mnóstwo pracy, rozmów na temat motywacji bohaterów, na temat tego świata, na temat idei takiej metaforycznej tej historii, zanim w ogóle przejdziemy do pisania scenariusza. Więc początki są takie, że rozmawiamy o tym, zastanawiamy się. Ja najczęściej rozmawiam w taki sposób, że staram się wydobyć od autora to, co dla niego jest najbardziej istotne w tej historii i zastanawiamy się wspólnie, czy to w tej historii jest. Mhm. Czy może to jest intencja, że to powinno być, ale to, tego jeszcze nie czuć.
0: Ale trzeba też przybrać taką perspektywę, przepraszam, że wchodzę w słowo, trochę szukania dziury w całym, bycia tym krytykiem od razu już, żeby od razu wcielić się w rolę tego adwokata diabła trochę, czyli nie, słuchaj, dlaczego on tak teraz ma zrobić?
1: To prawda, ale chyba najwspanialsza praca kreatywna jest taka, kiedy oboje jesteśmy krytykami, czyli nawet autor, który to napisał, czuje, że jest w procesie, czyli to nie jest taka sytuacja, że oddaje część swojego dzieła i uważa, że ono już jest świetne, tylko właśnie szuka u drugiej osoby, czasem to jest też producent, takiego odbicia, w którym możemy sobie rozmawiać o tym i nie myśleć właśnie o ego i o tym, że ja to napisałem, to musi być już fantastyczne, tylko o tym, że to jest pewien proces, którym trzeba rozmawiać, zastanawiać się, skręcać, cofać, iść dalej, a czasami robić dwa kroki do tyłu. I to jest z jednej strony mozolne, ale też wspaniałe, bo to jest ten proces właśnie tworzenia, ten proces kreatywny, na którym najbardziej chyba nam zależy na etapie szczególnie właśnie początkowym, scenariuszowym. I to daje efekt oryginalnego też później tekstu.
0: Anna Kępińska jest z nami, teraz będzie Daria ze Śląska. My jeszcze na chwilę wrócimy, jeżeli ma pani czas dla nas, dobrze?
1: Oczywiście.

0: zabawa.
1: To nie zabawa, Daria ze Śląska, a w naszym studiu Anna Kępińska, producentka. No i właśnie teraz pytałem, czy mogę zadać to pytanie. Może też w imieniu państwa, może państwo też nie wiedzą. Na przykład jak państwo widzą producent, jest producent, okej, ale producent wykonawczy, producent kreatywny. Jeszcze państwo czasami słyszą, na pewno jak mówimy o serialach amerykańskich głównie, nie tylko, no i pojawia się hasło showrunner, używane u nas rzadziej, bo może takich osób, klasycznych showrunnerów jeszcze nie mamy, chociaż...
2: Już, powoli.
1: No powoli, powoli. Tak. No pewnie można by kilka nazwisk wskazać, o których można by coś takiego powiedzieć, ale właśnie i teraz jak w tym gąszczu producenckim się mamy maluczcy my jakoś rozeznać na Kępińska?
2: Ja myślę, że to trochę każda produkcja sama sobie reguluje, jakie ma potrzeby i też trochę zależy to od osób, które czasami nawet łączą niektóre funkcje, tak? Więc jakby myślę, że to jest trochę indywidualna sytuacja. No, producent to oczywiście brzmi to najszerzej i chyba rzeczywiście tak jest. No to jest osoba najczęściej, która no jakby spina całość. Jest od początku do końca w projekcie. Czasem jest wynajęta w firmie, która akurat produkuje projekt, a czasem też jest współwłaścicielem czy zarządzającą osobą w firmie, która prowadzi projekt. I to jest osoba, która może odpowiadać też za kreatywną stronę. Jest tą osobą, partnerem dla reżysera, scenarzysty do pracy kreatywnej. Ale no przede wszystkim też spina cały biznes filmowy, czyli jest tą osobą, która zbiera budżet, jakby za niego odpowiada i oddaje jakby końcowo, oczywiście sprzedaje ten projekt, bądź szuka koproducentów, w zależności czy to jest film, czy serial. Zarządza prawami też autorskimi, no bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo przecież to jest utwór audiowizualny, który jest składową praw różnych osób i potem musi być jedna osoba, która tym zarządza i to właśnie jest producent. Oczywiście pojawiają się nowe w Polsce już też bardzo osadzone zawody, można by powiedzieć, albo trochę przestawiają się te kompetencje, jak producent liniowy. Kiedyś był to po prostu kierownik produkcji, teraz

0: to jest trochę więcej, no bo to jest osoba, która bierze jakby odpowiedzialność znowuż za finanse w imieniu producenta, za organizację całego projektu, za sprawną organizację i za jakby sprawy też właśnie finansowo-prawne, więc można powiedzieć, że to jest taka osoba od zarządzania bezpośrednio projektem, zazwyczaj nie wchodzi w kompetencje kreatywne.
1: No i ten showrunner wreszcie, który jest taką najbardziej kreatywną funkcją, prawda, no bo to jest ten pomysłodawca.
0: Pomysłodawca, serialu. Ktoś,
1: czasami
0: kto jakby ma wizję.
1: Czasami reżyser.
0: Tak, ktoś, kto ma wizję twórczą, czyli jest właśnie przesunięty bardziej w stronę kreatywną, mniej, a już nie jest tą osobą, która zarządza jakby organizacją i choć czasem też i finansami. Czyli on ma wizję, czasem jest jeszcze reżyser dodatkowo, natomiast on jest tą osobą, która ma wizję tego projektu od A do Z.
1: Ponieważ nasza rozmowa zaczęła się w ogóle od scenariuszy, to chciałbym zapytać o miejsce scenariusza i znaczenie dzisiaj scenariusza w Polsce, w polskiej branży filmowej. Czy ono dzisiaj jest bardziej należyte, takie jakie powinno być, czyli bardzo ważne, ponieważ no, pewnie różnie z tym bywało też na przestrzeni lat. I mówię zarówno o fabułach, jak i o serialach.
0: No na pewno takie projekty jak konkursy typu właśnie Wyobraź sobie bardzo pomagają rozwojowi temu rynku, dlatego te jakby też części branży, dlatego że no zawsze brakowało dobrych scenariuszy i chyba ciągle jeszcze jest to teraz. Natomiast no tego typu konkursy na pewno pobudzają ten rynek. To znaczy pozwalają na to, że bo to jest konkurs, który dotyczy i debiutantów i jest dla wszystkich de facto. I dla profesjonalistów, i dla debiutantów, i dla amatorów. Jest bardzo klarowny, dość już mocno rozgłośniony, także nie wymaga też pisania scenariusza, czyli nie wymaga kompetencji już bardzo profesjonalnych. Czyli jeśli ktoś ma pomysł, bądź dopiero początkuje jako przyszły scenarzysta, ma szansę złożyć historię, która może być zauważona. To w ostatnim chyba konkursie, teraz w tej edycji, było ponad 1000 takich treatmentów złożonych. Ostatecznie po różnych selekcjach dochodzi do między 8-12 projektów, które są w finale. Więc to jest bardzo klarowny proces. Z jednej strony przechodzi bardzo dużo jakby takich fachowych warsztatów, spotkań z branżą. W związku z tym, dlatego o tym mówię, bo to jest znaczące jakby dla scenariuszy, o których mówimy, jaka jest sytuacja. Przez to, że jest więcej tego typu konkursów, pojawia się więcej tekstów. Być może też ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, szybciej rozumieją, jakie projekty są poszukiwane, jakie historie, jakie walory powinien mieć scenariusz, żeby mógł być zauważony, że jednak ten oryginalny głos, forma, historia.
1: Niejednoznaczność,
0: a jednocześnie wypracowane właśnie motywacje bohaterów, żeby to wszystko miało jakiś spójny, przemyślany charakter, to te konkursy na pewno pomagają. Jaka jest sytuacja dzisiaj? No wciąż jest mało dobrych tekstów, mimo że powstaje bardzo dużo projektów i serialowych, i fabularnych.
1: Mimo że rynek się poszerzył, jest
0: rynek się
1: platform,
0: poszerzył,
1: prawda?
0: I oczywiście, wiadomo, statystycznie na pewno powstaje więcej niż wcześniej, ale ciągle tych dobrych tekstów brakuje. Myślę, że też brakuje takiego ludzi, którzy potrafią nad tymi tekstami też pracować. I producentów, i script doktorów, i takiej cierpliwości, żeby te teksty doprowadzać do takiego, wśród też scenarzystów, cierpliwości, żeby powstawało naprawdę duża ilość draftów, że to jest proces, że to jest czas na to, żeby ten scenariusz udoskonalać. Także tak, takiej cierpliwości w takiej pracy i osób, które są w stanie jakby dać temu swoją uwagę.
1: My jesteśmy widzami, proszę państwa, i my też głosujemy, mamy konkretny głos w ręku i w dłoni, bo decydujemy, które historie chcemy oglądać i te napisane na kolanie po prostu, no nie musimy. ale te solidnie napisane, w których widać to wszystko, całą mozaikę motywacji bohaterów, emocji, niejednoznaczności.
0: I oryginalności.
1: Oryginalności po prostu. Coś, czego jeszcze nie było. Te produkcje możemy my, widzowie, wspierać i w ten sposób też proces będzie szedł ku lepszemu. Anna Kępińska, bardzo dziękujemy za wizytę. Teraz znowu mógłbym powiedzieć scenarzystka, ale nie, producentka,
0: producentka kreatywna.
1: Bardzo dziękujemy za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.

Bar Italia, World's Greatest Murder. Za nami 12 minut do godziny 13. Proszę Państwa, za chwilę wybieramy się na wystawę prac Kazimierza Manna tuż przed końcem naszej audycji, no bo czas nam ucieka. No ale. John Spencer, Slipaway, a propos uciekającego czasu, tak jest. Na ten utwór można głosować na tip-top liście przebojów Radia Nowy Świat.

0: 18 czerwca. Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury. Krakowskie Przedmieście 15. Kazimierz Mann. Sztuka w U. Życiu. Do 26 lipca tego roku będzie można wybrać się na wystawę zebranej twórczości Kazimierza Manna, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich artystów XX wieku. Po raz pierwszy obok siebie zostaną pokazane wszystkie najważniejsze obszary jego działalności. Grafika reklamowa, dekoracje plastyczne, malarstwo, rysunek oraz grafika artystyczna. Kuratorkę wystawy, Annę Lebenstein, zapytałem o to, czy sztuka Kazimierza Manna ma termin ważności.
1: Myślę, że to jest sztuka bardzo ponadczasowa, ponieważ jakkolwiek te elementy związane, najwcześniejsze związane z Art Deco, ze studiami w Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu, takie bardziej jeszcze kolorowe, barwne, no może dzisiaj nam się wydają nie tak bardzo atrakcyjne, to sięganie przez niego po wojnie do sztuki antycznej, archaicznej, do sztuki klasycznej, do wzorców sprzed początków cywilizacji trzymają się bardzo dobrze i te wszystkie prace, które są inspirowane sztuką dawną, ale przełożone na absolutnie nowy język, pokazują, że sztuka może być ponadczasowa.
0: O więzach rodzinnych i wyjątkowości wystawy opowiedział mi dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Robert Piaskowski.
2: Dla mnie też takim wzruszającym efektem jest to, że ta rozproszona spuścizna na różnych aukcjach jest właśnie zrekonstruowana przez gest synowskiej miłości pana Wojtka. I też kontynuowane z uporem przez Marcina Manna. I one pozwalają nam dzisiaj użyć tę postać w takim najbardziej autentycznym, niezafałszowanym świetle. Więc ja też myślę, że ta wystawa pozwala wrócić Mannowi do panteonu twórców polskiej sztuki projektowej jako architekta powojennej codzienności wizualnej, no i też sprawnego bardzo technicznie twórcy.
0: Jak sam tytuł sugeruje, sztuka w użyciu, mamy do czynienia ze sztuką dedykowaną przestrzeni publicznej. Zapytałem Annę Lebenstein, jak w takim razie mogą zostać odczytane prace Manna zebrane w przestrzeni muzealno-galeryjnej.
1: Jest to przede wszystkim sztuka, którą należy odkrywać, ponieważ sam Kazimierz Mann, ale też większość twórców z tego czasu znana była z działalności głównie malarskiej, rysunkowej, nazwijmy tej właśnie muzealnej. Natomiast bardzo wielu artystów tworzyło rzeczy ściśle użytkowe, ściśle skierowane do odbiorcy, też wychodząc z założenia, że zgodnie z zasadami z początku wieku, począwszy od sztuki secesyjnej przez modernizm, że sztuka ma być obecna w życiu codziennym i że ma kształtować nasze gusta estetyczne, ma kształtować naszą wrażliwość. I dzięki temu twórczość takich artystów właśnie jak Kazimierz Mann jest niesamowicie spójna w różnych przejawach. I dzisiaj, dzięki też spuściźnie Kazimierza Manna, w której zachowało się bardzo wiele prac graficznych, rysunkowych, ale też one są obecne po prostu dalej w życiu codziennym, bowiem pocztówki chociażby krążą po aukcjach. Także dzięki tej spuściźnie możemy zobaczyć całokształt twórczości. To jak poszczególne elementy, motywy przyplatały się zarówno w tej sztuce, powiedzmy wysokiej, jak i tej skierowanej do szerokiego odbiorcy.
0: Do Kordegardy wybrać się będzie można już jutro i aż do 26 lipca. Proponuję zarezerwować sobie czas na uroki sentymentu bądź zupełnie nowe lub pierwsze zetknięcie się ze sztuką Kazimierza Manna.
3: Tak jest, a my się oczywiście przyłączamy do tego zaproszenia autorstwa Kacpra Siedleckiego do 26 lipca w warszawskiej Kordegardzie, więc idealna okazja na, jeśli ktoś będzie w Warszawie, albo ktoś jest w Warszawie, albo jest z Warszawy, no to na spacer po Trakcie Królewskim, no i właśnie wystawa prac Kazimierza Manna, sztuka w użyciu, proszę Państwa. A my już dziękujemy za dziś. Jutro w środku dnia razem z Agnieszką Lipką-Barnett usłyszymy się. Będzie między innymi z nami także Magdalena Popławska, aktorka, która zaprosi Państwa na ostatnią w tym sezonie premierę w Nowym Teatrze w Warszawie. Będzie Olga Szygenda, będzie też opowieść Zuzy i Wendy, zaproszenie teatralne, więc będzie się działo. Ja już więcej nie mówię, bo czas mi się skończył, a koledzy za chwilę u nas. Watch me!

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany między innymi przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Stany Zjednoczone dokonają przeglądu swojej armii i baz w Europie, zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Europa może i musi wziąć na siebie główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną, zgodnie z obietnicą złożoną na szczycie w Hadze, a przy okazji zapewnić Europie bezpieczeństwo obronne przyszłym pokoleniom. Wiemy, że nasi sojusznicy są w stanie to zrobić i nadszedł na to czas, powiedział Hegseth podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli. Głównym tematem dzisiejszych rozmów są przygotowania do lipcowego szczytu sojuszu w Ankarze.
3: Bardzo ważne jest, żeby szczyt pokazał zdolności sojuszu. Nie tylko wydatki, ale tak naprawdę umiejętności, połączenie zdolności poszczególnych armii, mobilność militarna. Ja będę poruszał również temat rurociągów z Niemiec zachodnich do Polski, dalej do państw bałtyckich. To jest bardzo ważne, żeby rurociągi, szczególnie w obliczu tego, co widzimy, jak łatwo zachwiać rynkiem paliw, były wybudowane, żeby NATO się w to zaangażowało, żeby wszystkie państwa, które nie są do tego przekonane, zmieniły zdanie.
2: Mówił obecny na spotkaniu w Brukseli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Policjanci z Lublina, funkcjonariusze ABW oraz kontrterroryści zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Informację przekazał premier Donald Tusk. Wskazał, że śledczy pracują nad ustaleniem zleceniodawców. Zatrzymany mężczyzna posługiwał się paszportem gruzińskim.
4: Dobra robota służb, ponieważ takie osoby to są zasadniczo zawodowcy. A więc gdzieś ta osoba popełniła błąd, albo właśnie nie mogąc się wydostać z Polski, albo też zakładając, że no, ukryje się i przeczeka. No, na szczęście dla nas, dzięki takim błędom, jesteśmy w stanie takie osoby zatrzymywać. No, jeśli rzeczywiście jest to ten tak zwany cyngiel, no to sprawa może być dla nas bardzo, bardzo ważna.
2: Komentował w TVP Info profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziś ma się zebrać Rada Nadzorcza Szpitala Południowego. Rozpatrzy wniosek prezydenta Warszawy o odwołanie z funkcji członkini zarządu i dyrektor do spraw medycznych dr Agaty Kusz-Rynkun. Zatwierdzała ona grafiki pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawianych przez niego faktur. Jak informowali urzędnicy, szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza radnego. Do wczoraj był on zatrudniony jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. W trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić 1 600 000 zł. Są też doniesienia o tak zwanym saloniku VIP w szpitalu, z którego korzystać mieli politycy i członkowie ich rodzin. Premier zapewnia, że sprawa zostanie wyjaśniona, a dla winnych nie będzie taryfy ulgowej. Jak zaznaczył, konieczne są zmiany systemowe. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: No, witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacząłem, już ci mówię. No, po pierwsze, tytuł tego standardu to jest Lazy Afternoon. Wydaje mi się, że to jakoś mi się kojarzy z pogodą też, która ma nastąpić niebawem w jakieś sakramenckie upały. Natomiast pochodzi on z płyty fantastycznego artysty. Artysta się nazywa naprawdę Peter Zims. Ale przez czas jakiś, kiedy...
1: Ale są na waleni, czy udają, że są?
0: Nie. Tego wiesz, nie byłem tak, przy tak nagraniu.
1: Jak usłyszałem, tak jak zaczęli grać, myślę, na waleni są.
0: Nie, no po prostu to jest tak...
1: Po prostu taki, taka kompozycja.
0: Gorąco musiało być, no. Okay. Tam gra Joe Henderson zresztą na saksofonie, ale ciekawostka...
1: Joe Henderson?
0: Tak. Peter Zims, znany jako Pete LaRocca, z tego pseudonimu się później bardzo wstydził zresztą, grał ze wszystkimi właściwie, od Coltrane'a począwszy, przez Charlesa Lloyda, Sonny Rollinsa i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, nagrał dwie płyty solowe. Jedną,
1: to jest pianista?
0: Perkusista.
1: Perkusista firmuje swoim nazwiskiem.
0: Czyli może nie
1: świat się kończy.
0: Może nie do końca muzyką, mówmy się, ale...
1: Właśnie, jeszcze firmuje nazwiskiem.
0: Ale posłuchaj.
1: Rozbestwiło się to.
0: Pod koniec lat 60. Ta płyta pochodzi z 65 roku, więc troszkę czasu.
1: To świetnie nagrany kontrabas, jak na ten czas.
0: Steve Swallow tam grał.
1: Ale bardzo posłuchaj, dobrze nagrany kontrabas.
0: Ciekawa historyka, ponieważ on nagrał dwie płyty solowe. Pierwszą pod tytułem Basra, a drugą Turkish Woman at the Bed. I pod koniec lat 60., kiedy jazz akustyczny przestał być popularny, Pete LaRocca zrezygnował z grania muzyki i skończył prawo. I wycofał się na 17 lat z rynku muzycznego. To mu się przydało, ponieważ...
1: Charles Lloyd podobną akcję zrobił, tylko no, czymś tam ale, się też innym zajął.
0: Ale zobacz, jak mu się to przydało, ponieważ niejaki Chick Corea był łaskawy wydać płytę Turkish Woman in the Bed w 73 roku pod swoim nazwiskiem, czyli jego płytę wydał pod swoim nazwiskiem, cwaniaczek.
1: Taka akcja?
0: Przestałem go lubić od
1: tej pory. No wiesz, Chick, nie spodziewałem się tego podobnie.
0: Nigdy nie byłem jego fanem, a to go jeszcze podobało.
1: Chick Corea.
0: Ale ten Pete LaRocca przez to, że studiował to prawo, wniósł pozew i wygrał proces i Chick musiał się przyznać do... No to taka historia.
1: A to nie znałem takiego, a ty jesteś insider. Popatrz się, opowiadałeś mi, że byłeś na Rolandzie Kilku w Warszawie.
0: Tak.
1: Czy to jest możliwe? Czy to było w 67 roku?
0: No możliwe.
1: To ile ty miałeś lat wtedy? Bo ja miałem 6. No, ile miałeś lat?
0: Ty musisz mi od rana takie pytania.
1: Ja miałem 6 na przykład.
0: Ja miałem 14, no.
1: No to popatrzcie.
0: Jest
1: płyta z tego.
0: No, słyszałem właśnie, że...
1: Roland Kirk wygląda jak Elvis Presley.
0: Tak,
1: stoi
0: tak.
1: Wyprostowany w świecącym kombinezonie.
0: No to na tym byłem.
1: Na tym byłeś.
0: Tak.
1: Ma ciemne okulary i kilkanaście instrumentów. Pozwolę sobie zrobić introduce. Roland Kirk Quartet, Russian Roland Kirk, Tenor Sax, Rich Manzello, Flute, Ron Barton, Piano, Steve Novosel, Bass, Jimmy Hobbs, Drums. Warszawa, 1967 rok, utwór Play by Night. Porządny taki, awangardujący cykl, no co, gratuluję. Znowu mnie zagiąłeś.
0: No przecież, no bardziej mi się podobał niż czerwone gitary, na których koncertach też musiałem być.
1: I lepiej wyglądał.
0: Wyglądał świetnie. Świetnie wyglądał.
1: No polecam.

0: No się mi wydaje, że ten perkusista nie nagrał płyty solowej chyba.
1: Mi się wydaje, że się napił. Jak słyszę tak brzmiącego perkusistę. Jak słyszę tak brzmiącego perkusistę. Jak słyszę, jak tak na to się nazywa, tłucze się.
0: No ale tamten mi się nie tłukł, tamten się nie tłukł, tamten... dla ciebie się napił. Ten się tłucze, to się napił.
1: Tamten się nie napił. Nie, tamten co innego. Aha. Tamten co innego.
0: A no
1: tamten
0: dobrze, co innego.
1: Się wyciszył, wyhamował, wiesz. A ten tutaj się ewidentnie napił. Wśród tych oklasków są twoje, człowieku.
0: No tak, oczywiście, to najgłośniejsze. Ja chciałem powiedzieć, że po prostu perkusiści, kiedy grają w jakimś zespole, to koniecznie chcą zaistnieć, prawda, grając solówkę. A kiedy nagrywają swoje płyty, to czasami bardzo właśnie oszczędnie, tak
1: wtedy
0: mi się
1: nie
0: wydaje.
1: Tak, no, chyba nie. Tak, no, tak, zgadza coś, się, coś się, zgadza się, zgadza się.
0: Słuchaj, mówi ci coś nazwisko Lidorcej?
1: Niestety chyba nie.
0: On nagrał albo... w 66 roku. Możesz sobie szybko policzyć, ile miałem lat wtedy.
1: 13.
0: Cicho. Nagrał taki utwór Working in a Coal Mine i ten utwór moim zdaniem brzmi no mega, no. Nawet dzisiaj. Posłuchaj.
1: A to jest śpiewak?
0: Śpiewak śpiewa pięknie. Piękny numer, pięknie zaśpiewany. I
1: jak
0: pięknie
1: nazwisko
0: brzmi.
1: Jeszcze raz.
0: Lidorcej.
1: Lidorcy, no to coś mi tam mówi, ale tylko tak, wiesz, że mi się obiło.
0: No to może utwór ci się obił, posłuchaj.
1: No to dawaj.

0: No piękny numer.
1: Super to jest. Jak się nazywa właściwie taki styl?
0: Ja nie wiem, no to jest... Nie mam pojęcia. No,
1: shuffle?
0: Nie mam pojęcia, tak, te bębenki. Ja ostatnio właśnie w swoich audycjach prezentowałem. Ja nie wiem, czy on ma jakąś, czy on się nie wywodzi z nowoorlańskiego soulu, bo tam oni troszkę inaczej, oni inaczej grali niż na północy Stanów. Właśnie mieli poszarpane, tak jak dr John też używa jakichś takich połamańców, ale...
1: No właśnie, co to jest za rytm właściwie? Jakiś taki
0: no jest szafel, na cztery. To także no się jest, może no szafel chyba był prostszy, chyba 2-4 był akcentowany. Ale no, to już...
1: Tak. Pod reggae to w ogóle podjeżdża.
0: Pod reggae troszkę...
1: No więc byłem w sklepie, ale najpierw
0: no
1: się trochę...
0: To ciekawe no, najpierw... jest, ale sam przechodzisz do sklepu?
1: Puściła
0: nikt cię nie zaczepia, tak?
1: Nie, to już te czasy minęły. Młodzież mnie nie rozpoznaje.
0: Cześć, jestem pogodny.
1: No, starym ludziom zwisa szczęka czasami na mój widok, a młodym już nie.
0: No nie.
1: Mam spokój. I w tym sklepie były różne płyty poprzeceniane. I na przykład jest taka... powiem ci tak, ja też nie lubię Kita Jarretta. Bo rozumiem, że nie lubisz Jarretta.
0: Wiesz co, mody na no, taki...
1: Bo on przesadził w pewnym momencie.
0: Ale fantastyczny pianista i bardzo
1: ale delikatny. Ale jak jest napisane jednocześnie Hamburg 72 i mamy do czynienia tutaj Charlie Hayden, Paul Motian.
0: No tak.
1: To jest lepiej. I to jest 72 rok, kiedy jeszcze nie zwariował.
0: No bo to ECM go troszkę, wiesz.
1: No, bo on później to już po prostu zrobił się tak melodramatyczny, że to było nie do wytrzymania.
0: A niektórzy wytrzymują do tej pory.
1: Bo tej pory to jego rzężenie przy fortepianie, że nie wiadomo, co on tam robi, jak nagrywa.
0: A ja nie wiem, już...
1: Ja byłem... No, on tak wyjebał
0: się.
1: Dobrze. Ladies and gentlemen, Keith Jarrett, Charlie Hayden, Paul Motian, Hamburg 72, też nagranie live, ale co ciekawe, bardzo krótkie, 2,50, co przy jego długościach, to jest w ogóle, że takie coś się w ogóle udało znaleźć.
0: To już
1: jak widzicie, głęboko szukano.
0: No.

0: No, bardzo ładnie. A ty nie odnosiłeś wrażenia, że perkusista nie mógł sobie przypomnieć, co to za piosenka?
1: No, to jest Paul Motian. On może nawet nic nie grać, a i tak będzie.
0: No, ale może z tak różnymi artystami grał, że tutaj tak puka mi. Co, jak to było? Jak to było? Zero.
1: Nie, no nie mów tak. No, co nie, ty?
0: Wygłupiam się. Nie można się powygłupiać w ten smutny popołudnie.
1: To znaczy, właśnie w co się bawić, nie?
0: No tak.
1: To był też odbiór, to Stańko mówił. Ludzie będą słuchać, jeśli będzie czego słuchać. Ja pamiętam takie czasy, że na te jakieś awangardujące rzeczy do tłumy chodziły.
0: Tak. No ja sam pamiętam,
1: sypali groszek na perkusję, wiesz, co chodzi, robili różne dziwne, jakieś awangardowe, dziwne, złączali ze sobą walkmeny. Byłem kiedyś na takiej imprezie, gdzie jakiś Niemiec połączył ze sobą kilkadziesiąt walkmenów. Na koniec mu się to wszystko zwarło, wstał, rozłożył ręce i dostał wielkie brawa.
0: No, a z kolei w tych czasach, kiedy taka awangarda prawdziwa, to jeszcze przecież nie było walkmenów. Ja byłem na koncercie Tria Sermana, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tam Stu Martin
1: John
0: grał
1: Surman,
0: na
1: bębnach. No.
0: Tak, John Sermon. I on wtedy fryty takie na maksa.
1: Fryty grali ostre. No.
0: Piękne. No. Słuchaj, to ja teraz...
1: I się grało i był odbiór na to. I
0: ludzie walili tłumnie. No co zrobić?
1: Także nie byliśmy mądrzejsi niż wy, gówniarze. Mieliśmy więcej gustu, mieliśmy lepszy gust i w ogóle byliśmy przystajniejsi.
0: Tak sobie myślę czasami, że ten
1: nadal jesteśmy.
0: No to mów za siebie, kurczę.
1: Nie, ty jesteś bardzo przystojny, teraz się ostatnio udzielasz w mediach, widziałem cię kilkakrotnie, bo cię tam ciągają, bo masz prestur.
0: No już
1: i jesteś nadal bardzo, nadal bardzo przystojny.
0: No, gdybyś był kobietą. Słuchaj, chciałem teraz powiedzieć tobie i państwu też. Dzieci słyszą ciebie jakieś tam gaworzące?
1: Nie, to coś za okna, jakieś odgłosy.
0: O ciekawych zabiegach producenckich, bo o producentach się czasem mało mówi. Ten zawód producenta w Polsce się pojawił zdecydowanie później niż na świecie, bo przecież Beatlesi...
1: Jeśli w ogóle się pojawił.
0: Pojawiły się tam, wiesz, produkcje. Grzesiek Ciechowski produkował, ja coś tam robiłem.
1: Tak.
0: Teraz jest parę osób, które tam produkują. 3-4 osoby nawet, ogólnie ludzie o tym nie wiedzą. Na przykład w Grammy to jest tak naprawdę nagroda producencka. Decydujący głos mają tam producenci, nie pracownicy, PR-owcy i tak dalej. Nie będę porównywał z innymi. No, chciałem teraz przedstawić ci zespół Lamp Chops. Znasz taki zespół?
1: Nie. To wyciągasz
0: zespół. To uwaga, bo to jest ciekawostka. To jest bardzo znany i bardzo fajny zespół. To jest zespół pochodzący z Nashville.
1: Aha.
0: W związku z czym Nashville to od razu wiadomo, co. Country.
1: Że country. Tak?
0: No i oni nagrali sporo płyt, bo to w ogóle orkiestra bardzo popularna. Nagrali sporo płyt tradycyjnych, taką Amerykanę typową, z bardzo pięknymi tekstami, ale w roku 2016 nagrali płytę pod tytułem Proszę Ciebie, Lotus. Ta płyta nie za bardzo się rozeszła, ale została entuzjastycznie przyjęta przez krytyków. No i teraz...
1: To jest prawdziwe przekleństwo. Nie daj Boże, dostanie dobrą recenzję. Tak. Nie daj Boże.
0: Ci, co mieli złe recenzje typu Led Zeppelin, jakoś dawali radę. No i właśnie chyba niewiele nagrali po tej płycie. No ale posłuchaj na przykład...
1: Zniszczyła ich dobra recenzja. No to jest...
0: Może się też ucieszyli, że oni jakoś spróbowali to country zmienić. Utwór pod tytułem Zima, Winter, żeby troszkę ochłodzić przed nas.
1: To jest
0: ma być około 30 stopni. Ma być. Co?
1: I to jest takie zmienione country?
0: No posłuchaj.
1: No dobra. Once there was a writer, now

0: No i taki country to ja na przykład bardzo czemu nie?
1: A mi się skojarzyło, wiesz, z jakimś filmem, gdzie było właśnie, to jest normalnie 100 zł, a za każde udziwnienie dodatkowo się płaci.
0: To jeszcze jest malutkie, tam jest w ogóle, on się zakochał, Kurt Wagner, który tam jest liderem i produkował, zakochał się w Wokuderze, tam jest mnóstwo efektów wokuderowych, ale mówię o tym, że czasami te rzeczy służą człowiekowi, a nie odwrotnie i mnie się to podoba, no. Po prostu jak się tej całej płyty słucha, ona jest bardzo taka lekutka, no to fajne. Taka... Ale w każdym razie chciałem to tylko powiedzieć, jak są istotne inicjatywy różnych producentów. Jeszcze będę miał jeden.
1: Taki no tak się właśnie zastanawiam. Ja chyba tak bym nie potrafił. Siedzę w studiu jakby niby, nie, ale nie... Nie dałbym rady tak siedzieć i tak każdego dźwięku pilnować. Nie chciałbym się...
0: Wiesz co, myśmy tak kiedyś z Mateuszem...
1: Po raz tysięczny coś odtwarzać.
0: My kiedyś z Mateuszem się podjęliśmy produkcji płyty naszej. Myśleliśmy, że to jest fajne. To jest najgorzej brzmiąca nasza płyta. Bo to po prostu... No, muzykant nie jest do tego przyzwyczajony, bo to wymaga innego
1: Ktoś
0: typu...
1: powinien to i mieć do tego ucho z zewnątrz i też powiedzieć, że coś źle robisz i tak dalej.
0: Ja no to jest konieczne. No to jest, moim zdaniem, to jest bardzo fajne, żeby ktoś ci powiedział, nie jedz Snickersa i tak dalej, no. Czy jedz Snickersa, czy tam wszystko jedno.
1: No nie, ja na przykład, ja mam takiego realizatora, się nazywa Grela z Krakowa, no. Który jest jakby sprawcą wielu rozpadów zespołów, którzy do niego przychodzili nagrywać, no. Ponieważ jest znany ze swojej szczerości.
0: Aha.
1: I nie jeden zespół się tam rozpadł u niego. I on na przykład, ja coś zagrałem, mówię, Maciek, to co teraz zrobiłeś, to była kompletna amatorka. I takie różne sobie serwujemy te przyjemności. Nie wiem, czy lubisz skaldów? Powiedz, lubisz skaldów?
0: No.
1: Czy lubisz skaldów?
0: No.
1: No, nie są źli, nie są źli. Nagrali płytę Krywań.
0: Mi się podoba, jak oni ze Stanów potem wrócili, jak to zaczęło brzmieć w ogóle.
1: Taki nawet powiedziałbym, że jest to art rock progresywny momentami. Jest taka płyta Krywań.
0: No jest. A Mateusz, jeszcze był Mateusz IV, coś było, pamiętasz? Mateusz IV, coś jakiś to było.

0: W każdym razie trzeba też, myślę sobie, wziąć pod uwagę fakt, że to były czasy, w których zespoły big beatowe miały dobre teksty, prawda?
1: Ale że w ogóle mieli możliwość nagrania tego i w ogóle, że jakby orbitowe, mimo to, że mieli swoje przeboje w radiu i tak dalej, to gdzieś tu z boczku nagrali coś zdecydowanie bardziej ambitnego. No. I właśnie to jest ten krywoń.
0: A Dżamble na przykład, zespół, który nagrał...
1: Bardzo fajna kapela z Krakowa.
0: Dżamble, który nagrał tylko jedną płytę i ona się składa z różnych ich nagrań i tam grają wszyscy, począwszy od Michała Urbaniaka, na Zajfercie kończą. Cała czołówka w ogóle jazzmenów.
1: Zajfert nawet tam jest, no, i Zaucha na wokalu.
0: No.
1: No to jeszcze wtedy grał na saksofonie.
0: Moim zdaniem ten taki moment kolegowania się jazzmenów z muzyką bigbeatową był bardzo korzystny dla tej muzyki, gwarantował jakąś jej jakość, bo zawsze bym...
1: Tak, zdecydowanie byliśmy fajniejsi, mądrzejsi, inteligentniejsi,
0: i już nigdy, tak, ale już nigdy ale nasza drużyna nie będzie tak grała w piłkę, tak jak twój kolega z Krakowa pisze.
1: No chociażby.
0: No i co teraz tam usłyszymy?
1: No tych Skaldów. Skaldów. No przecież... Juhas umarł. Czy no jakoś tak to się nazywa.
0: A, to smutna piosenka chyba. No to
1: Nie.
0: Nie. Ach, no to...
1: Czadowe.
0: No to cieszmy się. No.

0: No fajnie. Ja kiedyś właśnie w swojej audycji mówiłem o tym, że ten polski Big Beat był bardzo urozmaicony. Nie było coś takiego, że Warszawa Centralna, Kraków miał. Pamiętasz, nie wiem, Zdrujana na przykład.
1: Tak, oczywiście.
0: Asfagry, bo... taki zespół, pamiętasz?
1: Też, oczywiście. Też tam
0: Dymny, nasze Chochoły to z Warszawy, a ja mówię o krakowskich zespołach. Aha, a do Szwagrów Dymny pisał teksty do przebojów takich, na przykład She's a Woman Beatlesów, on pisał tam, a ty wciąż jesteś śpiąca. I to było super. Wszystkie te zespoły typu Zdrujana, a myślę, że i Skaldowie na samym końcu też, miały jakąś taką ideę zrobienia czegoś ponad piosenkę taką, wiesz, taneczną, bigbitową.
1: Szukali było... stylu, tak, szukali tak, stylu. Tak, nie tak. Podpinali się do końca. Szukali swojego stylu. Zdecydowanie Skaldowie ten styl mieli. To bezdyskusyjnie.
0: A powiedz mi, to teraz będzie...
1: Przekaz się zgadzał z linią partyjną. Tak. Czasu z ludowością pewną.
0: Powiedz mi teraz, słyszałeś kiedyś hinduski big band?
1: Nie wiem. Nie, chyba nie. Słyszałem takie jakieś większe orkiestry arabskie.
0: No to uwaga teraz, ale indyjski.
1: No dobra, dawaj.
0: Jaipur Kava Brass Band.
1: Brass Band, all right.

0: No taka ciekawostka. A teraz dla państwa...
1: tylko tyle. Co w ogóle było? Słoń i mrówki.
0: No coś takiego. Ale że tu i sitar i nie ma bębnów tradycyjnych, tylko no. Są jakieś pokawacze i tak dalej. Teraz proszę państwa, Maciej Maleńczuk, jakiego nie znacie. I poznacie go od strony takiej, której nawet ja go nie znam, muszę przyznać.
1: Tak, bo to będzie od strony Młynarskiego. Dostałem zlecenie.
0: Kulturalny Maciek będzie elegancki.
1: Dostałem zlecenie na niego. Nie? Ktoś, jakaś firma się zapytała, czy bym nie zrobił. Ja się zastanawiałem, jak to zrobić i w końcu wymyśliłem, że zrobię to tak, jak gdyby trochę na styl Django Reinhardt, nie?
0: No rozumiem.
1: Żeby była druga gitara przygrywająca ładnie i tak dalej. I dorwałem utwór, oczywiście, posiedziałem sobie nad tym, muszę powiedzieć, szukając akordów do tego, bo te pianistyczne przygrywki, jak to co jest napisane w internecie,
0: bo tam był...
1: ja zobaczyłem, jaki jest zestaw akordów do tych utworów.
0: Ojej,
1: to się złapałem za głowę.
0: Ty tam powyżej trzech, to już nie ruszasz przecież.
1: Nie, ja byłem przerażony i zrozumiałem, że muszę sobie sam znaleźć.
0: No
1: i se sam znalazłem, se uprościłem, gdzie nie było jakby obciachu uprościć. I tutaj pamiętam, z tym utworem miałem taki zgryz, mówię, nie mogłem znaleźć tego akordu przez kilka dni. I w końcu Ewa powiedziała coś takiego, to jest ten sam akord. Ja złapałem siódemkę.
0: No ale właśnie powiedz mi, jak można zagrać siódemkę? To musiałbyś mieć siedem palców. No piątkę to rozumiem. A jak siódemkę ty grasz?
1: No puszczasz jeden palec dwoma palcami.
0: Muszę poćwiczać, nawet siedem plus czasami, to już w ogóle nie wiem.
1: I to się okazało, dopiero to. I to jest utwór Co się bawić, gdzie kilka dni szukałem akordu, który był cały czas tym samym akordem. No, tylko patrzmy. Trzeba było siódemkę zrobić. Ale to była strategiczna siódemka. Niedobrze jest, gdy czyha nuda.

0: A ty jesteś za sztuczną inteligencją?
1: Zdecydowanie tak. Nareszcie jakaś inteligencja.
0: O, no i właśnie. No, jakakolwiek, byleby była tak.
1: Oczywiście.
0: No to tak mi się skojarzyło po Młynarskim. No. Słuchaj, ja kończymy już audycję. Puszczę ci też poezję śpiewaną, czyli rap, który uwielbiasz. Dwóch kolesiów z Londynu pod fajną nazwą Bob Wylan.
1: A mówi mi to coś. No, bo coś tam mieli jakieś kłopoty.
0: Mieli kłopoty w zeszłym roku w Krasnodary, wystąpili przeciwko agresji Izraela i Amerykanie zabrali im wizy. BBC, które transmitował, przepraszał za ten koncert. No i oni się też wypili, przestali grać przez jakiś czas. No i to tak tylko na
1: przyczaili się z DK.
0: Przyczaili się, na razie niewiele o nich słuchali, ale chyba grają znowu. Wszystkiego dobrego Państwu życzę w imieniu...
1: Do widzenia Państwu.
0: Właśnie, swoim i kolegi.
1: Do usłyszenia.
0: Proszę bardzo. A lovely area before you come here. Lovely.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek najnowsze informacje w sprawie zatrzymania podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina, krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. To efekt pracy wielu służb, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Powstał specjalny zespół przy komendancie wojewódzkim policji w Lublinie, który od chwili zabójstwa, od tych pierwszych momentów, kiedy pojawiły się tam służby, pracował nad tym, aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne. To osoba posługująca się paszportem gruzińskim, osoba w wieku 36 lat, osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
1: Głos zabrał także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Spodziewamy się z panem ministrem, że niedługo też prokuratura przedstawi informacje o swoich działaniach, przesłuchania podejrzanego, zabezpieczanie dowodów. Ta praca jest przed nami, natomiast według wszelkiego prawdopodobieństwa mamy do czynienia z osobą podejrzaną o dokonanie tego zabójstwa, o bezpośredni udział w tej operacji.
1: Śledczy zakładają wiele różnych hipotez. Jedną z nich jest zabójstwo polityczne, dodał minister Siemoniak. Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus, złożył także wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Przypomnę, według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Ponadto na prowadzonym przez lekarza oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Właśnie zbiera się Rada Nadzorcza Szpitala, która ma dokonać zmian w zarządzie, wystąpił o to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości. W kolejnym kroku zarząd będzie miał za zadanie wdrożenie odpowiednich środków zaradczych i kontrolnych wynikających z przeprowadzanych kontroli i audytów, informuje ratusz. Przekazano również, że w reakcji na doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury i na konto szpitala zwrócił 500 000 zł. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronowy na rafinerię w Moskwie. To kluczowy obiekt. Na jego terenie znajduje się największy magazyn ropy naftowej w regionie. Skalę zniszczeń ukazują nagrania publikowane w sieci. Nasze sankcje dalekiego zasięgu po raz kolejny dotarły do Moskwy, skomentował w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziennikarzom powiedział, że atak był odpowiedzią na zniszczenie przez Rosję historycznego klasztoru w Kijowie. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Jak ja się cieszę, że mogę powiedzieć do Państwa dzień dobry. Dzień dobry, Zbyszek Zamachowski, Grzegorz Muranowicz. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Jest to pierwsza moja indywidualna z moimi wyborami muzycznymi audycja od kilku miesięcy. Tak się złożyło, że gościłem wspaniałych darczyńców, którzy wspomogli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A dziś, w sumie ostatni przed wakacjami, nasz taki wybór muzyczny, któremu przyświecają wakacje, mówiąc krótko. Postanowiłem znaleźć dla Państwa, przynajmniej w tej pierwszej godzinie, piosenki, które niekoniecznie zostały napisane specjalnie z myślą o filmach, ale takie, które będąc już gotowe, zostały wspaniale użyte i nabrały zupełnie innego kontekstu. Jest wszelako jeden wyjątek, piosenka, która przed chwilą właśnie dotarła do Państwa uszu. All Right, Christophera Crossa. Ośmieliłem się pana Krzysztofa tutaj na dzień dobry Państwu zaprezentować, a to z tej racji, że jest nam znany, niejednokrotnie był emitowany w naszym radiu, również przy okazji mojej audycji. Pamiętacie Państwo taki film Arthur z roku 1981, gdzie pan Christopher Cross zaśpiewał nagrodzoną Oscarem piosenkę Best That You Can Do. A All Right jest czymś takim, co idealnie, myślę, otwiera nam nie tylko audycję, ale przede wszystkim nastrój. Podobnie wakacyjnie i podobny uśmiech powoduje we mnie następna piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej serialu Orville.

moje dzisiejsze wybory to raczej wykopaliska, rzeczywiście piosenka z roku 1977, ale jej uroda po dziś dzień jest niezaprzeczalna. Jak się rzekło, można ją usłyszeć na ścieżce dźwiękowej serialu Orville, a autor i wykonawca napisał tę piosenkę o kobiecie, w której piosenkarz zakochał się bezgranicznie do tego stopnia, że zachwycił się zarówno jej uroczymi dziwactwami, jak i wadami. To cytat z pana Billy'ego Joela. Skoro mówimy o kobietach, nie możemy zapomnieć o Johnie Lennonie.

W wywiadzie dla magazynu Rolling Stone 5 grudnia 1980 roku, 3 dni przed swoją śmiercią, Lennon powiedział, że piosenka powstała, ponieważ pewnego słonecznego popołudnia na Bermudach nagle dotarło do mnie, co kobiety dla nas robią. Nie tylko to, co moja Yoko robi dla mnie, chociaż myślałem w tych osobistych kategoriach, ale każda prawda jest uniwersalna. Dotarło do mnie wszystko, co brałem za pewnik. I dodał, że utwór jest dorosłą wersją, w cudzysłowie, piosenki Beatlesów Girl. Możemy go usłyszeć na wielu ścieżkach dźwiękowych, chociażby w dokumencie Imagine John Lennon z roku 1988. A teraz już na pewno Państwo rozpoznajecie tę gitarę. Pozwoliłem zresztą sobie zrobić swoisty miks dwóch utworów. Pierwszy, Wicked Game Chrisa Isaaka, no bardzo znany utwór o dość trudnym przypadku miłosnym. Chris Isaak stwierdził, że inspiracją do powstania utworu był telefon do kobiety, która zaproponowała mu spotkanie i że opowiada o tym, co się dzieje, gdy czuje silny pociąg do ludzi, którzy są nie najlepsi.

Chris Isaak i grupa Breakout, pierwsza piosenka doskonale usłyszana w filmie Dzikość serca Davida Lyncha, zaś utwór Kiedy byłem małym chłopcem grupy Breakout, fantastycznie użyty w serialu polskim Na noże. Serial z roku 2016, broń Boże nie mylić z serią filmów z Danielem Craigiem, która u nas w Polsce pod takimże tytułem była również prezentowana. Co prawda piosenki tematycznie się łączą, niekoniecznie to jednak muzycznie wszystko je łączy. Rytm i tempo i nawet tonacja. A propos utworów, które są wykorzystywane w produkcjach filmowych czy serialowych, taka oto ciekawostka, bo za chwilę zajrzymy do ścieżki dźwiękowej serialu Policjanci z Miami z roku 1989. Naprawa do wykorzystania oryginalnych nagrań w tymże projekcie przeznaczano nawet 10 tysięcy dolarów lub więcej na poszczególny odcinek. Znalezienie się na ścieżce dźwiękowej do serialu było dla wytwórni płytowych i muzyków swoistym wyróżnieniem i reklamą. Niektóre gazety na swoich łamach informowały czytelników, jakie piosenki zostaną zagrane w następnych odcinkach. A tu już wiemy, co to będzie. Tanita Tikaram.

Wygląda na to, że zdążyłem Państwa przyzwyczaić do swojej nieobecności, bo w mojej skrzynce tylko, ale za to cudowne, dwa maile, jak zwykle od pani Marty z Nowego Jorku. Jeden z nich, za który bardzo serdecznie dziękuję. I tak się składa, że o tym Nowym Jorku, o którym tak pani pięknie pisze zawsze do mnie, będzie piosenka taka przewrotna, niezwykła apoteoza tego niesamowitego miasta, jakim jest Nowy Jork, również sprzed lat. Grupa Touch and Go. Rzecz można usłyszeć w filmie Zakręcony Piątek z roku 2003 z Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan. A już pewnie część z nas wie, o jaki utwór chodzi. No i życzę sportowych emocji, pani Marto.

A my ciągle w wakacyjnym nastroju, skoro wakacje, no fajnie byłoby na przykład zajrzeć do Acapulco, czemu nie, zważywszy, że mamy pod ręką ścieżkę dźwiękową z filmu Zabawa w Acapulco z roku 1963, na której co prawda właściwie wyłącznie śpiewa Elvis Presley, ale jeśli przyjrzymy się dokładnie filmowi, to usłyszymy cudowny, słoneczny, beztroski głos Astrud Gilberto.

No i proszę, wystarczyło się troszeczkę upomnieć i skrzynka mailowa spuchła od wiadomości bardzo miłych, za co serdecznie dziękuję. Pani Elżbieta na ten przykład napisała: ja też jestem i słucham, a nie pisałam, bo obawiałam się, że tak dużo przychodzi korespondencji, że nie będzie pan miał czasu czytać. Wolę tę drugą sytuację niż tę, w której nie mam czego czytać. Zatem namawiam do korespondencji, pozdrawiam wszystkich, spróbuję się odnieść. A my już za chwilkę usłyszymy pana Harry'ego Nilssona, który chyba nie spodziewał się, że jego piosenka Everybody's Talking odniesie taki sukces i będzie w tak wspaniałym towarzystwie. W filmie Nocny Kowboj z roku 1969.

Czekałem i doczekałem się na maila z takim oto pytaniem, czy taką treścią. Panie redaktorze, pytanie w imieniu córki mam do pana. Cytuję. A ten pan z naszego radia będzie mówił w piątej części? Pan na pewno wie, czego części. Pan Konrad. Panie Konradzie, pozdrowienia dla córki i dla wszystkich, którzy od wczoraj zadają sobie to pytanie włącznie ze mną. Mam wielką nadzieję, bo też inaczej sobie tego nie wyobrażam, żeby Szrek mówił jakimś innym głosem, jakkolwiek to o mnie świadczy. A my już za chwilę posłuchamy sobie niesamowitego głosu Toma Waitsa w jednym z moich najulubieńszych utworów, który też wyjaśnił mi się co nieco. Tom Trowards Blues, czyli Waltzing Matilda, wspaniała australijska piosenka. Zawsze myślałem, że tu chodzi o Matyldę, która tańczy albo z nią się tańczy. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że Matilda to jest tobołek zawinięty w rolowany gruby koc używany w czasie włóczęgi do nakrycia w nocy lub okrycia w czasie chłodu, a waltzing pochodzi od niemieckiego wyrażenia auf der Walz, oznaczającego praktykowany już w średniowieczu zwyczaj podejmowania przez czeladników kilkuletniej wędrówki pomiędzy warsztatami uznanych mistrzów. Niezłe zaskoczenie, co?

Pani Katarzyna napisała: o matko, ale pan wygrzebał cudne utwory. Dawno nie tańczyłam w domu. Teraz to robię, a mój pies dziwnie się na mnie patrzy. No to pani Katarzyno, teraz zapraszam znów do tańca, bo będzie przy czym tańczyć. Kto mógł przez 2 tygodnie w Johannesburgu nagrywać piosenki z południowoafrykańskimi muzykami, a dalej w USA z takimi wykonawcami jak Linda Ronstadt, Everly Brothers, Rockin' Dopsy, Twisters i Los Lobos? A piosenka z filmu Biuro.

serdeczności dla pana Mariusza ze Szczytna, podziękowania za pięknego maila, a jak się okazuje, skoro afrykańskie klimaty, to dostaliśmy maila z Mauritiusa z komplementami i podziękowaniami. Pozdrawiam serdecznie Agatę i Tomasza. Zatem nie oddalajmy się od Afryki zbytnio. Kolejny i ostatni w tej godzinie przynajmniej utwór, myślę, że też znany i w naszej audycji już gościł, i cudowna pani wokalistka, pani Kadzia Nin, Sinamali Sinadeni, w języku Swahili oznacza to nie jestem bogata ani zadłużona. No jest to jakaś rekomendacja, myślę, dosyć poważna. Nic innego jak cover przeboju Stevie'ego Wondera Free, przepięknie przez Kadzia Nin zaśpiewany. Pozdrowienia dla luksemburskich gości i trzymam Marcinie za słowo, a za chwilę wspomnę o tym, że 10 lipca będziemy obchodzili 6 już urodziny i to, uwaga, będziemy obchodzili w moich rodzinnych Brzezinach, na moim podwórku. Na moim podwórku mojego muzeum. Będzie koncert, koncert życzeń, no wiele, myślę, ciekawych i wspaniałych atrakcji. Wcześniej, 26 czerwca, zapraszam również na to moje podwórko, na koncert Hani Śleszyńskiej. A na razie, póki co, żegnam się z Państwem w tej godzinie.

0: Suki rodziły, po krzakach, po śmietniskach, bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć, zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej, Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Stany Zjednoczone zdecydowały, będzie stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. Informację przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Departamentu Wojny USA Pete'em Hegsethem. To proces wieloletni, wielomiliardowa inwestycja na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa, mówił minister. Będziemy współdziałać ze stroną amerykańską, która ocenia m.in. lokalizację, zaznaczył szef MON. Zatrzymany 36-latek z gruzińskim paszportem to podejrzewany o dokonanie egzekucji Rosjanina w Białej Podlaskiej. O kulisach zatrzymania mężczyzny mówił rzecznik komendanta wojewódzkiej policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek.
3: Przy pełnym zaskoczeniu tego mężczyznę, on przebywał w hostelu, tam gdzie przybywają oczywiście inne osoby, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec. Został zatrzymany, był zaskoczony i dalej odbywają się z nim czynności. Najprawdopodobniej rzeczywiście jest to obywatel Gruzji.
2: Jedną z hipotez jest zabójstwo polityczne, przyznał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Jeżeli w ostatnich latach w różnych państwach, na przykład w Niemczech kilka lat temu, na zlecenie rosyjskich służb dokonywano zabójstw, to musimy bardzo poważnie zakładać, że jeżeli ktoś, kto jest jawnym krytykiem Putina, Kadyrowa, ginie w taki sposób, to że jest to prawdopodobna hipoteza. Natomiast ją trzeba poprzeć dowodami, ją trzeba poprzeć zeznaniami i to się w tym momencie dzieje. Będziemy o tym informowali. Oczywiście prokuratura, policja, ABW nie wykluczają innych motywów. No to jest normalna śledcza praca.
2: Prokuratorskie zarzuty mężczyzna usłyszy najwcześniej jutro. Lekarz Dawid Kacprzyk nie jest już radnym dzielnicy Ursus, złożył rezygnację. Jest też wniosek o zawieszenie go w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Według doniesień medialnych koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Ponadto na prowadzonym przez lekarza oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Trwają wielopoziomowe kontrole, mówił dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Jedna to jest kwestia kontroli, które są przeprowadzane przez wyspecjalizowane instytucje, czyli NIK, czyli kwestia NFZ. Trwa też postępowanie sprawdzające od strony ratusza warszawskiego. Jest wreszcie prokuratura. Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał.
2: W reakcji na doniesienia o możliwości popełnienia oszustwa od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury i na konto szpitala zwrócił 500 000 zł, a na wniosek prezydenta Warszawy Rada Nadzorcza Szpitala Południowego ma dzisiaj dokonać zmian w zarządzie. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry. W drugiej części Zamacha tak też powitał mnie pan Paweł z Gdyni. Dzień dobry, panie Zbyszku szanowny. Pamiętam, jak usłyszałem w pana audycji motyw wiodący z filmu Piknik pod wiszącą skałą. Kapcie spadły mi z nóg. Dobrze, że jest ta audycja. Bardzo dziękuję. Proszę czymś zaskoczyć. Otóż w pewnym sensie i dla pana, i dla państwa to jest dedykacja, ta muzyka. Paolo Buonvino, niesamowity włoski kompozytor, który napisał muzykę do serialu zatytułowanego Lampard, rzecz z ubiegłego roku. Pojawiła się na jednej z platform filmowych. Dla starszych słuchaczy i widzów no, nie jest tajemnicą, że film na podstawie powieści Giuseppe Tomasiego di Lampedusy, powieść napisana w 1958 roku ubiegłego wieku. Luchino Visconti nakręcił w 1963 roku. Wspaniały film z obsadą niezwykłą. Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon z muzyką Nino Roty. Film dostał Złotą Palmę w Cannes w tymże 1963 roku. A tu pojawiło się coś, co mnie zaskoczyło i spadły mi kapcie z nóg, kiedy usłyszałem tę muzykę. Paolo Buonvino absolutnie jest moim zdaniem następcą Nino Roty, Enrico Morricone i pozwoliłem sobie nie tylko ten jeden utwór państwu zaproponować. Otóż wysłuchajcie państwo kilku, trzech, czterech, a może nawet pięciu krótszych kawałków w całości. Nie chcę rozdzielać ich komentarzami, bo myślę, że tylko w ten sposób będziecie mogli państwo rozsmakować się w tej muzyce. Ścieżka dźwiękowa trwa ponad 80 minut, to jest i tak krótki wyjątek, ale odsyłam, bo nie ma tam słabej nuty, słabego punktu, nic takiego. Zatem Paolo Buonvino i fragmenty ze ścieżki dźwiękowej serialu Lampard.

jeśli komuś, tak jak napisał pan Paweł, kapcie nie spadły z nóg po tym fragmencie muzycznym, czy kilku fragmentach, to chyba tylko dlatego, że tych kapci akurat na nogach nie posiadał. Mnie spadają za każdym razem, kiedy tego słucham, odsyłam do ścieżki dźwiękowej Paolo Buonvino z serialu Lampard. Moja ciekawość co do kompozytora była tak duża, że zacząłem śledzić jego twórczość i proszę bardzo, w dorobku wiele, wiele filmów i ścieżek dźwiękowych do seriali, takich chociażby jak Ośmiornica czy Medyceusze Władcy Florencji. Jeśli chodzi o filmy, to Tajemnica Ojca Pio, Ojcowie i Córki, Młody Casanova, Plac Pięciu Księżyców z Donaldem Sutherlandem, ale również Le cose non dette, u nas przetłumaczone jako O czym sobie nie mówimy, choć wolę chyba lepsze tłumaczenie Marysi, mojej córki, czyli no, kącik troski o język włoski, Rzeczy niewypowiedziane. Z tego roku rzecz. I zostańmy jeszcze z Paolo Buonvino i dwoma fragmentami z filmu Rzeczy niewypowiedziane.

Cose non dette. Tomek napisał do nas: Le cose non dette Marysia trafiła w ducha tego zdania. Lubię lapidarnie, zatem od siebie dodam niewypowiedziane, tak. Rzeczy niewypowiedziane. Tomku, bardzo, bardzo dziękuję. Króciutki opis filmu Carlo i Eliza odnosząca sukcesy zawodowe para intelektualistów, poszukując nowej inspiracji, wyruszają do Maroka ze swoimi wieloletnimi przyjaciółmi Anną i Paolo oraz ich nastoletnią córką Vittorio. Skoro jesteśmy w Maroku, to film musi zakończyć piosenka w wykonaniu niejakiego Mahmuda, zatytułowana dokładnie tak samo jak film Le cose non dette, kompozycja Paolo Buonvino.

Paolo Buonvino. Proponuję zapamiętać to nazwisko. W ubiegłej godzinie mieliśmy coś na kształt muzycznych wykopalisk, tak w tej postaram się prezentować Państwu muzykę jak najbardziej z wczoraj, a może najdalej przedwczoraj, a może i dziś. Z ubiegłego roku Jurassic World, odrodzenie kompozytora Aleksandra Desplat, miłośnikom muzyki filmowej nie trzeba przedstawiać, a film to już siódma część serii zapoczątkowanej przez Park Jurajski w reżyserii Stevena Spielberga w 1993 roku. Niezależnie od recenzji tej części, ja obejrzałem ją z nostalgicznym uśmiechem na twarzy, przyznam, a w uszach cudownie pobrzmiewały mi powidoki nut samego Johna Williamsa. Posłuchajmy.

samym sercu morza to film z roku 2015 w reżyserii Rona Howarda. Opowiada prawdziwą historię

Filmu Nieobecny z roku 2014 nie widziałem, nie znam, ale za wszelkie rekomendacje niech starczy uroda muzyki, którą gdzieś kiedyś usłyszałem przypadkiem i która na te parę minut zatrzymała mnie absolutnie w tym pędzie życia i przeniosła mnie, tak jak pięknie pan Paweł z Gdyni napisał, w zupełnie inny wymiar. Spróbuję państwa przenieść w ten inny wymiar.

Finis O'Connell, jeśli oczywiście dobrze wymawiam imię kompozytora, jest bratem Billie Eilish. To tak, żeby jakoś umieścić go gdzieś w czasoprzestrzeni tych cudownych nut. Napisał muzykę, która już snuje się w tle. Cudowna muzyka, film lub serial, nie pomnę już, sprzed 3 lat, w oryginale nosi tytuł Beef, u nas przetłumaczony jako Awantura. I to jest wybór mojej najmłodszej córki Broni. Cudownie, jeśli dzieci mają podobny gust muzyczny do swoich rodzicieli. A co jakiś czas któreś z czwórki mojej latorośli podrzucam jakiś smakowity muzyczny kąsek. Tym razem jest to Beef.

A już za chwilę muzyka z filmu z ubiegłego roku, filmu, przy którym nie trudno się wzruszyć. 8 nominacji do Oscara, 1 statuetka dla Jessie Buckley, nominacja za kostiumy dla Małgosi Turzańskiej, za muzykę dla Maxa Richtera i wspaniałe zdjęcia polskiego operatora Łukasza Żala. Hamnet.

polskich artystów we wspaniałych produkcjach ciąg dalszy. Cezary Skubiszewski, polski kompozytor, urodzony w Warszawie w roku 1948, mieszka od roku 1974 i tworzy w Australii, ale nie tylko muzyka jest jego pasją. Skończył na Uniwersytecie w Melbourne studia weterynaryjne i tym bardziej nie dziwi ścieżka dźwiękowa do filmu przyrodniczego, film Flyways. Film opowiada o ptakach, zabiera w podniebną podróż do świata wędrownych ptaków przybrzeżnych. Najwytrzymalsze z nich latają nawet po 9 dni bez międzylądowania. My z tymi nutami możemy latać długo, długo dłużej.

muzyka Cezarego Skubiszewskiego do filmu Flyways. Kompozytora miałem osobiście zaszczyt poznać, ponieważ napisał muzykę do filmu Zieja w reżyserii Roberta Glińskiego z roku, film z roku 2020. A zostajemy przy polskich artystach w ciągu dalszym. Kompozytorka, która tak pisze o swoim komponowaniu: odwrotem od chaosu, bałaganu, natłoku informacji, która codziennie nas bombarduje, jest moja muzyka. Hania Rani i jej nagrodzona Europejską Nagrodą Filmową muzyka do filmu Wartość Sentymentalna.

wczoraj kupiłem winyla z tą muzyką, ale nie znajdzie się tam piosenka, która kończy film i warto zostać czasem na napisach końcowych. Canuck Chase i Labi Seafree.

Jeszcze pani Agnieszka zdążyła wysłać pięknego maila, za który dziękuję, i pani Bernata. Pani Bernato, dziękuję serdecznie. W tej sekundzie czytam pani maila. Dzięki. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, żegnamy się przed wakacjami. Usłyszymy się we wrześniu, mam nadzieję, w naszej audycji, ale wcześniej słyszymy się w Brzezinach, na szóstych naszych urodzinach, które już zapowiadane są obficie. A ostatnią piosenką Nim ja i Grzegorz Muranowicz pożegnamy się z Państwem, czy utworem będzie cudowny utwór wspomnianego Cezarego Skubiszewskiego, Green Stocking z filmu Woman He's Undressed. Jak Państwo wejdziecie na taki klip, który zrobił Tomek Sikora, pozdrowienia, w kampanii profrekwencyjnej z 2007 roku, to zobaczycie bronkę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Stany Zjednoczone dają zielone światło dla utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Informację przekazał w Brukseli wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Departamentu Wojny USA Pete'em Hegsethem.
2: Sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny. Narodowa Strategia Obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska. Przez premiera Tuska zostałem upoważniony na ostatnim posiedzeniu do koordynacji tych działań po stronie polskiej, prowadzenia dialogu i rozmów ze stroną amerykańską, przygotowania logistycznego, finansowego, strukturalnego i sił zbrojnych.
1: To wieloletnia inwestycja, która wymaga współdziałania ośrodków rządowych i prezydenta oraz zabezpieczenia środków finansowych, mówił wicepremier. Nie ma jeszcze decyzji co do lokalizacji stałej bazy. W Brukseli spotkała się też grupa planowania nuklearnego. Podjęta została ważna decyzja.
2: NATO podjęło decyzję o rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego. To jest odpowiedź na rozwijanie tych zdolności przez Federację Rosyjską. Dzisiaj jest bardzo jasne pierwsze takie stanowisko od 20 lat, które mówi o rozwijaniu tych zdolności. To też jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, ale i wszystkich państw uczestniczących w grupie planowania nuklearnego.
1: W Brukseli minister obrony rozmawiał też o umowach na zakup okrętów czy innych inwestycjach obronnych. Najpewniej jutro prokuratorskie zarzuty usłyszy zatrzymany 36-latek podejrzewany o zabójstwo Rosjanina, krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna posługiwał się gruzińskim paszportem.
3: Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu, więc nie była możliwa ucieczka, a taka próba była. Mamy materiał, który zakłada, że osoba podejrzana jest sprawcą tego zabójstwa. Ciężka praca policjantów we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozwoliła nam dotrzeć do tego sprawcy w tej miejscowości i dokonać jego zatrzymania w taki sposób, aby wszyscy, którzy byli w tym hostelu, byli zabezpieczeni i żeby nikomu nic się nie stało.
1: Przekazał komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń. Trwają czynności z zatrzymanym. Służby chcą m.in. ustalić, kto był zleceniodawcą morderstwa. Jedną z hipotez jest zabójstwo polityczne. Na koniec w serwisie ostrzeżenia przed upałem. Termometry od jutra do niedzieli mogą wskazywać nawet 35 stopni. Alerty drugiego stopnia wydano dla województwa lubelskiego oraz części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Na południu Dolnego Śląska obowiązuje alert pierwszego stopnia. Termometry pokażą do 32 stopni w dzień. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: I tak ciepło jest, gdy Ada Celińska jest w studiu, ale ja już będę ci dziękowała i życzyła miłego wieczoru i miłego popołudnia.
1: Dziękuję, ale później nie robi się wcale chłodniej, bo po mnie Olga Szygenda.
4: Więc właśnie, przyjemność słuchać zarówno Ady, jak i później Olgi. Tu też kłania się państwu nisko Olga Bobienko. To jest czwartek, 18 czerwca i ja sobie pozwolę jeszcze zapowiedzieć, że...
0: Nowy Świat po południu.
4: Imieniny obchodzą dziś Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amand. Wszystkim wszystkiego wspaniałego, a tym, którzy zapomnieli złożyć życzenia, a chcieli, nie ma za co. No i dzisiejsza kartka z kalendarza mówi o tym, że jest to też Międzynarodowy Dzień Sushi i Dzień Zrównoważonej Gastronomii. Można świętować, a do tego fantastycznie nadaje się Drug Dealer and Waste Blood.

0: Na zegarach 7 minut po godzinie 16. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Śpieszę powiedzieć, co przygotowaliśmy w dzisiejszej popołudniówce i kto za to odpowiada. Wydawczynią jest dzisiaj Anna Rokicińska, poza tym Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Kuba Ferlin, Wojciech Ratasiewicz i Olga Bobienko. Kłaniamy się nisko i polecamy przez najbliższe 3 godziny, bo w tych będzie o między innymi egzekucji, pościgu i zatrzymaniu podejrzanego z gruzińskim paszportem, bo coraz więcej wskazuje na to, że ta historia sprzed kilku dni może wykraczać poza zwykłą sprawę kryminalną.
1: Prosimy o wierne i precyzyjne przekazywanie tego, o czym informujemy. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa.
2: Ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany.
0: Do zabójstwa doszło 15 czerwca w biały dzień w centrum Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z bliskiej odległości i zniknął. I ten sposób działania sprawił, że śledztwo przestało być traktowane jako zwykłe zabójstwo kryminalne i włączono ABW i przejęła to śledztwo Prokuratura Krajowa. Więc o tym porozmawiamy z Klaudiuszem Slezakiem. A w drugiej godzinie mają wykształcenie, znają języki, często pracują i teoretycznie stoją u progu dorosłego życia. A jednak psychologowie mówią o kryzysie ćwierćwiecza.
3: Młodzi dorośli mówią, że nie jestem już dzieckiem, ale nie czuję się w pełni dorosły. Są osoby, które lepiej sobie radzą z odnalezieniem swojej drogi lub tych dróg jest tak dużo, ciężko jest się zdecydować, nie wiadomo w czym właściwie jest się dobrym.
0: Mogłoby się wydawać, że takie kryzysy biorą się z tego, że mamy za mało możliwości, a jednak paradoksalnie tych, że obecnie jest zbyt wiele i o tym w materiale Klaudii Kowalczyk. To zresztą może też przytłaczać ludzi już ukształtowanych w pełni w swojej dorosłości, a co dopiero tych, którzy dopiero się z nią zapoznają i jako, że ten etap może być także przytłaczający i zbliżają się wakacje, to niemała liczba młodych ludzi szuka ukojenia w ucieczce z domu, więc o tym, jak i gdzie szukać młodych na gigancie, zapytamy naszą gościnę Izabelę Jezierską-Świergiel z Fundacji Itaka. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej, to jeszcze przed godziną 18, a po 18 przyjrzymy się temu, jak się robi węgiel drzewny, z którego szczególnie chętnie korzystamy, gdy tylko robi się ciepło, a te grille idą w ruch.
4: Ja jeszcze pamiętam te najstarsze metody. Widziałem w Bieszczadach mielerze w latach 70. To znaczy były te takie stosy drewna ułożone w odpowiedni sposób, przykryte ziemią, które się rozpalało na początku, a potem przytłumiało tak, żeby piroliza następowała w środku pod tym przykryciem.
5: Ludzie sobie kupują niewielkie ilości, żeby właśnie grillować, no to ten węgiel drzewny jest najlepszy.
0: Bo właśnie, część pozyskanego drewna kończy nie wiadomo gdzie, bo kończy może w piecach i jako węgiel drzewny. Więc pytanie, gdzie przebiega granica między gospodarką leśną a marnowaniem cennego surowca? O tym porozmawiamy z rzecznikiem Greenpeace Polska i autorem książki Polska Rzeczpospolita Leśna Markiem Józefiakiem po 18.30. Zrobimy też mały szachermacher, czyli za chwilę usłyszymy się nie z Klaudią Juszem Slezakiem, a z nadredaktorką Magdą Jeton, bo mamy Państwu wiele do przekazania co do naszych radiowych planów. A jeśli Państwo mają wiele do przekazania nam, to zapraszam też do kontaktu. Popołudnie popołudnie@panoweświat.online 224 280 280 to jest numer telefonu, przy którym czuwa Franek Wójcicki i my się czytujemy, wsłuchujemy w Państwa głosy i oczywiście rzucam też okiem na grupę patronacką. Dzień dobry, cześć i czołem.

0: Baggy Trousers, Madness i 14 minut po godzinie 16. Normalnie usłyszelibyśmy się z Klaudiuszem Slezakiem, ale tak jak wspomniałam, robimy mały szachermacher i w studiu witam nadredaktorkę Magdę Jeton. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja już byłam dzisiaj rano, ale wiem, że mogę się powtórzyć.
0: Nie zaszkodzi, jeżeli chodzi o te odwiedziny i informacje o tym, co szykujemy.
1: No właśnie, bo to dotyczy urodzin. Tym razem nie jestem w takim celu, w jakim przybywam często, czyli nie będę mówiła nic o Kasie, to następnym razem. Teraz będę mówiła o radosnych rzeczach, czy o tym, co zaplanowaliśmy na nasze 6 urodziny. I tak się zabawiłam, muszę powiedzieć żartobliwie, że wymyśliłam takie miejsce, ponieważ często jest tak, że kiedy robimy jakąś uroczystość, imprezę, jakieś wydarzenie na północy Polski, to państwo z południa mówią, że za daleko nie mogą przyjechać i odwrotnie, więc teraz postanowiłam wybrać środek. Mm-hmm. No i tutaj naradzaliśmy się i wyszło na to, że tym miejscem będą Brzeziny. No i powiem ci więcej, policzyłam ile tam kilometrów z różnych miast i średnio, z całej Polski, średnio do Brzezin jest 240 kilometrów.
0: Czyli Brzeziny są takim środkiem Polski, jeżeli chodzi o nasze plany.
1: I tam do samochodem można średnio dojechać 2 godziny i 40 minut.
0: Pięknie, no więc, już nie ma wymówek.
1: Ale już niektórzy pisali, że mieszkają bardzo blisko Brzezin i będą mieli krócej. No ale to jest taki średni czas. Z 7 miast wzięłam średnią.
0: Czyli Brzeziny na 6 urodziny.
1: Niektórzy mieli pretensje, że nie brałam pod uwagę różnych miejsc na świecie. Ale wtedy by się ta średnia tak podniosła, żebym mogła państwa zniechęcić. A nie na tym mi zależy. No więc zacznijmy do rzeczy, bo to będzie 10 dzień lipca w tym roku. Wypada w piątek. I zaczynamy nasze obchody o godzinie 16:00 specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzi Ksenia z Michałem Poryckim, z udziałem wielu naszych redaktorek i redaktorów. Między innymi do Brzezin przyjedzie Marcin Kedryński, Marek Napiórkowski, no oczywiście Zbyszek Zamachowski, który się tam urodził i lubi tam wracać. No i też będzie Mirosław Oczkoś, ale będą też różni nasi redaktorzy, prawie wszyscy. Popołudniówka zakończy się jak zwykle o godzinie 19:00, ale my będziemy oczywiście tam dłużej, dlatego że już o 20:00, czyli godzinę, czyli będziemy się przeformowywać między 19:00 a 20:00, pewnie robić zdjęcia i takie rzeczy. O godzinie 20:00 na letniej scenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy. To będzie dosyć oryginalny koncert, bo wystąpią nasze redaktorki Zuzanna Iłenda i Maria Zamachowska-Marysia. Koncert ten będzie transmitowany na antenie, ale oczywiście będą śpiewać razem ze Zbigniewem Zamachowskim, naszym kolegą i redaktorem. Ten koncert nie będzie transmitowany na antenie, dlatego żeby go usłyszeć, trzeba przyjechać do Brzezin. W repertuarze będą piękne piosenki, niektóre bardzo znane, niektóre mniej znane, ale żeby tak przybliżyć państwu klimat, no to będzie na przykład piosenka Czy te oczy mogą kłamać w zupełnie nowym wykonaniu. Ja akurat bardzo tę piosenkę lubię i nawet jestem ciekawa tego wykonania. Albo Naprawdę nie dzieje się nic i wiele, wiele, Cichosza też będzie. Oczywiście wstęp wolny, ale trzeba mieć wejściówkę. Jak ją zdobyć, poinformujemy wkrótce. Będą pewnie jakieś zapisy tamtego. Mm-hmm. Po koncercie około 22:00 zapraszamy na potańcówkę przy świetle księżyca. Tego jeszcze nie było. Do jakiej muzyki będziemy tańczyć? No to zdecydują redaktorki i redaktorzy. Nie wiem przypadkiem, czy ty, Olgo, nie będziesz też tam takim budzirejem w tej potańcówce.
0: Tak jak mówię, to stopniujemy informacje również między sobą.
1: Ja nawet jeszcze dokładnie nie wiem, które to redaktorki i redaktorzy, ale na pewno będzie tanecznie i wesoło. Będziemy się bawić do oporu, ale jakby bez przesady, bo rano trzeba wstać w sobotę, bo już od godziny 10:00, czyli trzeba wstać co najmniej o 8:00, bo trzeba się uczesać, zjeść śniadanie, więc o godzinie 10:00 specjalne wydanie koncertu życzeń poprowadzi trójka naszych wspaniałych redaktorów. Wymienię ich alfabetycznie, żeby się nikt nie poczuł, że jest ważniejszy albo mniej ważny, czyli profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. Mm-hmm. No i tego samego dnia, czyli w sobotę, to już będzie 11 dzień lipca, Uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk na koszulkę, na torbę, na jakąś rzecz tekstylną i będziemy tu drukować autorski rysunek, projekt Fisza, też naszego ulubionego redaktora. Akcja Sitodruk rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 14. Można przyjść z własną koszulką, ale będzie można też kupić na miejscu, bo będzie taka możliwość.
0: Po koncercie. A to się bardzo cieszy ogromnym zainteresowaniem, bo za każdym razem zostajemy na bardzo długo i czekamy.
1: Bardzo proszę, ja właśnie mam taką koszulkę z ostatniego sitodruku. Mam ją właśnie na sobie. No, Radio Nowy Świat. Bardzo fajna koszulka.
0: Więc tutaj zachęcamy.
1: Po koncercie życzeń, obchody tych naszych szóstych urodzin, zakończymy jubileuszowymi spacerami. Prawdopodobnie będą dwa takie spacery po okolicy Brzezin, które wystartują około godziny 12.30, czyli po koncercie życzeń. Liczbę grup spacerowych uzależnimy od liczby zainteresowanych patronów i słuchaczy, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w tych pierwszych wędrówkach. Zapisy na spacery rozpoczną się w środę 1 lipca. Do każdej grupy spacerowiczów dołączą nasi redaktorzy, więc będzie miło i wesoło. Będziemy się integrować. Państwo między sobą, państwo z nami, my ze sobą, bo też w pracy nie mamy takich możliwości, żeby się intensywnie, jak to się mówi?
0: Zapoznawać? Antenowo na pewno.
1: Tak, zapoznawać się będziemy. Integrować, chciałam powiedzieć. Ale nie chciałam powtarzać dwa razy słowa integracja. Zależy nam oczywiście na Państwa obecności, dlatego już dziś proszę rezerwować sobie te dni. Jeżeli nie da się obu, to chociaż jeden, albo w piątek, albo w sobotę. No, szósty raz będziemy obchodzić nasze urodziny i to dzięki Państwu, patronom, naszym darczyńcom, bez których nie byłoby czego świętować. I to na razie o urodzinach wszystko, ale ja jeszcze chcę powiedzieć coś innego, bo jeszcze coś się wydarzy przed urodzinami, bo jeszcze w czerwcu. Zapraszamy naszych patronów i słuchaczy 27 czerwca, to jest sobota, po raz pierwszy we Wrocławiu będzie specjalne wydanie koncertu życzeń, które poprowadzą znakomici muzycy i redaktorzy Radia Nowy Świat, czyli Marek Napiórkowski oraz debiutujący w tej roli José Torres. Nie wiem, czy ty przypadkiem też nie jedziesz do Wrocławia.
0: To no, też są takie, tak, takie stopniowane są informacje.
1: Tak, no, także bardzo serdecznie zapraszamy. Radio jest partnerem obchodów 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu. A Dom Europy, gdyby ktoś nie wiedział, to siedziba dwóch unijnych instytucji, czyli Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu oraz Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. To miejsce zostało oficjalnie otwarte 1 lipca 2011 roku, a więc 15 lat temu, przez m.in. Jerzego Buzka. Więc radio nasze zagości w Domu Europy, to jest ulica Widok 10 we Wrocławiu. No i zapraszamy patronów, słuchaczy i wszystkich mieszkańców Wrocławia i okolic na koncert życzeń. Uczestnicy audycji będą mogli złożyć życzenia i zadedykować piosenkę swoim bliskim, znajomym, mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska, czyli to wszystko będzie się działo we Wrocławiu. Ale jak ktoś chce specjalnie przyjechać, bo ma jakieś plany nawet związane z Wrocławiem, kiedy indziej, to może je zamienić na ten dzień i przyjechać do nas 27 czerwca do Wrocławia.
0: A tym bardziej, że to początek wakacji, więc można sobie zaplanować wspaniale weekend.
1: Właśnie, tam na Dolnym Śląsku jest dużo uzdrowisk. Jak ktoś jedzie do uzdrowiska, to może zaczepić o Wrocław, ulica Widok 10, zobaczyć José Torresa i Marka Napiórkowskiego i posłuchać ich oczywiście.
0: To jest 27 czerwca, urodziny to jest 10 lipca. Tu się pojawia 10-11. I pojawia się pytanie od pani Joanny w grupie patronackiej, które Brzeziny, bo są w różnych województwach.
1: Oczywiście to są te, które najbliżej są Łodzi i są najbliżej środka. Z Warszawy jest 140 chyba kilometrów, tak średnio. Z Łodzi to ile pamiętam, ze 30, więc niedaleko. Gdyby ktoś nie znalazł sobie noclegu w Brzezinach, to Łódź jest naprawdę blisko, nawet na rowerze można z Łodzi przyjechać do Brzezin. No i przede wszystkim to są te Brzeziny, w których urodził się Zbigniew Zamachowski. Więc jeżeli komuś się coś pomyli, to jest klucz do trafienia.
0: Nawet w wyszukiwarkę internetową można wrzucić, gdzie urodził się Zbigniew Zamachowski i wtedy też pojawi się ta mapka i to miejsce.
1: No właśnie, już gdzie będzie wszystko wiadomo.
0: Centralne Brzeziny, to jeszcze, żeby Państwu przypomnieć, bo tych pytań o to, które to są Brzeziny, pojawiło się więcej w grupie patronackiej, ale też pojawiło się takie hasło, więc może, Magdo, chciałabyś też zachęcić do wpłacania pieniędzy na nasz Patronite, bo Sław napisał, że już zamarł, że matka nadredaktorka przyszła i już się logował do Patronite'a zwiększać pieniądze.
1: No to i powiem tak, ja nawet rano powiedziałam, że się chwilowo obraziłam, bo jak byłam ostatnio, to parę osób do mnie napisało, że przychodzę okropnie, że po co ja tak tyle przychodzę i po co bez przerwy to samo mówię, że to jest już nudne i nie do wytrzymania. I prawie bym się załamała, ale zwróciłam uwagę, że te wszystkie krytyczne są podpisane na przykład Basia z Wrocławia, Janek ze Słupska, ktoś tam skądś. W żadnym nie ma nazwiska. I pomyślałam sobie, aha, czyli to są anonimy, czyli się w ogóle nie przejmuję.
0: No i właśnie anonimami nie
1: powinniśmy. Więc powiem, jeżeli kogoś bardzo nie znudziło, a ma podejrzenie, że mu się skończyła karta, albo w ogóle może w podzięce za to, że dzisiaj tyle nie opowiadałam o tym, nagle wejdzie i zapłaci, to będzie fajnie.
0: To ja oczywiście odświeżam jeszcze naszą stronę na Patronite. Tutaj mogą Państwo pogratulować, podziękować matce nadredaktorce, że dzisiaj nie o pieniądzach, a o miłych rzeczach, więc to jest zawsze ku temu jakaś okazja. My jeszcze przypominamy, 10-11 lipca, plany urodzinowe, Brzeziny centralne, Brzeziny bliżej Łodzi. Mogą Państwo to sprawdzić, a wcześniej 27 czerwca Wrocław.
1: Wrocław, Widok 10, ulica Widok 10, a tam w tym, na tym Patronajcie to jest jeszcze margines 15 tysięcy do wpłacenia. No to już koniec.
0: I mamy to. Magda Jeton, nadredaktorka, matka nadredaktorka była naszą gościnią i bardzo dziękuję. W takim razie
1: ja
0: zachęcamy
1: również
0: Państwa
1: dziękuję
0: do monitorowania wiadomości, które będą Państwo od nas dostawać odnośnie do urodzin i do przebiegu tychże obchodów, bo te jeszcze będą, jako że informacje stopniujemy.
1: Dzięki.

0: To jeszcze przypomnę, jakie atrakcje na nas czekają w Brzezinach, blisko Łodzi, centralnych Brzezinach 10 i 11 lipca. Między innymi będzie właśnie sitodruk od Fisza, czyli napisał do nas na skrzynkę mailową pan Tomasz. Sitodruk Fisza, czyli Fisz w sicie. Jakże żałuję, że nie dam rady dołączyć. Będę z wami przez głośnik, rozgłośnik i 100 lat, kochane radio. Wydaje mi się, że możemy zacząć świętować już oczywiście teraz, ale zachęcamy do tego, żeby państwo byli z nami właśnie w połowie, a może w pierwszej, jednej trzeciej tegoż lipca w Brzezinach.
1: Pogoda.
0: A jak to wygląda w całej Polsce? No to jesteśmy trochę pod kątem pogody podzieleni, bo najspokojniej ten wieczór zapowiada się na zachodzie kraju. Tam sporo rozpogodzeń i temperatura do 24 stopni. W centrum około 21-22, ale miejscami jeszcze mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Najwięcej uwagi powinniśmy zwrócić na północ i północny wschód, bo tutaj jak patrzę, to od Pomorza przez Warmię i Mazury po Podlasie prognozowane są burze z intensywnym deszczem, lokalnie z gradem i porywami wiatru do 60 km na godzinę. Także pojawiają się też te informacje o tym, żeby uważać na rzeczy, które mamy na balkonach chociażby. Na południu temperatura utrzyma się tak w okolicy 23-24 kresek, a pojedyncze burze mogą się rozwinąć w rejonach górskich. Noc przyniesie stopniowe uspokojenie tejże pogody, ale o tym już w kolejnej godzinie, czyli po 17.30.

Dopytują Państwo jeszcze w mailach, jak i w grupie patronów, w którym dokładnie miejscu. Wszystko jeszcze Państwu przekażemy. Proszę naprawdę monitorować nasze, zarówno naszą antenę i to, co się będzie pojawiało, bo to jak najbardziej przekażemy, jak i swoje skrzynki mailowe i grupy patronackie. Tymczasem, tak jak Państwu zapowiadałam, jako że lekko przemodelowaliśmy pierwszą godzinę popołudniowego programu, no to właśnie to jest moment, kiedy zaglądamy do sytuacji bieżącej, czyli policjanci z funkcjonariuszami ABW zatrzymali dziś podejrzewanego

0: mam taką nadzieję, Klaudiusz Slezak. Dzień dobry,
1: Klaudiuszu, słyszymy się. Dzień dobry.
0: Dobrze. No to co w tej sprawie wiadomo i co mówią nasi politycy?
1: Trochę już możemy te puzzle poukładać, które jakiś tam obrazek nam dają, chociaż na razie powiedzmy sobie szczerze, że jest to raczej ramka w tych puzzlach, bo jeszcze trochę potrzebujemy, żeby zupełnie ten obrazek ułożyć, no i ewentualnie zareagować na to, co na nim zobaczymy. Mamy pewne ślady i podejrzenia i z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy wskazywać też na mocodawców tego zabójcy, no ale potrzebne są jeszcze dowody i te będą zbierane. Dzisiaj ministrowie i Kierwiński, odpowiadający za sprawy wewnętrzne, i Siemoniak, koordynator do spraw służb, byli dość oszczędni na tej konferencji, na której przedstawiali informacje. No właśnie, oszczędni, a jednocześnie przedstawiali informacje. Wiem, że to się trochę wyklucza, ale postanowiliby jednak trochę jakiś rąbka tajemnicy uchylić. Informacje dotyczące zatrzymania, no właśnie, tego człowieka, tu bardzo ważna informacja, posługującego się paszportem gruzińskim. Ponieważ jak słyszymy taki komunikat, to wyraźnie dostajemy informację, że nie był on, czy nie jest Gruzinem, tylko prawdopodobnie funkcjonował, czy próbował działać na czyichś podrobionych albo zdobytych gdzieś dokumentach gruzińskich. Na pytanie, czy był, to ciekawy fragment tej konferencji, czy to był Czeczen, minister Kierwiński odpowiedział, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, ale stojący za nim komendant Boroń zaczął kiwać głową potwierdzająco, tak trochę chyba nieświadomie, zapominając o tym, że też jego...
0: Że to nie radio.
1: Że to nie radio, tak, tylko wszystko widać. No więc wydaje się, że to takie niewerbalne potwierdzenie możemy uznać za właściwe i te informacje nieoficjalne, które docierały do dziennikarzy, możemy chyba na tej podstawie potwierdzić. Czeczen od razu może też się oczywiście kojarzyć z panem Kadyrowem, bo jego także pan Siemon Skrzypecki, zaznaczyłaś, że pod takim pseudonimem występował, jego także, on także był krytykowany. Także czy to Władimir Putin, czy właśnie pan Kadyrow byli zleceniodawcami tego zabójstwa, to jeszcze ma wszystko wyjaśnić śledztwo. Dopiero ono rusza, dopiero będą trwały, jak to mówią służby, czynności z tym człowiekiem, czyli po prostu przesłuchania dotyczące tego, jak znalazł się w Polsce, kto mu to mógł zlecić, to przede wszystkim będzie też służby interesowało. Wiemy trochę o okolicznościach samego zabójstwa, no to wyglądało po prostu na egzekucję. Biała Podlaska, poniedziałek, około 9:30, chodnik na jednym z osiedli, najpierw dwa strzały z broni krótkiej, a potem jeszcze trzy z bliskiej odległości, także no taki, no taka typowa właściwie egzekucja właśnie także w tych środowiskach przestępczych. Minister Kierwiński, o którym wspominałem, tak przedstawiał tego człowieka.
2: To osoba posługująca się, i tutaj prosimy też o precyzję w tym zakresie, posługująca się paszportem gruzińskim, osoba w wieku 36 lat, osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022. Podkreślam to, żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z szeroko zorganizowaną przestępczością i która mogła, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
1: Ale to na razie nic pewnego. Służby mają jedynie informację, że ten człowiek wjeżdżał i wyjeżdżał i do Polski i był także na terytorium naszego kraju właśnie w 2022 roku. Więc teraz praca służb też polega na tym, żeby spróbować ewentualnych do tej pory nieznanych sprawców jakichś przestępstw, które wtedy wystąpiły, żeby spróbować je powiązać z tym człowiekiem i czy będzie to wszystko ze sobą pasowało. Oczywiście to nie jest człowiek, który by nie miał przeszłości kryminalnej. No jak ktoś dokonuje takiego w takiej formie zabójstwa,

0: raczej nie jest nowicjuszem,
1: tylko już przechodniem.
0: No właśnie, tylko już musiał mieć jakieś zatargi z prawem. Potwierdza to Tomasz Siemoniak.
2: Ma portfolio związane z przestępczością, więc w naszej ocenie może to być sytuacja taka, bo ten wątek udziału obcych służb, obcych państw będzie intensywnie badany. Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów do rozmaitych działań. Mieliśmy z tym do czynienia w ubiegłych latach. Wprawdzie nie dotyczyło to morderstw, dotyczyło to pobić na zlecenie. Polskich przestępców do tego wynajmowano, żeby w innym kraju takie czynności prowadzili. Więc bardzo poważnie zakładamy taki scenariusz i dlatego i policja, i ABW, i prokuratura, która tutaj bardzo ściśle współdziała od pierwszych godzin, będą intensywnie badać z zatrzymanym, ewentualnie innymi osobami to, dlaczego tak się stało.
3: A to Klaudiuszu, to też wychodzi na to, bo czytam, że czyli to też jest potwierdzenie tego, że te oficjalne placówki wywiadowcze, które działają przy ambasadach w naszym kraju, się w ciągu ostatnich 4 lat zwiększyły nawet 2 czy 3-krotnie.
0: Mówisz o których placówkach teraz?
3: Wywiadowczych. No właśnie, wywiadowczych. Tego typu służbach.
0: No tak, takie są informacje, choć no dobrze, do dyplomatów rosyjskich jeszcze przejdziemy i do tego, jakie mogą być konsekwencje tego, ale wywiadowcze tak, niewątpliwie. To może tutaj być coraz więcej. Minister Siemoniak, zresztą Kieryński też, wyraźnie wskazywali na ten trop prowadzący na wschód i sposób działania, czyli modus operandi, które stamtąd pochodzi, bo faktycznie w przeciągu ostatnich 20 lat, bo przecież sprawa chociażby Litwinienki, to jest 2006 rok, właściwie wygląda to podobnie, czyli wiemy, że zleceniodawcy są ze wschodu, są jacyś krytycy Rosji czy Władimira Putina, niewygodni dla niego, których chce się pozbyć, no i wysyła do krajów europejskich w różny sposób, oczywiście to robiąc i w różny sposób docierając do tych zleceniobiorców, wysyła ludzi, żeby takie niewygodne osoby były zabijane. No właśnie sprawa Litwinienki, czyli Wielka Brytania, też potem Wielka Brytania, sprawa Skripala, też przecież bardzo, bardzo głośna. Hangoszwili, to Niemcy, 2019 rok. I można by tak wymieniać, bo przecież też całkiem niedawno, czy to na Litwie, czy to Wielka Brytania, też Keir Starmer, który też jego samochód miał być zaatakowany i ślady też właśnie prowadzą na wschód. O tym wczoraj wspominał premier Donald Tusk.
4: Jak pamiętacie, tego typu sytuacje już się zdarzały. Czy to był zamach na rodzinę i dom premiera Keira Starmera Wielkiej Brytanii, organizowany przez Rosjan przy pomocy dwóch młodych ludzi, innej narodowości niż rosyjska, ale nikt nie miał już wątpliwości, że Rosja stoi za tym zamachem. To były przypadki pobić, na przykład na Litwie, z udziałem niestety polskich przestępców. Więc mieliśmy powody się obawiać o bezpieczeństwo tego człowieka. Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał, nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne, ale musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy, bardzo poważna rzecz, więc poczekajmy jeszcze, będziemy starali się wyjaśnić wszystko, co jest możliwe tutaj do wyjaśnienia.
0: Teraz oczywiście, Ulgo, pytanie, co w razie, gdyby się okazało, że faktycznie mielibyśmy dowody na to, że to Rosja. No, jest już właśnie też pewna utarta ścieżka postępowania. To znaczy, przypominam, że konsulaty rosyjskie zostały pozamykane. Ten w Poznaniu, po tym jak była udowodniona próba podpalenia fabryki we Wrocławiu. No i wtedy też polski rząd zdecydował o zamknięciu tegoż konsulatu. Potem Kraków, to centrum handlowe Marywilska, po udowodnieniu, że właśnie zleceniodawcy byli zza wschodniej granicy, no to polski rząd decyduje się tę placówkę zamknąć. No i Gdańsk, no to też akty dywersji na kolei też ślady prowadzą na wschód. Czyli wszystkie dotychczasowe konsulaty zostały zamknięte, zostaje im jedynie ambasada Rosji, mówię Rosjanom, zostaje ambasada w Warszawie. No pytanie, co w takim razie z tą ambasadą, z jej obsadą, bo tam też już był ograniczany personel w akcie naszego sprzeciwu wobec ich działań. Oni oczywiście odpowiadają symetrycznie, czyli też nasze konsulaty zamykają, bo tak to zazwyczaj działa. Zresztą wszystkie te państwa, o których mówiłem, czy to Wielka Brytania, czy Niemcy, właściwie zachowują się tak samo za każdym razem, kiedy mają dowody na to, że właśnie zleceniodawcy są ze wschodu, to też te konsulaty zamykają i też to ma swoje odzwierciedlenie w dyplomacji. No pytanie, co jeszcze możemy zrobić właściwie poza wydaleniem, o czym się mówi od przecież dawna, wydaleniem ambasadora Rosji w Polsce, czego władze też nie chcą robić, jednak zostawiając możliwość możliwość działań w tym sensie, że jak my wydalimy ambasadora, to oni wydalą też naszego, co utrudni życie Polakom, którzy jeszcze zostali w Rosji. Więc dlatego się z taką decyzją każdy rząd wstrzymuje. Być może teraz też gdzieś sytuacja dojdzie już do takiego momentu, że rząd się na to zdecyduje. Bo po tym, jakby się okazało, że faktycznie zleceniodawcy byli z Rosji. No ale tu trzeba czekać na rozwój śledztwa i na to, co podejrzewany o to zabójstwo powie w prokuraturze.
3: Ale myślisz, że możemy mówić tutaj o tym, że jest to kwestia najbliższych dni, tygodni, miesięcy, czy jeżeli nam powiedzą, to powiedzą?
0: No to będzie bardzo dużo zależało od tego pewnie, jak bardzo ten człowiek będzie chciał współpracować z polskimi służbami. Wątpię, że będzie chciał, ale zobaczymy, jakie argumenty będą mieli śledczy w tej sprawie. Przy okazji jeszcze zatrzymania tego człowieka, bo tam wspominałaś, że ABW, kontrterroryści, policja i tak dalej, to wszystko było, ale zatrzymano go w hostelu pod Warszawą, w jednej z miejscowości. I tam w tym hostelu przebywały też inne osoby, prawdopodobnie nielegalnie przebywające w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że nie mające żadnego związku z sprawą tego zabójstwa, tylko po prostu znalazły się w tym hostelu, gdzie ukrywał się ten człowiek, więc nimi zajęła się Straż Graniczna z kolei, sprawdzając legalność ich pobytu w naszym kraju.
3: Czyli to też kolejny wątek, jeżeli będzie coś tutaj do potwierdzenia albo do sprawdzenia. Tylko to chyba najważniejsze pytanie to kto to zabójstwo zlecił. I tego będziemy pilnować w najbliższym czasie.
0: To na pewno.
3: Ja bardzo, bardzo Ci dziękuję, Klaudiuszu, w takim razie za dzisiejsze łączenie. Słyszymy się jeszcze my w tej konfiguracji w przyszłym tygodniu. Tymczasem
0: Wspaniale.
3: Dobrego popołudnia i do usłyszenia.

Grizzly Bear i za 6 minut godzina 17, a ja jeszcze wczytuję się w Państwa głosy i informuję, piszą Państwo chociażby w grupie patronackiej o tym, że trzeba wytrwale przypominać o wpłatach, a marudzą ci, których to dotyka, bo nie płacą, bo skoro można za darmo słuchać, można oczywiście, ale dlaczego by nas nie wspierać i dlaczego by też nie sprawdzić, czy przypadkiem Państwu te patronaty i zobowiązania się nie skończyły, bo te karty również wygasają, więc tutaj zachęcamy do tego, żeby sprawdzać i zachęcamy do tego nieprzerwanie, ale również zachęcamy do wydarzeń około weekendowych, a dokładnie jutrzejszych i sobotnich, bo mamy pożegnanie z tytułem Macki Miłości. Jutro jeszcze jest kilka ostatnich biletów na godzinę 19. Macki Miłości w Teatrze Współczesnym w Warszawie. To jest nasz urodzinowy tytuł, który właśnie będzie miał to pożegnanie. Ostatni spektakl jest w sobotę o godzinie 17, więc jeszcze mogą Państwo zerknąć na stronę Teatru Współczesnego w Warszawie i kupić bilety dla siebie, bo oprócz klasycznej naszej obsady, w której jest m.in. Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Pilaszewska, Piotr Bajor czy Szymon Mysłakowski, są również Maria Zamachowska, Zuzanna i Łęda, Adam Stasiak i Kacper Siedlecki. A teraz w ten weekend pojawią się również nasi goście specjalni na tej scenie. No i ja oczywiście mówiłam o tym wczoraj i przypominam dzisiaj, każdy spektakl jest inny, więc jeżeli chcą się Państwo porządnie pożegnać, to można i dwa razy.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Warszawski Szpital Południowy ma nowy zarząd. Rada Nadzorcza odwołała prezeskę Annę Łukasik i dyrektorkę do spraw medycznych Agatę Kuszy-Rynkun po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z pracą lekarza Dawida Kacprzyka. Nową prezeską została Aneta Gomułka-Siembora, która ma nadzorować wyjaśnienie sprawy. Kontrole dotyczą nie tylko wysokich zarobków lekarza, ale także doniesień o specjalnym traktowaniu części pacjentów i funkcjonowaniu tzw. saloników VIP dla osób publicznych. Premier Donald Tusk zapowiada, że sprawa zostanie wyjaśniona do końca.
1: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne. Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, kto złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
0: Sprawę badają obecnie prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli oraz kontrolerzy warszawskiego ratusza. Wstępny audyt wykazał nieprawidłowości przy organizacji pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kolejne działania w śledztwie związanym z aferą wokół Collegium Humanum. Funkcjonariusze przeszukali m.in. gabinet i mieszkanie byłego rektora Uniwersytetu w Siedlcach, Mirosława Minkiny. O szczegóły pytany był koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który podkreślił, że działania służb odbywają się na polecenie prokuratury.
2: Wszystkie te działania, które zresztą dotyczy to także policji, w tym przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego, są realizowane na zlecenie prokuratury. To prokuratura decyduje, kogo zatrzymać, kogo przeszukać, komu zatrzymać rzeczy, czy zatrzymać powody, więc Centralne Biuro Antykorupcyjne każdego dnia wykonuje mnóstwo różnych czynności z różnymi osobami. Wątek rektorów trwa w związku z aferą związaną z Collegium Humanum i Państwową Komisją Akredytacyjną, więc tego rodzaju czynności dotyczyły wielu uczelni, wielu rektorów. To jest po prostu codzienna praca służby, podkreślam, zawsze na zlecenie prokuratury.
0: Minister dodał, że zabezpieczono różne materiały, które teraz będą analizowane przez śledczych. Postępowanie jest jednym z wątków szerokiego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości wokół Collegium Humanum i procesu przyznawania dyplomów. Sztuczna inteligencja trafia pod kontrolę polityków, ale po obu stronach Atlantyku wygląda to inaczej. Unia Europejska przyjęła zmiany w AI Act, które zakazują tworzenia przez AI fałszywych nagich zdjęć i innych materiałów seksualnych bez zgody przedstawianych osób. Z kolei administracja Donalda Trumpa deklaruje, że nie chce nowych regulacji dla sztucznej inteligencji. Zamiast tego wpływa na rynek poprzez decyzje dotyczące eksportu technologii czy rządowych kontraktów. Eksperci podkreślają, że choć podejście Stanów Zjednoczonych i Unii jest różne, to właśnie te dwa ośrodki dziś są w największym stopniu wyznaczają kierunek rozwoju AI na świecie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: I z Olgą usłyszymy się za godzinę, ale ja też oficjalnie witam Cię w studiu. I
4: dobry.
3: Właśnie, widzimy się jeszcze po godzinie 18.
5: Nowy Świat po południu.
3: Ale popołudniówka trwa do godziny 19, więc ja w imieniu całego popołudniowego zespołu zachęcam Państwa do zostania z nami przez te najbliższe 2 godziny. Na zegarach są 3 minuty po godzinie 17, więc jest to czas na powrót do przeszłości.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: I gdyby ktoś miał wątpliwości, to 25 lat temu był rok 2001 i na przykład słuchaliśmy utworu Reni Jusis pod rozbudowanym tytułem Nigdy Ciebie nie zapomnę. Jakby przez sen.

Nigdy Ciebie nie zapomnę, jakby przez sen, czyli utwór z 2001 roku, który się pojawił wtedy właśnie na trzeciej płycie Reniusis pod tytułem Elektronika. Ta płyta była w tamtym czasie nazywana nadzwyczaj odważną i nawet zbyt odważną, jeżeli chodzi o przeciętnego słuchacza, no ale po latach doczekała się takiego określenia kultowego wydawnictwa, które to osadziło Reniusis w muzyce elektronicznej, czyli czy ktoś z Państwa do tego właśnie na początku lat 2000 w klubach tańczył, ruszał nóżką, podskakiwał trochę, jakby co, to zachęcam do kontaktu z nami. 224 280 280 przy telefonach czeka Franek Wójcicki, ja czekam przy skrzynce mailowej popołudnie@nowyswiat.online, a jeżeli chcą Państwo coś do nas także napisać w mediach społecznościowych, to na grupę patronacką również zerkam.

0: Piszą jeszcze Państwo odnośnie do patronatów. Pan Maciek przekazuje, że nie nudzi nasza matka nadredaktorka, bo wszyscy razem walczymy o nasze radio. I pan Maciej podkreśla, że w rytmie walca z 2 do 5 dyszek do tańca, bo te tańce również będą możliwe 10 lipca w trakcie naszych urodzin w Brzezinach. I jeszcze napisała pani Barbara o tym, że z okazji 6 urodzin podnosi patronat na 50 zł, płaci i ona, i mąż, bo warto. Pani Barbara dodaje, że trochę nas wessaliście w swoje macki. Pozdrowienia z Krakowa i do zobaczenia w Brzezinach. Więc Brzeziny Centralne, urodziny 10 lipca. Tu jeszcze przypominamy. A jako, że na zegarach 12 minut po 17, to czas na zmianę tematu.
1: Nowy świat po południu.
0: To pokolenie miało mieć świat u swoich stóp. Tymczasem coraz więcej młodych ludzi zamiast poczucia wolności doświadcza lęku, niepewności i zmęczenia ciągłym wybieraniem.
2: Młodzi dorośli mówią, że nie jestem już dzieckiem, ale nie czuję się w pełni dorosły. Są osoby, które lepiej sobie radzą z odnalezieniem swojej drogi lub tych dróg jest tak dużo, ciężko jest się zdecydować, nie wiadomo w czym właściwie jest się dobrym.
0: I o tym będzie za chwilę w materiale Klaudii Kowalczyk, a Państwo, obserwują Państwo w swoim najbliższym otoczeniu takie kryzysy? No bo to jest pytanie, jak te kryzysy właściwie wyglądają i to w różnym wieku. Przyzwyczailiśmy się gdzieś do takiej myśli o czerwonym sportowym samochodzie, a równie dobrze mogą to być także maratony biegowe, zmiana kawy na matcha albo na inne zdrowe napoje i to również może można nazwać kryzysem. Tu ja stawiam może i stawiam również pytanie, jeżeli chcą się Państwo wypowiedzieć w tej sprawie, to 224 280 280 numer telefonu i popołudnie @nowyswiat.online.

0: Jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się głównie o kryzysie wieku średniego. Dziś psychologowie coraz częściej opisują zupełnie inne zjawisko, czyli kryzys ćwierćwiecza. Ten kryzys dotyka ludzi między 20 a 30 rokiem życia, jak mogą się Państwo domyślić, którzy z jednej strony mają niemal nieograniczone możliwości wyboru, ale z drugiej strony żyją pod ogromną presją, by szybko osiągnąć sukces, szybko znaleźć wymarzoną pracę, stworzyć związek i nie zostać w tyle za rówieśnikami. No i do tego dochodzą media społecznościowe, które codziennie podsuwają nam obraz idealnego życia innych. I tu jest pytanie, dlaczego pokolenie, które miało mieć najwięcej szans, coraz częściej mówi o tym lęku, o zagubieniu i o poczuciu utknięcia? O tym w materiale Klaudii Kowalczyk.
1: Jakie problemy może mieć 25-latek, zapytałoby wielu starszych od nich kolegów, jednak pytaniem, które stawiają sobie młodzi dorośli, jest to, jak podejmować w życiu właściwe decyzje.
2: Jest to strach przed byciem dorosłym. Jest to takie poczucie, że po zakończonej edukacji nie ma wcale jakiegoś jednego planu, że nie ma jednej ścieżki, jednej drogi. Jest to taka duża przejściowość, niestabilność po zakończeniu edukacji. Jest to też takie zderzenie się z jakimiś sytuacjami, które są zupełnie niezależne, tak? Z, nie wiem, poczuciem braku bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o sytuację światową, czy sytuację ekonomiczną, i to jednostkową, i całych grup. Więc często jest takie, z jednej strony presja na produktywność, na to, żeby jak najwięcej osiągnąć, skoro już tak dużo czasu się poświęciło tej nauce i zdobywaniu jakiegoś rodzaju kompetencji, ale z drugiej strony jest to też konieczność często pójścia do pracy, która no nie zgadza się z tym wykształceniem czy z tymi marzeniami.
1: Mówi Anna Pawlak, psycholog Fundacji Itaka.
2: To, co wcześniej było wyznacznikiem tego sukcesu życiowego, spełnienia tych oczekiwań, które się stawia dzieciom w edukacji, wcześniej na te pytania, kim miałeś zostać, gdy byłeś dzieckiem, odpowiadało się strażakiem, naukowczynią, weterynarzem, weterynarką, a obecnie wykształcenie się w jakiejś konkretnej roli, bycie świetnym profesjonalistą często nie starcza. To znaczy jest taka presja ciągłego rozwoju i z tym się mierzą właśnie młodzi ludzie, którzy często na etapie tej swojej, powiedzmy, edukacji mieli takie silne przeświadczenie o tym, że świat jest pełen możliwości. I no, jest to prawda, jest to taki paradoks.
1: Problem pojawia się, gdy wiek możliwości nakłada więcej wyzwań, wyjaśnia Anna Fuksiewicz, psychoterapeutka.
3: Młodzi dorośli mówią, że nie jestem już dzieckiem, ale nie czuję się w pełni dorosły. Są osoby, które lepiej sobie radzą z odnalezieniem swojej drogi lub tych dróg jest tak dużo, ciężko jest się zdecydować, nie wiadomo, w czym właściwie jest się dobry, co powoduje takie konflikty wewnętrzne i też często obniżenie samopoczucia.
1: Jak wskazuje najnowsze badanie Fundacji Czysta Rzeka, młodzi Polacy są dramatycznie przebodźcowani. A jako rozwiązanie poprawiające dobrostan sami wskazują przyrodę, mówi Iza Sałamacha z Fundacji Czysta Rzeka.
4: 96% studentów wykazuje pełną świadomość, że kontakt z naturą redukuje stres, a 91%, że bezpośrednio wpływa na ich dobrostan psychiczny. Problemem jest jednak dostępność do terenów zielonych na samych uczelniach. Okazuje się również, że kontakt z przyrodą ma charakter wyłącznie spontaniczny. Ustrukturyzowane techniki regeneracji, yoga, uważność, ćwiczenia oddechowe czy kąpiele leśne pozostają w głębokim cieniu. Japońska praktyka Shinrin-yoku, kąpiele leśne, to wciąż nisza. Słyszało o niej 33% badanych, a realnie doświadczyło zaledwie 10% całej próby.
1: Pamiętajmy, że zieleń może nie być wystarczającym rozwiązaniem problemów. W najtrudniejszych chwilach rozważmy kontakt ze specjalistą. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: I tutaj też się zastanawiam nad takimi Państwa rozwiązaniami, które mogą pomóc w kryzysach, mogą pomóc w gorszych sytuacjach albo w gorszych chwilach. Czyli jeżeli mają Państwo jakieś takie rozwiązania, ale również jeżeli chodzi o to, z jakimi kryzysami mieli Państwo do czynienia do tej pory, albo jakie Państwo obserwują, jeżeli chcą się Państwo wypowiedzieć, to Franek Wójcicki czeka przy telefonach 224 280 280. Popołudnie małpanowyświat.online. A do tematu młodych wrócimy w rozmowie z Izabelą Jezierską-Świergiel z Fundacji Itaka, bo wakacje za pasem i te wakacje to jest albo bywa taki czas, gdy młodym ludziom do głowy przychodzą różne rzeczy, w tym kiedy chce się odciąć od swojego dotychczasowego życia, więc wtedy na przykład wybiera się ucieczkę z domu. Więc jak szukać tego takiego młodego człowieka, czego nie przegapić i na co zwracać uwagę. O tym po godzinie 17.30 z naszą gościnią porozmawia Anna Rokicińska.

piszą państwo co do kryzysów. Pan Hubert napisał wiadomość na skrzynkę mailową, o której oczywiście przypominam, popołudnie@opanoweświat.online. Starym średnim też jestem zmęczony. Zmęczony wyborami, czy kupić zielone, czy bardziej zielone, czy szybciej, czy dalej, czy mocniej, czy bardziej biało, czy natłok i możliwości właściwie wyboru czasami zniechęcają. A patrząc i wybierając, można kierować się też opiniami innych ludzi, tylko że młodsi, którzy dokonują życiowych wyborów, to im pan Hubert, jak pisze, naprawdę nie zazdrości, bo za dużo, za szybko już i na teraz i to wcale nie jest fajne. Z kolei pan Marek napisał, że to, że młodzi dorośli nie są w pełni ukształtowani emocjonalnie, to jest nasza wina. Pan Marek pisze, że stale chodzimy koło nich jak koło jajka. Ja od dziecka byłem uczony samodzielności, do pierwszej klasy chodziłem samodzielnie koło bloku. Teraz jesteśmy odprowadzani za rączkę, a jak są na przykład starsi, no to wszystko robimy za tych młodych, od zakupów po pranie, także nie ma się co dziwić. No i tu pytanie do państwa, czy rzeczywiście obserwują państwo ten zarówno kryzys tego, jak decyzyjni jesteśmy w młodym wieku, ale czy mając te 19 albo nawet 25 lat powinniśmy podejmować decyzje, które będą rzutowały na nasze dorosłe życie? Czy tak właśnie jest? 224, 280, 280. Tutaj czekam na państwa telefony, a za chwilę będzie prognoza pogody.

0: Pogoda.
1: Dzisiejsza noc zapowiada się już spokojniej. Burze mają szybko zanikać, a do rana mają utrzymać się co najwyżej lokalne takie słabe opady na północnym wschodzie. Najchłodniej ma być w Gdańsku, Olsztynie i w Suwałkach, gdzie temperatura ma spaść do 10-11 stopni. W Warszawie, w Łodzi, w Białymstoku i Toruniu termometry pokażą 11-12 stopni Celsjusza, a nieco cieplej ma być w Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Tam do 13, najcieplej zaś 15 stopni, czyli nie taka wielka różnica, czeka mieszkańców Krakowa, Rzeszowa, Lublina czy Katowic. W rejonach podgórskich, między innymi w okolicach Zakopanego, ta temperatura może spaść do 8 stopni i wiatr ma być słaby i umiarkowany. Z kolei do poranka w całym kraju już nie są prognozowane żadne groźne zjawiska atmosferyczne.

0: Neil Young i Crazy Horse, Everybody's Alone, i to właściwie też całkiem nieźle podsumowuje to, o czym rozmawiamy w drugiej godzinie popołudniowego programu, bo o kryzysach ćwierćwiecza, ale także kryzysach różnych w tymże okresie naszego życia. Pani Alicja pisze w grupie patronackiej, że 25-latek ma problemy i współczuje temu pokoleniu z tym, jakie decyzje muszą podejmować, jak się nie porównywać, jak nie być samotnym i budować wspólnotę, ale też kim chce się być, gdy się dorośnie, a nie jak żyć tylko pracą, bo te również kryzysy mają i 30 i 35-latkowie, bo wszyscy uczymy się o zdrowiu psychicznym czy higienie cyfrowej dopiero teraz, gdy się to wszystko sypie i człowiek uczy się siebie, stawiając te pytania. Z kolei pan Mariusz pisze, że kryzys ćwierćwiecza równa się chyba raczej kryzysowi brania za siebie odpowiedzialności. Kiedy wchodziłem w dorosłość, wyprowadziłem się z domu zaraz po maturze. Matka zobaczyła, że mam coś tam spakowane i wychodzone po południu z torbą. Zapytała, co robisz? Powiedziałam, że wynająłem sobie pokój i jadę, bo jutro mam na 7 do pracy. 2 miesiące musiałam wstawać około 4:30, aby dotrzeć pieszo na pociąg o 5:10-6 i dojechać na Mokotów Górny do pracy na 7. No, te czasy są różne i różne są też możliwości i różne obowiązki, które się pojawiają wraz z tymi czasami. Oczywiście ja jako pokolenie 30-latków też gdzieś myślę o tych hasłach, że do szkoły trzeba było iść 2 kilometry i przez wielkie zaspy albo coś tego typu. No ale to jest również opowieść o tym, gdzie jest nasza tożsamość, gdzie jej szukamy i gdzie się chcemy odnaleźć. A jako, że w studiu jest już Anna Rokicińska, no to chyba będą to również pytania do naszej gościni. Jak
1: oczywiście,
0: myślisz, Aniu?
1: Że tak, dzień dobry. Czymże są 2 kilometry wobec 6 w jedną stronę?
0: No więc właśnie, o tym dyskutować również możemy, ale jak się nie zgubić w trakcie tych 6 kilometrów, to też jest pytanie. 224, 280, 280, gdyby mieli Państwo pytania do naszej gościni, a ja oddaję głos Annie Rokicińskiej.

0: nie da rady.
1: A gościmy Izabelę Jezierską-Świergiel, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, Fundacja... Słucham jeszcze raz? Halo?
2: Halo, halo?
1: Słyszymy się. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Fundacji Itaka. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Wakacje tuż, tuż, a to ten czas, kiedy młodym ludziom przychodzą do głowy różne pomysły i niekoniecznie informują o tych pomysłach dorosłych. Znalazłam takie dane, które mówią, że rocznie w Polsce z domów ucieka ponad 4000 nieletnich. Rzeczywiście tak jest? Czy coś w tej materii się zmieniło?
2: Nie wiem, skąd te dane.

0: sytuacje, gdzie nastolatki uciekają, czy to z ośrodków, czy z rodzin zastępczych, czy z jakiejś instytucji, ale także tutaj w tej grupie mieszczą się powtórne ucieczki. Więc to jest bardzo, bardzo szeroki temat, jeśli chodzi o dane statystyczne i w zależności od tego, jak się temu tematowi przyglądamy, tak one wyglądają.
1: A możemy mówić, że się poprawia, czy nie?
0: Nie, nie możemy mówić, że się poprawia, niestety nie poprawia się. Oczywiście no, też jakby kwestia populacji tutaj, no, statystyka królową nauk, kwestia populacji tego, że nastolatków nie wiem, jest mniej, tak, dzieci jest mniej, ale rzeczywiście jakby problem ucieczek istnieje cały czas od wielu lat i jest to problem, który często przez nas dorosłych jest bagatelizowany. Uznawany jest za sytuację, która jest fanaberią, faktem, że dziecko jest, nie wiem, rozpuszczone. Natomiast no, w dzisiejszych czasach to nie jest fanaberia, w dzisiejszych czasach to nie jest chęć przeżycia przygody. My bardzo na to uczulamy i mówimy o tym, że to nie jest tak, że ilość ucieczek wzrasta w okresie wakacyjnym, bo dzieci chcą szerzyć przygodę. To jest absolutnie nieprawda. Ilość ucieczek w skali roku w każdym miesiącu jest bardzo podobna. Nie mamy jakiegoś piku w okresie wakacyjnym, ani my, ani Komenda Główna Policji, bo dzieciaki uciekają od problemów.
1: No
0: One nie
1: właśnie, o tym chciałam
0: uciekają
1: też
0: dlatego, że chcą
1: troszkę.
0: mieszkać na ulicy, tak?
1: Tak,
0: One
1: troszkę.
0: uciekają od problemu.
1: No i widzi pani, dane z internetu wyciągane podpowiedziały mi, i pani już troszkę zaprzeczyła temu, że najczęściej uciekają tuż przed i po wakacjach młodzi ludzie, że no
0: To
1: właśnie.
0: nie do końca tak, bo mówimy o tym, że nie uciekają w okresie wakacyjnym. Przed i po wakacjach to są sytuacje związane z wystawieniem ocen, czyli z problemami w szkole, z presją ze strony rodziców, z ciśnięciem na wyniki, a z kolei powroty do szkoły, często też powroty w grupę rówieśniczą, która jest no, nieprzyjazna dziecku, wiążą się z tym, że ten okres jakby powiedzmy majowo-wrześniowo-październikowy jest trudniejszy, ale to nie jest okres wakacyjny. Z czymś innym to jest zupełnie związane.
1: A poza stresem szkolnym i okołoszkolnym, co się jeszcze skłania młodych ludzi do tego, żeby wyjść z domu i nie mówić o tym nikomu?
0: Oczywiście, no tutaj mamy stres szkolny, okołoszkolny, ale mamy również sytuacje związane z rodziną, z kryzysami w rodzinie, z problemami w rodzinie, z problemami w grupie rówieśniczej, z problemami w szkole. Często nadmierne oczekiwania ze strony rodziców to jest ogromny problem. Coraz częściej mówimy o uzależnieniach wśród młodych ludzi, które też powodują, że młody człowiek decyduje się na to, żeby uciec z domu. Często już też wczoraj mieliśmy taką konferencję, na której mówiliśmy sporo o młodych osobach, o nastolatkach i młodych dorosłych. I tutaj też coraz częściej mówimy już o na przykład uzależnieniach behawioralnych, od hazardu. Mówimy o tym, że dzieci grają, za dużo grają, ale te gry, w które grają, też wciągają ich trochę w tą ciemną stronę, jeszcze kolejną ciemną stronę gier, czyli hazard. Więc tutaj też już mówimy o tym, że to zaczyna być coraz większym problemem, więc wtedy potrzeba pieniędzy, żeby móc tutaj to uzależnienie swoje realizować. Więc no, otwierają nam się jakby kolejne szufladki. No i oczywiście mówimy też o tym, że no, dzieci, no tak jak mówimy dużo o depresji, mówimy o tym, że dzieci cierpią, nastolatki cierpią na depresję, cierpią też już na inne zaburzenia psychiczne. To nie zawsze musi być depresja. Natomiast my mówimy w ogóle o tym, że fakt, że dziecko decyduje się na ucieczkę, poprzedzony jest tym, że dziecko nie otrzymało na czas mocy od osoby dorosłej. Nie miało tak zwanego bezpiecznego dorosłego wokół siebie, którego mogłoby poprosić o pomoc. Czasami nie poprosiło o pomoc z jakiegoś powodu, a miało w swojej, jakby w swo wśród swoich, w swoim otoczeniu taką osobę, ale z jakiegoś powodu nie poprosiło o pomoc, a czasami poprosiło i tej pomocy nie dostało. Dzieci nie mają jeszcze. Nastolatki nie mają jeszcze takich wypracowanych narzędzi, które my dorośli wypracowujemy sobie z wiekiem, z czasem, żeby wiedzieć, że pewne problemy się kończą, że pewne sytuacje się wydarzają, mogą wydawać się końcem świata, ale my, mając lat 30, 40, wiemy, że tak nie jest, że różne rzeczy można przeżyć i można iść dalej. A dla nich naprawdę czasami problem, który dla nas nie jest problemem, to dla nich wydaje się końcem świata.
1: No właśnie, a jak się szuka takiego młodego człowieka?
0: jak każdego. W przypadku nastolatków te poszukiwania

0: No, wyglądają tak samo jak w przypadku osób dorosłych. To znaczy, no, trzeba zgłosić, bo w przypadku małych dzieci wyglądają inaczej. Tutaj trzeba zgłosić zaginięcie na policję. Trzeba się pofatygować na najbliższy komisariat policji, poinformować o tym, że naszego dziecka nie ma, że nie mamy z nim kontaktu. Oczywiście sprawdzamy wcześniej wszystkie miejsca kolegów, znajomych, rodzinę, gdzie dziecko mogłoby być. Jeśli nie ma dziecka i nie mamy z nim kontaktu, informujemy policję. Wtedy policja może podjąć działania. Nie ukrywamy żadnych informacji. Jeśli dziecko cierpi na zaburzenia psychiczne, to o tym mówimy. Jeśli jest w spektrum, to o tym policji mówimy. Jeśli przyjmuje leki, też o tym mówimy. Jeśli jest uzależnione, to też o tym mówimy. Nie bójmy się, że to może spowodować konsekwencje dla tego dziecka, nie wiem, na przyszłość, bo może się okazać, że te konsekwencje są niczym w porównaniu z tym, co się może wydarzyć teraz, w momencie, kiedy to dziecko zaginęło. Więc jeśli poszukujemy swojego dziecka, po prostu musimy zgłosić taką sytuację na policję. Wcześniej można dzwonić do Fundacji Itaka. Prowadzimy numer 116 000. To jest telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka. Jest on całodobowy i można pod tym numerem uzyskać informacje, co zrobić, gdzie się zgłosić, jakie miejsce sprawdzić, jak się zachować. Trochę uspokajamy też emocje rodziców. I po zgłoszeniu na policję takiego zaginięcia, do nas również można zgłosić zaginięcie i my również wtedy możemy dopiero rozpocząć poszukiwania, bo doradzać jakby tutaj możemy wcześniej, wsparcia takiego w temacie poszukiwań możemy udzielić wcześniej, no ale same poszukiwania, publikacje wizerunku, tak jak i policja, możemy realizować dopiero po tym, jak rodzic podpisze odpowiedni dokument. No i takie poszukiwania ruszają. To, co jest bardzo ważne, to żeby nie ukrywać różnych informacji. My zawsze uczulamy na to rodziców, bo one naprawdę mogą ratować życie naszego dziecka.
1: A czy coś nas, dorosłych, powinno zaniepokoić? Jak się domyślić, że gdzieś w głowie tego młodego człowieka pojawia się ta myśl, a może jednak ucieknę?
0: W przypadku nastolatków jest to bardzo trudne, bo tutaj możemy mówić o jakiejś zmianie w zachowaniu, no ale mówimy też o nastolatkach, więc mówimy o takiej ciągłej zmianie w zachowaniu, burzy hormonów. Natomiast jeśli rzeczywiście przez jakiś okres czasu dziecko, nie wiem, jest wycofane, do tej pory było towarzyskie, aktywne, jeśli rezygnuje z rzeczy, które lubi, jeśli widzimy, że coś się dzieje, być może coś się dzieje na przykład w jego świecie rówieśniczym, no to pytajmy. Jeśli nie chce nam powiedzieć, próbujmy sprawdzać to na inne sposoby. Ja jestem osobą, która nie uważa, że dziecko ma takie całkowite prawo do prywatności. Uważam, że rodzice powinni mieć dostęp do telefonów dzieci, nie wykorzystywać go, nie nadużywać. W ogóle nie o to chodzi. Natomiast no, powinniśmy znać PIN do telefonu własnego dziecka i jeśli naprawdę czujemy, że dzieje się coś złego, poprośmy o ten telefon. Zobaczmy, co tam się dzieje, bo może rzeczywiście coś się dzieje, dziecko nam o czymś nie mówi, a dzieje się coś bardzo złego i powinniśmy zareagować. Wcześniej mówiliśmy o tym, że dzieci gromadzą czy to pieniążki, czy to jakieś rzeczy, myśląc już o tej ucieczce i to oczywiście no, ma miejsce, no, ale to jest już teraz trudne do zauważenia, bo dzieci mają też często jakieś swoje, nie wiem, konta i jakieś inne tutaj możliwości. Mają też możliwości nawiązywania kontaktów przez internet z osobami, które na przykład namawiają je do takiej sytuacji. A okazuje się, że na przykład nie są to ich rówieśnicy, bo są przypadkowe znajomości i to są osoby dorosłe. O tym też tyle już się mówi i wszyscy o tym, wszystkie organizacje, psychologowie wszyscy o tym mówią, żeby bacznie jednak obserwować, co dziecko robi w internecie. No bo naprawdę możemy się zdziwić. Więc jednak ten dostęp do telefonu rodzic powinien mieć do tego powiedzmy 18 roku życia. I tu nie chodzi o inwigilowanie czy nadużywanie tej możliwości. Natomiast musimy pamiętać, że to my odpowiadamy za to dziecko. I do momentu uzyskania pełnoletności to cały czas jest dziecko.
1: Na co narażony jest młody człowiek, który ma pewnie dość ograniczone fundusze i nie ma dachu nad głową?
0: No właśnie na to, że w internecie, na jakiejś grupie, na jakimś forum, na jakimś komunikatorze, chcąc zasięgnąć informacji o tym, jak sobie poradzić na ucieczce, dostanie informację od osoby, która oferuje mu swoją pomoc. I okazuje się, że to najczęściej, zawsze, to nie są osoby, które mają dobre intencje. To nie są osoby, które chcą dla tego dziecka dobrze i potem sytuacja kończy się źle, dlatego że taka osoba w zamian za jakiś, nie wiem, dach nad głową czy jakieś wsparcie albo pada ofiarą wykorzystania seksualnego, albo jest zmuszana do kradzieży w sklepach, albo pada po prostu ofiarą handlu ludźmi.
1: A wszyscy uciekinierzy się odnajdują, czy jednak nie? Jaka jest skala tego zjawiska?
0: Jeśli chodzi o dzieci nastolatkie, tą grupę wiekową, tutaj rzeczywiście skuteczność, jeśli chodzi o odnalezienie, jest bardzo duża. Rocznie 1-2 osoby nie są odnajdywane. Jeśli sprawa nie zamyka się w przeciągu danego roku kalendarzowego, tak jak są prowadzone statystyki, to najczęściej wyjaśnia się w kolejnym roku. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, to są raczej zaginięcia, które liczymy w dniach, tygodniach, miesiącach. To nie są zaginięcia na całe lata, ale oczywiście takie długotrwałe zaginięcia, my też mamy w naszej bazie danych i one się zdarzają. To są najczęściej sytuacje, gdzie młoda osoba albo padła ofiarą przestępstwa i nie wiemy, co się wydarzyło, albo podejrzewamy, co się wydarzyło i domyślamy się, że ta osoba nie żyje, ale nie ma ciała, albo ta osoba popełniła samobójstwo i również nie możemy odnaleźć ciała.
1: Załóżmy, że podejrzewamy, widząc młodego człowieka na ulicy, że może on być osobą, która się po prostu błąka. Po czym to można poznać? Jak zareagować, żeby takiego młodego człowieka nie spłoszyć?
0: Właśnie, my raczej nie sugerujemy jednak podchodzenia do takich osób, chyba że ta osoba wygląda rzecz wyraźnie zagubioną i chcemy jej pomóc i oceniamy sytuację tak, że nie mamy poczucia, że to nam zagraża. My raczej prosimy o to, żeby skontaktować się z nami. Jeśli widzi się taką osobę na ulicy i jest ona poszukiwana przez policję czy przez fundację Itaka, to jednak kontaktujemy się telefonicznie z policją albo z fundacją i informujemy, że w tym miejscu być może widzimy osobę zaginioną. Natomiast jeśli jest to osoba, która jest powiedzmy splątana, taka zagubiona i widzimy, że może wymagać naszej pomocy, to wtedy podejdźmy, zapytajmy, czy możemy pomóc, czy może wezwać, nie wiem, pogotowie, bo to wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu mamy podejrzenie, że to jest, nie wiem, osoba, która może być poszukiwana jako zaginiona, to wtedy informujemy odpowiednie służby.
1: A jeśli taka osoba się próbuje z nami skontaktować, bo na przykład jest głodna?
0: To w momencie, kiedy zaczepia na sobie, prosząc o jedzenie. Oczywiście w dzisiejszych czasach to już mało tutaj pieniążki, więc raczej tutaj możemy wesprzeć, kupić jedzenie. Natomiast jeśli widzimy, że to jest osoba ewidentnie młoda i taka, która nie powinna być na ulicy, to już zależy od nas, czy oferujemy jej pomoc. Natomiast musimy pamiętać, że nie możemy takiej osoby zabrać do domu, nie jest to zgodne z prawem, natomiast informujemy służby o tym, że taka osoba jest prawdopodobnie poniżej 18 roku życia. Też wczoraj podczas konferencji mówiliśmy też o bezdomności młodych osób już pełnoletnich, ale jednak 18-letnich, bardzo młodych. I to naprawdę zaczyna być dużym problemem, że takie osoby gdzieś nie są dostrzegane, nie są już zaopiekowane przez system, a jednak są wciąż młode, bo jak sobie pomyślimy, to jest nasze dziecko, które jest w trzeciej klasie szkoły średniej. To jest jeszcze dziecko. I to taka osoba już ląduje na ulicy i tak naprawdę spada w przepaść. Więc tutaj zależy od nas, jeśli mamy możliwość wsparcia, pomocy, wskazania jakichś miejsc, gdzie taka osoba może się udać. Są różne instytucje, placówki, które się takimi osobami zajmują. Natomiast w przypadku osób poniżej 18 roku życia, to zawsze powiadamiamy odpowiednie służby.
1: Też miałam taką sytuację, że młode osoby pracowały sprzedając truskawki w godzinach lekcyjnych i wyglądały na osoby, które mają, z 14-15 lat. Teoretycznie w ogóle nie powinny zajmować się pracą. I co w takich sytuacjach robić? Bo to też wymaga naszej reakcji jako dorosłych.
0: Tak, ja myślę, że tutaj to najlepiej zapytać jednak osób, które się tym zajmują. My nie zajmujemy się takimi sytuacjami, gdzie jest, nie wiem, praca poniżej 15 roku życia i tym, dlaczego dziecko nie chodzi do szkoły, czy nie świadczy tego obowiązku szkolnego w danym momencie. Więc prawdę powiedziawszy, nawet nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jedyne jakby informacje, które ja posiadam, to są takie informacje z przekazów medialnych, że no, jakby tutaj możemy zareagować, informując również odpowiednie służby. No, przyjedzie policja, zweryfikuje tożsamość tych osób i to, dlaczego akurat świadczą zatrudnienie, czy w sensie świadczą pracę. I myślę, że to jest jedyna możliwość na ten moment, ale powiem szczerze, nie wiem, no bo my zajmujemy się zaginionymi.
1: Mm-hmm. To na koniec mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co w sytuacji, kiedy taki młody człowiek się odnajdzie i wróci do domu. Jak się wtedy zachować, jak reagować, gdy jesteśmy opiekunami takiej osoby? Ufać, nie ufać?
0: Mm-hmm. Na stronie nieuciekaj.pl, to jest nasza strona, jest taki e-book, który właśnie między innymi o tym mówi. Są odpowiednie kroki, które trzeba zrealizować w momencie, kiedy młoda osoba wraca z ucieczki do domu. I tutaj myślę głównie o rodzinie przede wszystkim, o tym, w jaki sposób rozmawiać. Są takie tak zwane warunki dobrej rozmowy, czyli nigdy nie rozmawiamy przy rodzeństwie, przy osobach postronnych. Rozmawiamy z dzieckiem, my rodzice i dziecko. Od tego, jak przeprowadzimy tą rozmowę, najczęściej zależy to, czy taka sytuacja się powtórzy. Nie mówimy dziecku, zobacz, twoja mama tyle wycierpiała, nie spała przez tydzień. Mówimy dziecku, martwiłem się o ciebie, czy martwiłam się o ciebie. Nie spałam przez tydzień, bo się strasznie martwiłam, cieszę się, że jesteś. O tym, dlaczego to się wydarzyło, co było problemem, to jeszcze będzie czas rozmawiać. Natomiast w tym pierwszym kontakcie dziecko powinno dostać informację, martwiłem się, nie wiedziałem, co się z tobą dzieje, cieszę się, że jesteś cały i zdrowy i pamiętaj, że zawsze możesz wrócić.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Izabelę Jezierską-Świergiel, Centrum Poszukiwań i Osób Zaginionych Fundacji Itaka. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: A ja bardzo dziękuję Annie Rokicińskiej za przeprowadzenie tej i przygotowanie tejże rozmowy z naszą gościnią. Piszą Państwo, że ten czas dojrzewania to ten okres, kiedy też się Państwo z tym spotykają, że młodzi ludzie decydują się na tę ucieczkę z domu. Czasem jest to ucieczka sześciolatka, który się nudzi i rodzice powiedzieli, zajmij się czymś, więc postanowił uciec, ale czasem jest to ucieczka od problemów, od rodziców i od tej sytuacji, więc powinniśmy być nadzwyczaj czujni jako dorośli, no bo to właśnie jest nasze zadanie. I tutaj też, jeżeli mają Państwo przemyślenia w tejże sprawie, to mogą Państwo do nas dzwonić na numer 224 280 280 i pisać wiadomości na popołudnie@nowyswiat.online, a na zegarach za 5 minut godzina 18, a na naszej playliście The Cure.

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szyganda. Polska jest coraz bliżej utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Premier Donald Tusk poinformował, że pozytywnie ocenia list sekretarza obrony USA dotyczący możliwości utworzenia takiej instalacji w naszym kraju. Jak podkreślił szef rządu, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale dotychczasowe sygnały ze strony amerykańskiej dają powody do optymizmu.
2: Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji na nasze decyzje o przygotowaniu Polski, takim pilnym przygotowaniu Polski do organizowania stałej bazy. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZ uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
1: Premier podkreślił również rolę ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w rozmowach prowadzonych z amerykańskimi partnerami. Ewentualne powstanie bazy w USA w Polsce byłoby jednym z najważniejszych projektów wzmacniających bezpieczeństwo kraju w ostatnich latach. Rafał Trzaskowski odwołał cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. To kolejna konsekwencja afery wokół lekarza Dawida Kacprzyka, który miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1 600 000 złotych. Media informowały także o możliwym uprzywilejowanym traktowaniu części pacjentów, w tym polityków. Sprawę badają obecnie m.in. NFZ, NIK i prokuratura. Rząd zapowiada, że jeśli kontrole potwierdzą nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
3: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, o prawie powiedziałem, mówię o kwestiach etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał. Znam jego pryncypialność w tej kwestii i wiem, że to będą, jeżeli takie rzeczy będą wychodziły, z całą pewnością te konsekwencje będą.
1: Tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dawid Kacprzyk został usunięty z Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego. Według ratusza zwrócił też szpitalowi 500 000 złotych. Węgry chcą zakończenia unijnej procedury związanej z zarzutami o naruszenie praworządności. Premier Peter Madziar poinformował, że rozmawiał o tym z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą i liczy na zamknięcie postępowania jeszcze tej jesieni. Chodzi o procedurę z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej wszczętą wobec Węgier 8 lat temu za rządów Viktora Orbana. W skrajnym przypadku mogłaby ona doprowadzić nawet do zawieszenia prawa głosu tego kraju w Unii. Nowe władze w Budapeszcie przekonują, że prowadzą reformy mające przywrócić standardy praworządności i odblokować miliardy euro z zamrożonych funduszy unijnych. W Brukseli słychać jednak ostrożne głosy. Europarlament podkreśla, że decyzja będzie zależała od konkretnych efektów i rzeczywistych zmian na Węgrzech. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: I tej sytuacji na Węgrzech to się chyba wszyscy przyglądamy również, więc w tych kolejnych tygodniach, miesiącach zobaczymy, jak to będzie również wyglądało, ale takie informacje to od Olgi Szygendy, także po godzinie 19:00.
5: Nowy Świat po południu.
4: A wszystkim tym, którzy połączyli się z nami po godzinie 18:00, jeszcze się przedstawię. Olga Bobienko, a w całym naszym zespole, również popołudniowym, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Kuba Ferlin, Wojtek Ratasiewicz. Kłaniamy się nisko i zachęcamy do zostania z nami do godziny 19:00, a najlepiej to do końca tego dnia.

Na zegarach 7 minut po godzinie 18, a dopytują Państwo jeszcze o szczegóły naszych planów urodzinowych, więc przypomnę o tym wszystkim, o czym w pierwszej godzinie mówiła matka nadredaktorka. 10 i 11 lipca widzimy się w Brzezinach w centralnej Polsce, bo już też Państwo dali znać, że jest ich kilka, więc można znaleźć, więc tych najbliżej Łodzi i to tych Brzezinach, w których urodził się Zbigniew Zamachowski, którego to recital będzie wieczorem w piątek 10 lipca. Razem z nim na scenie zaśpiewają Maria Zamachowska i Zuzanna Iłęda. Wcześniej o 16 rozpocznie się popołudniówka, w trakcie którą to poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki, i w której to wystąpią między innymi Marcin Kydryński, Marek Napiórkowski, ale także część naszego zespołu radiowego. Będziemy tam na Państwa czekać i później będziemy również wspólnie pląsać, bo o godzinie 20 będzie recital, a po recitalu będzie również potańcówka przy blasku księżyca, a następnego dnia specjalne wydanie koncertu życzeń, w którym to będzie, który to poprowadzi profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. Takie rzeczy przygotowaliśmy na ten urodzinowy weekend, bo jest to piątek i sobota, a na ten weekend, to jeszcze w ramach przypomnienia, przygotowaliśmy pożegnanie z tytułem Macki Miłości, więc mogą się Państwo jeszcze zaopatrzyć w bilety na dwa ostatnie spektakle jutro i w sobotę. Jutro 19, w sobotę 17, Teatr Współczesny w Warszawie.

0: Nirvana, The Man Who Sold The World, wersja live i tego się właśnie bardzo przyjemnie teraz słuchało, a za muzykę odpowiada Kuba Ferlin, więc jeżeli ktoś chciałby się pokłonić, to można odzywać się do Kuby. A my teraz zmieniamy już temat, jako że jest 13 minut po godzinie 18, no to właśnie zaglądamy już teraz do tego, że jesteśmy jako kraj jednym z największych producentów drewna na naszym kontynencie. I tak na początku tego wieku z naszych lasów pozyskiwano właściwie niespełna 28 milionów metrów sześciennych drewna rocznie. Dzisiaj to ponad 44 miliony metrów sześciennych, więc drewno z polskich lasów trafia nie tylko do tartaków, ale także do energetyki i do produkcji węgla drzewnego.
1: Ja jeszcze pamiętam te najstarsze metody. Widziałem w Bieszczadach mielerze w latach 70. To znaczy były te takie stosy drewna ułożone w odpowiedni sposób, przykryte ziemią, które się rozpalało na początku, a potem przytłumiało tak, żeby piroliza następowała w środku pod tym przykryciem.
2: Ludzie sobie kupują niewielkie ilości, żeby właśnie grillować, no to ten węgiel drzewny jest najlepszy.
0: Temu przyglądał się Kacper Badura i o tym usłyszymy za kilka minut w jego relacji, a po godzinie 18.30 połączymy się z Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska, bo problemem, jak podkreślają naukowcy i organizacje ekologiczne, nie jest sama może skala tego pozyskania drewna, ale to, że te wycinki obejmują również starolasy, których nie da się odtworzyć przez zwykłe nasadzenia. I właśnie dlatego Karpaty, Puszcza Bukowa czy okolice planowanego Turnickiego Parku Narodowego są dziś symbolem sporu o przyszłość polskich lasów. Dlatego też to pytanie coraz częściej brzmi nie czy wycinać, ale także po co w ogóle wycinać. I tutaj 224 280 280 to numer telefonu, przy którym dyżuruje Franek Wójcicki. Ja dyżuruję przy skrzynce mailowej popołudnie@nowyswiat.online. Nawet jeśli mają Państwo jakieś pytania do naszego gościa na temat właśnie tejże wycinki, o której bardzo dużo mówimy, ale może czasami za mało, wycinki, która objęła nasz kraj, no ale także w grupie patronów mogą Państwo pisać, do niej również zaglądam.

0: The Afghan Wicks, Light as a Feather. Pytałam państwa o to, jak państwo patrzą na to, że tych drzew wycinamy coraz więcej i te drzewa nie tylko są przekazywane w odpowiednie ręce, że tak to nazwę, natomiast one coraz to drzewo, a właściwie węgiel drzewny, coraz częściej już zaczynamy kojarzyć właśnie z jakimś grillowaniem, czyli tą ulubioną aktywnością naszych rodaków, nas wszystkich, gdy robi się ciepło, a że ten weekend zapowiada się, jak się zapowiada, no to przyjrzyjmy się tej historii węgla drzewnego, bo jest ona znacznie dłuższa niż mogłoby nam się wydawać, a ten proces powstawania tego węgla jest bardzo różny, bo od takich metod prymitywnych po zaawansowane, czyli przemysłowe. Ten węgiel wykorzystuje się nie tylko, gdy piecze się kiełbasę i karkówkę, ale nie jest obojętny dla środowiska i do powstania takiego węgla drzewnego zużywa się nadzwyczaj dużo drewna. Ale co jeszcze o tym wiemy i co wiemy o tym trochę innym węglu niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, z którego korzystamy w piecach, no to o tym w materiale Kacpra Badury.
1: Węgiel drzewny wykorzystywany jest oczywiście w gastronomii, ale nie tylko, także do otrzymania węgli aktywnych używanych przy oczyszczaniu wód czy produkcji syropów cukrowych, również do elektrod węglowych w przemyśle elektrochemicznym. Węgiel drzewny nie jest najpopularniejszy i dobrze, bo przykładowo z tony drewna uzyskamy do 300 kg węgla, wskazuje dr Wojciech Cichy z sieci badawczej Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego Instytutu Technologicznego. Drewna.
2: Wydajność takiego procesu jest dość niska, bo ona w najlepszym wypadku sięga 30%, to znaczy 30% węgla otrzymujemy z wyjściowej suchej masy drewna.
1: Historycznie węgiel drzewny kojarzymy przede wszystkim z Bieszczadami.
2: Ja jeszcze pamiętam te najstarsze metody. Widziałem w Bieszczadach mielerze w latach 70. To znaczy były te takie stosy drewna ułożone w odpowiedni sposób, przykryte ziemią, które się rozpalało na początku, a potem przytłumiało tak, żeby piroliza następowała w środku pod tym przykryciem. Potem po wygaszeniu ich ten gotowy węgiel pakowało się do worków. Jak na obozie studenckim pojechaliśmy w Bieszczady oglądać jeszcze raz te mielerze i mieliśmy zamiar sprawdzić jakość tego węgla, to się okazało, że już mielerzy nie ma od kilku lat i że zastąpiły je retorty polowe.
1: Z którymi też wiążą się ciekawe historie.
2: No było to lepsze rozwiązanie. Ten węgiel był potem mniej zanieczyszczony tymi składnikami mineralnymi pochodzącymi z gleby, ale nie do końca tak wszystko było, ponieważ wszystkie produkty gazowe, węglowodory, tlenek węgla, podstawowy produkt, były uwalniane do atmosfery. Ta metoda jest stosowana do dzisiaj jeszcze, ale tak po partyzancku troszkę. To znaczy jest, powiedzmy, firma, która skupuje węgiel od producentów takich drobnych, wynajmując im te retorty polowe i w danym miejscu takie retorty stoją tak długo, jak miejscowi czy sąsiedzi tego producenta już bezpośredniego mu na to pozwolą. No bo smród jest niemiłosierny i do tego jeszcze to wszystko jest szkodliwe. Produkty ciekłe, które uwalniają się w tym procesie, no przechodzą do gleby.
1: Ale węgiel drzewny powstaje też w warunkach przemysłowych, w sposób bardziej bezpieczny.
2: Takim tu jeszcze funkcjonującym chyba do dzisiaj to jest zakład w Gryfinie koło Szczecina. Tam jeszcze parę lat temu byłem tam i widziałem te stare retorty, takie położone, do które wjeżdżały wagoniki z surowcem, a potem po zakończeniu procesu, po zakończeniu tego cyklu wyjeżdżały płonące, były gaszone jeszcze, powiem, bardzo to malowniczo wyglądało. No ale wydajność tego nie była zadowalająca. Chyba w tej chwili te retorty, te stare, zostały wyłączone. Natomiast pracują tam chyba dwie retorty o działaniu ciągłym, nowocześniejsze. Innym zakładem jest zakład w Wałczu, który to jest firma, się chyba OZEN nazywa. Był też zakład w Hajnówce, w zakład suchej destylacji drewna.
1: Niektóre historyczne miejsca można dziś zwiedzać. Na przykład Ekomuzeum Węgla Drzewnego w Radoszycach. Poza wielkimi retortami na stanie mają słynne samochody ciężarowe, o czym w promocyjnym filmie Ekomuzeum mówił pan Bartosz.
3: Dlaczego tyle wypałów węgla drzewnego jest właśnie w Bieszczadach? Tutaj są trudno dostępne tereny i ciężko było pozyskać drewno. Było to drogie, dlatego stwierdzono, że będziemy wypalać węgiel na miejscu, na zrębie, tam gdzie ścina się drewno i łatwiej będzie transportować i taniej coś, co jest lżejsze i zajmuje mniej miejsca. Bo jeżeli mamy brak dróg, stromizny, to żeby wywieźć drewno, musimy mieć jakąś porządną maszynę. Taka maszyna to jest właśnie to, tak zwana pszczółka, Star 66. 66 dlatego, że ma napęd na 6 kół. Kiedyś miała silnik benzynowy, teraz przerobiony na diesla. Ale zobaczcie, tu dużo przeróbek, które pozwalają, żeby pracowało w lesie. Nie ma co prawda hamulca, ale jako jakieś świetne bezpieczniki. Jeden z nich jest wart złotówkę.
1: Węgiel drzewny nie jest obojętny dla środowiska. Czy istnieją jakieś bardziej ekologiczne alternatywy? Zapytałem Jacka Bożka, prezesa klubu Gaja.
4: Tutaj się mówi o brykiecie drzewnym, ale tak naprawdę jeśli mówimy o transporcie, o tym, że ludzie sobie kupują niewielkie ilości, żeby właśnie grillować, no to ten węgiel drzewny jest najlepszy z punktu widzenia konsumenta. Natomiast nie z punktu widzenia środowiska, czy jak my to często mówimy, przyszłych pokoleń, bo tam jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że spoiwa używane potem do produkcji już tego węgla drzewnego, który używamy do grillowania, no to to są bardzo różne sprawy. Najlepsza jest oczywiście jakaś naturalna skrobia tam z pszenicy, z ziemniaków, no, ale bardzo często używa się gigantycznej ilości chemii. Więc tu można powiedzieć, że nawet jeżeli kupujemy ten tańszy produkt, no to on nie jest najlepszy nawet dla naszego zdrowia. Bezpośrednio spalamy i wdychamy to, co jest odpadem, czyli ten dym wdychamy, a to zależy od tego spoiwa, czym było tam łączone.
1: Na początku tego roku polscy naukowcy podali, że w kraju znaleziono ślady 630 tysięcy palenisk. Tak ważną rolę pełniły przez setki lat. A na Kubie pewien 56-letni mechanik przechytrzył kryzys paliwowy, przerobił polskiego Fiata tak, by jeździł właśnie na węgiel drzewny. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Tylko że ekologowie przekonują, że spalanie drewna zubaża bilans klimatyczny i ogranicza zdolność lasów do magazynowania dwutlenku węgla. Lasy państwowe z kolei odpowiadają, że do energetyki trafia przede wszystkim drewno najniższej jakości. Tylko żeby ten właśnie węgiel drzewny wytworzyć, no to najpierw te drzewa trzeba wyciąć, więc pytanie, czy rzeczywiście jest to drewno najniższej jakości, czy Polska jednak no, traci obecnie swoje najcenniejsze lasy? To będzie pytanie do naszego gościa Marka Józefiaka z Greenpeace Polska, autora książki Polska Rzeczpospolita Leśna. Z naszym gościem połączymy się już za kilkanaście minut, niecałe.

0: Pogoda.
1: Zapowiadałam Państwu, że zerkniemy jeszcze na to, jak będzie wyglądał ten weekend i jutro początek pierwszej fali upałów, bo najgoręcej będzie na zachodzie kraju. W Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim czy w Szczecinie termometry pokażą do 31 stopni Celsjusza, w Poznaniu około 29, Wrocław 30, Warszawa około 26, a na północnym wschodzie, czyli w Suwałkach i Białymstoku około 23-24 kresek. Przeważnie ma być słonecznie, ale na krańcach południowo-wschodnich możliwe są przelotne opady deszczu i synoptycy prognozują pierwsze ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla części zachodniej Polski. Sobota zapowiada się jako najgorętszy dzień weekendu. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Lubuskie, temperatura może sięgać nawet 35 stopni. Centrum kraju to 30-32 stopnie, a na północnym wschodzie około 26-27. Od zachodu mają się nasuwać chłodne, a właściwie jeden chłodny front. Na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Kujawach i w Lubuskiem w sobotę po południu oraz wieczorem mogą rozwinąć się gwałtowne burze z ulewami, z gradem do kilku centymetrów i z porywami wiatru dochodzącymi do 90 km na godzinę. Na zachodzie możliwa będzie także pierwsza w tym roku noc tropikalna z temperaturą niespadającą poniżej 20 stopni. I niedziela nadal bardzo gorąca, bo nad morzem co prawda chłodniej, bo do 25 stopni, ale w przeważającej części kraju będzie to około 30, gdzie w pasie od Mazowsza przez Lubelszczyznę po Podkarpacie nawet 33 stopnie. I dopiero od początku przyszłego tygodnia od zachodu ma stopniowo napływać chłodniejsze powietrze, ale te upały utrzymają się przez kilka dni.

0: Do ostatniego dźwięku Placebo Every You Every Me i jeszcze do ostatniego dźwięku telefonu.
1: Ja chciałem do tego węgla drzewnego nawiązać, bo od 15 lat używam już grilla gazowego, już mam drugiego. Na propan, butan, polecam, żadnego węgla drzewnego, żadnego palenia, gaszenia, wynoszenia, zapalania, pożarów, kubów na śmieci i innych rzeczy, które już przechodziłem. Zwykła butla, włącza się grill, nagrzewa się, wszystko robi się, nikt nie widzi żadnych różnic, wszystkim się podoba. Gaz wymieniamy na stacji benzynowej, butla 10 kilo, proszę bardzo, wszystko elegancko.
0: To jest porada na ten już właściwie rozpoczęty sezon grillowy, ale także na pewno wzmożony, jeżeli chodzi o całkiem niezłą pogodę i upały, które się zbliżają, no bo gdzie spędzać ten czas. Ale my teraz właściwie nie już o wykorzystaniu węgla drzewnego, a bardziej o tym, które to drzewa wycinamy.
2: Przepytanie.
0: Bo naszym gościem jest autor książki Polska Rzeczpospolita Leśna, Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Dzień dobry, panie Marku, słyszymy się?
3: Dzień dobry, słyszymy się.
0: Wspaniale. No to panie Marku, ja bym chciała zacząć dzisiaj od Puszczy Bukowej, bo w Sejmie wrócił temat wycinek w tejże puszczy. To zresztą jeden z tych najlepiej zachowanych kompleksów buczyn w Europie i obszar Natura 2000. Czy to jest, nazwałby pan tę Puszczę Bukową takim symbolem tego, co się dzieje z polskimi lasami dzisiaj?
3: Tak, to jest dobry przykład, ponieważ to jest miejsce, w którym od wielu, nie powiem lat, można powiedzieć dekad, trwa walka o powołanie Parku Narodowego. Pamiętajmy, to jest projekt z bardzo długą brodą, bo zabiegi o to, żeby w Puszczy Bukowej był Park Narodowy, sięgają co najmniej roku 1973. Wtedy Państwowa Rada Ochrony Przyrody zatwierdziła projekt Parku Narodowego, zresztą autorstwa Polskiej Akademii Nauk. Największym orędownikiem tego parku był profesor Florian Celiński, no, wybitny geobotanik i badacz Puszczy Bukowej. Natomiast no, to się nie udało. Do dzisiaj się to nie udało i można powiedzieć, no, w ostatnich latach gdzieś ta walka o Puszczę Bukową wróciła na tapet.

0: kilkudziesięciu lat nie będą w puszczy wycinane. Co się okazuje, leśnicy znowu chcą złamać te obietnice i wrócić do wycinek. I robią to w dość, powiedziałbym, typowy dla siebie sposób. To znaczy, no, ogłaszają niby konsultacje społeczne tego pomysłu, ale tak naprawdę nie zapraszają ludzi, którzy mogliby ich o to zapytać. Nie wiedzą o tym dziennikarze. No, na sali dominują mundury zielone, więc jak ktoś się pojawia nie w mundurze, to po prostu od razu się pytają, skąd się tutaj wziął, bo no, ewidentnie się zabłąkał. Więc to pokazuje, jakby w którym jesteśmy miejscu, jeśli chodzi o reformę całych lasów państwowych, bo ewidentnie leśnikom trudno idzie odpuszczanie nawet tak małych skrawków, bo mówimy o niewielkim fragmencie lasów. Puszcza Bukowa to jest las na południe od Szczecina. On ma ochroną, tam jest objętych ponad 90 km kwadratowych lasu, to jest park krajobrazowy. Projekt Parku Narodowego jest mniejszy, on ma 70 parę kilometrów, więc to naprawdę są skrawki w porównaniu z tym, czym zarządzają lasy, mówimy o milionach hektarów. No.
1: Ale stawiając się po tej stronie, no lasy państwowe mówią, że to przecież wykorzystują tylko to drewno najniższej jakości.
0: No, leśnicy stawiają takie tezy, że las potrzebuje leśnika, bo dzieją się tam złe rzeczy i tylko leśnicy są w stanie temu jakoś zapobiec. Też mówimy o właśnie interesie gospodarczym przedsiębiorców, którzy produkują węgiel drzewny. No, ja zazwyczaj, jak słyszę takie rzeczy, no to ja rozmawiałem na ten temat wczoraj ze znakomitym przyrodnikiem, no to on po prostu pukał się w głowę i mówił, że no nie, to po prostu jest taka leśna nowomowa i leśników po prostu świeżbią ręce, gdy widzą, że las no, gdzieś tam dziczeje i tak naprawdę puszcza się zapuszcza, no to niestety dla leśnika to jest jakiś tam dramat. Jakby oni, gdy widzą martwe drewno, które nie jest wykorzystywane gospodarczo, czy też drzewa, które no, widzą, że będą zamierać. Pamiętajmy, dla przyrody to nie jest nic złego. W Puszczy Białowieskiej około połowy wszystkich gatunków, które są w tym najcenniejszym lesie nisinnym Europy, jest związana z tym, że są tam drzewa stare, drzewa zamierające, drzewa wreszcie, które już umarły i trwają w tym lesie przez kolejne dekady. Więc ta wyjątkowe bogactwo lasu nie jest związane z tym, że właśnie leśnicy tam tak pięknie gospodarowali, tylko raczej z tym, że pozwoliliśmy temu lasowi tej puszczy się zapuścić i nie przeszkadzaliśmy jej w tym. Więc to nie jest troska o przyrodę, to jest troska raczej o to, czy w tym miejscu dalej leśnicy będą mogli pracować. Pamiętajmy, lasy państwowe są doskonale płacącym przedsiębiorstwem, gdzie zarabia się dużo lepiej niż w polskich parkach narodowych, więc nawet jeśli pojawiają się takie pomysły, żeby zrobić w danym miejscu park narodowy i gwarantuje się leśnikom pracę w takim miejscu, to oni mówią, nie, dziękuję, ja wolę zarabiać więcej w lasach państwowych, więc to jest raczej po prostu gra sił o to, kto tym miejscem będzie zarządzał. No i takie próby legitymizacji dlatego, że dlaczego te lasy państwowe dalej tam mają nad tym lasem mieć pieczę.
1: Ale panie Marku, czy patrząc nawet na te obecne plany urządzenia lasu, czy tego typu plany dają w ogóle jakąkolwiek ochronę lasom o tej najwyższej wartości przyrodniczej?
0: No, rząd obiecywał nam w 2023 roku, że co najmniej, że 20% lasów będzie bez wycinek. No, rząd dzisiaj twierdzi, że tych lasów jest już udało się objąć ochroną 10%, natomiast nikomu nie pokazał map tych lasów. My sami prosiliśmy Ministerstwo Klimatu jako Greenpeace o mapy, ministerstwo milczy. Do tej pory tych map nie widzieliśmy. To, co mamy realnie to też około 3% lasów objętych moratorium na wycinkę, czyli choćby serce Turnińskiego Parku Narodowego przyszłego, miejmy nadzieję, na Pogórzu Przemyskim, fragmenty lasów porozrzucanych w całej Polsce. Natomiast to jest moratorium, czyli takie tymczasowe rozwiązanie, tak? To znaczy tymczasowo tam wstrzymano wycinkę, żeby uchronić rzeczywiście to, co najcenniejsze. W Puszczy Bukowej zastosowano takie zmodyfikowane moratorium, to znaczy tam jest moratorium na wycinkę, czyli zakaz wycinki drzew powyżej 80 lat. Natomiast to, co realnie i trwale nam chroni przyrodę, no to są rezerwaty. Więc tutaj te nowe rezerwaty, o których pewnie Państwo być może słyszeli, że cały czas powstają, no to tutaj wygląda już to dużo gorzej, bo tych nowych

0: tych rezerwatów mamy 0,2% powierzchni lasów państwowych, czyli 1/100 tego, co rząd nam obiecał, idąc do wyborów w roku 2023 i no, to, co jest zapisane w umowie koalicyjnej, te 20% lasów bez wycinek tam jest. Więc no niestety ta realizacja planów ochrony idzie jak po grudzie, a mimo to nawet te wąskie postępy no, spotykają się z dużym oporem, widać, lasów państwowych, które cały czas powtarzają, że to jest próba jakiejś tam prywatyzacji lasów, prawda, i kolejny atak na nasze lasy. No, to prawdą nie jest, natomiast ewidentnie mamy tutaj do czynienia po prostu z brutalną grą polityczną i tak bym to raczej interpretował.
1: Mm-hmm. Wspomniał pan o tym, że no właśnie, zapowiedź objęcia ochroną tych 20% najcenniejszych lasów, nie ma tej powszechnej zgody, jakie kryteria mają, według jakich kryteriów właściwie mają być one wybierane, a z pańskiej perspektywy, jakie powinny kryteria decydować o tym, że ten fragment konkretny, dany fragment lasu powinno się całkowicie wyłączyć z wycinki?
0: No, powinno o tym oczywiście decydować kryteria merytoryczne. To znaczy, pamiętajmy, no, przykładowo pytała pani o plan urządzenia lasu. No, teraz w ubiegłym roku mieliśmy konsultacje społeczne do planów urządzenia lasu w Bieszczadach. Gdzie jak nie w Bieszczadach mamy chronić najdzikszą przyrodę? I teraz tak, lasy państwowe mówiły, robimy nowe rzeczy, to będą nadleśnictwa puszczańskie, całkowita nowość, jeśli chodzi o to właśnie, żeby lasy państwowe zaczęły się wpisywać w politykę ochrony przyrody i spełniać oczekiwania społeczeństwa. I w ubiegłym roku lasy państwowe przedstawiły te nowe plany na kolejne 10 lat dla Bieszczad. Co się okazało? Tamtych lasów bez wycinek było odpowiednio 8 i 9%. Mówimy o najcenniejszych przyrodniczo nadleśnictwach w Polsce, gdzie żyją niedźwiedzie, gdzie do niedawna leśnicy cieli 30 metrów od gawry niedźwiedzi. Tak? Więc to pokazuje, w którym miejscu jesteśmy, że nawet w Bieszczadach lasy państwowe nie są w stanie odpuścić. Pamiętajmy też, że w takich miejscach właśnie w górach ta wycinka jest też po prostu śmiercionośna. To znaczy, o tym się wcale nie mówi, ale no, w lasach masowo giną ludzie przy wycince, drwale, pilarze właśnie, pomocnicy pilarzy i tak dalej. I, no i właśnie w takich miejscach no, województwo podkarpackie, można powiedzieć, no, przoduje w tym niechlubnym rankingu. Więc no, ja oczekiwałbym, że lasy państwowe przestaną bronić jak niepodległości właśnie takich miejsc, bo to się rozchodzi o to, czy no, powinniśmy tak naprawdę zlikwidować 3-4 nadleśnictwa i je włączyć do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w kolejnych krokach powiększyć pozostałe parki narodowe właśnie w górach, po to, żeby to było bezpieczniejsze, żeby to miało wszystko sens. Bo pamiętajmy, lasy państwowe też dopłacają do wycinek w górach, więc, no, więc wydaje mi się, że no, powinniśmy dążyć w tym kierunku, żeby chronić to, co najcenniejsze, żeby gospodarka leśna zaspokajała potrzeby naszej gospodarki i też była bezpieczna dla ludzi, bo na nizinach te lasy sadzone ręką człowieka są wycinane maszynowo, tak? To znaczy za pomocą harwesterów i forwarderów, takich specjalistycznych maszyn, tam dużo bezpieczniej ta wycinka jest prowadzona, no i też z sensem ekonomicznym. Tymczasem no, lasy państwowe stosują taką taktykę ani kroku wstecz i dopłacają do wycinek nawet w takich miejscach, no po prostu wychodząc z założenia, że no, jakby będą bronić swoich miejsc pracy, bo w lasach państwowych zarabia się 12 tysięcy złotych brutto średnio, a w parkach narodowych 9,5 tysiąca. Więc z jednej strony mi się nie dziwię, ale z drugiej strony oni też opierają się wszelkim próbom reformy. Teraz jest na stole taki projekt ustawy, który właśnie nałoży w końcu jakiś podatek na lasy państwowe, bo lasy państwowe płacą bardzo niskie podatki, kilka razy niższe od podobnych gospodarstw leśnych w Europie, bo pamiętajmy, lasy państwowe to jest największe takie gospodarstwo leśne w Europie, ale nie jedyne, jest ich szereg w innych krajach, więc miejmy nadzieję, że w końcu tymi zetkami się zaczną dzielić ze społeczeństwem i będzie nam starczyć na ochronę przyrody, bo taki jest pomysł tej ustawy, żeby dochody wypracowane przez lasy państwowe zaczęły trafiać do parków narodowych, tak abyśmy rzeczywiście chronili te perły polskiej przyrody.
1: Ale panie Marku, czy my mamy też takie na tę chwilę twarde dane, które pokazują, że albo jak duża część tych wycinanych dzisiaj drzew pochodzi z tych lasów o wysokiej wartości przyrodniczej, właśnie tych starolasów, starodrzewia?
0: Wie pani co, nie mamy takich danych na podorędziu, bo też te kryteria są bardzo niejasne. Wiemy na pewno, że nadal trwają wycinki, no my przyglądamy się zwłaszcza wycinkom w planowanych parkach narodowych w Karpatach, czyli w naszych najcenniejszych górach i tam te wycinki nadal idą pełną parą. Tam regularnie odwiedzamy te miejsca, gdzie przez lata planowano parki narodowe. Pamiętajmy też, nas Państwo niechętnie się dzielą danymi. Nie ma takiego pełnego rejestru, gdzie moglibyśmy powiedzieć z całą pewnością, że tyle i tyle drzew zniknęło. Natomiast ta skala, oczywiście wycinki się delikatnie zmniejszyła w porównaniu z rokiem rekordowym 2018. Natomiast nadal jest to, można powiedzieć, ta reforma, która została nam obiecana, no nawet nie jest w połowie. Tak? To znaczy, jak ja słyszę o tych 10%, to ja bym bardzo chciał dowiedzieć się, gdzie te lasy są chronione, bo niewykluczone niestety, że się okaże, że tak jak, że na przykład chronione są młodniki, gdzie, czyli po prostu no, takie plantacje młodych drzewek, które no, nie mają wartości, jakiejś znaczącej wartości przyrodniczej. No, najcenniejsze z punktu widzenia przyrodniczego są te lasy stare, gdzie mamy pełnię życia, czyli drzewa i młode, i te dojrzewające, i te w pełni wieku, i wreszcie te drzewa, które zamierają. To jest, takich lasów jest w Polsce naprawdę garstka, no i niestety nadal dzisiaj możemy powiedzieć, że w pełni one nie są chronione. Taka sytuacja, jak jest na Pogórzu Przemyskim, że rzeczywiście moratorium objęło serce planowanego Turnickiego Parku Narodowego, to jest niestety na dzisiaj wyjątek. W Bieszczadach nadal wycinki idą pełną parą.
1: Mm-hmm. Ja byłam też jako przy którymś weekendzie w ostatnim czasie i widziałam te drzewa pozaznaczane. Wydaje mi się, że właśnie na terenie parku, nie rezerwatu, ale część była z tego powycinana. To jak zwykle jest jakieś takie przypadkowe wejście w miejsce, gdzie ta wycinka jest prowadzona, ale ja też nad tym się zastanawiałam trochę, bo tam informacje na znakach były o tym, że ta wycinka jest prowadzona od połowy lutego do końca września, jeżeli dobrze zapamiętałam. Panie Marku, to nie jest najbardziej taki newralgiczny albo wręcz wrażliwy okres, jeżeli chodzi o zwierzęta, o ptaki, okres lęgowy i tym podobne?
0: No, tu oczywiście biolodzy apelują o to, żeby na przykład nie ciąć w okresie lęgowym ptaków. Natomiast rzeczywiście lasy państwowe bardzo często stosują taki zabieg, że wyłączają całe fragmenty lasu, prawda, i wprowadzają zakaz wstępu na wiele miesięcy. Często to jest od stycznia do grudnia danego roku. Pamiętajmy, ta sytuacja w Bieszczadach jest o tyle jeszcze tym bardziej skandaliczna, że o ile mi wiadomo, nadal nadleśnictwa Stuposiane i Lutowiska nie mają zatwierdzonych planów urządzenia lasu. To znaczy oni prowadzą te wycinki nielegalnie, bo zgodnie z ustawą plan urządzenia lasu, aby był legalny, musi zostać zatwierdzony przez odpowiedniego ministra. Tego podpisu nadal nie ma. Co więcej, one zaczęły być konsultowane w czerwcu 2025 roku, a wycinki na podstawie tych projektów były prowadzone od stycznia, czyli przez kilka miesięcy prowadzono wycinkę, po czym zapytano społeczeństwa, co myśli o tym, co się już w lesie wydarzyło. To też dobrze pokazuje, jak bardzo lasy państwowe no nadal są państwem w państwie i gdzie mają, za przeproszeniem mówiąc, społeczeństwo, gdzie w jakim poważaniu. No a mówimy o czymś, czego no nie da się, panie, puszczy się nie da zasadzić. Puszczę można tylko obronić, bo lasy państwowe mówią, no ale przecież sadzimy kilkaset milionów drzew rocznie. No nie, puszczy się nie da zasadzić, no puszczę można tylko ochronić, więc odbudowa tego będzie trwała na pewno dekadami. I no to wszystko stoi na głowie. Same lasy państwowe w latach 90. chciały oddać te tereny parkowi narodowemu, bo po prostu nie stać wtedy ich było na to, żeby dopłacać do wycinek. Wycinki są nierentowne, powtórzę jeszcze raz. Natomiast dzisiaj stać je na wszystko. Tak? Znaczy leśnicy są mistrzami, jeśli chodzi o pompowanie kosztów. Mają bardzo wysokie zatrudnienie, jakby większe niż w podobnych gospodarstwach leśnych na zachodzie Europy. Zarabiają też godziwe pieniądze, wydają bardzo dużo na infrastrukturę. Jak zobaczymy no, siedziby lasów państwowych, no to zawsze jest najbogatszy budynek we wsi. w samych Stuposianach, zresztą to widać wyraźnie, to bardziej siedziba nadleśnictwa przypomina czterogwiazdkowy hotel. Zresztą w Puszczy Bukowej też Lasy Państwowe wbudowały potężny biurowiec za 40 milionów złotych, to jest tylko typu sytuacja, więc Lasy Państwowe nie patrzą na każdą złotówkę dwa razy, raczej zastanawiają się, jak wydać pieniądze, żeby zysk nie kłuł ministra finansów za bardzo w oczy, a i tak wyrabiają co roku kilkaset milionów złotych zysku. Więc no, z drugiej strony mamy parki narodowe, które są trochę jak ubodzy krewni. I tak to się kręci. Od 25 lat nie ma w Polsce nowego parku narodowego i to nie jest przypadek, bo po prostu no, nasze państwo jak na razie nie ceni ochrony przyrody. Jedyną pozytywną zmianą, którą muszę powiedzieć, zaszła w ostatnich latach, to stworzenie subwencji ekologicznej, czyli takiej do płaty dla gmin, gdzie są parki narodowe, i to rzeczywiście jest długofalowo szansa na to, że oddzielimy ten interes przynajmniej lokalnej polityki od lasów państwowych, bo no, lasy państwowe są bardzo wpływowym graczem na polskiej wsi i nie tylko, bo widzimy, co się dzieje tuż pod Szczecinem, nawet w dużym mieście lasy państwowe są w stanie nadal bardzo mocno tę politykę rozgrywać.
1: A ja jeszcze chciałabym wrócić do kwestii Bieszczad, a właściwie już na koniec jest pytanie jeszcze od naszego słuchacza, więc teraz to pytanie wybrzmi. To jest pytanie do pana, panie Marku.
2: Proszę, jeśli może jeszcze gość programu odpowiedzieć, ile jest według niego lasów tak zwanych naturalnych w Bieszczadach pod oknem mojego terenu? Bo ta sytuacja wygląda, że tam około 20% obecnych lasów było lasami w czasach historycznych. Także trudno to gdzieś mówić o czymś, a te tereny były też użytkowane intensywnie, mimo że były lasem.
1: Panie Marku, słyszał pan?
0: Oczywiście, tak, słyszałem. Jeśli spojrzymy na mapy lesistości w drugiej RP, widać wyraźnie, gdzie biegnie Łuk Karpat i gdzie są Bieszczady. Oczywiście, był to teren dużo bardziej zaludniony niż dzisiaj. Natomiast ja chętnie wystarczy wejść na naszą stronę i zobaczyć 200-300-letnie drzewa. Zresztą lasy państwowe przyznały się, że ostatnio wycięły 338-letnie drzewo, które pamiętało czasy króla Sobieskiego. Więc tych lasów naprawdę starych, mówimy o Puszczy Karpackiej, jest tam naprawdę dużo. Procentowo zależy od nadleśnictw. Natomiast pamiętajmy, to w Bieszczadach, jeśli widzimy zasadzonego sztucznie świerka, no to możemy sobie z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, tak, tutaj były pola. Natomiast puszczańskich ostępów w Bieszczadach jest dużo, gdzie nadal prowadzi się wycinki, gdzie widać stare jawory, widać stare buki, widać stare jodły. I znowu, jodły to są miejsca, gdzie niedźwiedzie gawrują, w których niedźwiedzie wydrążają swoje gawry u podnóży takich drzew. I sam w takich miejscach wielokrotnie bywałem, gdzie no, w ostatnich latach lasy państwowe prowadziły wycinkę. I pamiętajmy jeszcze jedno, tam lasy państwowe wycinają więcej niż drewna przyrasta. Więc tak naprawdę przez ostatnie 20 lat, nie mówimy tylko o ostatnich latach, no tam realnie lasu w lesie ubywało. I to najlepiej widać zimą, kiedy po prostu widać, jak ten las jest coraz rzadszy i jak bardzo jest przeorany siecią dróg leśnych. Więc no niestety muszę bić na alarm i to nie są te wycinki, o których mówimy, nie są na lasach porolnych. Zresztą my dając uwagi...
1: Panie Marku, tu musimy postawić już kropkę, zegar jest nieubłagany.
0: Sami postulowaliśmy, żeby ograniczyć wycinki tylko do tych lasów, które zostały zasadzone po wojnie. Jeśli tak lasy państwowe będą robić, my się pod tym podpiszemy.
1: Państwa i moim gościem był Marek Józefiak z Greenpeace Polska i autor książki Polska Rzeczpospolita Leśna. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, panie Marku. I również dziękuję państwu za dzisiejsze wspólnie spędzone 3 godziny. Kłaniamy się nisko. Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Kuba Ferlin i Olga Bobienko. Wojtek Ratasiewicz zostaje na posterunku ze szczytową ekipą, jak również z serwisami informacyjnymi. A ja na jutro, na popołudniówkę, zapraszam państwa w imieniu Ksenii Maćczak. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa.

0: Suki rodziły, po krzakach, po śmietniskach, bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć, zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej, Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polskie służby badają, czy za zabójstwem obywatela Rosji w Białej Podlaskiej mogły stać zagraniczne służby lub polityczni zleceniodawcy. W sprawie zatrzymano mężczyznę posługującego się gruzińskim paszportem, a śledztwo przejęła prokuratura krajowa. Premier Donald Tusk podkreśla, że śledczy analizują jeden z najpoważniejszych możliwych scenariuszy.
2: Sprawę traktujemy bardzo, bardzo poważnie, no bo nie ukrywam, że istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. Znaczy to byłby pierwszy przypadek, nie w Europie, bo mieliśmy do czynienia w Europie z takimi przypadkami, ale w Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
1: Przypomnijmy, do zabójstwa doszło w poniedziałek na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Według śledczych napastnik kilkakrotnie strzelił do ofiary z bliskiej odległości. Sprawdzane są teraz m.in. możliwe powiązania sprawcy z obcymi służbami specjalnymi. A teraz w serwisie sport ruszyła druga kolejka fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Na początek w grupie A Czechy mierzą się z Republiką Południowej Afryki. Obie drużyny przegrały swoje pierwsze mecze i walczą o zachowanie szans na awans do fazy pucharowej. Po pierwszej połowie Czesi prowadzą 1-0. To spotkanie zapisze się też w historii mundiali, bo po raz pierwszy mecz Mistrzostw Świata prowadzi kobiece trio sędziowskie z jednego kraju. Arbitrem główną jest Amerykanka Tori Penso, a na liniach pomagają jej dwie rodaczki. Na koniec sprawdzamy prognozę pogody. Przed nami bardzo gorący i burzowy weekend. Synoptycy IMGW prognozują, że w sobotę temperatura na zachodzie kraju może sięgnąć nawet 35 stopni, a nocami miejscami utrzyma się powyżej 20 stopni. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że wraz z upałem pojawią się również groźne zjawiska atmosferyczne.
3: Największym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu, grad oraz silne i bardzo silne porywy wiatru. Tutaj lokalnie sumy opadów mogą być bardzo wysokie, a przy wolniejszym przemieszczaniu się komórek burzowych lub przy przechodzeniu kilku burz nad tym samym obszarem istnieje ryzyko wystąpienia podtopień. Tutaj w wielu regionach bardzo jest przesuszona gleba po wcześniejszym właśnie okresie niedoboru opadów i ta intensywność tych deszczu może przekraczać zdolność infiltracji podłoża.
1: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Najbardziej dynamicznej pogody można spodziewać się od sobotniego popołudnia. Meteorolodzy nie wykluczają rozwoju superkomórek burzowych, a lokalnie nawet pojedynczych trąb powietrznych. Bardzo ciepła aura ma utrzymać się przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Dobry wieczórek.
2: Dobry wieczór. My znowu we dwójkę.
1: To właśnie chyba, nie wiem, czy właśnie Mateusz nie zrobił czegoś takiego, że to było to o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, że mieliśmy pod guzikiem to, co on powiedział, to wydaje mi się, że to było
2: coś takiego. Wieczórek?
1: To był dobry wieczórek z... Dzień dobrek, tak dalej.
2: Ja ostatnio mam taką refleksję na temat słowa utworek.
1: Że dobre czy niedobre?
2: Fatalne. Utworek brzmi jak potworek.
1: Utworek jest koszmarkiem, ale potworek nie jest taki zły.
2: Nie, potworek, słowo jest okej, ale utworek brzmi jakby miał być potworkiem.
1: Tak, więc utworek jest
2: na tej samej zasadzie, jak powiem, że Marcin dzisiaj przyniósł utworki to państwo będą wiedzieli, o co mi chodzi.
1: Utworki w szczyciku. Trzy kraje, dwoje redaktorków.
2: Marcin Mantak w ogóle.
1: Zrobiłem to, Zuzanna i Łęda.
2: Dzień dobry, dobry wieczór jeszcze raz. Trzy kraje, dwóch redaktorów, redaktoreczków. Jeszcze gorzej.
1: A kiedy Mateuszek wraca?
2: Za tydzień. Już będziemy w pełnym składzie.
1: No chyba, że któryś z nas znowu coś wymyśli. Że...
2: Zamierzasz coś wymyślać, tak?
1: Za tydzień chyba jeszcze nie.
2: No to miło. Sześć nowych utworów. Niezależnie od składu redaktorskiego my państwu prezentujemy z trzech różnych krajów dziś, a zaczynamy od Egiptu. Bo dzisiaj zdradzę, będą trzy kraje na E, bo stwierdziłam, że to zabawne.
1: Tak nam wyszło. Ale to, nie, na początku jakieś musieliśmy coś zmieniać, ale już nie musimy wchodzić.
2: Jak były już dwa na E, to stwierdziłam, że żal nie wykorzystać tego trzeciego. A jest sporo krajów na E.
1: No właśnie.
2: Najpierw Egipt. I podobno ty masz straszne rzeczy.
1: Ja mam...
2: Nastukasz nam.
1: Tak, zrobię to. Miałem problem z Egiptem, ponieważ znalazłem kilka propozycji. W ogóle dzisiaj mam tak, że ciągnęło mnie do propozycji elektronicznych, które jednak mieszają instrumenty z danego kraju, dźwięki kojarzące się z danym miejscem czy z okolicą.
2: Mm-hmm.
1: Tak również było w przypadku Egiptu. Egiptu. Ale w ostatniej chwili trafiłem na człowieka, który aż tak bardzo... Może inaczej.
2: Mm-hmm.
1: Muszę się jakoś z tego wytłumaczyć.
2: Bo to się może... Dlaczego ja to przyniosłem?
1: Bo to się
2: zastanówmy
1: się. Bo to się może spodobać metalowcom. Bo to jest taki trochę elektroniczny metal.
2: Okej, jest tam co z elektroniki, a co z metalu? Z metalu jest darcie ryja i gitary?
1: Z metalu jest energia i po prostu szorstkość, bo tak bym to nazwał. No wpada to w noise'y.
2: Okej.
1: W największym skrócie. Można by powiedzieć, że noise'y to jest...
2: Hałas
1: to jest taki. Przyniosłem hałas. Przyniosłem po prostu wysokiej jakości hałas, ale bardzo dobry. Bardzo dobry egipski hałas od artysty, którego pseudonim to Zuli. To podobno najbardziej agresywny jego materiał. Ja go jeszcze tak dobrze nie poznałem całego. Płyta zatytułowana The Screaming Abdubs, więc jakby coś tu jednak pasuje, jest to w jakimś stopniu regionalne. Jest tam utwór z wokalem, jeden, ale to nie ten, który przyniosłem. I tak naprawdę do ostatniej chwili nie mogę się zdecydować, który to będzie. Coś tutaj podałem do Zety, ale tak naprawdę każdy z numerów ma w sobie coś wartościowego, moim zdaniem. Co ciekawe, i to nawet jest opisane w opisie tej płyty, mastering nie polegał na tym, żeby to przepuścić przez kompresory, żeby ustawić poziom, żeby to się po prostu idealnie...
2: Tylko żeby było bardziej głośno,
1: tak,
2: i bałagan.
1: Tak, tylko więcej saturatorów i żeby jeszcze to podkręcić. Więc tak jakby cały bajer tej płyty polega na tym, że tutaj jest tak zwany clipping. Dźwięk już wychodzi poza skalę, wtedy dochodzi do takich trzasków i takich różnych rzeczy, które normalnie
2: czyli
1: są niepożądane.
2: Zrobili wszystko, czego się normalnie nie robi.
1: Tak.
2: No
1: tak.
2: I to jakby... jest underground, o który walczyliśmy.
1: Tak, to jest technika noise'owa, ona jest używana regularnie, ale tutaj ten noise i to przeładowanie dźwiękiem ma w sobie rytm, ma w sobie, no moim zdaniem, muzykę, bo są takie noise'y, które już nie są jakby muzyką, są po prostu trzeszczeniem, merzbą jest taki artysta, to już jest naprawdę hałas. Ludzie też tym odnajdują przyjemność i takie skąpanie dźwiękiem prawie jak w ambiencie.
2: Tylko w drugą stronę.
1: Tylko trochę w drugą stronę. Ale tak jest, dlatego mówię o tym metalu, bo wiem, że jest wśród słuchaczy duża rzesza osób, które znajdują ukojenie w
2: ciężkim brzmieniu.
1: I wydaje mi się, że Zuli z Egiptu może się wam spodobać.

0: Functional Record Box Track. Taki jest tytuł numeru 5 na tej płycie. Numerów jest 6. Złośliwi powiedzą, że każdy jest taki sam, ale one nie są takie same.
1: Ja mam przez moje wychowanie muzyczne, które nabyłam w Radiu Campus i przez to, że tam na Up to Date na przykład jeździłam, za pierwszym razem jakby nie z własnej do końca woli, tylko jechałam na festiwal Up to Date do pracy, a potem jak zobaczyłam te sound systemy, które tam stoją i jakby klimat, to nie jest to mój wybór, ja tego, nawet w aucie bym sobie tego nie puściła, nie? Jakby to jest dla mnie zdecydowanie za dużo, ale w takiej aurze w festiwalu, to ja wtedy jestem w stanie to przełknąć, ale też no 15 minut, 20 minut, a potem jakby już jestem przebodźcowana. Ta kąpiel w moim przypadku jest krótka.
0: Absolutnie to rozumiem, ale to, co ja w tym widzę i doceniam, i rzeczywiście jest to trochę bardziej, bo takie miałem ciągoty w tym tygodniu, jednak do tej kultury klubowej, która wciąga w siebie to, co ma dookoła. W przypadku Egiptu też zresztą byłem blisko wybrania artysty, który też normalnie oscyluje trochę bardziej wokół dżungli, breaków i tak dalej, ale postanowił, że się na to obraża, bo wszystko się robi takie eurocentryczne i trochę zapominamy o tym, skąd jesteśmy i o tych diasporach różnych i wszystko zaczyna brzmieć tak samo. I trochę rzeczywiście tak jest. W tym konkretnym przypadku może nie słychać bardzo w tym Egiptu, ale jednak w przypadku takiej kultury sound systemowej i kultury sound designu, kultury krytycznego słuchania i tego, że lubimy usłyszeć nowe rzeczy, które nam jeszcze nie były znane, czy połączenia dźwięków, czy żeby nas wymuciło tym basem w taki sposób, że on ma, jak to dobrze nazwać, że ma taką jakąś rozdzielczość, że to nie jest tylko bup, tylko to bup, że dostajemy rzeczywiście sygnały w całym ciele z każdej strony, jak dobrze jest nagłośniona impreza. No to rzeczywiście uważam, że jest w tym jakaś wartość. No ciekawy jestem, jakie będą komentarze. Podejrzewam, że ktoś oczywiście napisze, zacięło się coś w systemie. Ale no tak bywa.
1: Znaczy, ja na przykład, jeżeli ktoś mnie nie ostrzeże, że tam są przestery, to jest taka obawa, że głośniki ci się zepsuły.
0: No ale tak jak mówiłem, no to w drugą stronę. Nie ma stering na kompresorach i limiterach, tylko na saturatorach i żeby wszystko wybić do góry i żeby właśnie robiło to, co robiło.
1: Jak można się spodziewać, ja mam propozycję z tej drugiej strony barykady. Mhm. To znaczy mam wokalistkę, która nazywa się Dina Amine, ale ona jest nie tylko wokalistką, ale w ogóle artystką, bo robi też wizualne rzeczy i miesza w swojej muzyce, powiedziałabym, że jest to eksperyment trochę, bo ona miesza różne gatunki i dodaje tam tradycyjne brzmienie arabskie, więc tam bardzo wyraźnie jest skala arabska w harmonia i tam wyraźnie będzie ją słychać w różnych warstwach muzycznych, ale też ja się zapoznałam z nowym słowem i po angielsku to jest mullet sounds i chodzi o brzmienia, które towarzyszą celebracji z okazji narodzin proroka Mohameda. Jest to gatunek jakby muzyczny, który towarzyszy temu i jest mocno zakorzeniony w tradycjach sufickich, które no Egipt się pod nie właśnie łapie, więc ona właśnie czerpie z korzeni, ale bierze też elektronikę, ale są tam wokale, więc to jest w zasadzie to, o czym ty opowiadałeś, pociągnęło nas podobną stronę, w podobne intuicje, jeżeli chodzi o to, co jest ciekawe w Egipcie, ale...
0: Tylko więcej kompresorów, a mniej saturatorów.
1: Pewnie tak.

0: na, przychodzi mi do głowy bardzo dyplomatyczny komentarz, że szkoda, że nie widzieli państwo miny Zuzy, że cieszy mnie to, jak skrajnie różne przynosimy propozycje, bo pokazujemy...
1: To bardzo dyplomatyczne.
0: Ale prawda? Bo pokazujemy naprawdę kompletnie różne strony tego samego miejsca.
1: No Kair jest jednak ogromnym miastem. Nie wiem, czy twój artysta, bo tego nie wyłapałam, czy on stacjonuje w Kairze, czy w innej części Egiptu,
0: przemieszcza ale... się, ale jest około kairski, zdecydowanie.
1: I mamy po prostu, to jest jednak ogromny kraj i w ogóle to, co oferuje świat arabski i to, jak się, my mówimy często właśnie świat arabski, muzyka, harmonia arabska, a tak naprawdę przenosząc się do kolejnego kraju, nawet jednego obok drugiego, to są tak zupełnie różne wątki w muzyce. Więc tak, mnie też to cieszy, a mam nadzieję, że Dinie się uda zajść wysoko w naszym notowaniu, bo uważam, że to naprawdę ładna propozycja, a jednocześnie słychać, że jest z Egiptu. To jest, uważam, bardzo duża zaleta tego.
0: Nie, myślę, że to wcale nie jest takie ważne.
1: No i czy Marcin.
0: Ale to nie tak, że ja będę przynosił teraz łomot tylko dzisiaj, ponieważ kolejne miejsce, które odwiedzamy, trochę zarezerwowałem już w zeszłym tygodniu przy okazji odwiedzin w Mozambiku, ponieważ trafiłem tam na płytę nagraną właśnie w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj.
1: Jest to kraj, o którym ja nie miałam pojęcia, przyznaję się bez bicia. Musiałam zgooglować, a zwłaszcza, znaczy nie, w ogóle mnie to nie usprawiedliwia, bo której nazwy byś mi nie podał,
0: to i tak nie wiedziałaś.
1: To bym nie wiedziała, nie, no jakby trochę mi wstyd, mówiąc szczerze, ale to dużo mówię o edukacji w Polsce na temat Afryki.
0: Ja się spotkałem wcześniej ze Swazilandem, ponieważ w nim właśnie jesteśmy, choć to jest jego poprzednia oficjalna nazwa.
1: To jest nazwa, która jest zapożyczona z języka angielskiego i oni się jej raczej wystrzegają na tym etapie. Teraz się mówi Eswatini.
0: Tak, Eswatini, czyli malutki kraj, właściwie trochę wciągnięty w Republikę Południowej Afryki, ale graniczący z Mozambikiem, w którym byliśmy właśnie w zeszłym tygodniu. Wielkości Lesoto, które też jest kawałek niżej, otoczone przez Republikę Południowej Afryki. I teraz pytanie, czy zaczynamy, bo ty podobno masz jakąś bardzo długą ciekawostkę, ale czy ona dotyczy twojego...
1: Nie, artysta? Dotyczy kraju.
0: No to proszę, to może ty.
1: Kiedy ja przepadłam tak naprawdę w tym Eswatini, bo jako, że pierwszy raz się z nim spotkałam, to zależało mi, żeby znaleźć muzykę tradycyjną. I dowiedziałam się, że muzyka tradycyjna, nie spotkałam się z takim podejściem do tej pory w żadnym kraju, ona jest zastrzeżona w taki sposób, że to jest dla nich tak dobro narodowe, że nie pozwalają na monetyzację tychże piosenek. To znaczy, jeżeli mamy tradycyjne pieśni ludowe, takie, które są przy okazji świąt, celebracji różnych świętych, to można je nagrać, ale jest to bardzo... powiedziałabym centralnie zarządzane, to znaczy tylko publiczne instytucje, kanały zweryfikowane mogą to publikować i nie zarabiają na tym. Ale też to sprawia, że niewiele jest tych nagrań. Trochę jest i absolutnie państwu polecam, żeby znaleźć tańce Eswatini, których jest bardzo dużo w internecie, bo tańce akurat są ponagrywane. Myślałam, czy nie przynieść, ale są trochę bez obrazka, są trochę zbyt powtarzalne. Mam wrażenie, że nie byłyby tak ciekawe na antenę. I dwie rzeczy są interesujące. Jest taniec trzcin i nazywa się Umlanga, mam nadzieję, że to dobrze czytam, podczas którego tysiące młodych kobiet śpiewa i tańczy w tradycyjnych strojach. I jest święto Inkwala albo Incwala, nie mam pojęcia znowu, czy przez C, czy przez K oni to czytają. Domyślam się, że przez K, bo to z angielskiego. I jest to święto królewskie związane z odnową jedności narodu. Oni w zeszłym roku obchodzili po raz 40 te święto i ono jest rozpisane na długie tygodnie i miesiące. Na zasadzie, że najpierw mają posłanników po wodę, którzy mają swoją specjalną nazwę i jedni idą do oceanu, inni idą w góry do rzek i mają przynieść te wody. Potem mają święto związane z wodą, potem mają celebrację związaną z plonami, potem jest jakaś grupa młodych chłopców, która musi naciąć drewna i nacina go przez tydzień. Potem oni znoszą, robią z tego wielki stos. To jest po prostu cały misterny...
0: Ciągle celebracja.
1: Tak, cały misterny, długi plan celebracji, który mi się oczy zaświeciły na zasadzie, że jakbym w ogóle nowy świat odkryła.
0: Odnalazłabyś się tam.
1: Znaczy, myślę, że nie. Właśnie dlatego, że jest tak obce. Znaczy, odnalazłabym się, bałabym się, że popełniam jakieś faux pas. To znaczy, nie chciałabym się zachować jak typowa turystka.
0: No tak, ale myślę, że oni by cię nauczyli.
1: Mam nadzieję. Bardzo mnie to zachwyciło i byłam gotowa grzebać dalej, ale widząc, że faktycznie z tymi nagraniami nie jest łatwo, odpuściłam. To znaczy stwierdziłam, że nie będę na siłę szukała rzeczy, która jest jakoś tradycyjna, a zobaczę, czym się Eswatini może pochwalić w ogóle muzycznie. I znalazłam artystkę, która nazywa się Velem Seni. I udaje jej się łączyć trochę tych wątków tradycyjnych, ale przede wszystkim muzyka gospel, która tam jest też silnie obecna, szczególnie jeżeli chodzi o harmonię w jej muzyce, to będzie można usłyszeć. Ładnie bardzo śpiewa, jest tam trochę soulowo, bym powiedziała, generalnie fuzja gatunkowa, jeden z jej najnowszych utworów przed

0: Ładne.
1: Ładne takie. Miałam myśl, jak to wybrałam, że Mateusz by to przyniósł.
0: Trochę może tak, ale... No, nie chcę być złośliwy, bo to nawet nie byłaby złośliwość z mojej strony. Zwłaszcza, że tym samym bym trochę zaatakował sam siebie za moją pierwszą propozycję dzisiaj. Ale to nie brzmiało bardzo jak Eswatini.
1: Znaczy, to miało wątki. Szczególnie jeżeli pomyślisz sobie, ta pani nie mieszka w tym momencie.
0: Wątki, dobra, przyjmuję wątki. U mnie też były wątki w tym miażdżącym...
1: No ale tu miałeś dźwiękiem, chociaż te harmonie typowe gospelowe, które w Eswatini są istotne i w tej muzyce oni tam gospelem żyją w tej części Afryki nadal. Więc jakby...
0: No dobra, nie mogę się przyczepić za bardzo.
1: Moim zdaniem słychać, że jest to południowa Afryka, może nie Eswatini samo w sobie, ale nawet ten rytm taki trochę amapianowy. Więc jakby były... No tam nie jest... powiesz mi, że to brzmi jak po prostu osoba z Los Angeles, która se poszła do studia, no. Nagrać piosenkę.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, no może nie, może nie. Może też to jest tak, że to rzeczywiście tam jest miszmasz różnych brzmień, które im się właśnie w jakiejś harmonii łączą z tym, co jest trochę bardziej lokalne. I naturalnie to są właśnie takie brzmienia około gospelowe, tak jak ty wspomniałaś. Ale jest tego sporo, bo tych zapożyczeń ze świata i trochę bardziej... Chociaż częściej to jest jednak zapożyczenie z zachodu niż ze wschodu, jak się na to patrzy. Nie wiem, czy to jest jakiegoś rodzaju takie ogólnoświatowe zachłyśnięcie się zachodem. Ale w przypadku tego, co ja przyniosłem, też tak trochę jest i tych zapożyczeń tam jest sporo, ale jednak jest to muzyka, a właściwie muzycy miejscowi. Waka Seka, tak brzmi pseudonim artysty, którego przyniosłem, naprawdę nazywa się Vincent Kodry i jest Francuzem, ale mieszkającym w Maputo w Mozambiku. Dlatego trafiłem na niego w zeszłym tygodniu i dlatego on się wyświetla jako Mozambik. Natomiast płyta, którą nagrał, zatytułowana Waka Seka and Friends at the Blue House in Ezulwini. Ezulwini to jest miejsce właśnie już w Eswatini, które kiedyś nazywane było Swazilandem, a to też ważne, bo on tam wtedy właśnie był, w 2006 roku. Mm-hmm. To było dosyć dawno temu, natomiast płyta wydana została dopiero teraz w maju.
1: Okej.
0: To są nagrania z lat 2006-2007, które wspomniany Vincent, czyli Waka Seka, opisuje tak. W 2006 roku przybyłem do Swazji, jeszcze nie nazywanego Eswatini, i zakochałem się w tym kraju i w jego mieszkańcach. Wkrótce znalazłem się w otoczeniu niezwykłych muzyków, głównie wokalistów o zdumiewających głosach i niemal instynktownym darze tworzenia misternych harmonii wokalnych z niczego. Potem pojawiło się samo Sissi Vatti, żywy, głęboki, muzyczny język, pełen klików, barw i rytmów. Byłem całkowicie oczarowany. Zaczęliśmy dżemować, nagrywać, budować utwory razem. Długie sesje zszywane z jednego mikrofonu, kilku tradycyjnych afrykańskich instrumentów, klawiatury MIDI, sfatygowanego komputera, spontanicznej inspiracji i nocnego dymu unoszącego się w pokojach Blue House. Bo to rzeczywiście był, czy wciąż jest niebieski dom. A sam Waka Seka też wychodzi z takiej kultury undergroundowej, DIY, robienia własnych syntezatorów i tak dalej, więc to wszystko gdzieś się łączy z tym jakimś takim afrykańskim sznytem tego, że to nie jest największa na świecie produkcja i piękne studio, tylko jednak takie oddolne działanie.
1: To dlatego ci nie podobała ta moja piosenka, bo ona była z ładnego studia.
0: Ona była trochę za ładna dla mnie. Trochę była za ładna jak na to, jak sobie wyobrażam muzykę z takiego miejsca.
1: A nie masz poczucia, że to jest takie romantyzowanie i odbieranie czasami...
0: Jest, oczywiście, że tak. Ale mam do tego prawo, bo to trochę tak jak... Uwaga, z Piotrem Bukartykiem. Ja już mu to mówiłem, że jakby ja bardzo doceniam to, co on robi z zespołem i jakby osobną historią jest w ogóle to, co robią na koncertach teraz, zwłaszcza tych, co mają teraz trasę z tym panem, co to z nim jestem spokrewniony. Ale Piotr w studiu versus Piotr, który się wywali, wyrąbie, coś pomyli na gitarze w piosence, którą wymyślił 2 godziny temu, jest w studiu rano, to są w ogóle, to jest dla mnie przepaść. Ja wolę tego popsutego. Ja wolę tego, który się pomylił, który zaharczał, który jest trochę zmęczony, bo on jest dla mnie prawdziwy, szczery, taki aż do bólu. Ja to sobie w nim bardzo cenię i to przekładam trochę właśnie na
1: Eswatini.
0: Na Eswatini.
1: Przełożyliśmy właśnie Piotra Bukartyka na Eswatini, ja myślę, że to jest doskonała puenta, nic więcej nie trzeba powiedzieć.
0: Proszę bardzo.

0: Ja nie chciałabym tego komentować, bo było to za dobre.
1: I 22 numery na tej płycie, każdy trochę inny. Miałem problem z wybraniem konkretnego, więc to jest otwierające Dry. Bolocha tutaj występuje i niejaki Mark Bradshaw również, to chyba kolega Wakaseki. I no.
0: Wspaniałe jest to. Mam nadzieję, że będzie na pierwszym miejscu.
2: Kolejny kraj.
0: Był Egipt, było Eswetani i jest Ekwador.
1: Czy ty pamiętasz z Ekwadoru, co przyniosłaś ostatnim razem?
0: Nie.
1: Co byłem taki zły, że ty to przyniosłaś?
0: Nie, ale teraz też będziesz zły, że przyniosłam.
1: Tak, tak będzie?
0: Tak, tylko z innej przyczyny.
1: No ciekawe. Dobra, to zaczynaj.
0: A powiedz mi, czego nie lubisz, jeżeli jesteśmy w Ameryce Południowej? Tak. Właśnie będzie on. Będzie właśnie on, to reggaeton.
1: Nie umiem go nawet dobrze naśladować.
0: Właśnie on, to jest muzyka urbana, ale to ja już się przyznałam nieraz, że ja uwielbiam reggaeton w kontekście imprez, tego, że to jest taneczne, w kontekście tego, że to się po prostu tam niesie, to jest cała kultura dookoła tego zbudowana i to są absolutnie szczytowe propozycje, mam na myśli, że one są na szczytach list przebojów. To jest muzyka, której ludzie tam słuchają i się do niej bawią i się nią cieszą. I przyniosłam artystę, który z Ekwadoru pochodzi i jest tam na szczytach list przebojów. Jego utwór Witamina przyniosłam, czyli jeden tak naprawdę z dwóch najbardziej wiralowych, które też w social mediach się pięknie poniosły. Hombril nosi taki pseudonim ten artysta i zaczynał bardzo wcześnie, bo chyba jako 17-latek i zaczynał od freestylu, no i szybko się wybił. Witamina to najbardziej znany jego utwór.

0: Ja lubię, że ten bas jest taki tutaj łopatologiczny. Dwun, dwun, dwun, dwun,
1: czubeczka była ładna. No to mnie mam, ale to już nie chodzi tylko o reggaeton. Mnie denerwują, denerwuje mnie ten autotune nakładany wszechobecnie. Jestem pewnie, to już jest pewnie tak, że już jestem takim dziadem i to już się nie zmieni.
0: A tutaj jego nawet nie było aż tak dużo.
1: No nie było, nie było. A i tak mam z tym problem po prostu, nie wiem.
0: Ja rozumiem, jestem ciekawa jak państwu, bo wiem, że są fani. To znaczy, że te piosenki takie reggaetonowe, taneczne, one często na podium, może nie, ale w zestawieniu zostają z nami na dłużej, więc
1: zobaczymy. Nie była koszmarem. Aż mam takie...
0: Ja wiem, jak to jest, że ty mówisz, że nie, a potem tydzień później to trafia, zaczyna się ale i Marcin nagle tak trochę nóżką, biodrami,
1: i właśnie
0: trochę
1: tak chciałem powiedzieć, mam taką cichą, wewnętrzną potrzebę niewypowiedzianą, żebym chciał, żeby ktoś mnie na jakiejś imprezie, gdzie się za dobrze bawię, nagrał, jak właśnie tańczę do reggaetonu.
0: Kiedyś zabiorę cię do Teatru Cubano, gdzie jest tylko reggaeton z reggaetonem
1: ja
0: i zobaczymy.
1: Byłem i sobie obiecałem, że nie wrócę.
0: Zawiążemy ci oczy.
1: Dobrze.
0: Co, na szybko, bo nam się czas kończy. Co ty przyniosłeś z Ekwadoru?
1: Hatun Mama to jest to, co przyniosłaś kiedyś. Przypomnę ci okładkę. Pamiętasz, jaki byłem zły? Że to...
0: Pamiętam, ale to jakiś czas już temu było. To wcale to było, nie byliśmy aż tak niedawno w tym Ekwadorze.
1: W styczniu byliśmy jakoś w Ekwadorze. Bo to płyta z końcówki chyba poprzedniego roku.
0: I teraz
1: roku.
0: Przyniosłeś to samo, co ja wtedy?
1: Nie, myślałem o tym bardzo, ponieważ podoba mi się to brzmienie. Podoba mi się właśnie to, co się tam dzieje. Ale udało mi się trochę innym tropem, przez przypadek nawet nie widząc na początku, że duet, który przyniosłem dzisiaj, współpracował z Hatun Mama przy produkcji tej płyty, przy dwóch utworach się pojawili. Nazywają się Cruz Loma i są z Quito, z Ekwadoru właśnie. No jest to, jak oni sami o sobie piszą, postkolonialny bas. Więc może ci się to spodobać.
0: To jest zdanie, które mnie kupuje.
1: Purísima Candelaria, taki tytuł ma ten numer, a to taka seria podobno składanek ma się teraz ukazywać, że to będzie miesięczna seria, ale na razie jest tylko ta jedna płyta, ona jest ze stycznia, więc nie wiem, może ta seria gdzieś przepadła. Reba Hadas, Edits i Ukryte Perełki, które tworzyliśmy przez lata, o których nie chcieliśmy zapomnieć. Zostały one ożywione we współpracy z ekwadorskim artystą wizualnym Cavadrio, bo to jeszcze do tego jest element wizualny. No i co tu dużo mówić? No jest w tym po prostu dużo basu i dużo Ekwadoru. Rygoma!

0: to też jest ten sam rytm, wiesz o tym, tylko jest inaczej.
1: Tak, ale jest inaczej. I tutaj jest fajnie, bo tam jest tak...
0: Ja się zgadzam,
1: to teatro, to jest... a tutaj jest, już to ma smaczek i ten rytm nie jest taki wyeksponowany.
0: Brzmi bardziej tradycyjnie, tak bym powiedziała.
1: Ale to też przez te takie różne dźwięki dodatkowe, które się pojawiają, pomimo tego, że jest elektroniczne jakby współczesnym znaczeniu bardziej niż twoje, bo twoje jest bardziej takie...
0: Ale tam są pępenki, mam wrażenie, takie, nawet jeżeli to jest sample, no to one są takie akustycznie brzmiące, tak?
1: Więc to ale jest to też ładnie poukładane, no mi to siedzi bardzo.
0: Ładne, tam, ładne. Tam. No zobaczymy, jak w szczycie sobie poradzi.
2: Szczyt szczytów.
0: Zaczynamy od nowości Una Cumbia on Kinshasa, czyli kumbia z Konga, a tak naprawdę to propozycja z Peru.

I na moje nieszczęście albo szczęście, szczęście takie, że Marcina teraz nie ma, jak to mówię, a nieszczęście takie, że drugie miejsce jego, ze Szkocji również.

I na miejscu pierwszym Mozambik i utwór Hoja Hoja, a to był szczyt wszystkiego. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Zuzanna Iłenda i Marcin Mann.

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Podpisane porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma zatrzymać walki na Bliskim Wschodzie i otworzyć drogę do dalszych negocjacji. Dokument przewiduje m.in. zawieszenie działań zbrojnych, odblokowanie żeglugi przez strategiczną cieśninę Ormus oraz rozpoczęcie rozmów o irańskim programie nuklearnym. Jednocześnie wpływowy amerykański magazyn Foreign Affairs ocenia, że Donald Trump przegrał zarówno konflikt z Iranem, jak i negocjacje pokojowe. Według autorów analizy Teheran wyszedł z wojny wzmocniony i zyskał nowe narzędzie nacisku na światowe rynki energii. Eksperci ostrzegają jednak, że jeśli Iran będzie próbował wykorzystywać swoją pozycję do ograniczenia ruchu statków przez cieśninę Ormus, może doprowadzić do kolejnego kryzysu i utraty wypracowanego porozumienia. Kolejna runda amerykańsko-irańskich rozmów ma odbyć się już w weekend w Genewie. Wracamy do kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uruchomił procedurę ułaskawienia Piotra Pytla, który odsiaduje w Polsce wyrok dożywocia za zabójstwo w Monachium. Sprawa od lat budzi kontrowersje, bo do zbrodni przyznał się później inny mężczyzna, skazany już przez niemiecki sąd. Szef resortu sprawiedliwości podkreśla jednak, że sprawa nie jest jednoznaczna i wymaga ostrożnej oceny.
2: To jest bardzo trudna sprawa merytorycznie, ja ją przeanalizowałem, więc chciałbym też, żeby na czas tego wniosku o ułaskawienie mógł cieszyć się wolnością i by mógł mieć zarządzoną przerwę w karze. Analizujemy, czy jest to możliwe w świetle naszego prawa. Musimy też mieć świadomość, że czasem przedstawia się Piotra Pytla jako osobę niewinną, która została skazana przez pomyłkę. Tak nie było, natomiast jego zachowanie, wieloletnie przebywanie w zakładzie karnym zresocjalizowały go i uważam, że trzeba mu dać tą szansę dzisiaj.
1: Piotr Pytel został skazany w Niemczech w 2006 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje teraz, czy do czasu rozpatrzenia wyroku o ułaskawienie możliwe będzie jego czasowe zwolnienie z odbywania kary. Unia Europejska szuka pieniędzy na spłatę wspólnego długu zaciągniętego po pandemii COVID-19. Od 2028 roku Bruksela będzie musiała co roku przeznaczać na ten cel co najmniej 25 miliardów euro, dlatego trwają prace nad nowymi źródłami dochodów budżetu Unii Europejskiej. Wśród rozważanych pomysłów są m.in. nowe podatki oraz daniny środowiskowe. Eurodeputowany Janusz Lewandowski przyznaje jednak, że państwa członkowskie podchodzą do tych propozycji z dużą rezerwą.
3: Generalnie nie ma zachwytu co do tych nowych źródeł zasilających budżet europejski. Najbardziej prawdopodobny wydaje się podatek węglowy, który ma zapobiec ucieczce tych wysokoemisyjnych branż na granicę Unii Europejskiej, ale on przynosi około 1,5 miliarda euro, jest najmniej wydajnym ze wszystkich zaproponowanych. Najbardziej niepopularny jest podatek od dużych korporacji, które mają obroty powyżej 100 milionów euro, dlatego że to jest jednak nowy podatek.
1: Jeśli kraje członkowskie nie zgodzą się na nowe źródła dochodów, spłata zadłużenia może odbywać się kosztem dotychczasowych programów unijnych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marek Napiórkowski. Z dużą przyjemnością podzielę się dzisiaj z Państwem muzyką, którą wybrałem na ten wieczór. Audycję realizuje Wojciech Ratasiewicz, a dzisiaj audycja monograficzna, poświęcona jednej osobie, jednemu wspaniałemu muzykowi, który, no cóż można powiedzieć, w naszej audycji słyszany był wiele razy, jako że on nagrał bardzo, bardzo dużo płyt. Lider, kompozytor, ale przede wszystkim basista. I jako ten basista, jako podpora basowa, był filarem wielu, wielu wspaniałych nagrań. Tak sobie myślę, drodzy Państwo, że chyba to jest najsłynniejsza wizytówka tego pana, jako że mimo, że on nie firmuje na okładce tego albumu, no to ten utwór napisał i wyprodukował i zaaranżował.

Miles Davis oczywiście i Tutu, utwór tytułowy z tego albumu. Utwór napisany, podobnie jak wiele innych na tej kultowej płycie, przez Markusa Millera, bohatera dzisiejszego wieczoru. No oczywiście pretekst prosty. Markus kilka dni temu obchodził urodziny, a jak wiemy też Miles Davis obchodzi przez cały rok stulecie swoich urodzin w naszej audycji. Zatem dwie sprawy udało się tutaj połączyć. Dlaczego będziemy obchodzić tak hucznie urodziny Markusa? No bo wielkim poetą był, wielkim basistą był, parafrazując Witolda. I myślę, że państwo, wielu z państwa już o tym, co do tego przekonywać nie trzeba. Natomiast mam nadzieję, że dzisiejsza audycja też rozszerzy państwu obraz tego, jak wybitnym i wspaniałym muzykiem jest Markus Miller. No i tutaj Tutu, bardzo ciekawa płyta, która w połowie lat 80. się pojawiła. Pamiętam, miałem winyla, z którego sobie słuchałem. To nie było takie oczywiste, że w Polsce się miało winyla Milesa Davisa, ale ten był wydany bodaj w jakiejś kooperacji, no, był dostępny szeroko w Polsce. Na okładce Miles, patrzący, wspaniałe zdjęcie Irvina Penna. No i właśnie ten album, który otwierał troszeczkę nowy rozdział, bo Markus jako młody w owym czasie muzyk, zaraz możemy nawet policzyć, miał lat 26, jak pracował przy tym albumie, czyli zaaranżował tę płytę tak, by brzmiała współcześnie na owe czasy, co oczywiście doprowadziło do pewnego konfliktu, bo ile nowi ludzie zaczęli się interesować muzyką Milesa z powodu tych brzmień charakterystycznych, syntezatorów, automatów perkusyjnych, to jazz fani radykalni, tacy, co pamiętają Milesa akustycznego, kręcili nosem. No ale tak się składa, że ta płyta po prostu jest bardzo dobra, bardzo intrygująca. Miles gra wspaniale na niej, ale tutaj udział Markusa jest no, potężny. Właściwie skład zespołu, który wystąpił w tym utworze, to można przedstawić tak: Miles Davis trąbka, Paulinho da Costa instrumenty perkusyjne, Markus Miller wszystkie pozostałe instrumenty. Co ciekawe, płytę miał produkować Prince, ale z jakichś nieujawnionych powodów się wycofał. Panowie się dalej przyjaźnili, Miles i Prince, dwóch absolutnie genialnych artystów. No ale mamy Tutu i mamy wielki jakby dowód na to, że poza graniem na basie, o czym będzie dzisiaj dużo, Markus też ma swój język muzyczny, który no, wszedł już do kultury światowej. Jeżeli obchodzimy także urodziny Milesa, a tak jest, no to i sięgnęliśmy do albumu Tutu, to musimy też zdecydowanie poświęcić chwilę utworowi Don't Lose Your Mind, jako że jest to jedyny udokumentowany przykład muzycznej kooperacji Milesa Davisa z Polakiem. Chodzi tutaj o Michała Urbaniaka, który w Stanach zawojował naprawdę bardzo poważnie i zrobił wielką, wielką karierę. Sama ta przypowieść, która wiąże się z zaproszeniem go do tego albumu, no już świadczy o dużej popularności. Otóż Urbaniak występował w jednym z programów takich talk showów amerykańskich, ale takich absolutnie pierwszoligowych, i Miles to widział, jak Michał grał na elektrycznych skrzypcach i powiedział do Markusa w sposób dosyć nieparlamentarny: daj mi tutaj tego skrzypka. I tak doszło do tego kultowego nagrania. Uważam, że Michał Urbaniak zagrał tutaj bardzo intrygująco, no swoim bardzo ciekawym, dziwacznym brzmieniem. Posłuchajmy, Don't Lose Your Mind.

absolutnie kultowe nagranie Miles Davis z albumu Tutu, Don't Lose Your Mind. Na syntezatorach grał Bernard Wright, na basie Markus Miller i solo na skrzypcach elektrycznych zagrał Michał Urbaniak. Wspaniałe to jest zdarzenie w historii naszego jazzu. Drodzy Państwo, tych nagrań, które, tych płyt, które Markus Miller nagrał z Milesem Davisem, a właściwie też w większości skomponował te utwory, jest więcej. Teraz sięgniemy do kolejnej i to będzie album, który zawiera muzykę filmową. Miles Davis oczywiście pisał muzykę filmową wcześniej, czy to do filmu Louisa Malle Windą na szafot. Jego album Jack Johnson też był wykorzystany w filmie o bokserze wielkim, ale taka najnowsza produkcja, która wiąże się z filmem, to Siesta, album z 1987 roku. Wszystkie te utwory właściwie napisał Markus Miller, który gra tutaj na basie, Omar Hakim gra na perkusji, Jason Miles programował syntezatory, a John Scofield na akustycznej gitarze tutaj zagra. Dla nas zawsze lubimy, jak tak się dzieje. To są trzy połączone utwory: Siesta, Kids Kiss i Lost in Madrid Part 2.

Miles Davis, Marcus Miller z albumu Music from Siesta. Ścieżka filmowa do filmu Siesta. I słyszeliśmy trzy połączone utwory. Siesta, właśnie utwór tytułowy, Kids Kiss i Lost in Madrid Part 2. I drodzy Państwo, trzeci album teraz zabrzmi, który jest produkowany przez Markusa i produkowany dla Milesa Davisa, wielkiego Milesa. Chodzi o album Amandla i na tej płycie znajduje się utwór absolutnie niezwykły, do którego będzie dosyć konkretna tutaj historia dodana. Otóż tytuł utworu to Mr. Pastorius. Oczywiście chodzi o Jaco Pastoriusa, który no znacznie przedwcześnie zmarł, a był wielkim wpływowym basistą i właściwie zmienił losy grania na basie. No i taką historię tutaj opowiada bohater dzisiejszego programu, czyli Markus, że kiedy miał około 15 lat, to kolega pokazał mu pierwszą płytę Jaco. Pierwszy utwór, jaki usłyszał, to Parkerowska Donna Lee i to może naprawdę mogło wtedy wstrząsnąć ludzi. Nikt tak nie wywijał na basie w owym czasie. Jak sam Markus mówi, był wtedy fanem Larry Grahama i Stanleya Clarka i do takiego brzmienia był przyzwyczajony, więc zabrało mu trochę czasu, zanim się przyzwyczaił do tego ciepłego brzmienia, który potrafił na gitarze basowej wydobyć Jaco Pastorius. Do tego stopnia, że niekiedy miał wrażenie, że może Jaco gra na kontrabasie. Co ciekawsze, dzisiaj będzie takie jedno nagranie, w którym też miałem takie wrażenie, a może Markus gra na kontrabasie. Zatem stało się to jakoś dla niego ważne. No i tutaj znowu polski akcent. Michał Urbaniak zadzwonił do Markusa i powiedział, że Jaco z Joe Zawinulem mają jakiś trudny okres, się pokłócili i że zadzwonił tenże Urbaniak do Zawinula i polecił 19-letniego Markusa, by grał w grupie Weather Report. Na to Markus zareagował tak, że chociaż był niezwykle jakby zaszczycony tą rekomendacją, no to pomyślał, nie, absolutnie nie jestem gotowy, żeby grać w Weather Report, zatem po prostu jest tylko jeden sposób, jedno rozwiązanie. Kiedy Zawinul zadzwoni, ja po prostu nie odbiorę, zatem nie odbierał telefonów, ale szczęśliwie Jaco z Zawinulem się pogodzili, więc prawdopodobnie Zawinul nie dzwonił i wtedy spotkał też po raz pierwszy Markus Jaca, który bardzo jakby wiedział, że cześć dzieciak, że grasz tak jak ja. Tak zaczął mniej więcej podobnie. Chwilę później Markus był na trasie z Robertą Flack i siedział w LA w hotelu i otrzymał telefon od Jaco Pastoriusa takiej treści. Cześć Markus, tu Jaco, jestem w pokoju 219. Przyjdź tutaj i weź swoją lekcję. Młody, buńczuczny basista pomyślał, jaką lekcję będzie brał, przecież ja już tak dobrze grałem. Niemniej poszedł do tego pokoju. Panowie się zaprzyjaźnili. Spotykali się potem. Też wspomina Markus, że spotkali się pod koniec życia Jaco Pastoriusa. On już był bardzo taki wymęczony, wychudzony i tak dalej, co doprowadziło finalnie do jego odejścia. Ale wtedy, jak mówi Markus, Pastorius powiedział parę bardzo miłych rzeczy na temat jego grania. Myślę, że to jest bardzo zasilające. No i wracamy do płyty Amandla. Markus Miller napisał utwór Mr. Pastorius i zapytał Milesa, czy Miles ma problem z tym tytułem. Miles na to, że nie. I tutaj doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Kiedy panowie we dwójkę, tylko Miles i Markus, grali sobie w studio, to w pewnym momencie wydarzyła się rzecz, która od wielu lat się nie zdarzała. Mianowicie Miles Davis nie odwracał się do tyłu. Zatem przestał zupełnie grywać w pulsacji swingowej. Muzycy, jeżeli chcą, żeby ktoś zagrał ten rytm swingowy, taki najbardziej klasyczny, one, two, three, four, to niekiedy pokazują sobie cztery. Podczas tego nagrania, kiedy panowie grali, Miles w pewnym momencie właśnie podniósł cztery palce i zaczęli grać taki straight ahead, mainstreamowy walking, czyli linię basu, gdzie uderza kontrabas bądź basówka na każdą ćwierćnutę jedną nutę. I
Kiedy on to pokazał, to jak to Markus mówi, to było tak, jakby powiedział Miles, play for four, you dumb motherfucker. Mniej więcej taka to była poetyka. Tak czy inaczej Miles grał, chorus za chorusem, czyli taki jakby część za częścią i znowu grał, a to rok 89, utwór swingowy. Markus był bardzo, bardzo wzruszony. Kiedy to się stało, zadzwonił do mistrza grania mainstreamowego Ala Fostera, perkusistę. Al przyszedł, dograł, chociaż nie wierzył, że Miles zagrał coś tak swingowego. I to jest przepiękny fragment takiej pętli, w której Miles Davis wraca do estetyki mainstreamowej. I proszę posłuchać, jak przepięknie tutaj muzykują panowie.

Miles Davis z albumu Amandla, Mr. Pastorius na bębnach grał, Al Foster na basie swingował wspaniale Marcus Miller, który, drodzy Państwo, ma bardzo silny rodowód związany z jazzem środka, może choćby po koneksjach rodzinnych. Otóż jego kuzynem, tak to się czasami składa, znacznie starszym, był Wynton Kelly, pianista, który grał na płytach Milesa czy Wesa Montgomery'ego, wielka, legendarna postać. Marcus to muzyk absolutnie kompletny, jakby kompozytor, świetnie gra na klarnecie, na saksofonie, na gitarze i na oczywiście instrumentach klawiszowych wszelkich. Dobrze wykształcony jakby bardzo muzyk. Jeszcze opowiem Państwu o nim trochę dłużej, ale teraz sięgnijmy do płyt, które Marcus firmował już swoim nazwiskiem. I tutaj wybór nie będzie chronologiczny, po prostu posłuchamy bardzo dobrych nagrań, moim zdaniem. A zaczniemy od takiego, które w bardzo małym stopniu, ale też będzie troszeczkę obchodami urodzin, bo Marcus Miller zagra nam teraz utwór z repertuaru grupy The Beatles, firmowany przez duet Lennon-McCartney. Tak się składa, że McCartney, który dzisiaj obchodzi urodziny, akurat tego utworu nie skomponował, ale bo to utwór napisany przez Lennona, ponoć z małą pomocą George'a Harrisona. No ale tak czy inaczej, do obchody urodzin McCartneya przyjdzie na to pora. A my posłuchajmy z albumu Tales kompozycji Come Together.

To jest rok 1995 i niezwykle funkująca wersja utworu Lennona Come Together. Nagranie pochodzi z albumu Tales. No i tutaj mam znowu notatkę służbową. Marcus Miller na czym gra? Na wszystkim. Ponadto Bernard Wright gra na elektrycznym pianie. David Ward programował syntezatory. Dean Brown na gitarze. Wspaniały, nieodżałowany. I Pudgy Bell na bębnach. I Michael Patches Stewart, znany tutaj w tych okolicach swego czasu, pomieszkiwał tu przez jakiś czas w Warszawie, na trąbce, wspaniały trębacz. Come Together. No to jest właśnie język Markusa. Funkowy, muzyka prawie taneczna, ale bardzo, bardzo wyrafinowana i kompetentna. I drodzy Państwo, tak jak mówiłem długo o fascynacji Markusa Jaco Pastoriusem, no to oczywiście znalazło to swój oddźwięk w dyskografii basisty i na płycie The Sun Don't Lie znalazł się utwór, który pierwotnie został nagrany na płycie Weather Report Heavy Weather. I to jest kompozycja Markusa Millera, Tin Town, która już wtedy no, wydawała się jakąś absolutną wirtuozerią i niesamowicie finezyjnym utworem. Markus Miller, który grał dużo tak zwanym slapem, czyli uderzał w struny prawą ręką przy użyciu kciuka, postanowił ten utwór Tin Town właśnie tym kciukiem zagrać. Posłuchajmy.

Marcus Miller i Teen Town z albumu The Sun Don't Lie. Marcus Miller na wszystkim grał, oczywiście nie precyzujmy, ale oczywiście przede wszystkim na basie. Don Elias na instrumentach perkusyjnych, podobnie jak Paulinho da Costa. Andy Narell na steel drums. Hiram Bullock, wspaniały, dziki zwierz, zagrał solo na koniec utworu na gitarze. I co tutaj ciekawa jest sytuacja, że na perkusji gra Steve Ferone i Omar Hakim. I mają podzielone funkcje, że na przykład na werblu gra Omar Hakim i na bass drumie, a Steve Ferone na hi-hecie i side-sticku. No tak się, to takie płyty produkowane, ale wspaniałe, drodzy Państwo. Jeszcze jedno przed przerwą niech nagranie zabrzmi i to będzie odniesienie się do Michała Urbaniaka, z którym Marcus Miller swoją drogę muzyczną zaczynał, a tutaj wziął udział w nagraniu już dosyć kultowym grupy Urbanator, którą Urbaniak prowadził. To jest rok 2007, tutaj gościnnie występuje. No i to jest jedna z tych płyt, która po raz pierwszy połączyła tak silnie jazz z hip-hopem. Stąd można absolutnie powiedzieć, że tutaj osiągnięcia Michała Urbaniaka są niekwestionowane. Z albumu Urbanator niech zabrzmi First Flight.

0: Suki rodziły, po krzakach, po śmietniskach, bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć, zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej, Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Ruch statków przez cieśninę Ormus wraca do normy po zawarciu wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według amerykańskiej administracji ostatniej doby przez strategiczny szlak przepłynęły rekordowe ilości ropy. Posłuchajmy, co na ten temat mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Ostatniej nocy 12,5 miliona baryłek ropy wypłynęło przez cieśninę Ormus, co jest rekordem od początku konfliktu. Irańczycy przez drugą noc z rzędu nie strzelali do statków w cieśninie. Oni trzymają się swoich zobowiązań. CENTCOM przepuścił ponad tuzin statków przez naszą blokadę, więc my też trzymajmy się naszej części. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało jednocześnie o zakończeniu blokady irańskich portów. Okręty USA pozostaną jednak w regionie, by nadzorować realizację ustaleń. Waszyngton oczekuje też, że warunków porozumienia będą przestrzegały wszystkie strony konfliktu, w tym Izrael i Hezbollah. A my wracamy do kraju. Afera wokół warszawskiego szpitala południowego zatacza coraz szersze kręgi. Chodzi o lekarza Dawida Kacprzyka, który jako medyk w trakcie specjalizacji miał zarobić ponad 1 600 000 zł w ciągu roku. Sprawę badają m.in. NFZ, NIK i Stołeczny Ratusz. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński przyznaje, że trudno uwierzyć, by nikt nie wiedział o nieprawidłowościach.
2: Pewnie trudno sobie wyobrazić, że nikt nie wiedział, natomiast ja nie znam struktury szpitala południowego, jak zorganizowana jest ta spółka. Nie wiem, w jaki sposób podpisywane są listy płac. Wiem natomiast, że to ma wyjaśnić kontrola i mogę zadeklarować, że każda osoba, która przyłożyła rękę do tego procederu, będzie rozliczona.
1: Mówił minister Kierwiński w rozmowie na antenie TVN24. Dziś odwołano cały zarząd szpitala południowego. Sam Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego Ursusa, został usunięty z Koalicji Obywatelskiej i zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Polska przygotowuje się na pierwszą w tym roku falę silnych upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 6 województw na zachodzie kraju, gdzie już w piątek temperatura może sięgnąć 33 stopni. Najgoręcej będzie w weekend. W sobotę na południowym zachodzie termometry mogą pokazać nawet 35 stopni, a w wielu regionach kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Upał utrzyma się także na początku przyszłego tygodnia. Na koniec informacja o poważnych utrudnieniach na kolei w Krakowie. Po awarii sieci trakcyjnej między stacjami Kraków-Płaszów i Kraków-Bieżanów pociągi jadące w kierunku Tarnowa, Rzeszowa i Przemyśla notują opóźnienia sięgające nawet 100 minut. Do uszkodzenia doszło po tym, jak pociąg Intercity Szkuner relacji Ustka-Przemyśl zerwał sieć trakcyjną. Ruch odbywa się obecnie tylko jednym torem, co powoduje duże utrudnienia zarówno dla pociągów dalekobieżnych, jak i aglomeracyjnych. Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów na trasie między Tarnowem a Krakowem. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Napiórkowski. Audycję realizuje Wojtek Ratasiewicz, a gospodarzem, niejako bohaterem tego dzisiejszego wieczoru wspólnego jest William Henry Marcus Miller Jr. Tak się naprawdę nazywa, poważnie. Czyli Marcus Miller, fantastyczny basista. W pierwszej części słuchaliśmy nagrań, które zrobił jako lider, które zrobił z Milesem Davisem. I teraz sięgnę, drodzy Państwo, do nagrania, które wydaje mi się, że jest bardzo donośne i bardzo istotne. Chociaż Marcus Miller nie gra tutaj pierwszych skrzypiec, chociaż no, można powiedzieć, że gra rolę bardzo znaczącą, bo jest producentem albumu. Albumu Wayne'a Shortera High Life. To jest absolutnie wybitna płyta. Wydaje mi się, że trochę niedoceniana przez to, że ona brzmi w sposób taki jakby easy listening, a zarazem, ale jak się wsłuchamy w to, to się okazuje, że zawiera bardzo, bardzo dużo niezwykle finezyjnej, wyrafinowanej informacji muzycznej. No, 30-osobowa orkiestra, do tego wspaniali muzycy, Will Calhoun, perkusista znany z grupy Living Colors, David Gilmour na gitarze, ale nie ten z Pink Floydów, tylko taki jazzowy pan z Nowego Jorku, Rachel Zee na fortepianach, Marcus na basie, Airto Moreira i Lenny Castro na przeszkadzajkach wszelakich. Płyta wygrała nagrodę Grammy w 96 roku i myślę, że to jest bardzo poważny album. Zatem posłuchajmy kompozycji Children of the Night.

Wayne Shorter, Children of the Night z albumu High Life, przepraszam. Rok 1995 i to jest pierwszy album Shortera nagrany dla Verve Records firmy, a poza tym on przed nagraniem tego albumu miał 7-letnią przerwę w nagrywaniu płyt. I jakby grając różne rzeczy w życiu Shorter, tutaj nawiązywał do tych rzeczy, które robił z Weather Report troszeczkę i, to, co, i do tego, co robił po Weather Report, takie albumy jak Atlantis, Phantom Navigator i tego typu sprawy elektryczne, ale jednak troszeczkę w inny sposób. Mimo, że ta muzyka ma rytmy takie funkowe, dosyć proste, to w sferze aranżacyjnej jest niezwykle złożona i skomplikowana. Bardzo lubię tę płytę. No i oczywiście bas Markusa Millera można rozpoznać po, no praktycznie po jednym dźwięku. Jako, że ta płyta jest wybitna, a my jej słuchamy za rzadko, to niech zabrzmi jeszcze jeden utwór z tej płyty i to będzie Virgo Rising.

z albumu High Life Wayne Shorter w Virgo Rising. Na basie oczywiście Markus Miller. Drodzy Państwo, teraz takie nagranie, jak ja sobie myślę o Markusie Millerze, to no, mógłbym Państwu zaprezentować szereg takich niezwykle efektownych nagrań Markusa, w których on dowodzi swojej niezwykłej, absolutnie wirtuozerii, ale wydaje mi się, że sedno tego, co reprezentuje swoją muzyką Markus Miller, tkwi w tym, że on, kiedy basuje, to daje taką naprawdę silną podstawę, taką niezwykłą, wspaniałą podstawę. Więc jak myślę sobie o Markusie i kiedy miałem zagospodarować 2 godziny, by z Państwem sobie muzyki Markusa posłuchać, no to nie wyobrażam sobie, żeby nie pojawiło się to nagranie. Markus tutaj gra 3 nuty na krzyż, dosłownie. Na perkusji gra Chris Dave, na instrumentach klawiszy, na organach Shedrick Mitchell, na perkusyjnych instrumentach Bashiri Johnson, na saksofonie altowym lider tego przedsięwzięcia Kenny Garrett. No właśnie, on gra 3 nuty, tylko nie chodzi o to, co ważne jest jak. Proszę posłuchać, jaki to jest groove, jaki to jest nieprawdopodobnie funkowy rytm, jak tłusty jest ten bas. Z albumu Simply Set GTDS.

Niezwykłe funkowe nagranie. Drodzy Państwo, Kenny Garrett, Marcus Miller, Chris Dave, Bashiri Johnson i Shedrick Mitchell w utworze GTDS z albumu Simply Said. No właśnie, kolejne nagranie, które Państwu zaprezentuję, to będzie nagranie, w którym Marcus Miller będzie grał na klarnecie basowym. Na każdej swojej płycie takie, właściwie na większości jego płyt takie nagranie się znajduje, ale zanim to się stanie, bo zobaczyłem tutaj skład muzyków, którzy wystąpią w tym nagraniu. Federico González Peña, Luis Keito, Alex Han. To muzycy, którzy wiążą się z moją osobistą historią z Marcusem Millerem. A tu opowiem Państwu w skrócie. Rok 2011, jestem na lotnisku w Bolonii, dostaję telefon z biura Krzysztofa Materny, że wysłali do Markusa organizatorzy jakieś nagrania różnych polskich gitarzystów i padło na mnie, czy ja bym, on wybrał, czy ja bym był, miał ochotę zagrać podczas plenerowego widowiska w Gdańsku w Markus Plus. Ja mówię, no tak, tylko że ja właśnie jadę na wakacje. No dobrze, ale to się może da zrobić. Wspaniała to jest przecież sposobność. Zatem pojechałem na te wakacje. Dzień przed próbą wsiadłem, najpierw wypożyczony samochód, by z Toskanii dojechać do Bolonii. Potem wsiadłem w samolot, by z Bolonii dofrunąć do Krakowa. Tam wsiadłem w mój samochód, który miałem zostawiony z innych powodów koncertowych. Tymże samochodem pojechałem do Warszawy, wszedłem do domu, spakowałem gitary i stroje z epoki, by wystąpić i pojechałem sobie do Gdańska, by o 10 rano rozpocząć próbę z zespołem Markusa Millera jako jedyny jakby dodatkowy członek tej formacji. No właśnie, i 100 kilometrów za Warszawą mój nowy wtedy samochód, nie wymienię z litości marki, się rozkraczył był. Zatem o godzinie 9 rano przy użyciu lawety byłem w pokoju hotelowym w Gdańsku, by nie przespawszy ani sekundy znaleźć się na próbie na Ołowiance Filharmonii Gdańskiej, na próbie z Markusem Millerem i z wymienionymi kolegami. Spędziłem z nimi, drodzy Państwo, 3 dni. To się jakoś udało. Oczywiście bardzo to było życzliwe i miłe doznanie. Śpiewała z nami też Angelique Kidjo, grał jeszcze Sean Jones. Wspaniałe 3 dni spędziłem z tym zespołem. Co ciekawe, panowie, mimo że Markus gra bardzo nowoczesną muzykę, to wszystkie anegdoty dotyczyły historii Raya Browna, Rona Cartera i bardzo starych jakby muzyków. Czyli bardzo silnie zakorzenione były te historie w tradycji jazzu, mówili z wielkim szacunkiem. Doszło do wspaniałego, z mojego punktu widzenia oczywiście, występu. Zagrałem kilka utworów z nimi. No i muszę Państwu powiedzieć, że siła rażenia tego rytmu, jak się z tym Markusem gra, jest absolutnie nieprawdopodobna. Nie mam tego nagrania, ono jest na YouTubie gdzieś do znalezienia, ale też ta audycja nie jest o mnie, no ale się podzieliłem, niech będzie, bo historia jest, wydaje mi się, ciekawa. A teraz posłuchamy nagrania, w którym Markus gra na klarnecie basowym z albumu Renaissance. Będzie Go Ray.

Go Ray z albumu Renaissance, Marcus Miller, Federico González Peña, Adam Rogers na akustycznej gitarze, Luis Cato na bębnach i Aleksan na saksofonie altowym. Drodzy Państwo, no właśnie, tak sobie słuchamy tego Markusa, ale dla tych, którzy nie znają, to ja może powiem parę słów o nim. Wykształcony, jak mówiłem, bardzo dobrze. Zaczął się interesować jazzem we wczesnych latach. Między innymi zaczynał, tak jak już wspomniałem, z Michałem Urbaniakiem. Pisał utwory dla Milesa Davisa, dla Luthera Vandrossa, o czym się przekonamy za chwilę, dla Aretha Franklin, dla wielu, wielu innych. Ale poza tym, że grywał w kultowych, ważnych zespołach jazzowych, no to ta lista tutaj artystów, z którymi nagrał płyty jako sideman, jako muzyk towarzyszący, a to są setki, raczej nawet bardziej tysiące chyba, no jest imponujące. Ja Państwu przeczytam, to jest taka troszeczkę encyklopedia muzyki rozrywkowej. Otóż Markus nagrywał z Michaelem Jacksonem, Beyoncé, Herbie Hancockiem, Mariah Carey, Eric Clapton korzystał z jego usług, The Crusaders, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Frank Sinatra, proszę Państwa, George Benson, Dr. John, Aretha Franklin, Elton John, Joe Walsh, Jean-Michel Jarre, to dopiero dziwaczne, ale też Grover Washington Jr., Donald Fagen na wspaniałej płycie Nightfly gra Markus, Bill Withers i Chaka Khan. I to jest tylko kilka osób, z którymi on współpracował. Nieprawdopodobnie zajęty człowiek, od lat już oczywiście głównie promujący swoje projekty muzyczne, których ma bardzo dużo. Z tego, co słyszałem, chyba 3 lipca będzie w Warszawie grał z takim projektem poświęconym muzyce Milesa Davisa razem z

absolutnie wybitna. To będzie utwór, który wspólnie Markus z Lutherem skomponowali. I proszę posłuchać, jaki atłas tutaj jest w tym głosie, jak niezwykle śpiewa Luther Vandross z albumu The Night I Fell in Love, Wait for Love.

No można by to prawie nazwać duetem. Luther Vandross i Marcus Miller z albumu The Night I Fell in Love, Wait for Love. Wspólna kompozycja, wspaniała. Marcus Miller grywał inaczej. Dean Brown grywał w zespołach Marcusa. Panowie też grali z Sanbornem razem. Stąd kiedy Dean Brown nagrywał swój album Here, to zaprosił do udziału w tej płycie Marcusa, który tutaj w tym nagraniu objawi jedną ze swoich wspaniałych talentów, jakim jest granie na basie bezprogowym. To będzie kompozycja Gemini.

Dean Brown i Marcus Miller z albumu Here. Drodzy Państwo, no i tak się kończy nasze dzisiejsze spotkanie powoli. Audycję realizował Wojtek Ratasiewicz. Do nagrań Marcusa Millera będziemy wracać jeszcze wielokrotnie, ale wpadło mi w ucho takie nagranie, którym się muszę z Państwem tutaj podzielić, a właściwie to będą dwie piosenki z płyty, którą firmuje George Benson i Al Jarreau. Marcus produkuje tę płytę i gra na basie. Dwie piosenki God Bless the Child i Let It Rain. Najpierw zaśpiewał Jill Scott z tymi panami, a potem Patty Austin. Do usłyszenia za tydzień.

0: czym jest ambisonika oraz jak zmieniać strukturę dźwięku. Już w najbliższą sobotę po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń na te pytania odpowie
1: Antonina Car i jestem kompozytorką. Zapraszam na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
2: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Śledczy sprawdzają, czy zatrzymany w sprawie zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej może mieć związek także z innymi przestępstwami popełnionymi w Polsce. Chodzi o mężczyznę posługującego się gruzińskim paszportem, którego zatrzymano pod Warszawą 3 dni po zbrodni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreśla, że śledztwo nie koncentruje się wyłącznie na samym wykonawcy zabójstwa.
3: Nigdy w tego typu sprawach nie jest samotny wilk, no, przynajmniej zawsze jest zleceniodawca. Ci zleceniodawcy muszą być dzisiaj ustaleni. Ja chcę podkreślić bardzo jasno, bo to jest naprawdę rekordowo krótki czas i rekordowo dobra współpraca służb. Policji lubelskiej i ABW, która doprowadziła do tego, że w 72 godziny ustalono podejrzanego, głównego podejrzanego i został on zatrzymany.
2: Mówił Marcin Kierwiński dla TVN24. Według ministra śledczy analizują kilka możliwych motywów zbrodni, w tym wątki rosyjskie i czeczeńskie. Prokuratura bada również kontakty zatrzymanego oraz ewentualne powiązania z osobami, które mogły zlecić zabójstwo. Polska jest coraz bliżej utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. O pozytywnej odpowiedzi ze strony administracji Stanów Zjednoczonych poinformował dziś w Brukseli wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem.
4: Sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny. Narodowa Strategia Obrony Stanów Zjednoczonych jasno wskazuje, że Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska. Przez premiera Tuska zostałem upoważniony na ostatnim posiedzeniu do koordynacji tych działań po stronie polskiej, prowadzenia dialogu i rozmów ze stroną amerykańską, przygotowania logistycznego, finansowego, strukturalnego i sił zbrojnych.
2: Jak podkreślił szef MON, realizacja projektu będzie wymagała wieloletnich przygotowań, współpracy władz państwowych oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania. Na razie nie wskazano jeszcze miejsca, w którym miałaby powstać baza. Na koniec przenosimy się do Francji, gdzie dziennikarze protestowali dziś w obronie swoich miejsc pracy. W Paryżu pracownicy mediów sprzeciwiali się zwolnieniom i rosnącej roli sztucznej inteligencji w redakcjach. Demonstranci alarmowali, że AI coraz częściej zastępuje ludzi przy tworzeniu i redagowaniu treści. Jedna z grup medialnych zapowiedziała likwidację 19 etatów redaktorskich, których obowiązki mają przejąć narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Protestujący podkreślają, że stawką jest nie tylko zatrudnienie, ale także jakość informacji. Zwracają też uwagę, że firmy rozwijające AI często korzystają z treści mediów, nie płacąc za ich wykorzystywanie. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 18 dzień czerwca, 22.04. Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w Napadzie Chwały. Dzisiaj Wrocław w ramach cyklu Polska jest piękna. Będziemy we Wrocławiu, ale nie takim klasycznym, gdzie zawsze się ogląda katedrę, stary rynek i tak dalej, i tak dalej. Będziemy troszkę bliżej nowoczesności. No, a o tym wszystkim oczywiście opowie nam dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. Przypomnę tylko, że mogą Państwo do nas pisać na Facebooku, na fanpage'u pod tytułem Napad Chwały. No i ja się zamieniam w słuch i oddaję mikrofon w ręce doktora Olafa. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór Państwu. Trudno wyjechać z Dolnego Śląska. Państwo wybaczą, że tak długo tutaj jesteśmy, ale to niezwykła prowincja naszej ojczyzny. Mówię tutaj bardzo pozytywnie prowincja. To wspaniały świat, który otrzymaliśmy od losu po strasznej II wojnie światowej. Natomiast zanim z Państwem wybierzemy się z Beatą, z Wojtkiem w tę wirtualną podróż w stronę Wrocławia, to niech Państwo pozwolą, że ponieważ kończy się rok akademicki, a to kolejny rok mojej pracy w Akademii, nic wielkiego dla Akademii, ale bardzo znacząca sprawa dla mnie, ponieważ no, kolejny rocznik albo jeszcze chwilę zostanie z nami, albo odchodzi, bardzo chciałem pozdrowić studentów, osoby studiujące, osoby studenckie, jak to często teraz mówimy, i podziękować im za ten rok pracy. To była jak zwykle niezwykła przygoda i powiem Państwu szczerze, że to jest najlepsza szczepionka od dziadocenu, ponieważ no, dziadocen rządzi. Dziadocen nie oddaje pola. Nie chodzi o to, żeby oddawać nasze miejsca pracy, chociaż to przyjdzie automatycznie, jak Państwo słyszą. Natomiast bardzo serdecznie pozdrawiam szczególnie mój wydział, a więc Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich. To była niezwykła przygoda, kiedy zobaczyłem rok drugi, który wykonał taką świetną pracę pod naszą dziekaną, pod dr Mariką Kuźmicz, ze świetną książką. Napisały to, no, studentki, ale ta ich praca była dlatego tak niezwykła, że po prostu mentorka, czyli dr Marika Kuźmicz, świetnie ich poprowadziła i dobrze mieć dobrych nauczycieli. Ja takich niekiedy miałem, za to bardzo dziękuję i dlatego bardzo serdecznie Was pozdrawiam, kochani, kochane studentki i studenci. Jedźcie na wakacje. Jeszcze o tym nie wiecie, ale czeka na Was las, rzeka, morze. Pamiętajcie, że to młodość się ma tylko raz. Ja wam pozytywnie zazdroszczę młodości. Dziś po prostu siedziałbym tylko w lesie nad Bałtykiem, zachodniopomorskim, a dokładnie mówiąc na wysokim klifowym brzegu, w sosnowym lesie, gdzieś właśnie w okolicach Kawczej Góry, czyli za Międzyzdrojami, w stronę wschodnią. Nie wiem, czy tak dalej jest, bo bardzo dawno nie byłem nad Bałtykiem. Co roku sobie obiecuję, że pojadę, ale pamiętam mój Bałtyk. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak pusta plaża, aczkolwiek właśnie tam, w tamtym miejscu jest. Dlatego dobrych, pięknych wakacji i też bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ test został zaliczony prawie przez wszystkich na piątkę. Do niedawna Kolegium Civitas, a prowadzimy 3 roczniki, to znaczy... No tak bywa, jak to w Poznaniu mówią, panie kolego, ktoś musi być, że po prostu zdarzyło mi się i jestem i kierownikuję tym studiom, nie tylko jednym, ale mamy tam niezwykłe szczęście do ludzi, którzy do nas uczęszczają i jeśli Beato pozwolisz, to serdecznie bardzo zapraszam Państwa, ponieważ tak sobie wymyśliłem, że jesteście Państwo nasi słuchacze, patronowie Radia Nowy Świat, a przede wszystkim redaktor Beata, która mnie tutaj kiedyś zaprosiła i już zostałem tą ciotką rezydentką, która nie opuściła pałacu hrabiny i cały czas mówi, że wychodzi, za chwilę wyjdzie, a cały czas jest siedzi w salonie. Ale właśnie na co chcę Państwa zaprosić? Otóż w gościnnych murach Uniwersytetu Civitas, do niedawna Kolegium Civitas, na 12 piętrze w auli A będę miał bardzo wielką przyjemność, ponieważ będę zapowiadał trzy filmy, a jest to dzieło redaktor Anny Gańczarek-Rau. Jest to spiritus movens, takich pomysłów niezwykłych, bo to niezwykle twórcza, młoda, piękna i bardzo zdolna osoba. A mianowicie właśnie w ramach naszego cyklu, który też realizujemy teraz, to znaczy z Beatą, żeby pomyśleć, jak piękny jest nasz kraj, jak piękna jest Polska wiosną, latem, jesienią, to już Państwa zapraszam. Dokładnie mówiąc, 2, 9, 16 czerwca, a więc 3 czwartki lipcowe o godzinie 18. Najpierw będę mówił, postaram się, to jest bardzo trudne, pół godziny rzetelnie o jednym obiekcie, a później zobaczą Państwo efekt naszej pracy, przede wszystkim właśnie redaktor Anny Gańczarek-Rau i ekipy, niezwykłej ekipy montażowej, bo naprawdę film nie robi się 45 minut ani pół godziny, tylko robi się tygodniami.
1: Zdecydowanie.
2: Ale można robić długo, długo, nic z tego nie będzie. Zobaczą Państwo, ocenią Państwo tę pracę, więc jeśli Państwo znajdą czas, jest to bardzo ciekawe i poprosiłem też o możliwość streamingu, dlatego że no właśnie, mamy wielu fantastycznych słuchaczy naszego radia. Wybacz, że mówię naszego, no ale tu już tyle lat jestem, że trochę jak ta ciotka rezydentka, opieram się o piec i czuję, że z piecem jestem związany. Więc, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam. Będzie streaming, ale już zapowiadam, że to właśnie 2, 9, 16 lipca.
1: Czyli pierwsze trzy czwartki.
2: Tak, godzina 18. I trzeba będzie się jedynie i aż zarejestrować, a link wtedy zostanie Państwu przesłany. Oczywiście jeszcze nie ma teraz tej rejestracji,
1: rzucimy,
2: ale
1: na pewno
2: już niedługo będzie. Myślę, że już w przyszłym tygodniu to już na 100%. Więc jeżeli Państwo znajdą czas, no to zapraszam. Chcę opowiedzieć właśnie o dwóch kotlinach, o niezwykłym baroku i o modernistycznym, bardzo nowoczesnym Śląsku. Na razie mówimy o Dolnym Śląsku. Jak znajdziemy sponsora, nie wiem, jacyś bogowie Olimpu może go znajdą, to może będą następne filmy, za co już bardzo dziękuję Ani, dziękuję zespołowi, dziękuję niezwykłej postaci, to jest Szymon, który ma nick Ancymon, ale nie nazywa się Ancymon. I przyjaciołom, którzy nas przyjmowali w tych niezwykłych miejscach, moim przyjaciołom, to jest Pałac Staniszów, to są bardzo gościnne sarny, zresztą tam teraz już chyba niedługo góry literatury, no i oczywiście Pałac Kamieniec. Jak również już Państwu mówiłem i bardzo dziękuję, bo miejsce jest bardzo gościnne, to jest pani dyrektor zarządzająca Pałacem Marianny, czyli Kamieniec Ząbkowicki. No, drodzy Państwo, wyruszamy. Więc dlaczego Wrocław i dlaczego Wrocław modernistyczny?
1: A dlaczego nie?
2: Otóż, drodzy Państwo, to jest wielka przyjemność być na Śląsku i oczywiście na Dolnym Śląsku, perłą Dolnego Śląska jest Wrocław, którego losy są bardzo, bardzo złożone. Tak jak powiedziała Beata, najczęściej widzimy katedrę, świetny gotyk oczywiście, kościoła świętej Elżbiety, czy też świętą Dorotę. Takiego gotyku w Polsce prawie że nie ma. Jest na Dolnym Śląsku. No ale właśnie przez ten pryzmat średniowiecza spoglądamy na miasta śląskie, bo to były miasta bardzo bogate, może o tym kiedyś. Oczywiście mój ukochany barok śląski, który jest wyjątkowy i z którym uwielbiam się spotykać i za każdym razem mam właśnie napad chwały i chcę, aż mi się śpiewać dawne pieśni, które są w mojej głowie, albo w ogóle wystąpić jako całe wielkie oratorium. Oczywiście ja jako oratorium, bo na drugie mam skromność i czuję w sobie wtedy i Händla, i Bacha, i chcę śpiewać Sanctus i Alleluja, i widzę swoją koronację, koronację Beaty, koronację nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy królami, królowymi. No, drodzy Państwo, wizja całkowicie surrealistyczna i właśnie... No ale nie dzisiaj o baroku, nie o Krzeszowie, nie o Henrykowie, nie o Lubiążu, nie oczywiście o tych kościołach, które często wyglądają bardzo zwyczajnie na zewnątrz, że już taki kościół widzieliśmy, a ja mówię, zatrzymajmy się tutaj, no ale po co, daj spokój, jesteśmy zmęczeni, wejdźmy. I w tym momencie jest o Boże, o Jezu, o Bogowie, Świdnica na przykład. No można oszaleć oczywiście Kościół Pokoju z jednej strony. Świetny, świetny dzisiaj to jest katedra. Zresztą namnożyło się tych katedr w Polsce. Kiedyś to już w ogóle pewnie to nigdy nie miała być diecezja, no teraz jest. No ale generalnie świetny kościół gotycki i prace jezuitów. No to może kiedyś. I jak Państwo wiedzą, no w Poznaniu to nas tak uczono, że się sztuka nie kończy. Na niektórych uniwersytetach mówią, że się skończyła. Sztuka się nigdy nie skończy, bo sztuka jest bardzo, bardzo nam potrzebna. Bez piękna jest bardzo trudno żyć. Natomiast jest jedno bardzo ważne, to często sobie powtarzam, bo bywam ostatnio, albo bywałem, Państwo słyszeliście, sarkastyczny, starodziadowski, złośliwy, przycinający. Za co Państwa też przepraszam, bo generalnie w tych czasach niepięknych trzeba być, jednak starać się być dobrym w słowie, ale nie tylko w słowie, ale w postawie. No i właśnie chcę Państwu powiedzieć dzisiaj o i sobie przeprowadzić nas przez szczerość w sztuce. Szczerość jest w ogóle bardzo ważna, bo szczerość powoduje, że lepiej się żyje. To, że już wyświektane słowo, że prawda nas wyzwoli, to jest prawda, że właśnie szczerość. I dlatego, jeśli sztuka jest szczera, jeśli ona wynika z pobudek wielkich, to ona się obroni. Oczywiście często tutaj słyszę już mojego profesora, niestety już jest po drugiej stronie życia, wielki, wspaniały profesor Szczęsny Skibiński, zawsze mówił, dobrze znać dzieła, gorzej życiorysy. Dzieła się obronią. My często wiemy, jak ma świat wyglądać, jakby ktoś często poprosił o radę w różnych problemach. Oczywiście sypiemy radami jak z rękawa, ale kiedy sami wpadamy w tarapaty, wtedy zastanawiałem się, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego tak zawinęło się wokół mnie życie. I właśnie jest może jedno. Najbardziej pewne jest to, że się urodziliśmy. To wiadomo. Drugiego się nie spodziewamy, ale to przyjdzie, czy chcemy, czy nie chcemy. To jest po prostu nasz koniec. Nie wchodzimy w to, co było i to, co będzie. Bądźmy tu i teraz. I dlatego przyglądając się dziełom ludzi, których już nie ma, którzy pozostawili po sobie ślad, no właśnie trzeba sobie też postawić pytanie, nie o to chodzi, żebyśmy budowali piramidy, żeby taki ślad po nas został. Nie o to chodzi, żebyśmy, na pewno nie będziemy kolejnymi Corbusierami, Pelcigami, Bergami, może niektórzy z nas są i to cieszmy się, że są. I tutaj chcę powiedzieć Państwu, że kiedy przed laty byłem z profesorem, najpierw z Filipem Burno, później z doktorem Filipem Burno, wybitny badacz, ale też z profesorem Baranieckim we Wrocławiu i po drodze w Berlinie, to uświadomiłem sobie za każdym razem, żeby nie popaść w taką złą krytykę siebie, ale jak bardzo mało wiem na temat żelbetu, na temat nowych konstrukcji i trochę mnie to zmartwiło, nawet bardzo. Wypowiadam się dzisiaj w tym programie wieczornym u Beaty i u Wojtka i u Państwa jako dyletant, ale dyletanci to byli ci, którzy kochają bardziej nawet od tych, którzy nie byli dyletantami. To jest XVIII-wieczny termin na człowieka, który poszukuje. Właśnie nie ma nic wspólnego z dyletanctwem. I tutaj, drodzy moi, tak sobie myślę wieczorem, kiedy patrzę na halę stulecia Maxa Berga, i na Wrocław. Tak jak Państwa dzisiaj zapraszałem, że będziemy mówić o modernistycznym Wrocławiu, ale raczej to jest wtedy Breslau i musimy to przyjąć. Mamy wielkie, zasłużone, niezasłużone szczęście. Amputowano nam cały wschód, jak Państwo wiedzą. Byliśmy zawsze krajem wschodnim, bardzo o dużym miksie językowym, ale właśnie kultury wschodniej, która nas bardzo wyróżniała. Wędrówka ludów, która tylko przyjemnie wygląda w filmach komediowych Sami swoi. A tak naprawdę, jak wiemy, to było wygnanie. Wygnanie to było oderwanie od korzeni, to była cała trauma, którą nieśli nasi dziadkowie, rodzice na ziemię, które dla nich całkowicie były obce. To rzeczywiście było, to nie była wędrówka do krainy mlekiem i miodem płynąca, to była wielka niewiadoma. Zostawiliśmy Lwów, zostawiliśmy Wilno, zostawiliśmy Stanisławów. Może przez to, że wychowałem się w niemieckim, po niemieckim Szczecinie, przepraszam, po niemieckim Szczecinie,
1: że, tak, nawet mocno że, po niemieckim
2: że bardzo po niemieckim, że właśnie że miałem to szczęście, że byłem w Poznaniu, to mogę Państwu powiedzieć, że bardzo doceniam wschód, żeby była ta jasność. Bardzo doceniam tamtą kulturę, którą musieliśmy zostawić. To jest nasze dziedzictwo, to jest nasza przeszłość. Ale to się nie wraci. Oczywiście nigdy nie mów, nigdy nie wiem. Świat jest dzisiaj tak zwariowany, że trudno powiedzieć. Tylko żebyście Państwo nie powiedzieli, za chwilę będą, że mam jakieś resentymenty, bo że powiedziałem nigdy nie mów nigdy i że coś. Lwów jest w Ukrainie, Wilno jest stolicą Litwy, Mińsk jest u tego dziada, ale w każdym razie ten dziad pewnie też, to jest pewne, jak i mnie zabraknie. Oby wtedy, kiedy chcą bogowie, zabrakło tego pana. No ale to wiedzą Państwo, kogo chodzi. Chodzi o Białoruś, no, zniewoloną, zniszczoną. No i o to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. My na szczęście mamy szczęście, że nasi ojcowie, założyciele, mieli dużo szczęścia w życiu, bo to jest właśnie najważniejsze. O to pytał Napoleon swoich generałów. Nie pytał, czy są świetni w odmierzaniu, w geometrii, tylko geometrii strzału, tylko czy mają szczęście. Drodzy Państwo, to jest niezwykłe mieć szczęście w życiu. I teraz właśnie modernistyczny Wrocław, bo jeszcze po 1945 roku, kiedy nas przewiało do Breslau i jeszcze to miasto było wielkim pogorzeliskiem, szczególnie jego centrum, to niektórzy sobie zdawali sprawę, jaki był przedwojenny Wrocław. Niektórzy absolutnie nie. I tutaj by nam bardzo była potrzebna książka, uwielbiam tego autora, to jest Michał Witkowski, który z taką niezwykłą swadą, jako wrocławianin, opisuje historię swojego dzieciństwa w dwóch miastach, to znaczy we Wrocławiu i teraz nie wspomnę, ale to jedno z miasteczek poznańskich. Jedna babcia była 100% echt poznanianka, wielkopolanka, a ta rodzina została przywiana do Wrocławia, gdzie on, bardzo rozbudzony umysł, bardzo ciekawy umysł, zdawał sobie sprawę z tego, jak dużo na szczęście udało się przywieźć ze Lwowa, przede wszystkim właśnie Ossolineum, ale też pamiętajmy o tym, że największym szczęściem tych ziem do ich czytania po 1945 roku są profesorowie Lwowskiego Uniwersytetu. To wielka wędrówka tak naprawdę tych ludzi, którzy nie zabrali ze sobą nic, a zarazem zabrali wszystko, ponieważ wiedzy się nie zabierze. I tutaj, kiedy właśnie dziś miałem taki niezwykły dzień, ale nie będę Państwu opowiadał, bo podpisałem klauzulę tajności. Mianowicie, że właśnie obserwowałem zupełnie inne grono ludzi i byłem poproszony z wykładem i zastanawiałem się, jak ten wykład był coraz później. Wiedziałem, że jest na końcu, że ja wpadłem jak śliwka w kompot. To znaczy zupełnie inny świat. Mam mówić o nieróbstwie na Capri. I Państwo powiedzą, jak się ma to do Wrocławia. Bo jak do Państwa się szykowałem, to właśnie sobie myślę, Boże, zaraz Beata przyjedzie i ja tu się obciążyłem, może komu Państwo wierzyć, albo nie, zawsze mam balast. To pewnie widać, drodzy Państwo, no, w telewizji Nowy Świat, chyba jest taka telewizja, nie wiem.
0: No, kanał na YouTubie jest.
2: Tak. I wtedy sobie powiedziałem, Boże, co ja dzisiaj, nie co ja dzisiaj powiem, bo szykowaliśmy się do tego programu, ale no właśnie. I teraz uświadomiłem sobie jedno, że bez nowoczesności nas nie ma. I po prostu jeśli ciągle będziemy mówić tak jak ja o, przed chwilą o Lwowie, o Wilnie, o Krakowie, że było, że to jest piękne, ale to jest, może być, można budować przeszłość dla przyszłości, oczywiście. No to są idee XIX-wiecznych muzeów patriotycznych, czy też domów muzealnych, które tworzono na naszych ziemiach, kiedy Polski nie było. I uświadomiłem sobie jedno, że w Breslau, bo to jest Breslau, czy też właśnie tworzą się Niemcy, 1870 rok. I to pokolenie, czy też dwa pokolenia budowały ten świat z tym pytaniem, Państwo doskonale wiedzą, kto zjednoczy Niemcy? Czy w ogóle może być zjednoczenie Niemiec? Państwo powiedzą, no co ty się, co tobie chodzi, człowieku, dzisiaj w tym wieczornym programie? Tu by się trzeba było zobaczyć, że nie ma jednych Niemiec, na szczęście nasze, że Niemcy mówią językiem nie tylko Berlina, dzisiaj przede wszystkim może Berlina, ale kiedyś mówiły językiem Wiednia, kiedyś to znaczy po odsieczy wiedeńskiej, bo to nie zawsze też tak było, że tam jest dom austriacki, pietatis austriaca, i przy tym domu austriackim, przy Habsburgach, prawie że zawsze, już od kilku stuleci była korona, no przepiękna korona. Kto z Państwa zwiedzał Schatzkammer właśnie w Wiedniu, to wie, o czym mówię, to nic nie zastąpi blasku tej korony, bo była na głowach tylu monarchów, że ona sama w sobie jest instytucją, ta korona habsburska, a więc Wiedeń, muzea, uniwersytety, świetna politechnika, świetne wydziały, fantastyczni profesorowie. Monachium, drodzy Państwo, to jest coś dopiero. To jest miasto nad miastami, które jest samowystarczalne do dzisiaj, jest powiedzenie Bawaria i całe Niemcy. No bo taka jest prawda, tam jest wszystko i można sobie poradzić bez Berlina, Hamburga i Kolonii. Oczywiście właśnie jest Lubecka, jest Hamburg, teraz jest nowe tłumaczenie Budenbroków. Jakże doskonałe jest ten cudowny film Pawlikowskiego. Nawet Niemcy, no Niemcy mają beznadziejną kinematografię. Proszę wybaczyć, drodzy Niemcy, ale wasze produkcje usypiają, no rzadkością są jakieś filmy naprawdę wysokich lotów, aczkolwiek jest to fantastyczna nadal kultura i właśnie Pawlikowski i Ojczyzna, powrót Manna do Niemiec podzielonych już wtedy, to znaczy zbliża się ten świat dwóch ojczyzn. Manna, który był wyjątkowy, bo Nobel, Manna wyjątkowy, mówię to Państwu nawet przy Wrocławiu, bo w ogóle mamy w głowie, że we Wrocławiu nic nie było przed nami, to znaczy często już dzisiaj wiemy, chcemy wiedzieć, że nic nie było w Szczecinie, że to był Sztetin, pruskie miasto i basta. A tam żyli ludzie w tych domach, w których my zasiedliliśmy, były ludzkie marzenia, tragedie, sny zawieszone nad pod niezwykłymi plafonami, no tym bardziej we Wrocławiu. I właśnie Mann wraca i jest literatem. Rzecz o upadku rodziny, Budenbrokowie. Myślę, że jeżeli człowiek przeczyta Budenbroków, Czarodziejską górę, a bardziej Budenbroków dla mnie, to może zrozumie ten niezwykły kraj, jakim jest Germania, ale też zrozumieć może siebie, że upadek jest niestety wpisany w naszą ludzką naturę, którą jest na przykład śmierć, odejście, słabość, choroba. I tu, drodzy Państwo, chcę powiedzieć właśnie o Budenbrokach po wrocławsku, bo kto zjednoczy Niemcy, wydawało się, że musi to być Wiedeń albo Monachium. A jak Państwo pamiętają, w tej grze zostają tylko dwie stolice, dwa państwa, dwa systemy. protestanci katolicy, wiek XIX, który się rozpoczyna rewolucją francuską, która przewróci wszystko. Znaczy, ja żałuję bardzo, że ona jest niedokończona do dzisiaj, że w naszym kraju nie było rewolucji francuskiej i nie było przede wszystkim rewolucji paryskiej 1968 roku.
3: Kilka polskich było rewolucji.
2: Ale wiesz co, to były rewolucje polityczne. To były o ojczyznę, za ojczyznę, w ojczyźnie. My jesteśmy mistrzami od dekompozycji, ale od kompozycji na pewno nie. To znaczy, my możemy rozłożyć nawet zapewne piasku na Saharze by zabrakło, gdyby ktoś tam zlecił takie zadanie. Natomiast nie jesteśmy od budowania i to jest nasza wada. Ale to wynika z tego genu XIX wieku, kiedy Polski po prostu nie było. Natomiast tworzą się nowe kraje i co paradoksalne, Niemcy zjednoczyły się pod Berlinem, pod bardzo praktyczną, bardzo ciekawą, aczkolwiek nudną dynastią Hohenzollernów, która przestaje być nudna w XVIII wieku, no, kiedy naszym elitom przestało chcieć być, kiedy nasze elity przestały być elitami, no i kiedy ktoś zupełnie inny pisze historię, a to jest Fryderyk Wielki i Voltaire. Ale te Prusy też padły, jak rozmawialiśmy tydzień temu, pod Napoleonem. Nic na to nie wskazywało. To tak zwany wielki wstyd. Wojna ojczyźniana. To oczywiście te wszystkie mity wytworzy dopiero państwo nowoniemieckie w latach 30., 40., 60., a szczególnie kiedy. Można mieć fantastycznych ojców założycieli, jak my mieliśmy, ale kto dzisiaj idzie śladem Mazowieckiego, Gieremka, Skubiszewskiego, się patrzy na ten świat polityków, to można tylko ręce załamać, o co w tym wszystkim chodzi, że tylko co 5 lat i każdy obiecuje fontannę w samochodzie. Albo co 4, nawet nie wiem. Oczywiście wiem, ale drodzy państwo, tu właśnie jest to, że ojcowie założyciele państwa pruskiego to rok 1813. I tutaj mamy ten mit założycielski nowego Wrocławia. Dlatego, że Wrocław został upokorzony przez Napoleona, ale to upokorzenie wyszło mu na dobre. To tak jak z kryzysem. Albo się przetrwa kryzys choroby, albo adieu zatoko snów, goodbye, Riviera marzeń, krzyżyk na drogę, trumienka. Ale właśnie Napoleon nakazał zdjęcie wszystkich fortyfikacji, co wpuściło powietrze do miasta. Ten Breslau, który był już miastem pruskim, no, od 60 lat, 1742, wcześniej był miastem austriackim, wcześniej bardzo długo był w Austrii. Nie ma Austrii, tylko w państwach habsburskich, żeby była to jasność. To nie ma takiego myślenia XIX-XIX-wiecznego. To jest po prostu państwo pod dynastią. Był miastem pruskim z doskonałymi fortyfikacjami, które założył Fryderyk II, dla Prusaków wielki. Ale miało być to upokorzenie, że właśnie twierdza, Wrocław przestaje być twierdzą. I do dzisiaj widać, jak państwo spojrzą na mapę Wrocławia, że mamy oczywiście rzeki, kanały, starorzecza i że jest taki świetny pas, który bardzo lubię. My często myślimy, że tylko planty są w Krakowie, ale to był pomysł nie krakowski, tylko pomysł europejski. Właśnie po wojnach napoleońskich zdejmowanie fortyfikacji nikomu niepotrzebnych, ponieważ wojna też zmienia miasta, to znaczy zmienia też wojna, niestety przemysł wojenny doskonali swoją broń, by nas zabijać i zmieniają się reguły wojny. No i nie tylko Kraków, ale właśnie Wrocław, wiele miast europejskich, oczywiście Paryż przede wszystkim, nadaje ton w XIX wieku, bo to jest najważniejsza stolica świata, ale Wrocław również ma swoje planty i to takie bardzo, bardzo przemyślane, to bardzo widać. Mamy to jądro średniowieczne, nowożytne i właśnie wokół były wsie, a te wsie po zdjęciu fortyfikacji, jak powiadam, za Napoleona, no, stają się dzielnicami. I tutaj król pruski, nie wiadomo dlaczego i po co, jak państwo pamiętają, oczywiście wiadomo dlaczego i po co, Fryderyk Wilhelm, który ma takie piękne, błękitne oczy, naprawdę na obrazach jest to bardzo pociągający mężczyzna, a przy nim bardzo mężna i mądra królowa Luiza, wydają odezwę. On we Wrocławiu, w Gazecie Liberalnej, jest odezwa do mojego ludu. 1813 rok. Do mojego ludu. I to jest takie wołanie liberałowie mówią, no, król się nauczył, że właśnie wie, jak kończą się rządy despotyczne, że była rewolucja francuska. No, Napoleon też się nie sprawdził, ale jednak lepszy swój niż obcy. Prusacy się nawracają na króla. Oczywiście w tym wszystkim bardzo pomaga cały aparat malarski, a przede wszystkim literacki. Pamiętajmy, że Niemcy szukają swojej ojczyzny w języku. Ci młodzi Niemcy z Frankfurtu, młodzi Niemcy ze Stuttgartu, młodzi Niemcy z Monachium, młodzi Niemcy z Breslau właśnie chcą jednej ojczyzny. I to wołanie, które dla nas jest takie bardzo dramatyczne i jak tylko słyszymy te pierwsze takty hymnu niemieckiego, to aż mamy ciarki na plecach, to wołanie Deutschland, Deutschland über alles, no wywołuje u nas strach, przygnębienie, a nie ma nic w nas takiego pytania. Ja pamiętam, jak miałem 19 lat, że powstańców listopadowych w wielu państwach niemieckich przyjmowano kwiatami, dawano im mieszkania, dawano im też żywność, pomagano, dlatego że właśnie w tych ruchach, które były pod tą lawą Kongresu Wiedeńskiego, młodych ludzi, widziano w tych właśnie bohaterach powstania listopadowego tych, którzy zwrócą światu wolność. I stąd w Karlsruhe, jak państwo będziecie, niedaleko Karlsruhe, polscy wygnańcy listopadowi posadzili dęby. I one rosną do dzisiaj, jako polskie dęby. I pamiętam, że jak miałem 19 lat i nas przyjmowano wtedy gościnnie i pokazywano nam, że wasi praojcowie tutaj byli goszczeni, mieszkali, żyli, no to jak się połączy kropki, no to drodzy państwo, czym innym jest Dresden, czym innym jest Berlin. W Dreźnie byliśmy trochę jak u siebie przez bardzo długi czas, ponieważ była to wspólna ojczyzna. Może nie ojczyzna, raczej unia dynastyczna między Dreznem a Warszawą. I wracając do Wrocławia, to właśnie wrocławianie, dzisiaj wiemy, często tak się mówi to szczytnie, że to jest największa metropolia na wschodzie Niemiec. Ale mieli duży kompleks prowincji. No właśnie prowincji w takim znaczeniu, że są gdzieś odsunięci. Oczywiście mają, to jest stolica Dolnego Śląska, to jest stolica Ślązaków. Jak wiemy, niektórzy wykluczają taki regionalizm, uważając, że to doprowadzi do jakichś ruchów odśrodkowych. Ale czy chcemy, czy nie chcemy, Śląsk mówił różnymi językami. Mówił po polsku, po czesku, mówił po niemiecku oczywiście, mówił też w jidysz bardzo długo, również oczywiście po serbsko-łużycku, czyli mamy tutaj niedalekie Łużyce. I ta różnorodność była bardzo długo kultywowana, dopóki właśnie nie przyjdzie ktoś, kto powie jeden naród, jedna partia, jedna wiara. To jest duża pokusa, nawet teraz współcześnie, jak się patrzy. I właśnie wrocławianie zadają sobie takie pytanie w 1908 roku w gazecie. Czy Wrocławowi potrzebny jest stały pawilon wystawowy? I tutaj, drodzy państwo, skąd to się bierze? Ten fetysz wystaw. To oczywiście Crystal Palace, 1851 rok, Londyn. No i wszyscy, nawet jak te Prusy wygrały, to przegrały. Bo za chwilę rewolucja związana ze zjednoczeniem, no zje własny ogon, bo oto wielkie, potężne Prusy staną się częścią nowego państwa, czyli Kajzerowskiej Rzeszy. Oczywiście ta korona cesarza niemieckiego jest przy Hohenzollernach. No ale cóż, oto parlament, Reichstag w Berlinie. Nie od razu, bo jak wiemy, bardzo długo będzie budowany ten parlament. I tutaj o tym dlatego mówię, bo Prusacy wygrali, pokonali Francję, ale najbardziej zadłużyli się we Francji. Tak samo jak wszyscy Niemcy. Proszę zobaczyć, ile willi, ile pałaców na Dolnym Śląsku wygląda jak przeniesionych żywcem z Doliny nad Loarą. Te zachwyty, że to jest francuskie, że to jest wybitne. No nie dziwne, drodzy państwo, bo jak się czyta Prusta i przychodzi właśnie ten czas Belle Époque, My wiemy, ile to będzie trwało, ale ci ludzie wtedy naprawdę nie wiedzieli. Tak samo jak my nie wiemy, czy jutro nie będzie końca świata. To jest niby oczywiste, ale żyjemy tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie. Każdy z nas już tak jest przekonany o tym, że nie ma problemu, że będzie żył wiecznie, że zapominamy, że jesteśmy śmiertelni. No i właśnie wiemy, ile trwała Belle Époque, ale po tych strasznych wojnach napoleońskich, po Wiośnie Ludów, po Rabacji Krakowskiej, po powstaniach listopadowym, styczniowym, po powstaniu Nowej Belgii, powstają dwa państwa, Włochy i Niemcy, i wszyscy mówią, no nareszcie. Może już więcej wojny nie będzie. I no wiemy, że będzie. Ponieważ niestety chłopcy się nudzą, widzimy mężczyźni, kobiety też, ale mężczyźni to przeważnie zaburzony narcyz. Najgorszy jest taki w domu właśnie, taki, co trzeba go pielęgnować, jak zapadnie na katar, to umiera. Ale też to jest to, że jak dzisiaj byłem w tym zgromadzeniu, to kobiety były tam rzadkością i powiem Państwu szczerze, że się czułem źle. Dlatego, że właśnie bardzo często, zobaczmy, kto zasiada w radach nadzorczych. Ja wiem, że to się powinno kierować przede wszystkim doświadczeniem i też wykształceniem,

0: spokojnie. I w każdym razie jest tak, że właśnie Wrocław i to pytanie, czy nam jest potrzebna stałe targi, no bo cały świat do 1914 roku zwrócony jest w stronę Paryża i oczywiście no, największa wystawa 1889 w Paryżu to wieża Eiffla, a 1900 rok to wieża Eiffla, która jest oświetlona światłem elektrycznym i to w taki sposób, że tak jak, no oczywiście dzisiaj to jest królowa nad królowami, no bo dzisiaj mamy takie możliwości technologiczne, że raczej się chowamy przed światłem, ale wtedy to oznaczało właśnie miasto świateł, oświecenie i Wiedeń i przede wszystkim wystawa w 1905 roku Matisse pokazuje obrazy, których dotąd świat nie widział. Okrzyknięte, że to są młodzi dzicy, że to są fowiści, że to jest złamanie wszelkich reguł. No dzisiaj patrzymy na Matisse'a jak na najwspanialsze malarstwo i kiedy czyta się krytyków, na szczęście krytycy są, szybko umierają i mają swoją chwałę, tak jak historycy sztuki w takim momencie coś pogadają, jak ja dzisiaj, a wszyscy pamiętajmy na szczęście o artystach, aczkolwiek powiedział Kantor, niech szczezną artyści, no ale Kantor był wszystkim. Idźmy za Kantorem, idźmy za wielkimi. I tutaj właśnie młodzi dzicy i jeszcze chwilę przedtem Matisse i Picasso spotkali się u Cezana. Nie wiem, czy państwo, na pewno państwo to wiedzą, ale mianowicie przyjacielem Cezana był jeden z największych literatów, który właśnie popełnił jeden błąd. Ten literat jest państwu znany, to jest obrońca Dreyfusa i popełnił taki błąd, że opisał życie artysty, który jest bezpłodny według niego. I Cezanne całkowicie przeczytał o sobie. Bardzo późno przychodzi jego sukces i rozpoznanie, ponieważ, no, tak jak to dzisiaj często słyszę, a co to za problem narysować kropkę? Mówię, to narysuj. Co to za problem narysować kółko? Mówię, to narysuj. To jest niezwykła sztuka, być artystą, przez duże A. I tutaj, drodzy państwo, oni spotkali się na wystawie no, dorobku życia Cezana. Oni, to znaczy Picasso i Matisse. Picasso kochał tylko siebie ze wzajemnością i szanował Matisse'a. I spotkają się oni na wakacjach, będą się spotykać bardzo blisko. Valerie, Saint-Yves, Nicea. Natomiast właśnie tutaj ci młodzi dzicy, tak samo właśnie oto mamy Kandyńskiego w Monachium, oto mamy Diebrücke w Dreźnie i nie minetyczne przedstawienie obrazu, czyli nie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ pamiętajmy, że właśnie ta nowoczesność zaczyna się też od tego momentu, kiedy wymyślono rentgena. Znaczy rentgen wymyślił siebie i promienie, które powodują, że można zajrzeć do ciała, nie rozcinając ciała. Po drugie mamy aparat fotograficzny, który jest coraz bardziej doskonały. Co prawda traktowany różnie. Pamiętajmy, że też kamera filmowa była traktowana jako taki pompierski wynalazek i w tym wszystkim mamy jedno, właśnie kino, a więc ruchomy obraz. Co prawda bardzo lubię kino nieme, uwielbiam, drodzy państwo, dla mnie Quo Vadis z tymi oczami, z tymi, wiecie państwo, gestami, dogrywkami na pianinie, pojawiającymi się napisami. To jest zupełna odsłona świata, który przeminie za chwilę, bo za chwilę dołączą głos, a za chwilę też dołączą kolor. Czyli można powiedzieć, to marzenie Albertiego, mistrza XV wieku, że obraz to jest finestra aperta, czyli okno otwarte na naturę, no, uwidoczniło się aparat, więc niektórzy mówią, to już po sztuce, bo co teraz pokazać? No, i oto jednak sztuka to niezwykła rzeka. Toruje sobie drogę nawet wtedy tam, gdzie nam wydaje się, że już jej nie ma, że wyschła. Pojawia się w takich miejscach i z takimi ludźmi, którzy niosą tak wysoką sztukę, którą nie rozumiemy często. Ale właśnie dziś, co prawda, są takie czasy, że wszyscy mogą być wszystkimi. To jest chore. Ale tak musi być. To znaczy, ja też to lubię, bo bardzo lubię, myśląc o sobie, właśnie, że z Beatą się umówiliśmy, że wygrywamy te 280 milionów. Bo te pieniądze już wygraliśmy, drodzy państwo. I zakładamy Republikę Artystów. Będziemy tam wolni. Będziemy,
1: no i tak jesteśmy wolni.
0: Jesteśmy wolni, ale będziemy tam bardzo szczęśliwi.

0: szczęśliwi. Tylko że tak sobie teraz pomyślałem, że szczęściem jest to, że mogę tutaj być u Beaty, mogę być u Państwa w domu, mogę sobie tak delikatnie Państwa zasypiać z Państwem.
1: W ogóle nie wykluczę.
0: Ale proszę pamiętać jednej rzecz, że właśnie Wrocław to naprawdę wielki dar dla nas, dla Polaków, którzy nie mieliśmy takiej nowoczesności, bo nie mieliśmy państwa. Nie znaczy, że ja nie kocham ojczyzny, bo ostatnio też ktoś mi zarzucał, że tylko Włochy, Francja. Nie, drodzy państwo, Polska jest przepiękna, tylko ma głupich polityków, ale to już nic na to nie poradzimy. To już taki jest to świat i to polityków rządzących, byłych rządzących, tych, co przyjdą, to po prostu jest żenuła. Ale sztuka się obroni. I tutaj właśnie tereny za rzeką we Wrocławiu, które nie zostały zbombardowane w czasie II wojny światowej, nie stały się częścią planu ostatniego Gauleitera Festung Breslau, jego miejsca ucieczkowego, bo jak wiadomo, przez cały Wrocław jest taka rana, do dzisiaj to widać, on wszystkich wykorzystał, tych broniących się Breslauerów, żeby zbudować lotnisko dla siebie, żeby uciec nie wiadomo gdzie, ale żeby uciec. I to właśnie Park Szczytnicki. I tutaj można sobie czytać to właśnie Szczytniki, wieś, którą kupuje miasto w XIV wieku, bo miasto musi mieć z czego pomagać tym, którzy nie mają na nic i musi budować swoją wielkość, no tamte czasy, nową architekturą, etc., etc. W XVIII wieku to są tereny księcia Hohenlohe, bardzo ładne nazwisko. I właśnie on wtedy zakłada w tym miejscu, bo szuka pieniędzy, no wyścigi konne, ponieważ no gdzie się spotyka arystokracja, no gdzie można założyć kapelusz, nawet dzisiaj, tylko wyścigi konne, no i oczywiście u królowej do niedawna, teraz u króla w Anglii, no ale wtedy wszyscy chodzili w melonikach, a ponieważ właśnie tu mam takie, obstawiłem się książkami, to we Wrocławiu są organizowane wystawy. Te wystawy były organizowane dość w ciekawych datach, bo to jest rok po Londynie, Śląska Wystawa Przemysłu 1852-1857, Śląska Wystawa Przemysłu 1870 i tu wkraczamy do takiego momentu, kiedy stary król zostaje cesarzem w 1870 roku, jeszcze będzie żył i rządził 18 lat, jest przygotowywany do rządów jego syn, Fryderyk, bardzo mądry przyszły władca, następca tronu, ma żonę Angielkę, zresztą to rodzina Wiktorii, i chce, i wie o tym, że musi powstrzymać tą jedną wielką ciągotę, to znaczy to jest zawsze bardzo trudne, że jeżeli kraj jest bardzo duży i jeżeli kraj właśnie, a wtedy rządziła stal i węgiel i ma tej stali i węgla bardzo dużo, to wojna jest pewna, a wojna nigdy nie jest dobra i on chciał przekształcić monarchię parlamentarną, co oczywiście nie podobało się Junkrom, no ale rządzi tylko kilka miesięcy, zapada na raka krtani, dlatego tu trzeba pamiętać o tym, jak to może wyglądać, że mamy wielkie nadzieje w kimś, w czymś, a to od nas nie zależy. Ktoś odchodzi, jego syn Wilhelm, no kukła napompowana, to znaczy zanim kukła oczywiście, to przerost ambicji jest bardzo, bardzo, bardzo widoczny, ponieważ on długo czekał na tron. I mamy rok trzech cesarzy. Umiera stary cesarz, umiera młody cesarz, ogłoszony jest nowy cesarz. I chłopcy, jak to zwykle, chcą iść na wojnę. Rainer Maria Rilke na zachodzie bez zmian, jak wiemy, czuć proch w nozdrach, ale w 1888 roku jeszcze nie. To jest też rok, kiedy Niemcy dostają kolonie, no bo inaczej będzie wojna. Po drugie, Wilhelm, który jest spokrewniony przecież z rodziną brytyjską, chce pokazać, że on jest najważniejszy w Europie, a za chwilę i w świecie. I ma taki pompierski styl. Niech państwo, taki właśnie neobarok wilhelmiański. Taki bardzo napompowany, ale oto to tak na szczęście jest, że technologia wyprzedza takie różne kreatury. I tak jak sobie dzisiaj myślałem na tym spotkaniu, bardzo ciekawym, drodzy państwo, mówiącym też o technologii, że na szczęście jest technologia. Ja się bardzo cieszę, że jest sztuczna inteligencja. Co prawda ja w nią tak bardzo nie wierzę. Nie mam takiej

72 roku. Uściślam, bo Elis Regina cztery inne również zatytułowała swoim imieniem. Bruno Jasiński, Powidoki w Radio Nowy Świat, kolejne, jak gdyby nigdy nic, po Elis Reginie zaśpiewa Tania Maria.

Tania Maria i znane już Państwu chyba z któregoś z naszych spotkań Jatrata. Na to mam ostatnio znowu fazę. Bluesa natomiast słuchamy dosyć rzadko i Bobby Rush pojawi się tu po raz pierwszy. Powiązanie hip-hopowe nie jest przypadkiem. Zwróciłem uwagę na kompozycję Chicken Heads przez film, na którym Q-Tip demonstruje pradawną sztukę needle dropping, czyli zapętlania utworu, manewrując bardzo delikatnie igłą na płycie gramofonowej. Polecam obadać produkcję w internecie. Bobby Rush i Chicken Heads przed Państwem.

Nie dałem się stęsknić za Fly Anakinem, albo Fly Anakin nie pozwolił. Gadał tydzień temu i gada znowu, tym razem w remiksie Madliba. A wyświetlił mi się przy okazji nowej płyty, wydanej jako rozszerzenie do zeszłorocznego The Forever Dream. Niecały tydzień temu wyszedł album Night Shift. Producentem wykonawczym pozostał wspaniały Quelle Chris. Jest tutaj kilka jego produkcji też. A poza tym Child Actor i DJ Harrison między innymi w warstwie instrumentalnej. Wokalnie też jest kilka występów gościnnych, w tym prywatnie partnerka bohatera, czyli Baby Mother.

outside with

Ka Crusade z nowej epki Cranberry, pisanej przez K. Może ktoś z Państwa zna chicagowskie lingo i podpowie, co to może znaczyć. Może nic, ale skojarzyło mi się z tym, jak pewne grupy w Stanach zmieniają pierwszą literę słów, na przykład na B, tych zaczynających się na C szczególnie. Powidoki małpa Nowy Świat Online, tam możemy pogadać prywatnie o slangu i tak dalej.

Muzyka ilustracyjna, muzyka do telewizji Stark Reality, czyli projekt Montego Starka, który z grubym składem muzyków zrealizował aranżę piosenek dla dzieci, i płyta Hoagie Carmichael's Music Shop była realizowana do programu telewizyjnego na PBS, a wydał to w swoim labelu w roku 70 Ahmad Jamal. Polska muzyka ilustracyjna, orkiestrowa również kiedyś była rzeczą. Soul Service wydali płytę Polish Library Music z dziełami z okresu 60s, 70s. Polecam bardzo i serdecznie pozdrawiam kolegów z tego kolektywu. Jeszcze parę minut z Montym Starkiem przed nami.

Blues gra nam rzadko, jak mówiłem, ale zagrał dziś i to nie po raz ostatni, bo na dobranoc blues przetrwańczy, survival blues, McCoy Tyner. Bardzo dziękuję za dzisiejsze powidoki w Radio Nowy Świat. Słyszymy się za tydzień. Bruno Jasiński, spokojnej nocy.

goniąc za sławą swych przodków, by przywrócić blask ruinom. W ciemności szukali prawdy, gubiąc swoje sumienia.

żółtej furii na tarczy znikniecie w otchłani. Obaleni wyrokiem historii gincie, fałszywi kapłani.